0: spędzać pierwsze godziny ze swoimi dziećmi. Co daje kangurowanie, powie reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
1: Kangurowanie, czyli kontakt skóra do skóry, daje dziecku poczucie bezpieczeństwa, pomaga ustabilizować oddech i temperaturę ciała, zmniejsza stres i wspiera rozwój. Korzyści odczuwają też rodzice. Bliskość ułatwia budowanie więzi i sprzyja rozpoczęciu karmienia piersią, mówiła mi dyrektor medyczna szpitala Małgorzata Terlecka-Maciejewska.
2: Wspomaga regenerację organizmu kobiety po porodzie, a także zmniejsza ryzyko zachorowania na nowotwory piersi i jajników.
1: Specjaliści podkreślają, że najlepiej by jednorazowa sesja kangurowania trwała od 2 do 3 godzin. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Dlatego tak ważne jest, aby placówki miały wygodne, specjalistyczne fotele, które ten proces ułatwiają. W Niemczech śledztwo w sprawie Polaka, który zmarł podczas interwencji policji w jednym z mieszkań w Duisburgu na zachodzie kraju. Prokurator wyjaśni, czy funkcjonariusze, obezwładniając mężczyznę, działali zgodnie z przepisami z Niemiec. O tym wypadku korespondent Radio Z Wojciech Hernes.
3: Policja została wezwana pod koniec lipca do awantury domowej w Duisburgu. Funkcjonariusze obezwładnili stawiającego opór agresywnego mężczyznę, skuli go kajdankami i przycisnęli do podłogi. 37-letni Polak stracił przytomność. Sanitariusze przybyłego pogotowia skutecznie go reanimowali i przewieźli do szpitala, gdzie zmarł na skutek niedotlenienia i dodatkowo zatrucia. Teraz prokuratura ustala, czy śmierć Polaka była skutkiem działań funkcjonariuszy. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
0: Zostańmy jeszcze u naszych zachodnich sąsiadów. W Renie jest tak mało wody, że w tym tygodniu może dojść do zatrzymania ruchu towarowego, babarek i statków. Stanie się tak, jeśli poziom wody na kluczowym odcinku rzeki w rejonie Kaup na południe od Koblencji spadnie poniżej 10 cm. Już teraz są miejsca, gdzie jest to zaledwie 17 cm. Średniowieczny zamek z Międzyrzecza w Lubuskiem znajdzie się na monecie. Narodowy Bank Polski wyemituje okolicznościową 5-złotówkę w serii Odkryj Polskę, mówi burmistrz Międzyrzecza Remigiusz Lorenc.
4: Będzie wygrawerowany Międzyrzecki Zamek Kazimierza Wielkiego, który jest jedynym królewskim zamkiem tej części Polski. Bardzo nas to cieszy, bo stanowi to o randze obiektu i jest to niezwykle cenny element też, myślę, że turystyki nie tylko gminnej, ale i województwa lubuskiego.
0: Monetę będzie można kupić w przyszłym roku. Warszawa będzie mieć inteligentny system sterowania oświetleniem. Na każdej stołecznej latarni pojawią się sterowniki. Pomogą zaoszczędzić 30% energii, mówi dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Łukasz Puchalski.
5: To umowa, która sama się sfinansuje. Te oszczędności, które będziemy generować w kolejnych latach, one de facto pokryją wartość tej umowy. Prawdopodobnie przyniosą jeszcze dodatkowe korzyści finansowe.
0: Koszty sterowników to prawie 80 milionów złotych. Będą montowane w ciągu 2 lat. Przemysław Czarnek ucina spekulacje i zapowiada, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera nie zostanie zmieniony, zwłaszcza po słowach Jarosława Kaczyńskiego, który odniósł się wcześniej do głosów płynących z wewnątrz środowiska PiS, że Czarnek mógłby zostać wymieniony na przykład na szefa Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguckiego. Niezmiennie to ja jestem kandydatem na premiera, mówił Czarnek podczas wizyty w miejscowości Szydłów Kolonia w województwie łódzkim.
6: Ja jako kandydat niezmiennie Prawa i Sprawiedliwości na urząd premiera od 7 marca poparte jednogłośnie przez cały komitet polityczny. Taki komitet polityczny obradował także w czwartek po naszej konferencji programowej i nie było żadnych zmian w tym względzie.
0: Nieoficjalnie informacja o możliwej wymianie Czarnka jako kandydata na premiera miałaby pochodzić od tej części Prawa i Sprawiedliwości, która deklaruje chęć współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Jeśli Morawiecki ze swoją grupą będzie się wpisywać w jedność PiS i Pokój na prawicy, wygramy wybory, tak skomentował to Przemysław Czarnek. Wszystko zapięte na ostatni guzik. Żołnierze już gotowi do największej w historii defilady wojskowej. 15 sierpnia w rocznicę Cudu nad Wisłą w Warszawie oraz na Zatoce Gdańskiej paradować będą wszystkie rodzaje wojsk. Ostatnim przygotowaniom w stolicy przyglądał się reporter Radia Z Marcin Friedrich.
7: Ponad 300 pojazdów od motocykli żandarmerii wojskowej po najcięższe wozy brygad pancernych. To wszystko przejechało o świcie Wisłostradą.
8: Będzie to największa defilada, jaka dotychczas była w Rzeczypospolitej Polskiej, z największą ilością sprzętu.
7: Zapewniał wiceminister obrony Paweł Bejda. 15 sierpnia dołączą do tego samoloty i śmigłowce, a na Zatoce ponad 20 okrętów. Wszystko to, czym polskie wojsko może i powinno się chwalić. Marcin Friedrich, Radio Z.
0: Nad Wisłą przemaszeruje też prawie 2000 żołnierzy, wśród nich również sojusznicy z NATO. Wszystko to w najbliższą sobotę.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Radio Z przedstawia Wojciech Chmielarz i Jakub Ćwiek. Niech to usłyszą. Nie uważa kuchni za serce domu. Co więcej, każdy, kto tak twierdzi, jest dla niego głupcem. Ona jest czymś ważniejszym. Jego duszą. Przecież z jakiegoś powodu każda impreza de facto kończy się właśnie w kuchni. To tutaj odbywają się najważniejsze rozmowy. To w kuchni najlepiej się myśli. To tutaj rozpoczyna się każdy dzień. Jedzenie jest jedyną intymną czynnością, którą wykonujemy publicznie. A przygotowanie posiłku dla siebie lub drugiej osoby było nie tylko prostym procesem karmienia, ale przekazaniem całego skomplikowanego komunikatu. Jeśli dawaliśmy sobie lub komuś innemu byle co, to takie właśnie mieliśmy podejście do tej osoby. Z kolei posiłek, na którego przygotowanie poświęciliśmy czas i wysiłek, potrafi być wyrazem uczuć głębszych niż tylko szacunek. Dlatego kiedy Maciej Łoś przygotowywał drugie śniadanie do szkoły dla swoich synów, wkładał w to całe swoje serce.
1: Co im robisz?
0: Nie słyszy, kiedy wchodzi. Jej kroki zagłuszyły dźwięki radia, które grało w kącie, ale którego właściwie nie słuchał. Lubił po prostu ten szum w tle.
2: Bento, rybko.
1: Ale co w tym bento?
0: Nie czekając na odpowiedź, podchodzi do niego i zagląda mu przez ramię.
1: Misie panda wykonane z ryżu i liści alg. Bardzo ładne. Naleśniki, rzodkiewki, chyba widzę trochę brokuła i to jest...
2: Wołowina? Giu? Taki. Chociaż wołowina po japońsku to giu, wagyu. Więc powinienem po prostu powiedzieć

0: połowi na tataki.
1: Nauczyłeś się tego w Japonii?
0: Aha. W programie, gdzie biegałem po lesie samobójców i zatrudniłem się na japońskim kutrze, żeby łowić tuńczyka.
1: Wygląda pysznie. Ale oczywiście zdajesz sobie sprawę, że natychmiast zamienią się z jakimś kolegą na paczkę chipsów i kanapkę z żółtym serem.
0: Przynajmniej ktoś tam zje coś zdrowego.
1: Napisali organizatorzy tej akcji charytatywnej.
0: Której, Zuza?
1: No tej, w której masz gotować na rzecz ukraińskich dzieciaków. Pamiętasz? Razem z tymi dwiema kucharkami z Mariupola.
0: A, pamiętam już, Rybko. A co chcieli?
1: Pytają, czy nie będzie ci przeszkadzać, że będzie tam telewizja.
0: A dlaczego miałoby mi przeszkadzać? To od początku nie miało być robione dla jakiejś TV?
1: No nie. Tam jakiś portal był w to włączony. Ale potem... Poczekaj. Zaraz ci to sprawdzę.
2: Zuzanna zabiera się do sprawdzenia korespondencji mailowej. On zamyka pudełka od bento i zaczyna sprzątać. Starannie wyciera drewniany blat. Jest przepiękny, dlatego tak bardzo o niego dba. W przeciwieństwie do reszty rodziny. Plamy po napojach, resztki jedzenia i najgorsze ze wszystkiego, rozlana woda, były codziennością.
1: To Radio Z?
0: Tak, a co?
1: Możesz podgłośnić? Koleżanka właśnie do mnie pisze, żebym posłuchała, bo tam się dzieje coś dziwnego.
2: Sięga po leżący nieopodal pilot i spełnia prośbę żony.
3: Na koniec.
4: Na koniec? Co na koniec?
3: Na koniec chciałabym coś wybrać, piosenkę.

0: Wszystko w porządku?
1: Mocno naciska pedał hamulca. Samochód za nią trąbi, a potem wymija ją z lewej strony. Kierowca tamtego wozu specjalnie zwalnia, żeby dobrze się jej przyjrzeć i rzucić kilkoma belgami w jej stronę. Edyta okna ma zamknięte, więc nic nie słyszy.
2: Jedź.
1: Ale same jego gesty wystarczą, żeby zrozumieć, co chce jej przekazać.
2: Spadaj, głąbie!
1: Czy to był ten skręt? Żałuję, że nie włączyła GPS-a, ale była pewna, że trafi na pamięć. W nocy jednak ta podwarszawska miejscowość wygląda zupełnie inaczej niż za dnia.
2: Chyba jednak tutaj.
1: Rzuca kierunkowskaz i jedzie wąską uliczką, oświetloną tylko kilkoma ulicznymi lampami. Nachylona nad kierownicą patrzy na domy, to po jednej, to po drugiej stronie, szukając tego właściwego. W pierwszej chwili nie chce odbierać. Myśli, że to ktoś od niej z roboty i że chcą jej powiedzieć, że skontaktowali się już z piosenkarką, wyjaśnili sobie całe nieporozumienie i Edyta ma wracać do redakcji. Tymczasem to, co się teraz działo, jest najbardziej ekscytującą rzeczą, jaka się przydarzyła w jej życiu od paru miesięcy. Tak sobie wyobrażała prawdziwe dziennikarstwo. Rozumie, że jest nowa. Rozumie, że zanim dostanie poważny temat, musi odbębnić swoje, robiąc nudne zlecenia, których nikt inny nie chce wziąć, ale jej zdaniem trwa to zdecydowanie za długo. W końcu ma szansę się wykazać. Ale odbiera. Bo co innego ma zrobić?
3: Czemu nie macie w radiu?
1: Głos partnera sprawia, że kuli się, jakby ktoś właśnie w nią rzucił kamieniem. Dopiero po sekundzie dociera do niej, co powiedział. To pytanie sprawia, że aż pieszy ją ze złości.
2: Skąd wiesz, że mnie tam nie ma?
3: Nie zmieniaj tematu.
2: Nie, to ty odpowiedz mi na pytanie. Skąd wiesz, że nie ma mnie na Żurawie?
3: A ty czemu jedziesz do Campinosu?
1: Dokładnie wie, gdzie jest. Śledził ją? Zerka w tylne lusterko, ale nikogo za sobą nie zauważa. Zresztą nie. To byłoby niemożliwe. Nie mieli drugiego samochodu. Poza tym, jakby to miało wyglądać? Siedziałby przez całą noc pod budynkiem radia i pilnował wyjścia na wypadek, gdyby... No właśnie, gdyby co? Co się roiło w tej jego głowie? Co niby miałaby zrobić?
2: Ty zainstalowałeś mi jakiegoś szpiega w telefonie? Śledzisz mnie? Ty nagrywasz moje rozmowy?
3: Nie nagrywam twoich rozmów. Po prostu chcę wiedzieć, gdzie jesteś. Szczególnie, że nie odpisujesz na moje SMS-y.
1: Faktycznie. Nie odpisała mu. Zapomniała. Ale co z tego? To był aż tak wielki grzech, a poza tym... Nie. Znowu to sama sobie robiła. Zaczynała przyjmować jego punkt widzenia. Jeszcze trochę i będzie mu się tłumaczyć.
2: Nie masz prawa mnie szpiegować, rozumiesz? Nie masz prawa.
3: Dlaczego nie chcesz mi powiedzieć, gdzie jedziesz?
2: Wal się.
1: Rozłącza się, a potem zjeżdża na bok i się zatrzymuje. Rzuca telefon na siedzenie obok. Nie zwraca już uwagi na jego agresywny dzwonek. Zwiesza tylko głowę i szlocha cicho. Trwa to jednak najwyżej minutę. Przypomina sobie, po co tutaj przyjechała. Ociera łzy i podnosi wzrok. Aż mruga kilka razy zdumiona. Zaparkowała tuż przed domem Ziemka. Dotarła na miejsce.
4: Niech to usłyszą. Posłuchaj kolejnego odcinka już za chwilę w Radiu Z.

0: Radio Z przedstawia
1: Wojciech Chmielarz i Jakub Ćwiek. Niech to usłyszą. Edyta wychodzi z samochodu, trzaskając drzwiami. Po dwóch krokach zawraca, żeby jednak zabrać telefon. Jest wściekła na Łukasza i jej złość w jakiś sposób spada też na komórkę. Jedna jej część chce więc schować się w schowku na rękawiczki i o niej zapomnieć. Natomiast druga gryzie i warczy. Podsuwa przed oczy kolejne scenariusze, kto i w jakiej ważnej sprawie mógłby do niej zadzwonić w środku nocy. A do tego przypomina, że teraz bez smartfona to jak bez ręki. A poza tym ktoś mógłby coś fajnego wrzucić na Insta, a ona by o tym nie wiedziała. No i ta druga część wygrywa. Zirytowana na samą siebie wsadza telefon do kieszeni spodni. Oczywiście od razu zaczął ją gnieść, bo projektanci kobiecych spodni jeszcze nie wymyślili, że mogłyby mieć one normalne kieszenie, a nie jakieś popierdółki. Za małe i za ciasne, gdzie ledwo się mieści bilet komunikacji miejskiej. Edyta podchodzi do bramy wyjściowej. Pomiędzy metalowymi prętami furtki dostrzega dom Ziemka. Jest to dość spory budynek, wybudowany z drewnianych bali. Wygląda trochę, jakby przeniesiono go tutaj z Zakopanego. W środku pali się światło, więc chyba ktoś tam jest. Dzwoni domofonem, a potem odsuwa się o krok, żeby znaleźć się w obiektywie zawieszonej nieopodal kamery. Nikt nie odbiera. Nikt się nie odzywa. Edyta odskakuje przerażona, a potem coś spada prosto na jej głowę. Coś ciężkiego, ciemnego i futrzastego i przyjemnego w dotyku. Chwyta to coś w obie ręce, odsuwa od siebie i patrzy teraz prosto w parę pięknych, zielonych, kocich oczu. Zwierzak próbuje się jej wyrwać, macha pazurami, ale po kilku sekundach rezygnuje. Zwisa teraz bezwładnie. Tylko dzikie pulsowanie jego serca świadczy o tym, jak bardzo jest zdenerwowany. Ostrożnie odkłada zwierzę na ziemię. Kot ucieka, zmieniając się w ciemną smugę.
2: Spokój się, co cię tak wystraszyło?
1: Ciągle nikt jej nie otwiera. Co dalej? Zastanawia się. Powrót do stacji nie wchodzi w rachubę. Bo co miałaby im powiedzieć? Że poddała się przy pierwszej przeszkodzie? To nie wchodzi w rachubę. Czuje, że to jest jej szansa na to, żeby wreszcie zasłużyć na poważniejsze traktowanie. Spogląda w ciemne oko kamery.
2: Okej, wejdę teraz do środka, dobra? Nie włamuję się. Po prostu chcę sprawdzić, czy wszystko u was okej.
1: Nie jest pewna, czy ktokolwiek ją usłyszał. Nie wie nawet, czy kamera łapie dźwięk. Ale ma nadzieję, że jakby co, nagranie będzie mogło służyć jako podkładka, że miała dobre intencje. Chwyta za metalowe pręty. Podskakuje i łapie się górnej krawędzi. Znajduje oparcie dla stóp, podciąga się i przerzuca prawą nogę na drugą stronę. Przez chwilę tak balansuje, a potem zeskakuje, a raczej spada na drugą stronę. Ląduje tyłkiem na ziemi. Myśli, że w dzieciństwie powinna była poświęcić więcej czasu na zabawy na trzepaku. Może teraz lepiej by jej wyszły te akrobacje. Najpierw zamiera, a potem ostrożnie i powoli zerka przez lewe ramię. Już wie, co tak bardzo przestraszyło tego kota. 3 metry za nią stoi pies, a raczej ogromne, przerośnięte bydle z nisko opuszczonym pyskiem, z którego wystają lśniące od spienionej śliny kły. Wszystkie jego mięśnie są napięte. Edyta nagle zdaje sobie sprawę, że szykuje się on do skoku, że jeszcze sekunda, może ułamek i te wielkie zęby zacisną się na jej bladej, delikatnej szyi. I że jeśli chce przeżyć, musi uciekać. Teraz. Podrywa się z ziemi. Nie ma czasu na wymyślenie żadnego planu. Po prostu pędzi przed siebie, a pies za nią. Słyszy uderzenie jego ciężkich łap o ziemię. Jeszcze moment i już będzie ją miał. Skręca gwałtownie, kiedy pies skacze. Uchyla się dosłownie w ostatniej chwili. Zaskoczony pies trafia w pustkę, a potem leci w dół. Przewraca się przy lądowaniu i turla po ziemi. Edyta zyskuje kilka sekund. Dobiega do drzewa w ogrodzie. Dużego, rozłożystego kasztanowca. Skacze w górę, żeby chwycić się gałęzi na dole. Przez moment wydaje jej się, że źle wymierzyła, że jej nie dosięgnie, ale nie. Czuje korę pod palcami. Zaciska dłonie. Podciąga się. Pies skacze za nią, próbuje ją ugryźć, ale tak jakby bez przekonania, jakby wiedział, że już mu umknęła. Edyta wspina się na drzewo. Znajduje miejsce, gdzie może usiąść, nie ryzykując upadku wprost pod paszczę tego wściekłego psa. Dopiero wtedy pozwala sobie na swobodniejszy oddech. i zaczyna się zastanawiać, co ma teraz do diaska zrobić.
0: Nie, to nie był żart, przynajmniej nie z naszej strony. Nie, nic takiego nie planowaliśmy, żadnej takiej akcji. No przecież to jest idiotyzm. Nie bawilibyśmy się w takie rzeczy, a nawet jakbyśmy się bawili, to dalibyśmy wam wcześniej znać, żebyście wiedzieli co i jak.
1: Bartek i Agnieszka starają się schodzić Ornowskiemu z drogi, kiedy ten krąży po realizatorce, jak lew poza małej klatce. Artur, pomimo tego, że audycja już się skończyła, ciągle siedzi w studio. Co pewien czas rzuca tylko pytające spojrzenie znajdującym się po drugiej stronie szyby ludziom, jakby nie był pewien, czy może już wyjść. Redaktor nagle uderza pięścią w ścianę, a potem rzuca swój telefon Bartkowi. Realizator chwyta go w ostatnim momencie.
0: Rzuć to na głośniki, proszę.
3: Ale jak?
0: Nie wiem, bluetoothem, surfem, nie wiem. Błagam, to ty jesteś techniczny, nie ja. Mi zaraz ucho odpadnie, jak będę ciągle przy tym telefonie siedział.
1: Realizator zabiera się do roboty i z głośników zawieszonych pod sufitem płynie męski głos.
4: Halo, słyszymy się?
0: Tak, słyszymy się. Coś nam na moment przerwało, panie komisarzu, jakieś zakłócenie chyba.
4: A weźcie mi te zakłócenie i rozdajcie chorym dzieciom. Mam to gdzieś. Mnie interesuje to, że odbieramy kolejne telefony od waszych słuchaczy, którzy zgłaszają nam porwanie jakiejś Megi.
0: No i dlatego natychmiast do was zadzwoniliśmy, żeby was uprzedzić. Tak jak mówiłem, to nie jest nasza wina. To nie jest żadna akcja, żaden kawał, żaden...
4: No, mam nadzieję. Bo jeśli teraz z tego powodu podalarmowy nie dodzwoni nam się człowiek z wypadku samochodowego albo ktoś, kogo właśnie katują pod nocnym klubem, to ich życie wy będziecie mieć na sumieniu, rozumiecie?
0: Tak, oczywiście.
4: No jakoś nie sądzę, bo jestem pewien, że jeśli coś takiego się zdarzy, to pierwsi rozpoczniecie nagonkę, że policjanci dają ciała i zamiast patrolować ulicę, śpią po radiowozach.
0: Tak, panie komisarzu, pan wie, że nigdy czegoś takiego nie zrobiliśmy i nie zrobimy. Zawsze, kiedy trzeba, zachowujemy się odpowiedzialnie i w pełni z wami współpracujemy.
4: To co to było?
0: No, nie mam pojęcia.
4: A kiedy będziesz wiedział, co właściwie wpuszczasz na antenę?
0: No właśnie to ustalamy.
4: No to czekam. No ale wcale nie tak długo, bo cierpliwość nam się kończy.
1: Policjant kończy rozmowę. Ornowski opiera się o konsolety i zaciska zęby, jak ktoś, komu nagle wbija się tysiące igieł w plecy. Trwa tak przez kilkanaście sekund, a potem wskazuje na Artura po drugiej stronie szyby.
0: Co on tam jeszcze robi?
3: Nie wiem. Chyba boi się wyjść.
0: Dobra, to niech siedzi. Policja pewnie będzie chciała go przesłuchać, więc dobrze by było, żebyśmy wiedzieli, gdzie on jest. Co u tej młodej? Dowiedziała się czegoś?
2: Nie, jeszcze nie dzwoniła.
0: Agnieszka, no to ty zadzwoń do niej. Proszę. Słyszałaś tego gliniarza? Jak zaraz nie wyjaśnimy im, co tu się dzieje, to wejdzie nam do redakcji cały zastęp antyterrorystów.
3: Co? Niby dlaczego?
0: Bo ja znam tego faceta i to kawał złośliwego skurczybyka jest.
1: Prawie spada z drzewa, kiedy telefon w jej kieszeni zaczyna wibrować. Edyta wyjmuje go ostrożnie. Spogląda na wyświetlacz. Praca. Czuje dziwną ulgę, że to nie Łukasz. Ale i tak nie odbiera. Nie może. Nie w momencie, kiedy tkwi na tym drzewie, a pies na dole najwyraźniej dostaje ataku wścieklizny. Do tej pory siedział spokojnie. Jakby wiedział, że Edyta znalazła się w pułapce i jedyne, co musi zrobić, to na nią poczekać. Oszalał, kiedy rozdzwonił się telefon. Cichnie dopiero, kiedy telefon przestaje dzwonić. Edyta wpada na pomysł. To moment olśnienia, jakby dwie kulki zderzyły się w jej głowie, a rezultatem jest rozwiązanie problemu. Uruchamia alarm w telefonie. Opuszcza się na drzewie najniżej jak może, tak by pozostać poza zasięgiem szczęk zwierzęcia. Pies biega pod drzewem, podskakuje i kłapie zębami, jakby jego ciało nie było napędzane samą siłą mięśni, ale jakimś potężnym mechanicznym silnikiem. Edyta chwyta się jedną ręką gałęzi, drugim ramieniem bierze zamach i rzuca telefon najdalej jak potrafi do przodu. Pies pędzi za hałasującą komórką, a dziennikarka zeskakuje z drzewa. Kiedy tylko jej stopy dotykają ziemi, dociera do niej, jaką głupotę zrobiła. Po pierwsze, straciła komórkę. Ma tam wszystkie swoje kontakty, niezliczoną ilość wiadomości, zdjęć, filmików i apek. Pies pogryzie jej telefon tak, że z dysku twardego zostaną strzępy. Po drugie, rzucanie telefonem jest idiotycznym pomysłem. Mogła po prostu dalej siedzieć na drzewie i zadzwonić po pomoc. Za góra 30-40 minut ktoś by po nią przyjechał. Po trzecie wreszcie, rzuciła telefonem w stronę bramy. Tam pobiegł pies. Czyli ona musi uciekać w drugą stronę, do lasu. Tylko czy tam da radę pokonać ogrodzenie? Pędzi na tył domu. Ucichł alarm w telefonie, co było oznaką, że pies się już zajął jej komórką. Co teraz? Patrzy za siebie i widzi ciemny kształt, który się do niej zbliża w przerażającym tempie. Ile ma do lasu? 20 metrów? Może więcej? Nie, nie da rady. Dopadnie ją, zanim zdąży tam dotrzeć. I wtedy kątem oka zauważa otwarte drzwi tarasowe. Wbiega do domu, zatrzaskuje drzwi jednym ruchem. W samą porę. Pies był tuż za nią. Przez moment w jej głowie pojawia się przerażająca wizja, że ta cienka tafla szkła go nie powstrzyma. Że skoczy do przodu, rozbije ją swoją twardą jak kamień czaszką, a wtedy nie będzie już pomiędzy nimi nic, co mogłoby go powstrzymać. Ale nie. Zatrzymuje się. Chodzi wzdłuż tarasowych drzwi i wścieka się, widząc ją po drugiej stronie.
2: Co teraz?
1: Mogłaby przebiec przez dom. Wtedy od drzwi wejściowych do bramy miałaby około 10 metrów. Jeśli pies zostanie po tej stronie, bez trudu je pokona. A kiedy już znajdzie się na ulicy, poszuka kogoś, kto jej pomoże. Rusza w kierunku drzwi od strony ulicy. Przechodzi przez salon, ledwo zauważając ślady walki, która się tutaj rozegrała. Liczy się teraz tylko to, żeby wydostać się z tego domu, z tej posiadłości, żeby uciec temu cholernemu psu. Wchodzi do przedpokoju. Potyka się i upada, uderzając się boleśnie kolanami o podłogę. Zauważa go dopiero, kiedy jest tuż, tuż. Kiedy ich twarze, jej przerażoną, jego zakrwawioną, dzieli ledwo 10 centymetrów. Teraz patrzy wprost, w martwe oczy Ziemka.
5: Niech to usłyszą. Posłuchaj kolejnego odcinka już jutro po drugiej w Radiu Z.

0: Mijają 82 lata od wybuchu powstania. Czy to jest tak, że jak pani zamyka oczy i wspomina, to jest jakby było wczoraj?
1: Proszę pana, czy powiedzieć, chyba tak. Dlatego, że przeżycia nas wszystkich, a indywidualnie moje, tak bardzo głębokie i bolesne i różne są tak silne, że właściwie one trwają cały czas.
0: A coś szczególnie przypomina o powstaniu, kiedy pani patrzy na zdjęcia? Czy może na przykład są jakieś zapachy albo dźwięki, które pani przypominają o tamtym momencie?
1: Nie, w sercu przeżycia. Moje zaangażowanie i wszystkie przeżycia i wzloty i upadki, jakie były w tym okresie. Bardzo bolesne. No jeżeli je wspominamy, to z konieczności, a trwią cały czas w głowie, w sercu.
0: Czy czas leczy rany, czy nie?
1: Wie pan, że w moim przypadku nie. Moje przeżycia były tak silne, takie powiedziałabym nietypowe, że nie mijają. I to, co ja straciłam, to jest niepowetowana strata.
0: No właśnie to o tej stracie chciałbym teraz porozmawiać, bo pani historia osobista zaczyna się jeszcze przed powstaniem, kiedy aresztują rodziców.
1: Tak, wie pan, ona się właściwie, można by to chronologicznie powiedzieć, pierwsze lata do wybuchu wojny, słoneczne, piękne, szczęśliwe, w małej rodzinie, bo byłam jedynaczką i w środowisku takim trochę nietypowym, bo wojskowym, w Cytadeli. Potem wybuch wojny zmienił całe moje życie i bardzo różne były okresy, które wspominam jako jeszcze bardzo, no może nie słoneczne, ale ciepłe, rodzinne, a potem katastrofa, klęska życiowa, ogólna i osobista.
0: A co się stało z rodzicami?
1: Rodzice w czasie pracy radiostacji, w której mój ojciec był szefem radiostacji przy głównej komendzie AK, została nagle osaczona przez Niemców, aresztowana. Oboje rodzice w tym momencie i dwóch radiotelegrafistów, którzy pracowali przy radiostacji, cztery osoby aresztowane i znalazły się w Alei Szucha, a potem na Pawiaku. Moi rodzice, bo jeżeli chodzi o radiotelegrafistów, to w ogóle słuch o nich zaginął. Oni nie wyszli w ogóle z Alei Szucha. A ja rodziców w tym momencie żyli półtora miesiąca, bo to był okres przedpowstaniowy. Oni byli na Pawiaku. Ja wiedziałam, że są, bo miałam takie wiadomości, nawet raz paczkę podałam. A później właściwie byłam w takiej zapaści psychicznej i rozpaczy, bo byłam bezdomna. Ja zostałam, ponieważ to było aresztowanie u nas prywatnie w mieszkaniu naszym, wobec tego ja straciłam rodziców, mieszkanie, mój byt i byłam poszukiwana przez gestapo jako członek radiostacji. Więc już chyba gorzej nie może być. Niemniej jednak te półtora miesiąca, kiedy sytuacja u nas tu w Warszawie się bardzo zmieniała, no powiedziałabym nastrojowo, to tak pobudzająco i obiecująco na korzyść. Ja w tym czasie byłam załamana i w ostatnim momencie, że tak powiem, moja siła woli i akcji rozpaczy wszystkiego spowodował, że przyszła na głąb myśl, że ja nie mogę załamywać się do końca. Nadzieja, że na walki nasze powstańcze będą dobre, na które liczyłam i wierzyłam, spowodują, że dotrzemy do więzienia Pawiaka i odbijemy więźniów, no w tym moich rodziców. I to było bodźcem dodania mu sił do uczestnictwa w powstaniu.
0: Czyli tak naprawdę to była taka motywacja do tego, żeby w powstaniu walczyć.
1: To było koniecznością serca, ducha. To znaczy nie tylko przygotowania całej okupacji, do której byłam w konspiracji przygotowana w różnych okresach, no, w służbie tej harcerstwie, później w wojskowej i potem w radiostacji. Ale to była bezpośrednia taka motywacja, powiedziałabym doping, siła woli, konieczności, że ja muszę się tak zachować dla dobra ojczyzny, bo taki był cel wyzwolenia walki i osobisty, żeby odzyskać tych, kto był mi najbliższy mojego serca.
0: No ale pani tak naprawdę nie wiedziała o tym, co się wydarzyło w Pawiaku jeszcze przed wybuchem powstania.
1: Właśnie o tym się dowiedziałam dopiero po zakończeniu wojny, że w momencie, kiedy ja miałam tę nadzieję i pełna byłam zapału i zaangażowania, to na dwa dni przed wybuchem powstania Pawiak był w akcji zbrojnej rozstrzeliwania zlikwidowane całkowicie. Wtedy, kiedy moje marzenia były jeszcze takie no, płonne, to okazało się, że rodzice nie żyli. W dniu wybuchu powstania dwa dni. Zresztą podobnie jak wszyscy więźniowie Pawiaka. I ślad po nich zaginął.
0: Dzisiaj jest tylko grobu tablica pamiątkowa.
1: Tylko tablica. Grobu nie mają. Wspomnienia, pamięć. I przyznam, że ostatnie nawet spotkanie rocznicowe na Pawiaku, na których uczestniczę, oczywiście, i to było wyjątkowo bolesne, bo z uwagi na pogodę nie było na terenie, na zewnątrz, tam przy tym drzewie symbolicznym, tylko w podziemiu. I tam, gdzie była rozmowa, wystąpienia jakichś osób, oficjeli, to obok były cele więzienne, których nie prawdopodobieństwo było, że byli moi rodzice. Więc to miejsce było tym bardziej bolesne. To znaczy na zewnątrz oczywiście też, a w miejscu, w którym byli więzieni, jeszcze dotkliwsze.
0: Miała pani 20 lat, kiedy wybuchła powstanie i kiedy teraz straciła pani rodziców.
1: 19 lat. Tak.
0: A takie wspomnienie, które przywołuje pani o rodzicach, jakie ono jest? Jacy oni byli dla pani? Co pani wspomina o nich?
1: Proszę pani, ja byłam jedynaczką. Ukochaną jedynaczką dla rodziców i dla rodziny, która mieszkała w Warszawie. Więc rodzinnie bardzo zaangażowana uczuciowo. I to mi pozostało całe życie.
0: To było tak, że ktoś pani pomógł w tym bardzo trudnym czasie? Skoro nie było domu, nie miała pani gdzie się podziać?
1: Wszyscy obcy ludzie. Bo u rodziny nie nocowałam z uwagi na to, że byłam poszukiwana. Więc nie chciałam narażać. Miałam dziadków, wujów, ciotków były, ale ja wiedziałam, że ja ich narażam. Ale nikt mi nie odmówił pomocy. Wśród znajomych nie było osoby, która by nie przytuliła mnie na jedną noc. Bo każdej nocy prawie gdzie indziej spałam.
0: To była taka wiara w ludzi, że właśnie obcy są w stanie pomóc?
1: Proszę pana, społeczeństwo polskie w czasie okupacji, no nie wiem czy zawsze, ale w czasie okupacji było skonsolidowane, solidarne i oczywiście ja nie znajdowałam się wśród obcych ludzi, ale ktokolwiek znajomy, czy jakaś daleka rodzina, z którą nie było kontaktu na bieżąco, to szeroko drzwi przede mną otwierali i mnie przytulali. A ja zdawałam sobie sprawę w swoim wieku i doświadczeniach młodych, ale jednak, że ja ich narażam. Dlatego ja każdej nocy, no, może nie dosłownie, ale niemalże gdzie indziej spałam. Więc poniewierka.
0: Była pani w czasie powstania łączniczką i sanitariuszką. Jak pani dzisiaj patrzy na tą swoją rolę w trakcie powstania?
1: Słuszną, uzasadnioną, ponieważ ja mieszkałam przy Cytadeli, w blokach wojskowych, znaczy wyrzucona z Cytadeli, bo ja w ogóle mieszkałam, wychowywałam się w Cytadeli od urodzenia, z uwagi na to, że ojciec wojskowy. Potem Niemcy nas usunęli i ja zatrzymałam się z mamą pod nieobecność taty w bloku wojskowym naszym, wybudowanym przed wojną. Tak jak do tej pory te bloki stoją. Z tym, że w czasie powstania zostały spalone. To jest jeszcze dodatkowa historia. I ja tam w tym bloku będąc, nawiązałam kontakt już nie z radiostacją, która była aresztowana, ale z koleżankami z harcerstwa, mojego jeszcze przedwojennego, a potem wojskowej służby kobiet i dołączyłam do powstańców Żywiciela, no bo oni tam mieli te akcje, dwie zasadnicze, w których brałam udział. Już nie jako członek wywiadu, czy jaką miałam przedtem, tylko jako sanitariuszka. Byłam po przeszkoleniu też w konspiracyjnego w tym okresie. I jako sanitariuszka w akcji na Cytadele odbicia właśnie tej jednostki konspiracyjnej, wtargnięcia na tereny Cytadeli, ponieważ dowódcy Żywiciela sobie zdawali sprawę, że tam jest broń, amunicja, tak bardzo potrzebna dla walczących powstańców. A druga akcja po przerwie była na Dworzec Gdański, słynna, która się zakończyła, była znacznie lepiej przygotowana i obiecująca w końcowym wydaniu, bo dołączyły wojska zmobilizowane z Puszczy Kampinoskiej. I to musztra była wojskowa i dotarli do tej akcji na Dworzec Gdański bardzo dużo, około 1000 osób razem z powstańcami. A finał taki był rozpaczliwy, że z uwagi na to, że tam była samochód pancerny na Dworcu Gdańskim, to walka powstańców, którzy mieli przed sobą pociąg pancerny, dworzec na Dworcu Gdańskim i na plecach z tyłu Cytadele z oddziałami niemieckimi, to finał był taki, że pozostała 1/3 żyjących osób, a to mniejsze przestrzeń, to bolesnie powiedzieć, pole śmierci.
0: Tam nie było możliwości niesienia pomocy, kiedy trwał ostrzał, domyślam się.
1: Kanonada dwustronna, plecy i w twarz, uniemożliwiła jakikolwiek ruch. Każdy ruch, wychylenie nosa, to się kończyło śmiercią. Albo przynajmniej jakimiś ranami, kalectwem. Także to dopiero trzeba było uspokojenie, kiedy zmierzch nastąpił. No i wtedy była oczywiście pomoc. I to była rozpaczliwa pomoc, dlatego że to już minęło trochę czasu. A poza tym jęk, wezwania jakiejś pomocy. Nie było wiadomo, w jakim stanie ktoś leży na ziemi.
0: Czy to jest tak, że serce chciało pomóc tym rannym, ale wiedziała pani, że naraża też pani swoje życie, jeżeli pani ale ruszy do
1: rannego? No to zrozumiałe, bo przecież ten ostrzał i ta kanonada zmniejszyła się w nocy, ale nie ustała. Ona cały czas była. Także tutaj o pomocy takiej, znaczy pewności żadnej nie było. Każdy ruch, zresztą tak jak w czasie całej okupacji, każdy ruch w czasie okupacji to był dobry albo zły. To było szczęście i przypadku.
0: Szczęście, przypadek, czy też odwaga?
1: No oddania, zaangażowania naszego, oczywiście idea walki o odzyskanie niepodległości, żeby nie być znów w zaborach. Mieliśmy 123 ostatnio zabory, to nam wystarczy. Nie mówię o poprzednim okresach, wywózkach różnych na Sybir albo w drugą stronę, bo nie mieliśmy przecież przyjaciół ani z prawej, ani z lewej strony.
0: A kiedy trwały walki, zastanawiam się, były na pewno takie momenty, gdzie trzeba było odpocząć. Chwilę się zdrzemnąć, przespać. Miała pani jakieś sny wtedy?
1: W ogóle się nie śniło. To była tak przerażająca chwila, ale w moim odczuciu i mojego środowiska obiecująca. Bo sytuacja na świecie, w Europie zmieniła się i w 1944 roku załamała się potęga Hitlera, bo ten ich przecież wyjazd do Rosji, ta cała akcja do Rosji, tak jak za czasów Napoleona, to pokonał nie tylko wojska rosyjskie, bolszewickie, czy jakieś te carskie, jakie by nazwać w tamtym czasie, ale przede wszystkim klimat. Przecież mróz w dużym stopniu zdecydował o klęsce Niemców. I w momencie, kiedy oni już zbliżali się do Moskwy i była ich nadzieja, a jednocześnie załamanie całkowite, bo Ameryka się włączyła troszkę z bronią, ale to mała sprawa, ale utworzona Armia Radziecka, no z udziałem i polskich brygad, Andersa i Berlinga. To przecież było tak obiecująca, że w naszym odczuciu powstańców warszawskich była niemal przekonanie, że walczymy wspólnie przeciw Niemcom. No takie założenie, jeżeli Armia Radziecka goniła Niemców i wojska hitlerowskie pędziła w stronę do Europy, w stronę Berlina, to znaczy, że my walczymy o jedną sprawę, o pokonanie Niemców. A w konsekwencji okazało się, że Armia Radziecka, która dotarła do Wisły, stanęła. I konkretnie nie tylko, że nam nie pomogła, ale później nawet po zakończeniu powstania konsekwentnie negatywnie reagowała w stosunku do powstańców. Przecież całe dowództwo powstańców, ten

0: z jednym wrogiem, a mieliśmy w rezultacie powstańców dwóch, bo to stojące wojska nad Wisłą nie to, że bezradnie, bezkarnie przyglądały się, jak my giniemy, jak Warszawa pali się. To są fakty.
1: A miała pani, kiedy upadło powstanie, takie poczucie niezgody, że tyle wysiłku, tyle walki i na nic?
0: Ale to jest rozpacz. To jest rozpacz niesamowita. Dlatego, że w ideały te, w które się wierzyło i narażało się każdego dnia 5 lat okupacji swoje życie, a potem walka w czasie powstania, właściwie z nieuzasadnionych dla mnie przyczyn, no a możemy dziś komentować przyczyn politycznych, wysoko postawionej kadry, nie naszych tych udziałowców, którzy walczyli. My byliśmy pionkami, którzy walczyli, a właściwie całe dowództwa państw decydowały o tym. Nie my. I nam, co się wydawało, że Niemcy są wspólnym przeciwnikiem i wrogiem, to później się okazało, że my byliśmy przez UB rozliczani po zakończeniu wojny. Nas wzywali i dopytywali się, jakie były nasze udziały. No to przepraszam. Gdzie przyjaciel, gdzie wróg? Ja nie umiem na to odpowiedzieć. Zresztą cała nasza obecna polityka też jest, przecież w której nie uczestniczę i nie mam zamiaru, to wskazuje na jakieś nieporozumienia międzyludzkie.
1: Ale widzi pani, że nie wyciągamy lekcji z tej historii, która się wydarzyła?
0: No widzimy, że nie. Nasza polska niezgoda to potwierdza. U nas nie ma w tej chwili jedności polskiej, bo w czasie okupacji to była jedność. To była bieda, krzywda, wojna, ale solidarność była. A w tej chwili jej nie ma. Przecież wiemy.
1: A widzi pani nadzieję na zmianę w młodym pokoleniu, z którym się pani spotyka, opowiada te historie. Widzi pani, że jest szansa, że to młode pokolenie to zmieni?
0: Proszę pana, to jest bardzo trudno. My tutaj mamy spotkania z młodzieżą, z różnymi środowiskami, ale proszę wziąć pod uwagę, że w 1945 roku, kiedy było zakończenie wojny, my nie odzyskaliśmy suwerenności. My byliśmy pod kuratelą Moskwy. Przecież nasze wojsko, nasz rząd był pod decyzjami Wschodu. No to nie było, bo przecież Europa, jeżeli chodzi o zakończenie wojny, ale to już jest polityka, to była decyzja, że część zachodnia pod kuratelę amerykańską, a część wschodnią pod kuratelę radziecką. I tak, tamta dostała pomoc. Zresztą Niemcy wzięli tę pomoc materialną, żeby odbudować zniszczenia wojenne, a nasza strona odmówiła. I tam była pomoc materialna, która pomogła w uzyskaniu do tej pory chyba przewagi materialnej Zachodu, a ta strona była jeszcze grabiona przez tę stronę. Przecież to, co pozostały dzieła sztuki, jeszcze jakieś pozostałości, jakie tutaj były, były wywożone do Moskwy. Przecież do tej pory są dokumentacje. Mówi się dziś do tej pory, gdzie to wszystko jest. To zboże, które tam zostało, jakieś rośliny, co to nie pomagano, tylko jeszcze zabrano. I ten okres PRL-u to nie był wolnością, która... Zresztą mieliśmy zamkniętą granicę. Co to daleko szukać? Przecież lata mijały, my byliśmy odcięci od świata. Jak kopciuszki.

0: tak naprawdę od 30 lat pani może swobodnie opowiadać tę historię.
1: Więc proszę pana, Zachód, tamta strona to żyła, wracała do normalnego życia. A my nie mogliśmy się ruszyć tutaj za granicę. Po to, żeby po kilku latach, czy kilkunastu latach, pierwsze wyjazdy były za granicę do Bułgarii, czy gdzieś tam do tych krajów wschodnich, to były przecież specjalne pozwolenia i ograniczenie pieniędzy, bo pieniędzy nie mieliśmy. No ale to są takie sprawy, które tutaj przeżywaliśmy. To nie jest żadna tajemnica. A teraz pan pyta o młodzież. Młodzież to jest gorące serca, mają i chętnie słuchają. Ale widzi pan, oni nie są wychowani w okresie PRL-u. Przez tych, którzy tutaj urzędowali i rządzili. Oni są wychowankami. I oni mieli w tym czasie lepszy byt od reszty mieszkańców Polski. Bo mieli przywileje do nauki, do życia. Tak jak w tej chwili pan słyszy, że do szpitala można legitymacja partyjna pomaga. To też było. Legitymacja partyjna pomagała w uzyskaniu wcześniejszym mieszkania, pracy zawodowej. Wszyscy chcieli pracować, ale pierwszeństwo miały ci, którzy decydowali, rządzili. No ale to jest polityka, przecież my o polityce nie chcemy rozmawiać, bo to jest rzeczywistość faktyczna, obecna. Nie obca nam temu. Przecież nic nowego nie mówię.
0: Gdyby miała pani jedno przesłanie do młodych ludzi zostawić dzisiaj, to jakie ono by było, biorąc pod uwagę pani życie i pani doświadczenia?
1: Przede wszystkim przesłanie takie, precz z wojną. To pierwsza rzecz. Że nasze dążenie, bez względu na to, kto będzie agresorem, kto wywoła, a w to ma się bronić. W ogóle wojna to jest jedno wielkie zło. Nic dobrego nie przynosi. To jedno. A po drugie, z uwagi na to, że Polska niestety ma takie położenie geograficzne, że nigdy nie mieliśmy prawdziwych przyjaciół ani z jednej, ani z drugiej strony, bo zabory były, o tym wiemy. I to nie raz te zabory. Najbardziej oczywiście na wschód. Jest to potwierdzeniem tego jest, że ta armia Andersa i Berlinga, kto to był? To były pokolenia, wnuki, prawnuki wywiezionych tych ludzi na Sybir i tam daleko gdzieś na katorżnicze życie. I ci, którzy przeżyli, którzy utrzymali język polski i wiarę, nadzieję, miłość do Polski, to wychowywali tę młodą kadrę swoją domową, mimo zamieszkania w Rosji, na prawdziwych Polaków. I kiedy była wojna i był konieczny pobór ludzi, to ci ludzie z całej Rosji zgłaszali się do tych brygad polskich. Z tym, że brygada jedna poszła na południe, nawet do Afryki, tam walczyła z Niemcami, a potem przecież forsowanie Monte Cassino to dzieło Polaków, te walki z Niemcami i to była armia Andersa. Natomiast druga armia Berlinga miała plan pójście na Berlin bezpośrednio przez Polskę. I ta armia szła i zatrzymała się nad Wisłą. I dumała, co robić dalej. I kiedy powstanie upadło i Warszawa była doszczętnie zniszczona, zresztą i mój ten dom, w którym mieszkałam okresowo, też spalony. Także wróciłam znów do jako bezdomny człowiek, to przecież to są skutki tego.
0: Ma pani poczucie, że ta pamięć o powstaniu pozostanie? Dzięki też młodemu pokoleniu, dzięki tym opowieściom, które państwo przekazujecie?
1: To co mogę powiedzieć młodzieży? Że precz z wojną, żeby kochali wolność i prawdziwą Polskę. Ale prawdziwą Polskę naszą bez żadnych wpływów. Bez żadnej kurateli. Z językiem polskim i z miłością do tego, co nas otacza. Przecież tak jak w harcerstwie. Byłam młodym dzieckiem w harcerstwie. To była rozmowa z drużynową. Nie tylko gawędy historyczne, ale na przykład przyrodnicze. Zwiedzenia okolic, wszystkiego co polskie, rodzime. I wzbudzało ten patriotyzm. Tę miłość do Polski, co jest nasze polskie rodzime. I w przyszłości to był oddźwięk zaangażowania, służenia Polsce. Bo to wychowanie od dziecka, zamiłowania do otoczenia, w jakim byliśmy wychowani w wolnej Polsce.
0: Ma pani 102 lata, jest pani w bardzo dobrej kondycji. To jeszcze zapytam na koniec, a marzenia są jeszcze jakieś?
1: Proszę pana, no moje to są bardzo ograniczone, ponieważ ja jestem tutaj drugi raz dopiero po ciężkiej chorobie zapalenia płuc, w której byłam właściwie umierająca i błagałam lekarzy, żeby mnie pomogli odejść z tego świata, bo to była bardzo ciężka choroba, duszenie się własnym kaszlem, brak powietrza. Także ja mam bardzo smutne doświadczenie, ale wam to środowisko tutaj, jakie było stworzone i pozostało i pozostaje w mojej pamięci i sercu, no ciągnie do tego środowiska.
0: Chce się wracać.
1: No tak.
0: To dużo zdrowia życzę i sił i bardzo dziękuję za rozmowę i za te wspomnienia i podzielenie się przeżyciami.
1: Trochę bolesne. Chciałoby się troszkę pogodniej powiedzieć. I dlatego, że puenta i posłanie ma być, to w dalszym ciągu nawołuję, proszę, przekonuję, że wojna nic dobrego nie daje. Nikomu. I tym, którzy zwyciężają, i tym, którzy są pokonani.
0: Pani Halino, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Proszę bardzo.
0: Panie profesorze, mamy kolejną rocznicę powstania. Jakie ona w panu wywołuje wspomnienia? Bo czasu coraz więcej mija.
2: No, to znaczy, ja nie liczę lat. Sytuacja, jaką przeżywałem w 1944 roku, zostaje w pamięci. Bez względu na to, ile lat już upłynęło. Nie zawsze mówimy o tym, ale różne fakty z 1944 roku nadal pamiętam.
0: Czy to jest tak, że w miejscu, gdzie jesteśmy, w Domu Powstańców, te opowieści są nadal żywe? Między wami, powstańcami?
2: Przepraszam, ale my nie rozmawiamy na ten temat. Nie rozmawiamy, bo to, no my to przeżyliśmy, to o czym mamy rozmawiać.
0: Czyli skupiacie się na codzienności?
2: Tak, tak.
0: To co cieszy na co dzień pana?
2: Cieszy mnie to, że nic mnie nie boli i że mogę jeszcze robić to, o co mnie ktoś prosi. Jeżeli mam jakąś propozycję spotkania się z młodzieżą, bardzo chętnie. Ze starszymi też, oczywiście. Mhm.
0: A te rocznice kolejne, one przywołują te bolesne wspomnienia?
2: Rocznice przeżywamy bez względu na to, ile lat już minęło, bo te fakty jednak pozostają w pamięci. Tego się nie zapomina.
0: Czyli z czasem to nie jest tak, że...
2: To nie jest tak, że to się zaciera, że się zapomina. To były za mocne wrażenia. Bo wrażenia równoznaczne z życiem lub jego zakończeniem.
0: A przywołuje w panu wspomnienia zdjęcia, fotografie, to co w głowie, czy też może jakieś dźwięki, zapachy, które panu kojarzą się też z, ty, nie, z tymi nie, momentami.
2: Nie, zapachy, dźwięki nie. Po prostu jeżeli rozmawiam z kimś albo sam wracam myślami, no to mam w pamięci to, co zostało, to pamiętam. Ale jeżeli nie prowadzę z kimś rozmowy, to raczej staram się nie myśleć o tym, bo to nie są miłe wspomnienia.
0: No, pan przez długi czas, jak wiem z też wcześniejszych pana świadectw, nie rozmawiał o powstaniu, nawet z najbliższymi.
2: Nie, prawda, nie rozmawiał.
0: Dlaczego?
2: Z osobami, które przeżyły powstanie, nie mam o czym rozmawiać, bo oni to wiedzą. Oni to wiedzą, czyli nie będą pytali, bo sami to przeżywali. Natomiast osoby młodsze, rozmawiam z nimi tylko, jeżeli się pytają, dlatego że nie mam możliwości, żeby same sobie to wyobrażały, prawda? Więc jeżeli się o coś pytają, to staram się przybliżyć obraz czy sytuację, ale nie garnę się do tego, bo uważam, że no nie ma powodu młodszemu pokoleniu zatruwać życia. Jeżeli ktoś pytał fakty, chce coś wyjaśnić, to proszę bardzo. Ale tak rozmawiać bezproduktywnie, żeby przypomnieć tamte czasy, to jest literatura od tego, to nie ja.
0: Jak wybucha powstanie, to ma pan 15 lat.
2: Tak.
0: Pan jakoś zapamiętał ten dzień szczególnie? Coś w głowie tak zostało?
2: Cały czas pamiętam, cały czas powstania pamiętam.
0: Jak wyglądał ten 1 sierpnia?
2: Ja mieszkałem bardzo blisko stąd, mieszkałem w Leszno 81. To jest dom drugi od skrzyżowania żelaznej z Solidarności. To się nazywało Leszno 81, taki miał. Na 4. piętrze mieszkałem w Bursie. Ale w budynku miał zgrupowanie jakiś oddział. Nieznany, ja nie wiedziałem, kto to jest. Teraz wiem, to był oddział NZZ-u, 20 osób. Dowódca tego oddziału wiedział, że ja jestem harcerzem. No on mnie wezwał, nie że ja poszedłem do niego, on mnie wezwał. Znasz ten teren bez naszym łącznikiem, jak do bez broń, bez żołnierzem. Czyli ja od pierwszego dnia skorzystałem z szalonej okazji. Bo proszę pamiętać, że miałem 15 lat i nie miałem broni. Więc gdybym ja poszedł do niego, to bym mnie wyrzucił. Nie zawracaj głowy. Natomiast jeżeli on mnie wezwał i chce wykorzystać moją znajomość terenu, prawda, to ja byłem zachwycony, bo ja walczyłem na Starym Mieście i dla mnie powstanie się skończyło 2 września, bo wtedy byłem aresztowany. 1 września była zbiórka na Placu Krasińskich i dostaliśmy rozkaz ewakuacji kanałami do Śródmieścia. Ale zostało wyznaczonych 12 osób po 3-4 różne miejsca do pozorowania obecności. Ja byłem w trójce ruiny ratusza. Ratusza tego naprzeciwko Teatru Wielkiego. Bo teraz ratusz jest na Placu Bankowym. Więc byłem w ratuszu. Miał nas o 22 ściągnąć łocznik. No bo liczono, że to ewakuacja nie skończyła się do 22. Łącznik nas nie ściągnął. Ja nie miałem prawa stamtąd zejść, bo nie miałem rozkazu. Rano już nie miałem amunicji i już do kanałów nie było dostępu, już byli Niemcy. Zostałem aresztowany.
0: Wrócimy do tej historii jeszcze, pana aresztowania. Ale właśnie chciałem zapytać o to, czy ma pan takie poczucie, że to dzieciństwo, ten no, okres młodości, no, przerwało brutalnie powstanie i to, no i wojna oczywiście.
2: No to była wojna, nie, proszę pana. Nie powiem, co ja wtedy myślałem, no bo tego nie pamiętam, ale wiem, że byłem dumny, zaszczycony, że powierzono mi funkcję, bo ja sobie zdawałem, ile mam lat.
0: No a kiedy pan jako łącznik w powstaniu czuł, że rzeczywiście jest ta szansa na wygraną, jest ta mobilizacja i ten cel do osiągnięcia?
2: Zmieńmy temat. Proszę pana, o powstaniu się nie mówiło wcześniej. Nie mówiło się. Zaistniała sytuacja. Jeżeli ktoś mnie wzywa i powierza mi obowiązki, to ja jestem zachwycony. Ja miałem 15 lat. No harcerzem byłem. Więc dostałem funkcję łącznika. Ale ja 2 dni później zdobyłem broń. I mam karabin, miał karabinek Berthiera, francuski. Jak się okazało, pasowała do niego amunicja rosyjska. I cały sierpień byłem żołnierzem, 15 lat, byłem żołnierzem, normalnym żołnierzem, bo miałem broń. Tak naprawdę to nie było mowy o powstaniu. Nie było mowy o powstaniu. Ale sytuacja wyszła, mieliśmy zdobyć broń, ale potem zostaliśmy okrążeni. Powstanie w Warszawie wcale nie było planowane. Mieliśmy tylko zdobyć broń i wyjść z Warszawy z bronią. A zostaliśmy zmuszeni do walki w Warszawie.
0: Co było najtrudniejszego w tej walce?
2: Brak amunicji. No, amunicję nam przydzielano. Wysyłano nas do akcji i dostaje 20 pocisków. Co to jest?
0: Pan powiedział, że pan się nie bał. Ale to jest tak, że do strachu można się przyzwyczaić, czy niekoniecznie?
2: Proszę pana, jak są pociski i strzały groźne, to człowiek jednak odruchowo, ale no zdawałem sobie sprawę, że ja walczę i ja mogę zginąć, więc to jest równoznaczne. Zdecydowałem się, jestem gotowy, mogę walczyć, to walczę.
0: Miał pan tą zdobytą przez siebie broń?
2: Tak.
0: A były jeszcze jakieś przedmioty, które panu przez powstanie towarzyszyły? Być może miały jakąś sentymentalną wartość?
2: Nie, bo proszę pana, ja mieszkałem w Bursie. Tak się złożyło, że 2 dni wcześniej byłem u mojej mamy pożegnać się, bo tak się w moim gronie mówiło, że mamy zdobyć broń i wyjść z Warszawy, żeby walczyć za Warszawą. Nie było mowy o powstaniu, o walce w Warszawie. No ale my zostaliśmy zamknięci w Warszawie, bo definicja powstania, jeżeli weźmiemy słownik języka polskiego, powstanie to walka zbrojna z nieprzyjacielem dla odzyskania niepodległości. Jaką niepodległość mieliśmy odzyskać? Jak front był za Wisłą i mogli przyjść wcześniej, ale nie przyszli. Więc o niepodległości nie było mowy. Mogliśmy tylko walczyć albo zginąć.
0: Wybraliście walkę, tak
2: Wybraliśmy
0: naprawdę.
2: Wybraliśmy walkę.
0: To było jedyne słuszne...
2: No jedyne słuszne, no co mieliśmy innego zrobić? No to przynajmniej mam jakieś sukcesy.
0: To jest dobra odpowiedź na przykład dla tych, którzy wątpią w sens powstania?
2: W chwili wydawania rozkazu nie było mowy o powstaniu. Za Wisłą 10 kilometrów był front i wiadomo, że przyjdą Ruscy, więc niepodległości, wolności nie będzie.
0: Pan mówił, że walczyliście razem z innymi, ramię w ramię.
2: Z kim?
0: Razem z innymi mieszkańcami. A to z tamtej perspektywy to braterstwo było wyjątkowe w tej walce?
2: Tak. Proszę pana, dla mnie to byli zupełnie obcy ludzie. Batalion Łukasiński. Zostałem włączony do tego batalionu, bo miałem broń. No tam byli koledzy, ale koledzy dopiero co poznani.
0: Te przyjaźnie się szybko zawiązywały?
2: No tak, bo jeden drugiego ratował, prawda? Każdy mógł zginąć. My w niczym nie byliśmy silniejsi, bo ani za dużo broni, ani za dużo amunicji, prawda? Więc biorąc udział w jakiejkolwiek akcji, człowiek musiał się liczyć, że musi strzelić prędzej. Żeby nie zginąć, to musimy mieć sukcesy, no.
0: To w kontrze do tego, Czy były jakieś takie sytuacje w czasie powstania, które pan pamięta, że okazywały się chwilą wytchnienia, być może nawet uśmiechu, który się pojawił w czasie tych braterskich rozmów?
2: To było tak, że my byliśmy wysyłani, mówię o batalionie łukasińskim, byliśmy wysyłani do różnych akcji i to na kilka godzin. I dowództwo odmieniało potem. Przychodzili następnie, nas wycofywali. My się spaliśmy po prostu, bo to było nerwy, żeby odpocząć. I po jakimś czasie znowu wycofanie, znowu w inne miejsce, czy to samo.
0: Czyli tak naprawdę nie było dłuższej chwili nawet na rozmowę?
2: Nie, o czym?
0: A jak pan mówił, że był ten czas na sen?
2: Bo my byliśmy zmęczeni, wie pan, nerwy. Jeżeli by jesteśmy odwoływani, żeby odpocząć, to człowiek zasypiał, żeby odpocząć, ale potem go budzili, wstałe i ci tam.
0: A coś się panu śniło wtedy? Pamięta pan? Nic. Nie. Proszę powiedzieć, 2 września pan zostaje aresztowany, pan tak. O tym wspomniał. Trafia pan do niemieckiego obozu koncentracyjnego.
2: Flossenbürg.
0: Dokładnie tak. Czuł pan, że to jest na granicy życia i śmierci?
2: No, początkowo nie, ale proszę sobie wyobrazić, że tam, w obozie, spotkałem mojego wujka, brata mojej mamy. On przed wojną był oficerem artylerii, w czasie wojny był oficerem Straży Pożarnej i był w Straży Pożarnej na Starym Mieście za Arsenałem. Następna posesja to były Nalewki 3. Brał udział w akcjach gaśniczych, tam podziwiano go. Zobaczyłem go na Placu Opolowym, tym samym transportem, przyjechał tylko w innym wagonie. Myślałem, że będę miał jakieś wsparcie. Zabili go w grudniu. Nie przeżył tak.
0: Ja wiem z pana świadectw, że to był wyjątkowo trudny czas w obozie. Dziś jest pan ostatnim żyjącym polskim więźniem. Proszę wybaczyć wprost to pytanie, ale jak się pan z tym czuje, że jest pan ostatni? Czy to jest rodzaj jakiegoś brzemia?
2: Nie, proszę pana. Kwestia odchodzenia na tamten świat to nie zależy od nas. No tak się złożyło, że ja jeszcze żyję. Ja mam 97 lat. Jakbym umarł wcześniej, to bym nie dożył.
0: Ale ma pan takie poczucie, że dzięki temu, że w trakcie tych spotkań z młodymi ludźmi pan opowiada historię swoją,
2: no,
0: to ta pamięć...
2: Wie pan, że ja się na tym nie zastanawiam. Nie zastanawiam się. Sam nie chodzę i nie opowiadam. Rozmawiam, bo się pan pyta. No,
0: tak. Ma pan poczucie, że ta pamięć przetrwa? Kiedy pana towarzyszy nie będzie, że to młode pokolenie zostanie z tą historią i pamięć o powstaniu, o tamtych wydarzeniach przetrwa?
2: Ja myślę, że pamięć o potrwaniu przetrwa, nawet jak nas nie będzie, bo to jest etap w życiu kraju. Przed zakończeniem wojny, zanim przyszli jeszcze nasi przyjaciele ze wschodu, no to byliśmy przecież okupowani przez Niemców. Potem byliśmy okupowani przez Rosję.
0: A dzisiaj, jak pan patrzy na te wydarzenia, które dzieją się dookoła nas, na wojnę w Ukrainie, to ma pan takie poczucie, że nie umiemy wyciągać lekcji z bolesnej historii?
2: Ty w ogóle ludzie nie umieją
0: wyciągać. Europa nie umie wyciągać.
2: W ogóle ludzie nie umieją wyciągać wniosków. Ale w ogóle, proszę pana, cudem do 1939 roku 20 lat żyliśmy bez wojny. Musiała wybuchnąć w 1939 roku wojna? Przecież nie my zaczęliśmy wojnę. Są narody, które albo chcą mieć niewolników, albo chcą mieć tereny, albo chcą mieć przemysł czy kopalnie innego kraju, prawda? To jest wszystko zachłanność ludzka. Ja tylko się cieszę, że Polacy nie są tacy, że napadają na inny kraj, bo tam pieniądze.
0: No a jak pan patrzy na niezgodę, która jest czy w Polsce, czy też pomiędzy narodami. Myśli pan, że jest szansa to zmienić?
2: Proszę pana, ja uważam, że ludzie są na tyle kulturalni i mają łeb po to, żeby myśleć, a język do tego, żeby mówić, że ludzie powinni ze sobą rozmawiać. Uważam, że powinni się rozmawiać, bo wojna to już jest ostateczność. Jeżeli myślimy, to powinniśmy rozmawiać z sąsiadami.
0: No, dużo w tej sytuacji takiej konfliktu mówi się o przywiązaniu do ojczyzny, o patriotyzmie.
2: No właśnie.
0: Pan myśli, że to dzisiaj są już tylko puste słowa, czy jest za nimi wartość?
2: Nie, proszę pana. Ja uważam, że ojczyzna to jest coś więcej niż rodzina. Znaczy rodzinę mamy, prawda? Ale pozostali rodacy są też Polakami, prawda? No więc chyba wszyscy myślą tak samo. Chcemy mieć państwo wolne, rządzące się swoimi interesami, a nie być okupowanym przez sąsiada, czy pogrążonym i występować w roli niewolnika. No bo obóz koncentracyjny to jest taki niewola.
0: A widzi pan jakieś podobieństwa między dzisiejszym pokoleniem młodych ludzi a swoim młodym pokoleniem? Jak pan miał właśnie 15-20 lat?
2: Wie pan, są trudne sytuacje, bo tak. W 1939 roku miałem 10 lat. Czyli wojna 5 lat. Tego się nie da zapomnieć. Z tym, że pamiętam dobre sytuacje i pamiętam złe sytuacje, prawda? Jeżeli jest pokój, wszyscy możemy żyć, wszyscy możemy się uczyć, wszyscy możemy pracować. Czyli wojna dla nikogo nie jest dobra. Bo nie ma tak, żeby atakujący też nie poświęcał swoich żołnierzy. Bo atakujący też giną. Więc polityka prowadzenia wojny z punktu widzenia ludzkości to jest głupia. Jeżeli można rozmawiać i coś uzgodnić, to lepiej niż załatwić to strzelając i okupując dany kraj. Bo przez ten kraj, który jest okupowany, nie będzie nigdy przyjacielem tego, który go napadł, prawda? Nie będzie.
0: A widzi pan w tych młodych ludziach, z którymi pan się spotyka, to widzi pan więcej nadziei czy pesymizmu, jeśli chodzi o przyszłość?
2: Żyjemy w wolnym kraju. Możemy się uczyć. Dzieci mają rodziców. Rodzice są od tego, żeby dzieciom wpoić w łeb jakąś ideę. Czy kraj, w którym się urodził, to jest jego ojczyzna? Czy dla tego kraju warto pracować? Czy ten kraj stwarza mu warunki, żeby się uczył? A jak się nauczył, to niech pracuje.
0: No a na takie pytanie, jak młody człowiek zada, czy warto oddać życie za ojczyznę? Co by pan powiedział?
2: Ja mam doświadczenie, więc jak pan mnie pyta, to ja panu mogę odpowiadać. Ale dzieci mają rodziców. Więc jeżeli dzieci mogły się pytać, jeżeli rodzice mogli się swoich rodziców pytać, to wiedzieli, czy jest dobra wojna, czy lepszy jest spokój, czy jest dobrze, jak można pracować, zarabiać, uczyć się i podejmować pracę i wychowywać nowe pokolenia. Pokój jest bardzo cenny. Prowadzenie wojny się nigdy nie opłaca, bo są ofiary. Mało, zniszczenia są. Potem trzeba to odbudowywać, ale najgorsze to jest, że giną ludzie.
0: Giną ludzie i są blizny w państwa wspomnienia,
2: tak
0: tym, co się przeżyło. Tak. A pan odczuwa w jakiś inny sposób niż tylko przez wspomnienia właśnie te blizny powstania?
2: Proszę pana, pamiętam i cały czas powstania, i pamiętam obóz koncentracyjny, i pamiętam, co robiłem i robię w kochanej ojczyźnie. Nie zrobiłem chyba żadnego wstydu w Polsce.
0: To poczucie takiego, patrząc też na pana karierę zawodową, poczucie dobrego życia.
2: No wie pan, no tak się ułożyło, ale mam satysfakcję, że najpierw pracowałem w przemyśle, po studiach pracowałem w przemyśle. Dopiero później zaproponowałem pracę uczelnia. Ja jestem trochę wariat.
0: Dlaczego?
2: Ja pracując w fabryce zrobiłem doktorat i habilitację.
0: No to wielka sztuka.
2: Co? No to nie, sztuka. No jak chcę zrobić, to przecież okazuje się, że można.
0: Studenci wspominają pana jako niezwykle serdecznego i ciepłego profesora.
2: Że dobrego, tak?
0: Tak.
2: No to bardzo się cieszę. Byłem bezpośredni, wie pan. Po prostu tłumaczyłem młodzieży, że jak się nie nauczą tego, co im mówię, a pójdą do pracy, to będą ciemni.
0: Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę i za te wspomnienia. To był wielki zaszczyt.

0: Ja się nazywam Darek Klimczak, zapraszam na wiadomości Radia Z. Najbliższy tydzień może przynieść obniżki cen paliw na stacjach. Według ekspertów spadki mają dotyczyć wszystkich rodzajów paliw. Benzyna może być tańsza średnio o 20 groszy za litr, olej napędowy o 10 groszy. Więcej o tym, co może się stać z paliwami, teraz reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
1: Jeśli te prognozy się sprawdzą i rzeczywiście będziemy mieli takie obniżki cen paliw na stacjach, to może się okazać, że kierowcy nie doczekają się już kolejnego pakietu CPN, mówiła mi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
2: Jeżeli widać byłoby tą tendencję spadkową, to niestety szanse na wprowadzenie pakietu osłonowego będą malały.
1: W ostatnich dniach mieliśmy spadek cen w hurcie po spadku notowania ropy Brent w okolice 80 dolarów za baryłkę. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Rynek czeka teraz na porozumienie USA z Iranem i jak najszybsze otwarcie cieśniny Ormus. Ostatnie informacje z Iranu nie są dobre. Teheran mówi, że nie otworzy cieśniny tak długo, jak Amerykanie nie zaczną spełniać irańskich żądań, w tym m.in. wypłaty odszkodowań za szkody wojenne. Złote algi znowu zagrażają kanałowi Gliwickiemu. Do odwołania obowiązuje zakaz korzystania z wody w dwóch sekcjach tego kanału. Między śluzami Łabędy i Dzierżno nie mogą pływać na przykład statki wycieczkowe. O szczegółach reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
3: Ostatnie znane wyniki badań wody z kanału Gliwickiego, zwłaszcza w okolicach portu Gliwice, wskazują na szybki rozwój złotych alg. Obowiązuje pierwszy stopień ostrzegawczy przed zakwitem. Jak na razie nie ma informacji o śniętych rybach. Służby czekają na kolejne wyniki badań. We wtorek będzie też posiedzenie międzyresortowego zespołu do spraw Odry. Jak na razie nie ma wykrytych złotych alg w głównym nurcie rzeki. Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Złota alga była bezpośrednią przyczyną katastrofy ekologicznej na Odrze, do której doszło 4 lata temu. W 2024 roku doprowadziła również do masowego śnięcia ryb w zbiorniku Dzierżno Duże. Jest 3-miesięczny areszt dla rolnika z Gliwic, który zaorał asfalt na ulicy Rybackiej. 60-latek ciągnikiem z pługiem zniszczył 200-metrowy odcinek drogi. Straty oszacowano na prawie 400 tysięcy złotych. Pojazd trafił na policyjny parking, do tego nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC. Mężczyzna twierdzi, że jest właścicielem drogi, a prowadzone prace są nielegalne. Władze stanowczo to dementują i zapewniają, że teren drogi w całości należy do miasta. Za zniszczenie mienia o znacznej wartości zatrzymanemu grozi do 10 lat więzienia. O krok od tragedii w Łomży 4-latka zwisała z balkonu na 5. piętrze, po czym spadła. Przytomnością wykazali się sąsiedzi, którzy zdążyli złapać dziecko, mówi Karolina Wojciechian z policji w Łomży.
4: Sąsiedzi zdążyli rozciągnąć koc, na który spadło to dziecko. Dzięki ich postawie udało się uniknąć tragedii.
0: Dziewczynka przytomna trafiła do szpitala w Białymstoku. Wiadomo, że w chwili zdarzenia matka była w domu, spała. Miała we krwi 0,7 promila alkoholu. Śmiertelny wypadek na mazurskim jeziorze Jagodne. Płynący skuterem wodnym 16-latek zginął po zderzeniu z motorówką. Do tragedii doszło po południu na wysokości miejscowości Kozin. Według wstępnych ustaleń ojciec z synem pływali oddzielnie na skuterach wodnych. W pewnym momencie chłopak uderzył w motorówkę, na której było małżeństwo z Warszawy. Obydwoje byli trzeźwi, a sternik miał odpowiednie uprawnienia. Także 16-latek i jego ojciec posiadali wymagane dokumenty. Okoliczności i przyczyny tego wypadku ustala policja pod nadzorem prokuratury. Tragedia w Chorwacji. 40-letni Polak zmarł podczas nurkowania w pobliżu miasta Medulin na półwyspie Istria. Jak informuje tamtejsza policja, w piątek mężczyzna źle się poczuł podczas nurkowania na głębokości ponad 20 metrów. Przetransportowano go łodzią na brzeg, gdzie zmarł mimo reanimacji. Okoliczności tego wypadku bada w tej chwili chorwacka policja. Nie 5, a prawie 10 tysięcy osób zmarło w Niemczech w ostatnim tygodniu czerwca z powodu fali upałów. Więcej o tych najnowszych danych niemiecki korespondent Radia Z Wojciech Hernes.
5: Berliński Instytut Roberta Kocha skorygował właśnie swoje opublikowane krótko po morderczych upałach dane. Wtedy była mowa o 5100 śmiertelnych ofiarach. Teraz Instytut podaje zweryfikowany wynik badań podparty analizami ubezpieczalni zdrowia. Ponad 9600 osób straciło w Niemczech życie w ostatnim tygodniu czerwca na skutek tropikalnych temperatur i byli to w większości ludzie starsi, mający więcej niż 70 lat. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
0: Tegoroczne lato zapowiada się w Niemczech jak jako najgorętsze od prawie 150 lat. Już padły rekordy czerwcowych, lipcowych, dziennych i nocnych temperatur. Mija 6 lat od sfałszowanych wyborów prezydenckich na Białorusi. Wywołały największe jak do tej pory protesty demokratycznej opozycji. Wielu obywateli Białorusi, którzy wtedy uciekli, nadal nie może bezpiecznie wrócić do swojego kraju. Wczoraj w kilku polskich miastach zorganizowali protesty przeciwko reżimowi Aleksandra Łukaszenki.
6: Ja strasznie chcę do domu i marzę o wolnej Białorusi. Czy jest jeszcze w was nadzieja na faktycznie wolną Białoruś?
7: Oczywiście, że mamy nadzieję.
8: Cały czas staramy się, pracujemy na tym, żeby nasz białoruski kraj był wolny.
6: Równo to znaczy, nieobojętne mi, co się dzieje w moim kraju, bo naprawdę boli serce. Cały czas miałam nadzieję, że ja wrócę, cały czas. Ja myślałam, że pół roku, rok, już i nie.
0: W weekend w Warszawie na konferencji Nowa Białoruś zebrała się białoruska opozycja. Zmiany na Białorusi to kwestia czasu, oceniła jej liderka Swiatłana Cichanouska. Już ponad 100 milionów pism przesłali użytkownicy e-doręczeń. Wprowadzony półtora roku temu system to cyfrowy odpowiednik listu poleconego z potwierdzeniem odbioru. Ministerstwo Cyfryzacji zapowiada też nowe udogodnienia w usłudze. O szczegółach reporter Radia Z Jan Kielak.
9: E-doręczenia weszły do naszych nawyków. Tylko w tym roku Polacy wysłali 50 milionów wirtualnych pism, a od wprowadzenia systemu to 100 milionów, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
10: Gdybyśmy te 100 milionów przesyłek ułożyli jedna na drugiej, mielibyśmy górę wysokości 22 kilometrów.
9: Od lipca skrzynka e-doręczeń jest dostępna w mObywatelu. Resort pracuje też nad ustawą, która dostosuje polskie przepisy do nowych funkcji e-doręczeń. Jan Kielak, Radio Z.
0: W systemie jest już ponad 4,5 miliona adresów, ponad połowę z nich założyły osoby fizyczne. Koczują pod mostami i wiaduktami. Katowice mierzą się z problemem osób w kryzysie bezdomności. Coraz częściej wybierają na swoje koczowiska przestrzenie pod wiaduktami właśnie. Jedno z takich obozowisk zostanie usunięte przy ruchliwej drodze krajowej numer 86. Ale jak mówi wiceprezydent Katowic Maciej Stachura, problem w tym, że takie osoby muszą chcieć skorzystać z pomocy.
11: Natomiast jeśli ktoś z tej pomocy nie chce skorzystać, my nie mamy narzędzi do tego, żeby taką osobę zmusić. W żaden sposób takiej osoby nie uprawnia do tego, żeby zawłaszczać przestrzeń publiczną, żeby tworzyć jakieś obozowiska, koczowiska.
0: Władze Katowic apelują do mieszkańców o zgłaszanie miejsc, w których powstają takie obozowiska. Dzięki temu służby mogą szybciej reagować i podejmować działania. To był głośny, niedzielny poranek w Warszawie. O świcie na Wisłostradzie odbiła się próba generalna defilady, która odbędzie się 15 sierpnia. Przemaszerowało prawie 2000 żołnierzy, przyjechało ponad 300 pojazdów. Mimo że było bardzo wcześnie, nie zabrakło chętnych, aby podziwiać żołnierzy. Wśród nich był także nasz reporter Marcin Friedrich.
12: Trzeba było wcześniej wstać, natomiast było warto, było pusto, widać ludzi nie było za dużo.
13: Rozpoznawała pani każdą sztukę sprzętu?
14: Ja nie, ale mąż jest lepiej zorientowany.
12: K2 mnie trochę zmyliło, bo jest dosyć podobny do Abramsa, a nie widziałem ich wcześniej na żywo.
15: Chcemy po prostu wyjść z jednostek, pokazać społeczeństwu, kim jesteśmy, co robimy, na czym pracujemy.
16: Pod oddziały skończyć!
0: W sobotę 15 sierpnia w Warszawie odbędzie się największa w historii defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. Zakończyła się wiosenna akcja liczenia tatrzańskich kozic. Ssaków jest zdecydowanie więcej niż rok temu. Wtedy po polskiej stronie granicy było ich 249, teraz jest 335. Ale ważniejsze do oceny populacji jest liczba młodych, wyjaśnia w rozmowie z reporterem Radia Z Przemkiem Tarankiem Jarosław Rabiasz z TPN-u.
17: Było 47 tegorocznych młodych, czyli to stanowi około 14% tej populacji.
18: To dużo czy mało?
17: Gdyby było powyżej 15%, wtedy bylibyśmy naprawdę zadowoleni.
18: Dlaczego 15% to byłby zadowalające, a 14% to jeszcze troszeczkę brakuje?
17: Są wytyczne oczywiście monitoringowe ustalone na podstawie badań. Dzięki temu wiemy, że jeżeli populacja będzie miała te 15%, to jest szansa, że będzie wzrastała.
0: Tatrzańskim kozicom zagrażają drapieżniki, kłusownicy i turyści, których liczba zimą w górach z roku na rok się zwiększa. Lasy są pełne grzybów, głównie kurek, podgrzybków i koźlarzy. Jak mówią eksperci, to zasługa m.in. kilkudniowych wieczornych opadów i umiarkowanie wysokich temperatur. Na grzyby w okolice Wolsztyna wybrał się nasz reporter Adam Kaźmierczak. Towarzyszyła mu Mariola Mazur-Zielińska z wielkopolskiego sanepidu.
19: Kolejny gołąbek?
20: Oczywiście.
19: Ale tak się schował.
20: Następny gołąbek. Obok mamy kolejny gatunek.
19: A chuby można zbierać i przynosić do państwa do
7: do poradni?
19: Tak, jak najbardziej. Takim gatunkiem grzyba nadrzewnego jest żółciak siarkowy. I to jest grzyb bardzo ciekawy.
7: Ja też słyszałem, że bardzo smaczny.
19: Bardzo smaczny, tak. W smaku przypominający kurczaka. Zresztą też jego nazwa z języka angielskiego fake chicken.
0: Całoroczne poradnie grzybowe funkcjonują w większości wojewódzkich stacji sanepidu, a także przy wielu powiatowych. Milion euro zostało w kasie po tegorocznej aukcji koni Pride of Poland w stadninie w Janowie Podlaskim. Sprzedano 16 koni, najwyższą cenę 160 tysięcy euro zapłacano za klacz Pila z janowskiej stadniny. Nie znalazł się natomiast kupiec na zarodka, którego rodzicami są Ogier Fire i klacz Protekcja. Embrion był oferowany do sprzedaży razem z klaczą surogatką Fortunatką ze stadniny w Michałowie. Tegoroczny milion euro to mniej niż 1 300 000, jakie kupcy zapłacili w zeszłym roku, w dodatku nie za 16, ale 13 koni. Zwycięstwem Widzewa Łódź w Białymstoku zakończyła się niedzielna seria meczów piłkarskiej ekstraklasy. Widzewiacy dwie bramki strzelili w 2 minuty na początku drugiej połowy. W innych wczorajszych spotkaniach Śląsk-Wrocław 0-0 zremisował z Krakowią, a Lech Poznań pokonał Piasta Gliwice 3-0. Liderem po 3 kolejkach jest Lech, druga jest Legia Warszawa, na 3. miejscu są Górnik Zabrze i Pogoń Szczecin, z tym, że Górnik zagrał tylko 2 spotkania.
20: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z
21: i już. Zwolennicy dostępu do broni mówią o wolności, przeciwnicy mówią o strachu, choćby przed sąsiadem, który pistolet może mieć w szufladzie. A jak jest naprawdę? Dziś sprawdzimy, czy przeciętny Kowalski to odpowiedzialny obywatel, gotowy bronić swojego kraju, swojego gospodarstwa domowego, czy jednak laik, który staje się większym zagrożeniem dla siebie samego niż dla przestępców. W studiu gość Mateusz Kaningowski.
22: Kaningowski, tak. Dzień dobry.
21: Ekspert od broni, właściciel marki DTF, trener strzelectwa, były zawodnik. Czyli o broni powie nam pan wszystko. To zapytam, jaką broń ma pan dzisiaj ze sobą?
22: Najpierw dzień dobry panu.
21: Dziękuję
22: za zaproszenie, dzień dobry państwu. Ja dzisiaj nie mam ze sobą broni, no poza tą, którą pan widział na początku, czyli bronią odciągającą uwagę, ale nie mam dzisiaj ze sobą broni palnej, ponieważ pomimo tego, że prawo pozwala mi ją nosić, no to przede wszystkim ja nie czuję się zagrożony na co dzień w Polsce na tyle, w miejscach, w których przebywam, żebym czuł potrzebę noszenia ze sobą pistoletu. Nie mam takiej potrzeby, tak? I ja też patrzę na to pod takim względem, że dla mnie to posługiwanie się bronią palną to jest przede wszystkim forma umiejętności ewentualnej obrony przed raczej zewnętrznym jakby atakiem, jakimś oponentem, który mógłby właśnie gdzieś tam zagrozić jakby naszej suwerenności państwowej, niż osobie, która na ulicy mogłaby mi zrobić krzywdę, bo tak jak zdążyliśmy sobie chwilę porozmawiać przed wejściem na antenę, kluczem dla mnie, jeżeli chodzi o posiadanie broni, jest przede wszystkim ta świadomość sytuacyjna, czyli zbudowanie tego, czy ta broń jest mi potrzebna w tym momencie. Natomiast od razu nadmieniam, są takie dni, momenty i tak dalej, gdzie rzeczywiście, no, oczywiście mam ze sobą broń, kiedy wiem, że mogę być zagrożony.
21: To zaraz do tego wrócimy, natomiast na początku czuję, że jesteśmy winni naszym słuchaczom i naszym widzom wyjaśnienia, czym albo kim jest broń odciągająca uwagę.
22: Jak najbardziej. Nie wiem, śmiałem się, bo mieliśmy tutaj na myśli oczywiście moją partnerkę, moją kochaną, która ze mną przyszła do studia. Także rzeczywiście problem był taki, że wszyscy skupili się na niej, a nie na mnie. Także to...
21: To teraz już wróćmy do tej prawdziwej broni. To jak gdzie w takim razie pan zabiera ze sobą broń? Gdzie czuje się pan niebezpiecznie w Polsce?
22: Powiem panu zupełnie wprost, jak to wygląda. Ja jestem osobą, która prowadzi szkolenia i to takie szkolenia o dość dużym wymiarze. Do tego jeszcze broń, którą mam w posiadaniu w ogóle, jeżeli chodzi o broń, na której pracuję, broń, która przede wszystkim służy mi na przykład do szkolenia służb, czy do treningu takiego strzelania praktycznego, bo my to tak nazywamy, ale wiele osób odnosi to do strzelania bojowego, czyli takiego strzelania, które jest zastosowane w jakimś scenariuszu, bardziej takim realistycznym, stworzenie jakiegoś scenariuszu. No to załóżmy, że zdarza mi się jeździć i mam na przykład ze sobą 20 czy 30 sztuk broni palnej, która mogłaby być bronią bardzo niebezpieczną w rękach nieodpowiednich osób. I w momencie, kiedy ja transportuję taką broń, jadąc na strzelnicę, to jest moment, kiedy sam jestem uzbrojony. Ponieważ po pierwsze, nie da się ukryć, no moja praca wiąże się z tym, że ja również funkcjonuję i w mediach społecznościowych. Jestem osobą w jakiś sposób publiczną, mamy swoje kanały na YouTubie, wiele osób mnie rozpoznaje. Myślę, że w dzisiejszych czasach zlokalizowanie mnie, aby na przykład dokonać zaboru takiej broni w celu wykonania jakiegoś przestępstwa, mogłoby nie być jakimś nadzwyczajnie trudnym procesem. Więc ja po prostu zabezpieczam siebie i też swój sprzęt przed tym, żeby ktoś nie mógł mi go po prostu zabrać albo mi zrobić krzywdę, kiedy chciałbym go zabrać.
21: Czyli jak to wygląda w praktyce? Bo zatrzymuje się pan na stacji benzynowej autem, w którym jest broń.
22: Tak.
21: I jak ją pan zabezpiecza?
22: To zależy. Jeżeli ja tak naprawdę... Planowanie tras, planowanie wyjazdów to jest element naszej pracy. Więc tak naprawdę po pierwsze, jeżeli mówimy o tak dużych transportach, nigdy nie jeździmy sami, tak? Czyli nigdy nie jestem sam. Zawsze mam ze sobą osobę, która jest również uprawniona do tego, czyli ma dopuszczenie do posiadania broni i może pracować jest u mnie na kontrakcie w firmie, która po prostu może przebywać ze mną wtedy. Więc się dzielimy. Jedna osoba zostaje w aucie, druga tankuje. Tak? Więc jakby te wszystkie rzeczy, tego typu rzeczy, to wszystko jest stricte planowane. Także o takich rzeczach też warto mówić, bo często te rzeczy są gdzieś tam poruszane, pytane są często też pytanie jest nas, jak my sobie z tym radzimy. Jak jesz w restauracji? No po prostu nie jem. Jakby no nie oszukujmy się, jestem w stanie przejechać Polskę w 8 czy 12 godzin. To nie znaczy, że ja muszę się zatrzymywać na godzinne obiady co 3 godziny, tak? Jestem w stanie sobie przygotować jakiś podstawowy prowiant i tak dalej i po prostu się powymieniać na tyle, że jesteśmy w stanie to kontrolować, tak? Więc jakby to wszystko jest do zrobienia. Natomiast no tak jak mówię, no wtedy jesteśmy raczej uzbrojeni, bo to jest taka niebezpieczna raczej sytuacja.
21: A takie pytanie, które bardzo często się pojawia do posiadaczy broni, czy śpi pan z bronią w szufladzie, w szafce nocnej?
22: W szafce nocnej nie, ale mam bardzo blisko szafki nocnej swój safe, małą szafkę S1, czyli zgodnie z ustawą przechowuję broń. Mhm. I rzeczywiście mam jedną broń bliżej, ponieważ mogę ją mieć, mogę przechowywać ją w szafie S1 zgodnie z ustawą, a to, że szafa S1 jest przy łóżku, no to już jest inna sprawa.
21: A doradzałby pan posiadaczom broni, by spali właśnie z tą bronią gdzieś blisko, w zasięgu ręki?
22: Wie pan co, ja powiem zupełnie szczerze. Wydaje mi się, że jest to kwestia adresowania zagrożeń ze względu na swój styl życia. To jest jakby tego kwestia. Jeżeli ktoś jakby... Wydaje mi się, że posiadacze broni, bo na razie tutaj też trzymamy się tej opcji, posiadacze broni, jeżeli ktoś jest tylko posiadaczem broni, do czego zaraz dojdziemy, jasne, nie chcę tutaj dzielić tego społeczeństwa w żaden sposób, tej społeczności, o tym też będziemy mówić. Natomiast jeżeli ja czuję, że jestem zagrożony, tak? Albo na przykład jestem w takim miejscu, gdzie przechowuję i mieszkam, gdzie przechowuję bardzo dużo broni, tak? I na przykład aktualnie w okolicy zdarzają się wejścia do domów, napady i tak dalej, czego jest coraz więcej. U mnie na osiedlu też to miało miejsce w zeszłym roku. 5 domów zostało obrabowanych rzeczywiście przez obcokrajowców i to były dość spore problemy, gdzie nagle mamy ogrom najeżonego monitoringu na osiedlu i tak dalej. Natomiast w takiej sytuacji, czy ja doradzam, żeby ktoś miał pistolet blisko? Wie pan, to jest naprawdę osobista kwestia, bo jeżeli ktoś po pierwsze, potrafi się tą bronią posłużyć na tyle, że wie, że jeżeli coś takiego wydarzyłoby się w jego domu, że wszedłby tam ktoś, do kogo, kto mógłby zagrozić, tak? To pierwsze, ta osoba zna swój dom na tyle i potrafiła i już zrobiła na nim pewną pracę z tą bronią, czyli w taki sposób, że potrafi się po nim poruszać bezpiecznie. Ma pod tym pistoletem, załóżmy, odpowiednie oświetlenie. W ogóle ma latarkę przede wszystkim, bo przede wszystkim tam pistolet nie rozwiązuje problemu, trzeba mieć latarkę, bo zazwyczaj te rzeczy dzieją się po zmroku, tak? Takie rzeczy są istotne. Po trzecie, gdzie śpią jego domownicy. Po czwarte, trzeba mieć naprawdę wykonaną pewną analizę zagrożeń swojego domu, żeby można było w ogóle z taką bronią zareagować na sytuację niebezpieczną. Więc ja uważam, że jeżeli ktoś jest naprawdę przygotowany i poświęca swoją część swojego życia odpowiedniemu przygotowaniu, odpowiedniemu zbudowaniu pewnych innych podstawowych zasad bezpieczeństwa, to na tym samym końcu ten pistolet w szafce, że tak powiem, w małym sejfie przy łóżku może być tym ostatnim elementem. Natomiast to nie powinno być traktowane jako podstawowy gwarant bezpieczeństwa. Po prostu, ponieważ musimy pamiętać o tym, że polskie prawo nadal jest jak jest i jest dość bezwzględne i użycie broni wiąże się z naprawdę bardzo poważnymi konsekwencjami. To musi być poparte szeregiem zachowań, które wcześniej zostaną pojawione, bo inaczej no, ta osoba może spędzić, no może nie do końca życia, ale może spędzić wiele lat w więzieniu albo mieć inne nieprzyjemne konsekwencje. Trzeba brać wszystkie rzeczy pod uwagę i po prostu pistolet przy łóżku nie załatwia sprawy. Ja, jeżeli ktoś czuje taką potrzebę, ale przede wszystkim wykonał wcześniej pracę, która pozwoli mu na bezpieczne użycie tej broni, tak? I też pracę z domownikami, ewakuację tych domowników i tak dalej, to wtedy ma sens. Natomiast sam pistolet przy łóżku nie załatwia sprawy.
21: No, powiem trochę o liczbach i chciałbym, żeby się pan do nich odniósł.
22: Bardzo proszę.
21: Polska należy do najsłabiej uzbrojonych krajów Europy, ale liczba legalnej broni w rękach cywilów szybko rośnie. W 2025 roku po raz pierwszy przekroczono 1 000 000 sztuk zarejestrowanej broni palnej. ale na 100 mieszkańców wygląda to już nieco gorzej niż w innych krajach europejskich, bo w Polsce przypada 2,5 sztuki broni, natomiast Czarnogóra prawie 40 sztuk broni na 100 mieszkańców, Serbia podobnie, Finlandia 32,5 sztuk broni, Austria 30, Cypr 30 i tak dalej, średnia w Unii Europejskiej to jest prawie 16 sztuk broni na 100 mieszkańców, przypomnę, Polska to 2,5. Co nam mówią te dane?
22: To jest bardzo ciekawie przygotowana statystyka, bo jest tutaj kilka opcji, do których musimy się odnieść. Mhm. Zaskakuje mnie to, że na przykład prawdopodobnie na tej liście nie ma Czechów.
21: Czechy są. Czechy to 12,5 sztuk broni na 100 mieszkańców. Tak wynika z tych danych. Oczywiście są to dane uśrednione, bo te statystyki też są różne.
22: Tak, rozmawialiśmy o tym. Też ciężko jest zrobić tak, żeby te statystyki nagle były bardzo dokładne i precyzyjne. Nie usłyszałem o Czechach, natomiast teraz Czesi jako naród, to jest w ogóle bardzo ciekawy kazus, ponieważ tam aktualnie posiadanie broni zostało wpisane nawet do konstytucji. I teraz tam...
21: To nie oznacza, że każdy może iść do sklepu.
22: Nie, nadal trzeba spełnić pewne wymagania, ale nie są one zbyt skomplikowane. Przede wszystkim nie ma w Czechach czegoś, co w Polsce jest dużym problemem, bo pewnie będziemy rozmawiać jeszcze o sytuacji prawnej, ale tam nie ma czegoś takiego jak cel posiadania broni. Czyli jeżeli ktoś jest zdrową na umyśle osobą, która jest niekarana i tak dalej i przejdzie pewne odpowiednie badania, po prostu może mieć broń. Ja uważam, że to jest bardzo dobre podejście. Co więcej, powiedzieliśmy sobie o milionie sztuk broni. Czesi to jest 10-milionowy kraj, tak, który milion sztuk broni przekroczył w 2022 roku. Także u nas to rzeczywiście ta liczba może się wydawać może i duża, może i nieduża. To, na co warto zwrócić uwagę, to fakt, że do tego przez ostatnie 3 czy 4 lata różnicą, która wpłynęła na tę ilość broni, jest przede wszystkim to, jaki cel jest posiadania tej broni. Ponieważ do 2020 roku, nie podam tutaj dokładnie tej daty, jakby, która będzie precyzyjna, największą grupą posiadaczy broni w Polsce byli myśliwi. Ale to już tak nie jest. To się skończyło. Ostatnie 3 czy 4 lata to są w większości właśnie pozwolenia, które są wydawane do celów sportowych i kolekcjonerskich w ilości 50 czy 40 tysięcy sztuk rocznie.
21: A co to oznacza w praktyce?
22: Oznacza to w praktyce, że ludzie się zbroją, bo się boją. To jest bardzo prosty element, ponieważ wcześniej, bo żeby być myśliwym i mieć broń myśliwską, to jest zupełnie inny proces, tak? Ja muszę być myśliwym, muszę być dookoła, przechodzić też, być tam jest jeszcze prawo łowieckie w to wszystko zaangażowane i tak dalej, i tak dalej. Proces posiadania broni do celów kolekcjonerskich czy sportowych jest zupełnie inny, więc rzeczywiście nie da się ukryć. No myślę, że tutaj bardzo prostym jest zauważenie, że wybuch wojny na Ukrainie spowodował ten wzrost. To są rzeczy, które są absurdalnie proste, żeby to zobaczyć, że ten wzrost wiązał się właśnie z tym. Tylko problem jest taki, że to jest zupełnie naturalna reakcja, czyli o kurczę, źle się dzieje za miedzą, chcę być uzbrojony. Ja rozumiem tę taką naturalne podejście, więc stąd tutaj wziął się ten wzrost. I teraz kolejna kwestia jest też taka, że wymieniając te kraje, które pan miał na liście, no tutaj mamy też jeszcze jedną kwestię, że na przykład tak jak Niemcy, czy niektóre inne kraje, czy Austria, też dla tego przykładu, tam, żeby posiadać broń palną, mówimy o tym, że tak naprawdę każda broń, czy to jest sztucer myśliwski, czy strzelba, tak, czyli jakby rzeczy, które nie są bronią typowo bojową, tak, one również wliczają się w tę listę. To jest też istotne. Nie do końca jest to broń, która w kontekście posiadania przez członków narodu może przełożyć się bezpośrednio na jego obronność czy bezpieczeństwo. O tym też musimy pamiętać, tak? I tak naprawdę samo posiadanie broni w narodzie, to nie znaczy, że naród jest uzbrojony czy rozbrojony, ponieważ kwestia jest tutaj tego przede wszystkim, jak ci obywatele uzbrojeni są przygotowani do użycia tej broni w ewentualnej sytuacji zagrożenia. Raczej to jest tutaj

0: dwóch godzin ma mobilizację miliona żołnierzy z Gwardii, tak? Jakby są w stanie z obrony cywilnej, z Gwardii Narodowej, tak naprawdę w ciągu 72 godzin taki kraj jak Finlandia ma milionową armię, co jest dla nas w tym momencie jeszcze nie do pomyślenia, ale świadczy o tym, że jest to pewnego rodzaju rozwiązanie, czyli że kraj, który nie musi mieć bardzo licznej armii zawodowej, jest w stanie w krótkim czasie przez dbanie o wytrenowanie tych osób, wyposażenie ich i tak dalej, bo ci ludzie wszyscy mają broń w domu, podobnie jak Norwegowie, mogą tak naprawdę stanowić jakiś element taki, który sprawia, że ten kraj jest bardziej bezpieczny. Czy Polska jest krajem najbardziej rozbrojonym? Ciężko powiedzieć, bo powiem panu z mojej perspektywy. Bardzo wielu posiadaczy broni z innych państw przyjeżdża do Polski, aby tutaj u nas trenować, robić zawody, strzelać, szkolić się, ponieważ w żadnym z tych krajów takich jak Niemcy, czy takich jak Francja na przykład, nie można realizować tego typu strzelań cywilnych, jakie my możemy robić w Polsce.
1: Czyli więc mamy łagodne prawo, jeśli o to chodzi?
0: Nie wiem, czy można powiedzieć łagodne. Łagodne może tak, chodzi raczej o to, że mamy dużą przestrzeń do tego, żeby realizować zadania strzeleckie, takie scenariusze i takie treningi, czyli możemy strzelać z samochodów, możemy strzelać dookoła samochodów, możemy ustawiać bardzo zaawansowane tory strzeleckie, możemy strzelać na duże odległości, możemy strzelać w grupach, możemy trenować strzelanie drużynami, komunikację. Więc ja uważam, że ciężko jest mi bezpośrednio stwierdzić, czy my jesteśmy rozbrojeni, ponieważ uważam, że jest więcej uzbrojonych Polaków, którzy potrafią się tą bronią posłużyć w sposób efektywny w sytuacji zagrożenia, niż w tych krajach, w których ta ilość broni jest wyższa niż u nas.
1: Czyli to są tylko liczby?
0: Natomiast w większości tak.
1: Życie wygląda troszeczkę inaczej.
0: Wie pan, to też jest tego kwestia. Myślę, że przede wszystkim w tych krajach jest kultura posiadania broni od lat. Niemcy, temat polowań w Niemczech, to jest ich styl życia. To jest absolutnie wpisane po prostu, tak samo Szwedzi. To też jest, byliśmy kilka razy, jest firma Aimpoint, która produkuje najlepsze celowniki kolimatorowe na świecie, tak krótko. I my jesteśmy znowu ich jakby przedstawicielem treningowym tutaj w Polsce, więc jeżeli jakaś jednostka czy ktoś inny nabywa te celowniki do siebie, to my trenujemy te osoby z wykorzystaniem tego sprzętu. Jak my tam pojechaliśmy, to ja miałem aż takie, tam po prostu w siedzibie firmy, która jest bardzo proeuropejska, tak i tak dalej, wszędzie są po prostu głowy upolowanych zwierząt w każdym biurze, absolutnie każdego menadżera na każdym szczeblu i dla nich w ogóle kwestia polowania i tak dalej, to jest zupełnie naturalna rzecz, że 12-13-letnie dzieci są zabierane na polowanie i tam strzelają z rodzicami. I nie jest to pokazane w sposób brutalny, tylko dla nich to jest naturalna rzecz tego, że oni się uczą w ten sposób zdobywać zdrowe pożywienie, mają całą kulturę polowania wokół tego zbudowaną i my w Polsce nie mamy tej kultury posiadania broni, więc dla nas, tak jak cały czas, my teraz mamy ten podcast dlatego, że to jest nadal kontrowersyjny temat. Nadal
1: kontrowersyjny
0: temat.
1: Właśnie odpalił pan bombę w komentarzach, bo wie pan, co się wydarzy po tych pana słowach, że ta kultura polowań i te upolowane głowy zwierząt wiszą na ścianach?
0: Wie pan, to nie jest tego kwestia, bo tu chodzi o to, że jeżeli ktoś ma swoje trofea, ja tego nie oceniam, bo u nas to nie jest aż tak popularne. Tylko to właśnie dla mnie było zaskoczeniem, że dla nich jest to zupełnie naturalne, tak? Natomiast chodzi tutaj raczej o to, że my byliśmy sami zaskoczeni, tak, że coś takiego jest. Ja nie mówię, że kultura posiadania broni musi się opierać na czymś takim, tylko mówię o tym, że tak jak w Stanach kultura posiadania broni, dla przykładu, opiera się na tym popularnym stwierdzeniu behind every blade of grass, tak? Czyli jeden z generałów, który powiedział, że gdyby ktokolwiek kiedykolwiek chciał najechać Amerykę, to za każdym źdźbłem trawy ma się kryć człowiek z bronią palną, tak? Więc tam mamy 300 milionów sztuk broni, tak? Gdzie tak naprawdę połowa tego narodu może być uzbrojona. Ja nie kwestionuję, żebyśmy tutaj przenosili jakby kazus Stanów na Polskę, bo to jest absolutnie nie w tę stronę, ale tam znowu posiadanie broni kojarzy się z czym? Z tym, że oni dbają o siebie, o swoje bezpieczeństwo, tak? Mają to poczucie wolności i tak dalej, i tak dalej. Ale kultura posiadania broni i budowania tego całego aspektu, że ta broń w społeczeństwie jest, że to jest naturalne, że nikt nie myśli o tym, że sąsiad ma broń, więc jest od razu niebezpieczny, albo że w ogóle posiadanie broni buduje jakąś formułę strachu, to w tych państwach tego nie ma, dlatego tej broni tam jest więcej.
1: Ale posiadanie broni kojarzy się też z tym, między innymi w Stanach Zjednoczonych, o czym pan powiedział, że ktoś wchodzi do szkoły i urządza masakrę.
0: Oczywiście, natomiast jeżeli sobie też spojrzymy, to jest bardzo prosty argument do obalenia, powiem zupełnie szczerze, bo bardzo bym chciał, żeby osoby, które posługują się tym argumentem, przede wszystkim jednak spojrzały na troszeczkę jakiś taki background tych wszystkich sytuacji. Po pierwsze, znakomita większość tego typu strzelanin odbywała się w Stanach, które są tak zwane gun-free zones, czyli tam, gdzie legalni ludzie nie mogą wnosić broni, tak? Czyli mamy kampusy, szkoły podstawowe, inne miejsca, czyli gdzie jedyną osobą uzbrojoną w tamtym miejscu była ta osoba, która wchodzi do szkoły i chce to zrobić, czyli ten, załóżmy, active shooter. Czyli nikt inny nie był w stanie

0: a nie odpowiedzieć ogniem. To jest pierwsza rzecz, na którą musimy sobie spojrzeć, nie? Kolejna kwestia jest taka, że tak naprawdę niewiele, to nie mówię, że żadne, bo wiem, że niektóre tak, ale bardzo niewiele takich masakr tego typu było wykonywanych z legalnie posiadanej broni, choćby w Stanach. Więc to takie rzeczy też musimy sobie jednak na to odpowiedzieć, bo problem, kazusy też ograniczeń dostępu do broni zwyczaj wiążą się z tym, że w momencie, kiedy zostanie popełnione przestępstwo przez kogoś z bronią palną, gdzie ta broń była nielegalnie posiadana, to z automatu każdy podmiot rządowy chce ograniczyć posiadanie broni legalnym obywatelom. I to jest coś, co jest, zupełnie naturalne i ja tego absolutnie nie rozumiem, tak? Ponieważ osoby, które chcą zrobić komuś krzywdę i chcą wejść w posiadanie broni, i tak to zrobią i wchodzą w sposób nielegalny. Te rzeczy nie są ze sobą połączone. Bardzo bym chciał, żeby osoby, które tak myślą, w końcu też wykonały jakąś pracę domową i naprawdę zauważyły, że to się ze sobą nie łączy. Legalni posiadacze broni nie są problemem, tak? Niech pan na to spojrzy. Mamy 1 000 000 sztuk broni teraz w społeczeństwie. 400 tysięcy wydanych pozwoleń, tak? Jak ogromny jest wzrost przestępczości? Czy pan to jakokolwiek odczuwa? Słyszymy o tym w wiadomościach, że teraz są strzelaniny z legalnie posiadanej broni palnej? Może ja nie oglądam zbyt często wiadomości, ale ja tego nie wiem. W Stanach Zjednoczonych mamy 200 milionów sztuk broni posiadanej i tam są miliardy amunicji po domach, tak, porozkładane, a mimo wszystko nadal to, co się dzieje w Stanach, mamy duży kontakt, bo jedną z naszych firm jest firma w Illinois, gdzie my produkujemy naszą broń, którą właśnie tutaj sprzedajemy też w Polsce według naszego projektu, jest produkowana tam. I ja też z ciekawości często pytam, jak to jest, bo jednak Chicago, Amerykanie się śmieją, że największą strzelnicą w Stanach jest Chicago, ponieważ tam rzeczywiście, tam strzelaniny są codziennie, absolutnie. Tam każdego dnia są strzelaniny i tam faktycznie no problem jest to, że nadal są to strzelaniny z nielegalnie posiadanej broni.
1: No to proste pytanie. Powszechny dostęp do broni w Polsce, tak czy nie?
0: Co to znaczy powszechny dostęp do broni? Czy to znaczy, że każdy w
1: to
0: tym
1: znaczy,
0: momencie
1: jutro...
0: To znaczy,
1: że wychodzę teraz ze studia i wchodzę do sklepu, kupuję sobie pistolet.
0: Nie.
1: Dlaczego nie?
0: Nie, uważam, że...
1: Ogranicza pan moją wolność, że powiem argumentem zwolenników.
0: Jasne, absolutnie. Tylko wie pan, jakby ja nie uważam, że... Ja uważam, że pana wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się moja wolność. I ja na przykład, ja pana nie znam, mówiąc szczerze.
1: Ale dlaczego pan zakłada, że od razu zrobię panu krzywdę tą bronią?
0: Wie pan, ja absolutnie nie zakładam. No mieliśmy sytuację kilka miesięcy temu, gdzie policjant na Pradze zastrzelił drugiego policjanta. Więc ja uważam, że system ma wiele wad i jest dziurawy, tak? I tak samo uważam, że jeżeli spojrzymy sobie na wypadki z bronią, to bardzo wiele wypadków dzieje się właśnie w służbach. A wszyscy myślimy, że jak ktoś jest policjantem czy żołnierzem, to że on zna się na broni. A tak naprawdę tam jest najwięcej problemów, które są albo przez niedbalstwo, albo przez jakieś inne sytuacje, które mogą być po prostu niedopatrzeniem i zdarzają się tam wypadki, tak? Więc jakby no nie możemy tutaj tego odnieść w ten sposób. W mojej opinii, po pierwsze, w Polsce mamy powszechny dostęp do broni, ponieważ zrobienie pozwolenia na broń nie jest problemem, ale uważam, że dwie podstawowe rzeczy, takie jak badania psychologiczne oraz tak zwany background check, czyli zweryfikowanie, czy ktoś jest osobą niekaraną. Ja nie mówię, że mówiąc szczerze, ja bym nawet poszedł o krok dalej, bo jeżeli ktoś jest tam karany, nie wiem, za oszustwo skarbowe, rzucam w tym momencie zupełnie, lub za to, że nie zapłacił jakiegoś mandatu i coś tam mu się, i wpadła mu jakaś grzywna i tak dalej, nie poszedłbym w jakieś takie szalone opcje. Ale jeżeli ktoś nigdy nie był karany za przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, to się tak ładnie nazywa, i jest osobą zdrową na umyśle i wywiad środowiskowy działa, to co według mnie jest, to uważam, że ta osoba nie powinna podawać żadnego innego celu posiadania broni. Ona po prostu powinna być jest zdrowa na umyśle, jest pełnoletnia, tak? I jest niekarana i to powinno być, więc powinien pan nie z dnia na dzień, ale po prostu po tygodniu tych prostych testów powinien pan być w stanie w mojej opinii w Polsce kupić broń. To jak najbardziej tak funkcjonuje. Natomiast ja niestety uważam, że Polacy nie są gotowi jeszcze, polskie społeczeństwo jeszcze nie jest gotowe na to, żeby kupić broń z dnia na dzień.
1: Dlaczego?
0: Dlatego, że my jesteśmy społeczeństwem, w którym broń funkcjonuje bardzo krótko. Tak naprawdę. No, od 1989 roku. Tak naprawdę. Cywile mogą posiadać broń, tak? Tak naprawdę w momencie, kiedy pojawiła się w Polsce demokracja, pojawiła się w ogóle wizja posiadania broni palnej. I następnie wchodzimy w taką kwestię, że na pewno miał pan takie przeświadczenie przez długi czas, że broń palna to była taka rzecz dla wybranych, nie? Bo ktoś był emerytowanym policjantem, a może SB-kiem, a może kimś i tak dalej. I to dla nich był ten przywilej posiadania broni. Ja też żyłem w tym przeświadczeniu. Czy miałem 18 czy 20 lat, to dla mnie w ogóle wizja posiadania broni, ja znałem chyba dwie osoby, mojego wujka, który był myśliwym i miał sztucer, i to dla mnie była jedyna osoba w całej społeczności, która posiadała broń. Posiadanie dla mnie karabinka AK czy AR-15, tak jak ja teraz mam w szafie ich kilkanaście, kilkadziesiąt, tak? Mhm. To była dla mnie jakaś kompletna abstrakcja. Byłem pewny, że w Polsce to jest po prostu niemożliwe. Więc tak naprawdę w momencie, kiedy ja zacząłem się zajmować strzelaniem na poważnie, czyli mniej więcej 12-13 lat temu, od 10 lat mam pozwolenie na broń, to były momenty, kiedy ci ludzie zaczęli tę broń tworzyć, tę społeczność budować. Powiem wprost, 10 lat, czy 12 lat, czy 13 lat, to nie jest zbyt długo na zbudowanie odpowiedniej kultury w jakimkolwiek zakresie rozwoju społecznego. Tak samo posiadania broni, tak? Czesi tą broń mają od 30, 40 czy 50 lat. To jest zupełnie inna sytuacja, gdzie oni mogą tak naprawdę się tą bronią posługiwać i u nich to wszystko było bardziej popularne. Mało tego, kiedyś w Polsce był powszechny dostęp do broni. Tak? Tak naprawdę. To widzimy tak naprawdę w kwestii, to wszystko to był problem, który się pojawił po zakończeniu II wojny światowej. Tak? Wcześniej można było mieć broń w Polsce. Tak? No tak, dwudziestolecie ale... międzywojenne Polacy mogli mieć broń, kupowali ją po prostu bez żadnego problemu wszędzie. Tylko, że nagle to się skończyło, więc naród przez 80 lat był rozbrojony. Mhm. Ja uważam, że po prostu przeszkolenie odpowiednie takiej osoby przede wszystkim, to nawet w Stanach to funkcjonuje, wie pan, bo też wszyscy myślą, że w Ameryce o każdy może mieć broń, dziki zachód. To nie do końca tak jest, bo każdy może mieć broń, ale może mieć ją w domu, ale nie może jej wynosić. Żeby wynosić broń na przykład w Teksasie, czyli że ja mogę nosić pistolet ze sobą, tak, przechodzę normalnie szkolenie NRA, które się nazywa CCW Training i to jest szkolenie, które ja muszę przejść. Potem przechodzę jego jakby pewne powtarzane egzaminy i to powoduje, że ja mogę nosić tę broń legalnie poza domem. To też nie ma tak, że tam wszyscy myślą, że ja mogę kupić broń. Jeżeli pan mnie pyta o to, czy pan jutro mógłby na przykład kupić broń i trzymać ją w domu, nie ma problemu. Ale jeżeli pan mnie pyta o to, czy pan może kupić broń i nosić ją na ulicy i zareagować na jakąś niebezpieczną sytuację, no to ja bym jednak wolał, żeby taka osoba najpierw była nauczona, jak reagować na te sytuacje, jak je odpowiednio oceniać.
1: A czy pana zdaniem w takim razie przeciętny człowiek jest w stanie skutecznie użyć broni w sytuacji zagrożenia?
0: Uważam, że tak. Uważam, że bez względu na wszystko, czego by nie mówicie, uważam, że broń wyrównuje szanse. To jest pierwsza rzecz, o której warto też wspomnieć. Ja uważam, że 50 czy 60-kilowa kobieta jest w stanie się obronić przed 120 czy 103-kilowym mężczyzną, ponieważ nabój 9 mm para tak samo działa na każde ciało. Więc to jest pierwsza rzecz. I uważam, że taka osoba, a trenujemy również kobiety, tak? I osoba, która jest przygotowana do użycia broni i tak dalej, w pełni jest w stanie użyć takiej broni w sposób bezpieczny dla osób postronnych, aby odeprzeć atak osoby niebezpiecznej.
1: No ale uważam, taki pistolet, który noszę przy sobie, on daje mi poczucie bezpieczeństwa czy bezpieczeństwo? Bo to są jednak dwie różne rzeczy.
0: To jest to, co wracamy teraz do początku. To mówimy o posiadaczu broni czy o strzelcu. Bo to jest dokładnie ta sama sytuacja. Czyli jeżeli ja mam osobę, która ma broń i ta broń jest zapewnieniem tego bezpieczeństwa tylko przez to, że jest posiadana przez tą osobę, no to jest niestety, to jest fantazja. To jest fantazja, absolutnie. I to jesteśmy w stanie obalić na wielu różnych treningach, które też robimy, na treningach walki wręcz i tak dalej. Potrzebna jest odpowiednia umiejętność posługiwania się tą bronią, aby użyć jej w sytuacji zagrożenia, ponieważ oczywiście może się to bardzo łatwo odwrócić przeciwko tej osobie. To nie jest tak, że każdy się będzie bał tej broni, tak? Musimy też pamiętać o jednym. Nadal żyjemy w tym przeświadczeniu, że że posiadanie tej broni nie jest zbyt popularne w Polsce, prawda? No więc wyobraźmy sobie taką zupełnie hipotetyczną sytuację, o której ja słyszałem bardzo wiele razy na przykład od policjantów, którzy pracują po cywilu, gdzie do kogoś celują, no i albo ten przestępca mówi, no to strzelaj. No i to jest też taka sytuacja, gdzie następuje pewna prowokacja, ale on jednak nie podejmuje działania zagrażającego życiu temu funkcjonariusza, więc ten funkcjonariusz nie może otworzyć ognia, tak? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest też taka, że wiele osób w sytuacji takiego ataku na osobę cywilną może po prostu założyć, że to nie jest prawdziwa broń, bo jest to tak mało popularny temat. Więc są naprawdę dobrzy instruktorzy w Polsce i jest kilka firm, które zajmują się takim użyciem broni stricte w samoobronie, gdzie tłumaczą właśnie tą walkę w zwarciu i tak dalej, jak reagować, ale przede wszystkim jak deeskalować konflikt w taki sposób, żeby do użycia tej broni nie doszło, albo jak go deeskalować tak, żeby kupić sobie czas, żeby tą broń wyjąć i wtedy dopiero zareagować.
2: No to dobra.
0: Natomiast samo posiadanie nie jest gwarantem. To jest właśnie ten problem, że samo posiadanie nie jest gwarantem. Tak jak zrobię prawo jazdy i kupię sobie BMW M3, to nie znaczy, że następnego dnia powinienem się ścigać na torze.
1: Ale powiedział pan o hipotetycznej sytuacji, więc tak. Ja powiem o innej hipotetycznej. Idzie ta 50-kilogramowa kobieta z bronią właśnie zostaje napadnięta przez dwóch osiłków. Wyobraźmy sobie taką sytuację.
0: Jasne.
1: Jak powinna książkowo użyć tej broni?
0: To teraz zależy, jak wyglądała, widzi pan, to jest bardzo istotna kwestia. Jak wyglądała procedura ataku? Czy oni chcą jej zabrać torebkę? Czy chcą skrzywdzić ją i zaatakować ją i zabrać jej życie, godność, bezpieczeństwo?
1: Być może na tym etapie jeszcze tego nie wiemy.
0: Jeżeli na tym etapie tego jeszcze nie wiemy, no to tak naprawdę jest cała procedura, która może powiedzieć, bo po pierwsze może poinformować ich o tym, że jak wygląda ten atak. Wie pan, jest bardzo dużo, tutaj jest bardzo dużo niepowiedzianych rzeczy. Po pierwsze, znalazła się w sytuacji, w której może nie do końca powinna się znaleźć, ale załóżmy, że no, pech chciał, że tak się stało. Mhm. Tak? Gdzieś tam. Zostaje ona napadnięta. Pytanie, gdzie była ta broń? Czy ona była przygotowana do tego, żeby nosić broń? Kobiety na przykład w Stanach częstym problemem jest to, że mają tendencję do noszenia broni w torebkach. Nie jest to najlepszy pomysł, ponieważ najpierw taką torebkę się wyrywa, więc ona zostaje pozbawiona tej broni, więc są specjalne techniki noszenia broni dla kobiet, tak? Ona może ją nosić podwiązaną pod nogą, pod sukienką często się nosi, pod koszulkami, jest wiele różnych kabur zrobionych do tego, żeby ta kobieta mogła się bronić w ten sposób i tak dalej. Jeżeli ta kobieta byłaby wyszkolona w odpowiedni sposób, no to jest kilka prostych rzeczy, bo to trzeba o tym bardzo jasno poinformować. Może wyciągnąć tę broń? Przede wszystkim ma obowiązek poinformować, że tę broń ze sobą ma. Tak? I że jej użyje, jeżeli jej nie zostawią. Tak? Bardzo głośno powinna o tym poinformować, tak naprawdę krzycząc bardzo głośno.
1: A
0: w taki
1: to działa?
0: Sposób,
1: żeby...
0: Wie pan co, ja nie wiem, nigdy nie byłem kobietą, która została zaatakowana przez dwóch osiłków w bramie. To są hipotetyczne rzeczy, o których mówię tylko i wyłącznie ze szkoleń, które my też prowadzimy i też kilka innych firm prowadzi. Tak? Wie pan, to jest też duży kłopot, ponieważ o tym moglibyśmy rozmawiać, myślę, że godzinami, ponieważ trzeba by rozpisać graf scenariuszowy, co my też często robimy, czyli jak reaguje wtedy, kiedy co się dzieje, tak?
1: Bo no czy dobrze, on ją złapie za rękę? Nie mogę się nauczyć wszystkich scenariuszy, natomiast tutaj muszę działać na bieżąco, pod wpływem chwili. Być może mam sekundy na reakcję.
0: Absolutnie, to wszystko jest prawda. Natomiast w takim razie cofnijmy się w czasie. Ona w jakiś sposób wiedziała, że te osoby się do niej zbliżają. Nie ma innej możliwości. To też trzeba o tym pamiętać, że taka osoba powinna się sprawdzać, czy jeżeli ja idę ulicą, to nie jest tak, że patrzę tylko do przodu, ale rozglądam się, patrzę, gdzie jestem, tak? Jeżeli wybieram sobie spacer po Pradze w seksownej sukience o pierwszej w nocy i mam ze sobą pistolet, no to faktycznie, umówmy się, nie jest to może najlepszy pomysł, tak? Ale nawet jeżeli taka rzecz się wydarza zupełnie przypadkowo, co było kompletnie niezamierzone, no to przede wszystkim ta osoba, zanim dojdzie do tej niebezpiecznej sytuacji, jej zadaniem jest mieć świadomość, że może w tym momencie będzie musiała użyć broni. I powinna być do tego przygotowana. Powinna albo włożyć rękę już tam, gdzie tę broń ma, być przygotowana do tego, żeby tę broń mieć i następnie wykonać szereg procedur, które przede wszystkim tak zwanego werbalnego judo, które najpierw odstraszyłoby tych przeciwników, tak? Ponieważ jednak w polskim prawie musimy pamiętać o tym, że użycie broni palnej to jest taki last resort, to jest taka nasza ostatnia deska ratunku, ale...
1: A to
0: ale
1: werbalne judo, tak to co?
0: To werbalne judo to są właśnie kwestie, które mają dotyczyć tego, żeby złagodzić konflikt, ale przede wszystkim poinformować, że ma broń, że będzie jej używać, że jeżeli nie odejdą, to że będzie jej używać i tak dalej. I mówiąc wprost, należy to powtórzyć wielokrotnie, nie ma tutaj innej tego tak naprawdę rozwiązania, bardzo głośno krzycząc, ponieważ no, to jest też kwestia tego, jaka będzie dalej procedura w momencie, kiedy no, ewentualnie, kiedy zjawi się na miejscu policja i doprowadzi do jakiegoś takiej sytuacji, że ta kobieta będzie po pierwsze no, na pewno zatrzymana do złożenia dalszych wyjaśnień, może zatrzymana też na dłużej, ale potencjalni świadkowie, którzy mogli być w tej sytuacji, będą doskonale zdawali sobie sprawę, no tak, ale pani krzyczała, że ma broń, a ci panowie i tak ją pobili i zerwali z niej sukienkę.
1: A czego absolutnie nie robić, mając broń? Czyli jakich najczęstszych błędów dopuszczają się ci, którzy mają broń, mają nawet pozwolenie na broń, ale nie mają to, o czym pan powiedział, tej kultury broni?
0: Wie pan, jakby ja się spotykam, nie będę tutaj mówił o sytuacjach już bezpośredniego użycia broni,
1: jasne,
0: ponieważ to jest trochę drażliwy temat, tym bardziej, że mieliśmy ostatnio w Polsce bardzo niebezpieczną sytuację medialnie. Także w Bystrzycy Kłodzkiej może pan być tego świadom. Nie chciałbym tutaj poruszać tego tematu, dopóki sprawa jest w toku. To jest bardzo delikatny temat. Natomiast to, z czym ja się spotykam często, gdzie jest, powiem wprost, to co jest dla mnie na przykład problemem, to jest to, że jest tej broni dużo w społeczeństwie, coraz więcej, i ja ją widzę. Czyli ją widzę na co dzień. widzę mężczyzn, którzy mają broń. Wiem, że ją mają. Więc nie dbają o to, żeby ją specjalnie ukryć, albo noszą tę broń w taki sposób, żeby ją specjalnie przypadkiem pokazać. Tak? Że mają tę broń. Dla mnie to jest ten brak tej kultury posiadania broni. Ja uważam, że jeżeli nosimy broń w sposób taki, jeżeli ta broń jest do obrony, do ochrony osobistej, tak, w jakiś sposób noszona i tak dalej, to uważam, że do ostatniego momentu ta broń powinna być niewidoczna. Przede wszystkim dlatego, że to nam daje przewagę, ponieważ to ja wybieram moment, w którym informuję i w którym pokazuję, że ta broń jest. To jest raz, więc ewentualny napastnik nie ma możliwości się przygotować. A poza tym 99,9% czasu moje życie polega na tym, że nie strzelam się z napastnikami, tylko funkcjonuję w zwykłym społeczeństwie i nie rozumiem potrzeby straszenia ludzi bronią, na przykład kiedy schylam się po napój w jakimś supermarkecie i akurat wystaje mi tam przypadkiem pistolet i często obserwuję taką sytuację, że ktoś tam coś poprawia i tak dalej, a wystaje tam pistolet. W ludziach to jednak generuje no pewien niepokój, bo to jest zupełnie naturalne. Więc uważam, że to jest ten brak kultury posiadania broni, którego mi brakuje. Tego, że jeszcze nie ma tego poczucia, że to jest naprawdę ogromna, ogromna odpowiedzialność. I to nie jest narzędzie do tego, żeby budować swoją pewność siebie. Ono do tego nie służy. Ono służy do tego, żeby budować poczucie bezpieczeństwa, ale to poczucie bezpieczeństwa budujemy przez odpowiednie posługiwanie się i zbudowanie swojego stylu życia w jakiś sposób przez to, że ta broń z nami jest. Nie? Więc to jest taka rzecz, której mi brakuje. To takie delikatne niedbalstwo o to, żeby tę broń jednak przenosić, nosić tak naprawdę w taki sposób zgodny po prostu z taką, nie tyle ustawowo, bo ustawowo jest napisane wprost, tam jest kabura pod odzieżą wierzchnią przylegająca do ciała. Więc tak zwany printing, czyli to, że ta broń jest widoczna, generalnie nie jest, to nie jest nielegalne, tak? Natomiast no, umówmy się, jest takie, nie wiem, nie przekonuje mnie to. Ja po prostu jestem tak nauczony i tego też szkolimy i też jeżeli porozmawiamy sobie z kimkolwiek ze służb, które rzeczywiście dbają o to, że to posługiwanie bronią się dla nich jest istotne, no to jest to, że jeżeli ja pracuję w taki sposób, że tej broni ma być nie widać, to powinno być moim kluczem i nie powinniśmy chyba za bardzo szastać tą bronią na prawo i lewo, nie? To jeszcze nie jest ten moment.
1: A jakie najważniejsze wnioski, jeśli chodzi o posiadanie broni, płyną z wojny w Ukrainie?
0: Jest kilka kwestii, które są tutaj bardzo ciężkie do przekazania, bo pierwszym wniosek, który był, to nie wiem, czy pan kojarzy taką sytuację, która miała miejsce na samym początku, gdzie rząd ukraiński rozdawał karabiny cywilom? Pamięta pan taką sytuację? Nie skończyło się to najlepiej.
1: Podjeżdżały samochody i tam...
0: Dokładnie tak. I wydawano broń. Wydawano broń. Szkolenie trwało godzinę lub tam 30 minut. Proszę bardzo i tak dalej. To nie jest Stalingrad. Nie? No i teraz zetknijmy się ze statystykami. Jaki był problem? Po pierwsze, jeżeli chodzi o cały konflikt na Ukrainie, to umówmy się, postrzały, w sensie jakby śmierci spowodowane bronią strzelecką, to był minimalny procent. Nie zmienia to faktu, że one miały miejsce, tak? Więc jeżeli w jakichś rejonach uznano, że kurczę, nie mamy tak naprawdę siły żywej na tyle, żeby wyposażyć te wszystkie rejony i puścić tam żołnierzy, no to zawieziemy tam broń. I z jednej strony możemy sobie wyobrazić, że to jest fajna rzecz. Natomiast niestety dochodziło do dziesiątek, jeżeli nie setek postrzałów tak zwanego friendly fire, czyli po prostu ludzie strzelali do siebie przypadkiem, tak? Dlatego, że...
1: Coś, co znamy głównie z gier komputerowych.
0: Coś, co głównie znamy z gier komputerowych. I teraz to jest realne zagrożenie. Czyli to, że ja nauczę obsługi broni, że tutaj przeładowujesz, tu odbezpieczasz, tu naciskasz na spust, zgrywasz przyrządy celownicze, to wszystko jest okej. Ale kto tych ludzi nauczy identyfikacji celu, budowania odzewów między sobą, komunikacji w zespole, tak? Komunikacji w parach po prostu i tak dalej. Wie pan, ja szkolę od 10 lat i my mamy taką sytuację, że bierzemy ze sobą ludzi, którzy strzelają zawody na przykład od 5 czy 6 lat i są świetni, po czym robimy im prosty scenariusz taktyczny, gdzie muszą strzelać dwójkami. Przechodzić sobie za różnymi przesłonami i tak dalej. I jest jedna rzecz, o której zapominają, bo strzelanie ich tak wciąga tak naprawdę w ten proces prowadzenia ognia, że absolutnie wszyscy zapominają o komunikacji. Tam już się nic nie dzieje, nikt nie jest w stanie do nikogo nic powiedzieć. To jest, uważam, ten największy problem. Problem polega na tym, że uzbrojenie społeczeństwa, to jest najprostszy dowód, uzbrojenie społeczeństwa, danie komuś broni dosłownie w ręce, nie sprawia, że jesteśmy bezpieczniejsi. To, co sprawia, że jesteśmy bezpieczniejsi, to odpowiednie przygotowanie tych ludzi do użycia tej broni. Czyli świadomość sytuacyjna. Jak kontrolować to, gdzie są moi bliscy, tak? W jaki sposób mogę się z nimi, w jaki sposób mam się komunikować, tak? Czy takie proste rzeczy, że jeżeli trzymam karabin i krzyczę tutaj, to tutaj nikt mnie nie będzie słyszał, bo krzyczę do karabinu tak naprawdę i zasłaniam kolbą sobie usta. więc muszę podnieść głowę, odwrócić głowę i dopiero wtedy krzyczeć do osób, które chcę, żeby mnie usłyszały. Jest bardzo dużo takich drobnych elementów, które są dużo ważniejsze niż samo pociągnięcie za spust. Mhm. Bez względu broń jest istotna, ale uważam, że to jest największy problem, czyli to jest ten dowód na to, że samo uzbrojenie społeczeństwa nie sprawi, że będzie ono bezpieczniejsze. Ale to, co sprawi absolutnie, to to, jeżeli to uzbrojone społeczeństwo będzie miało wykształconą kulturę potrzeby pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności strzeleckich. Czyli realnie to wykształcić w społeczeństwie. Uważam, że to pokazała nam wojna na Ukrainie, że to był ten problem, którego brakowało. No kolejna kwestia też jest taka, o której nie możemy zapomnieć, to jest to, że jeżeli chodzi akurat o wojnę na Ukrainie, no to tam też było dużo sytuacji, gdzie zagrożenie dla Ukraińców stwarzali sami Ukraińcy, tak? To też musimy o tym powiedzieć, bo jednak sytuacja tak skrajnie kryzysowa, no też powoduje, że też, że powiem, looting groups, czyli te takie grupy, które wewnątrzpaństwowo po prostu wykorzystują sytuację słabości, które też potrafią po prostu rabować i też krzywdzić po prostu własnych obywateli. Ja nie mówię, że takie coś miałoby miejsce w Polsce, bo to też nie o to chodzi, bo ja nie chcę tutaj oceniać naszego narodu jako Polaków, którzy byliby zdolni do czegoś takiego, ale po pierwsze w Polsce są nie tylko Polacy, a po drugie, jeżeli spojrzymy sobie na wszystkie konflikty, które miały miejsce w naszych rejonach, łącznie z Bałkanami, to niestety naturalnym jest to, że w momencie tak wysokiego kryzysu pojawia się pewne zezwierzęcenie. Więc posiadanie broni przez osoby, które są rozsądnie wyszkolone, mądre, potrafią zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny i mają to zaplanowane, to nie jest tylko obrona przed przeciwnikiem z zewnątrz, ale też obrona przed tymi ludźmi, którzy staną się źli wewnątrz. Więc to jest też tego kwestia. Ale tutaj znowu dochodzimy do tego momentu, że nie tylko posiadanie, tylko odpowiednie wykształcenie tych osób w kierunku użycia tej broni. Więc to tak naprawdę uważam, że tutaj, jeżeli chodzi o Ukrainę, to jest tego kwestia. No i nie możemy zapomnieć o tym, że bez względu na to, jak bardzo myślimy, że ta wojna nie będzie miała na nas wpływu, no to ilość nielegalnej broni, która wejdzie do Polski i już weszła do Polski, to są tysiące sztuk. Więc tutaj jest, uważam, klucz bezpieczeństwa polskiego społeczeństwa, które ma być uzbrojone. Tego, że nie chciałbym tutaj użyć tego zwrotu, ale chyba to zrobię, że dopiero się zacznie.
1: Musimy kończyć, zatem jasne. Trzy szybkie pytania. Słucham. Na koniec. Czy bardziej obawia się pan świata, w którym broni nie ma prawie nikt, czy świata, w którym broń ma prawie każdy?
0: Użył pan słowa prawie.
1: I to jest klucz.
0: Dlatego wolałbym, żeby miał ją każdy. Nie ma czegoś takiego. Broń to jest narzędzie, które daje ogromną przewagę. Miałem wiele rozmów takich na temat broni palnej. W ogóle ja jestem zdeklarowanym pacyfistą, żebyśmy mieli jasność. Absolutnie. Ja uważam, że posiadanie broni... Mam ogromną niechęć do wojen i do brutalności tak naprawdę tej, która ma miejsce na świecie. Uważam, że jest to niesprawiedliwe i zawsze kończy się tak samo, bo zawsze ci mierzeni są słabsi. Absolutnie zawsze. Broń ma wyrównywać szanse, czyli te słabsze osoby też mają możliwość się bronić. To jest to, jak ja na to patrzę. Mhm. Nie wiem, czy każdy podziela to zdanie, ale tak to powinno wyglądać. Miałem kiedyś rozmowę na jakiejś imprezie właśnie, że ktoś mówi, że nie powinno być broni. I ja mówię, słuchaj, nie ma problemu, pod jednym warunkiem. Na pstryknięcie palca cała broń znika ze świata. Ale nie ma jej nikt. Nie mają jej rządy, nie mają jej armii, nie ma ich policja. Nie ma broni palnej na świecie, w sekundę. W takim świecie mógłbym żyć. Ale jeżeli którakolwiek ze stron, którakolwiek z frakcji ma broń palną, dysponuje ją i jest w stanie używać ją jako nacisku na inną z grup, to jest świat, w którym nie chce funkcjonować. Wtedy wolę, żeby tę broń mieli wszyscy.
1: Jaka jest jedna rzecz w debacie o broni, która najbardziej pana irytuje?
0: Statystyki. To jest dla mnie interesujące, bo rozmawiamy od początku naszej rozmowy o pozwoleniach na broń, prawda? Mhm. 400 tysięcy pozwoleń w Polsce. Wie pan, ja znam bardzo wiele osób, sam jestem tą osobą, która ma na przykład 2 lub 3 różne pozwolenia. No to ilu jest tych posiadaczy? To jest na przykład coś, co jest kompletnie nierealne, bo wydanie pozwoleń nie jest statystyką realistyczną, jeżeli chodzi o ilość uzbrojonych osób w państwie. To jest też istotna kwestia. Więc statystyka to jest to, co mnie irytuje, a przede wszystkim irytuje mnie to, że idziemy, że cały czas szukamy jakby... Naprawdę jest wiele sposobów na zmianę prawa, która mogłaby spowodować, że to posiadanie broni w Polsce mogłoby wpłynąć na obronność państwa, a nadal jakby mam wrażenie, że jednak ustawodawca bardzo chodzi jakimś takim dziwnym wężykiem dookoła tego i nie mogę tego zrozumieć. To jest coś, co mnie irytuje.
1: No to ostatnie pytanie. Co każdy słuchacz, każdy nasz widz, bez względu na to, jakie ma poglądy o broni, powinien o niej wiedzieć?
0: Powinien wiedzieć o tym, że po pierwsze broń nigdy prawdopodobnie nie zniknie ze świata. Mhm. I uważam, że każda osoba, bez względu na wszystko, powinna się tą bronią nauczyć posługiwać. Ponieważ nawet jeżeli ktoś nie chce mieć broni ze sobą, nie chce mieć jej w domu i tak dalej, nie może wykluczyć tego, że kiedykolwiek ta broń nie stanie na jego drodze. I dla mnie, w mojej opinii, posługiwanie się bronią palną, podstawa obsługi broni palnej w bezpieczny sposób, powinniśmy to traktować jak jazdę samochodem, czy jak umiejętność czytania i pisania. Po prostu broń jest, funkcjonuje i powinniśmy się z tym pogodzić. I bez względu na to, jakie mamy poglądy. Ponieważ niestety może się to kiedyś obrócić przeciwko nam, tak? Ja absolutnie, tak jak powiedziałem, ja nie chcę, nigdy nie chciałbym wojny i dla mnie to jest coś, co jest przerażające, ale po prostu wiem, że w dzisiejszych czasach jakby uzbrojone, ale przede wszystkim mądre, wyszkolone społeczeństwo o wysokiej kulturze posiadania broni i posługiwania się nią jest gwarantem tego, że naprawdę niechętnie zewnętrzny najeźdźca będzie chciał tutaj wejść.
1: Mateusz Koningowski, właściciel marki DTF, trener strzelectwa, były zawodnik. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie. Dziękuję panu, dziękuję państwu.
1: Ja nazywam się Łukasz Mordarski, a to był podcast W razie W.

5. Darek Klimczak, zapraszam na wiadomości Radia Z. Czerwiec i lipiec w tym roku to były dwa najgorętsze miesiące w historii zachodniej Europy. Europejska agencja zajmująca się klimatem podaje, że średnia temperatura w tych dwóch miesiącach wyniosła 21,6 stopnia Celsjusza. Pobitym tym samym został rekord sprzed 4 lat. Europa jest najszybciej nagrzewającym się kontynentem na świecie, także oceany nigdy wcześniej nie były tak gorące jak teraz. W lipcu ich średnia

0: Energetyczne pogody.
1: Ta pogoda, która jest teraz, będzie normą.
0: To jest najchłodniejsze lato naszej przyszłości.
2: Według eksperta przez ocieplanie klimatu w burzach jest więcej energii, dlatego są one bardziej niebezpieczne niż kiedyś. Manifestacje przeciwko przemocy wobec obywateli Ukrainy czy Białorusi odbyły się wczoraj w wielu polskich miastach. Ich hasła to stop przemocy, nie bądźmy obojętni, czy sąsiad sąsiadowi sąsiadem. Były reakcją na coraz częstsze ostatnio ataki na tle narodowościowym. Na manifestację we Wrocławiu przyszła Anastazja z Białorusi, którą w taksówce pobiła pasażerka.
3: Tylko za akcent. Niestety. To była zaatakowana w samochodzie. Pracowała jako taksówkarzka. Jest ataki od pani.
4: Wszędzie, czy to w mediach społecznościowych, czy w internecie.
5: Wszyscy hejterzy się odbywają, wszystkie ruskie boty się odbywają i absolutnie istnieje konieczność wychodzenia w przestrzeń publiczną.
6: Zbiera coraz bardziej ta nienawiść do ludzi. No i chcemy wyjść, stanąć i zaprotestować, bo to jest coś, co nas boli.
2: Manifestacje przeciwko przemocy na tle narodowościowym odbyły się w ponad 20 miastach, m.in. w Warszawie, Poznaniu, Opolu, Gliwicach, Jeleniej Górze, Kielcach, Kołobrzegu i Olsztynie. Polak ze studenckim Oscarem, Leon Korzyński z Warszawskiej Szkoły Filmowej, zbiera gratulacje, bo zdobył Student Academy Award. Prestiżowe wyróżnienie przyznaje to samo gremium, które wręcza Oscary. Film Kamati Pura Express opowiada historię młodego Polaka mieszkającego w slumsach Mumbai, jego miłości do nastoletniej tancerki oraz poszukiwaniu własnej drogi życia. Autorem zdjęć jest Witold Prokopczyk.
7: Na pewno w jakimś stopniu jestem z tego zadowolony. Wydaje mi się, że najbardziej zadowolony jestem tego, że jakby Leon zrobił to razem ze mną, a ja zrobiłem to razem z Leonem. I zadowolony jestem na pewno z tego, że zrobiłem to z ekipą ludzi, którzy są niesamowicie oddani swojej pasji. Więc można powiedzieć, że jestem szczęśliwy, ale mam nadzieję, że to jest po prostu początek filmowej przygody dla mnie i dla Leona, takiej wspólnej. I dla całej naszej grupy.
2: Polacy mają studenckiego Oscara w kieszeni. Pytanie, jaki kolor będzie miała statuetka? Złoty, srebrny czy brązowy? To okaże się na uroczystej gali 14 września podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto. Już tylko podpis prezydenta dzieli nas od wejścia w życie pilotażu e-dziennika. Ma on ruszyć od nowego roku szkolnego. Będzie bezpłatny i dostępny z poziomu aplikacji mObywatel. Senat przyjął bez poprawek ustawę, która pozwoli na testowanie państwowego rozwiązania, mówi wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer.
8: Pilotaż to będzie kilkadziesiąt szkół, prawdopodobnie około 40 we wszystkich województwach, różne typy szkół, zależne na tym, żeby była szkoła specjalna i żeby była szkoła artystyczna.
2: Nauczyciele i dyrektorzy mają jednak zastrzeżenia, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo przechowywania danych w państwowym e-dzienniku, mówi Marek Pleśniar ze Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty.
9: Czy bezpieczne będzie logowanie i potwierdzanie dwuskładnikowe z prywatnych telefonów nauczycieli? A po drugie, czy w takim razie, jeśli nie, to 500 000 nauczycieli dostanie służbowe komórki?
2: W szkołach objętych pilotażem będą dwa e-dzienniki, ten działający dotychczas oraz testowany. Rada Adwokacka reaguje po aresztowaniu znanego dolnośląskiego mecenasa. Ernest Z. jest podejrzany o szereg oszustw na szkodę swoich klientów. Prokuratura apeluje o zgłaszanie się osób, które padły jego ofiarą. Reporterka Radia Z Grażyna Wiatr teraz o tym, co mają zrobić klienci podejrzanego adwokata.
10: Ci, których sprawy są w toku, powinni zgłosić się do Okręgowej Rady Adwokackiej w Wałbrzychu, gdzie zarejestrowany był Ernest Z. Rada ma wyznaczyć zastępstwa przez innych adwokatów. A ci, którzy mają podejrzenia, że mogli zostać oszukani, powinni zgłosić się do prokuratury regionalnej we Wrocławiu, która prowadzi to śledztwo. Według prokuratury Ernest Z. miał podrabiać i przerabiać różne dokumenty, tak by na przykład pieniądze z ugód czy spraw sądowych trafiały na jego konto, a nie klientów. Wrocław, Grażyna Wiatr, Radio Z.
2: Według śledczych chodzi o co najmniej 500 000 złotych. Adwokatowi grozi do 12 lat więzienia. Amerykański koncern Anthropic masowo skupuje w antykwariatach w Niemczech zalegające na regałach stare książki. Są potem skanowane i niszczone. W ten sposób firma karmi, trenuje i udoskonala rozwijane przez siebie modele językowe sztucznej inteligencji. O czym z Berlina informuje korespondent Radia Z Wojciech Hernes.
11: Stare książki, kucharskie poradniki, przewodniki, biografie, słowem wszystko idzie jak ciepłe bułeczki, zamawia Anthropic, amerykański gigant AI i płaci punktualnie. Niemieccy antykwariusze dopiero niedawno dowiedzieli się, że sprzedawane przez nich książki idą na makulaturę po zeskanowaniu ich i wchłonięciu przez systemy sztucznej inteligencji. Wielu miłośników książek milcząco godzi się na to, bo pecunia non olet, pieniądz nie śmierdzi. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
2: Wcześniej Anthropic wypożyczał masowo książki z bibliotek na całym świecie i karmił ich treścią swoje modele AI, ale za kradzież własności intelektualnej musiał zapłacić miliardową nową karę. Teraz robi zakupy w antykwariatach, kopiuje na własny użytek, potem niszczy książki i to jest już legalne. Teheran zapowiada, otworzymy cieśninę Ormuz, jeśli USA przestaną blokować irańskie porty, wycofają swoje siły z regionu i wypłacą odszkodowania wojenne. Za tydzień mija termin 60-dniowego porozumienia na wynegocjowanie układu końcowego. Chociaż może zostać on przedłużony. Odblokowanie cieśniny miałoby duży wpływ na transport ropy i ceny paliw. Kierowcy bardzo liczą na obniżki, których według ekspertów można się spodziewać w nadchodzącym tygodniu. O szczegółach reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
12: W przyszłym tygodniu kierowcy powinni zobaczyć przy dystrybutorach niższe ceny. Obniżki mają dotyczyć wszystkich rodzajów paliwa, największe benzyny, mówiła mi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
13: Spodziewamy się korekty do 20 groszy na litrze.
12: Olej napędowy powinien być tańszy o 10 groszy. W przypadku autogazu zapłacimy mniej o 2 grosze za litr. Obniżki wynikają ze spadku cen w hurcie. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
2: Na światowych rynkach cena baryłki ropy utrzymuje się w okolicach 80 dolarów. Następne wiadomości Radio Z o godzinie 6. Dzisiaj rano będą z wami Paula Michalik i Michał Adamiuk.
14: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Po reklamie.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: Po reklamie.
5: Tu Radio Z, dochodzi szósta. Paula Michalik i Michał Adamiuk w studiu. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Zapraszamy. Ogromny sukces Polki w Tour de France. Katarzyna Niewiadoma Fini, druga w generalce.
7: Dramatyczna sytuacja w Łomży. Dziecko spadło z piątego piętra bloku.
6: Wojskowy dryl na Wisłostradzie. Wojsko ćwiczyło defiladę przed świętem.
5: Szósta.
6: Katarzyna Niewiadoma Fini na podium Tour de France kobiet. Polka zakończyła wyścig na drugim miejscu w klasyfikacji generalnej.
7: Wygrała Holenderka Demi Vollering.
6: Dziennikarz Radia Z Krzysztof Kiryczuk.
5: Dzień dobry. Tak jest.
6: Co polska zawodniczka mówi o swoim wyniku?
8: Mówiła, że jest zadowolona, że cieszy się z tego sukcesu, a mieć taką przeciwniczkę jak Holenderka to coś niepowtarzalnego. Ona mnie motywuje, by być silniejszą. Tak mówiła Niewiadoma dla Eurosportu. Zapowiedziała, że teraz myśli już o kolejnych wyścigach. Chce jak najszybciej usiąść ze swoim trenerem i przeanalizować to, co działo się na trasie oraz co trzeba poprawić. Mówiła też, że puściła w niepamięć wszystkie kontrowersje, jakie towarzyszyły końcówce sobotniego etapu, kiedy jedna z koleżanek, Vollering, z grupy utrudniała jej walkę.
7: Polka zarobiła we Francji ponad 120 tysięcy złotych.
6: Chwilę grozy w Łomży na Podlasiu. Czteroletnie dziecko spadło z balkonu na piątym piętrze.
7: Dziewczynkę uratowali sąsiedzi.
6: Informacje zbiera i weryfikuje reporter Radia Z Jan Kielak. Dzień dobry, Janku.
9: Dzień dobry.
6: Jak to się mogło stać?
9: Dokładne okoliczności wciąż są wyjaśniane. Policja otrzymała zgłoszenie o dziecku, które wisi po zewnętrznej stronie barierki na balkonie jednego z bloków. Chwilę później spadło, relacjonuje Karolina Wojciechian z Komendy Miejskiej w Łomży.
10: Jednak sąsiedzi zdążyli rozciągnąć koc, na który spadło to dziecko. Dzięki ich postawie udało się uniknąć tragedii.
9: Gdy na miejsce dotarła karetka, czterolatka była przytomna. Razem ze swoją matką została przewieziona do szpitala.
7: Policja ustaliła, że gdy dziewczynka wyszła na balkon, jej matka spała, miała 0,8 promila alkoholu.
6: Zielone światło dla IPN na poszukiwania kolejnych polskich ofiar zbrodni wołyńskiej. Kijów zgodził się na przeprowadzenie ekshumacji w Hucie Pieniackiej i w Ubłach.
7: Na zgodę czeka jeszcze 12 podobnych wniosków, mówi Radiu Z zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Karol Polejowski.
11: Czekamy na rozpatrzenie tych wniosków przez stronę ukraińską. Opieramy się tutaj z nadzieją na deklaracji prezydenta Władimira Zełenskiego, który zapowiedział między innymi przyspieszenie całej procedury wydawania zezwoleń na poszukiwania i ekshumacje.
6: Na terenie Huty Pieniackiej ukraińscy nacjonaliści zabili około 850 Polaków. IPN przewiduje, że prace mogłyby tu ruszyć wiosną przyszłego roku.
7: W tym tygodniu zakończy się ekshumacja w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej. Odnaleziono szczątki 55 osób, prawie połowa z nich to dzieci.
6: 6 węzłów na dolnośląskim odcinku A4 do remontu ogłoszono właśnie przetarg.
7: Stan nawierzchni tego fragmentu autostrady pogarsza się, a wciąż nie wiadomo, kiedy zacznie się przebudowa całej tej trasy. Stąd przetarg na najpilniejsze remonty węzłów. Które to konkretnie? O tym teraz reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
12: Przebudowa dotyczy 6 węzłów, które są w najgorszym stanie.
13: Bolesławiec, Budziszów, Udanin, Gościsław, Kostomłoty i Kąty Wrocławskie.
12: Jak mówi mi Magdalena Szumiata z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, nawierzchnia na tych węzłach jest spękana.
13: Jest nierówna, dlatego musimy ją naprawić.
12: A to kiedy dolnośląski odcinek A4 powiększy się o pas awaryjny i 3 pasy w każdym kierunku, to nadal wielka niewiadoma. Wrocław, Grażyna Wiatr, Radio Z.
7: Najbliżej realizacji jest odcinek od Legnicy do Krzyżowej.
6: Hałaśliwy niedzielny poranek, jak co roku o tej porze w Warszawie. O świcie na Wisłostradzie była próba generalna defilady, która przejdzie tędy w Święto Wojska Polskiego w najbliższą sobotę.
7: Zamkniętą dla ruchu na czas ćwiczeń drogą przemaszerowało prawie 2000 żołnierzy i przejechało ponad 300 pojazdów. I choć odbyło się to wcześniej rano, widzów nie zabrakło. Był wśród nich reporter Radia Z Marcin Friedrich.
14: Trzeba było wcześniej wstać, natomiast było warto, było pusto, widać ludzi nie było za dużo.
15: Poznawała pani każdą sztukę sprzętu?
16: Ja nie, ale mąż jest lepiej zorientowany.
14: Kadwa mnie trochę zmyliło, bo jest dosyć podobny do Abramsa, a nie widziałem ich wcześniej na żywo.
17: Chcemy po prostu wyjść z jednostek, pokazać społeczeństwu, kim jesteśmy, co robimy, na czym pracujemy.
18: Pod oddziały sportu!
7: W święto Wojska Polskiego do jednostek lądowych dołączą siły powietrzne. Po raz pierwszy oficjalnie zaprezentuje się polski F-35. Będzie też defilada na morzu w Zatoce Gdańskiej. Będzie można podziwiać 20 okrętów marynarki wojennej.
6: W kolejnych wiadomościach Radia Z słyszymy się za pół godziny, a naszym gościem będzie dziś wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko z Polski 2050. W imieniu Beaty Lubeckiej zapraszamy 8:02.
18: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
19: Sponsorem programu jest właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
5: A my z Markiem wybraliśmy dzisiaj krótkie spodemki, więc takie rozwiązanie wam polecamy.
20: Właśnie, zmarzłem, na rowerze przyjechałem. Nie róbcie tego, chociaż w ciągu dnia dzisiaj, słuchajcie, nawet 32 stopnie na południu, w centrum 30 i na północy 26, a po południu od zachodu będą ciągnąć burze. Także no, 31 to już nie jest tak gorąco.
5: Nie, nie, nie.
20: 38 to było, nie?
5: Tak, kiedyś to było gorąco.
20: No właśnie.
19: Sponsorem programu był właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
21: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
20: No i budzimy wakacyjną Polskę.
5: Dzień
20: jest, słuchajcie,
5: dobry.
20: Sierpień, wakacje.
5: Dobry.
20: I dwóch przystojnych prowadzących.
5: Jesteśmy.
20: Norbert Bieńkowski.
5: Marek, stary brat.
20: Gdzie tak się ładnie opaliłeś?
5: Nie, mam solarium.
20: Wiedziałem.

0: 13 minut po 6. Dzień dobry bardzo. To Somber w Radio Z. Marek, ten Somber to jest taki szczupły, powiem ci, że jakby wiatr z helu zawiał, to by go zmuchnął.
1: To zupełnie tak jak ja. Okay. Ale nie, od pasa w górę? No bardzo całkiem nieźle.
0: Trochę tak. Uwaga, teraz najnowsze badania, które pokazują, że nasze koty kanapowe wcale nie lubią wychodzić na dwór.
1: No tak, także trzeba tym się zająć, jak kot jest mały, bo jak jest młody i się go przyzwyczai, to będzie latał na zewnątrz w ogóle bez problemu. Będzie podchodził i mówił, proszę pana, ja chcę na dwór.
0: Najgorsze są te młode koty, które potem szybko zmieniają się w młode wilki. A wiadomo, jak młode wilki dorosną, to stają się starzy.
1: No, dokładnie jak Jarosław Jakimowicz.
0: Pozdrawiamy serdecznie.
1: Albo nie, 13 po 6.

0: dobry numer, nie? To jest takie Bonnie M 2026, co nie?
1: Mój ulubiony.
0: No. David Guetta, Alok i Stick Figure, Run, Run, River.
1: A wiesz, jak nazywa się David Guetta, który rano wstaje?
0: No.
1: Bagietta.
0: 18 po 6. Wstajecie z Radio Z. Co tam słychać u naszego pana prezydenta kochanego?
1: Właśnie w piątek zorganizował na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego wiec z okazji rocznicy objęcia urzędu. To pewnie każdy widział, słyszał.
0: Tak,
1: oprócz przemówień znalazł się też akcent muzyczny. Na scenie wspólnie z dziecięcym chórem wystąpił raper Eldo.
0: Eldo?
1: Tak, i wykonali utwór Nie pytaj o nią.
0: Nie pytaj o nią. Ale to my tutaj uważamy, że było wiele lepszych opcji występu artystycznego. Na przykład coś dla miłośników rapu. Przecież mógł wystąpić Andrzej Duda, były prezydent. Ostry cień mgły.
1: Ostry
0: cień mgły. Rapował.
1: Aha. No. Albo coś dla patriotów. Klasyka gatunku, Marek Torzewski. Do przodu Polsko.
0: No. Wystarczyło zadzwonić do nas z Norbertem i byśmy doradzili panu prezydent.
1: Za darmo.
0: Byśmy możemy zostać doradcami Karola Nawrockiego.
1: Za darmo. No. Z faktury.
0: 19 po 6.

0: za chwilkę wiadomości Radia Z punktualnie o 6.30, a tam znowu złote algi, tym razem w kanale Gliwickim.
1: Złote algi ławi się najlepsze szczupaki, na dwójkę albo
0: Norbert,
1: na trójkę.
0: No dobra, śmieszne, ale niezawodna jest to przynęta. Więcej już za chwilkę o 6.30.

0: Zobacz,
1: Król Wód.
0: Radia Z.
2: Radio Z i już. Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
3: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
3: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały zagaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak winogrono białe, kilogram. Tylko 7,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram. 7,99.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
11: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
10: To ty nie jedziesz pociągiem?
11: No nie.
10: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
11: Coś tam słyszałem.
10: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
11: Naprawdę?
10: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
11: Ale autem to chyba szybciej.
10: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
11: Przekonałaś mnie.
10: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
12: Marian, okazja jest.
13: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
12: Ale to mega okazja w Media Expert.
13: A nie, no to już wróciłem.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
15: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
16: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
17: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
18: Remont w planie? Zakupy w Brico Marché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
19: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Sprawdź super ceny CeraVe w drogeriach Superfarm i na superfarm.pl.
20: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lekka, wytrzymała rakieta do padla marki Krivit. Aż 50% taniej. Tylko 39,99. Najniższa cena z 30 dni 79,99.
21: Lidl, to się opłaca.
12: Marian, okazja jest.
13: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
12: Ale to mega okazja w Media Expert.
13: A nie, no to już wróciłem.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
9: Po reklamie.
0: Punktualnie 6:30, jest poniedziałek, 10 sierpnia. Wiadomości Radia Z. Paula Michalik i Michał Adamiuk.
22: Złote algi znowu groźne przed ich dynamicznym rozwojem w kanale Gliwickim, ostrzegają Wody Polskie.
23: Do odwołania obowiązuje zakaz korzystania z wody w dwóch sekcjach kanału. Między śluzami Łabędy i Dzierżno nie mogą pływać na przykład statki wycieczkowe.
22: Więcej wie reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
1: Ostatnie znane wyniki badań wody z kanału Gliwickiego, zwłaszcza w okolicach portu Gliwice, wskazują na szybki rozwój złotych alg. Obowiązuje pierwszy stopień ostrzegawczy przed zakwitem. Jak na razie nie ma informacji o śniętych rybach. Służby czekają na kolejne wyniki badań. We wtorek będzie też posiedzenie międzyresortowego zespołu do spraw Odry. Jak na razie nie ma wykrytych złotych alg w głównym nurcie rzeki. Grażyna Wiatr, Radio Z.
23: 4 lata temu od złotej algi w Odrze padło ponad 350 ton ryb. Skażenia na mniejszą skalę były też w zeszłym roku i 2 lata temu.
22: Iran nie prowadzi z USA żadnych bezpośrednich rozmów, zarzeka się szef dyplomacji Teheranu Abbas Araghchi. Według niego obie strony wymieniają wiadomości, z tym, że przez pośredników.
23: Co innego, Donald Trump przekonuje, że rozmowy trwają, choć w ograniczonym zakresie, informuje telewizja CNBC. Obserwujemy Iran z jego ogromną inflacją i faktem, że nie ma pieniędzy. Wszystko się ułoży, zawsze się układa. To jak partia szachów, stwierdza amerykański prezydent w rozmowie z portalem Axios.
22: Pożary lasów na pograniczu Hiszpanii z Portugalią nie zostały jeszcze opanowane. Akcje utrudniają strażakom 30-stopniowe upały.
23: Hiszpańska obrona cywilna informuje, że ogień strawił już 8 tysięcy hektarów lasów i nieużytków rolnych. Według portugalskiej żandarmerii sytuację może pogorszyć napływ turystów, którzy przyjadą w ten rejon oglądać całkowite zaćmienie słońca.
22: Rośnie strefa płatnego parkowania w Krakowie. Od dzisiaj obejmuje okolice Ronda Matecznego, Cmentarza Podgórskiego oraz Błoń.
23: Urzędnicy mówią, że poszerzenia strefy chcieli sami mieszkańcy. Nowa podstrefa C obejmuje obszar między ulicami Wielicką i Powstańców Śląskich.
22: Do strefy C zostają także włączone okolice Ronda Matecznego, ograniczone ulicami Tischnera, Wodowicką i Kamieńskiego.
23: W okolicach Błoń strefa zostaje rozszerzona o ulicę 3 Maja i miasteczko studenckie AGH razem z ulicą Rejmonta.
22: U nas wiadomości sportowe i Mateusz Ligęza.
2: Dzień dobry, zapraszam.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: Trzeci gol Roberta Lewandowskiego w barwach Chicago Fire. Lewy przyczynił się do zwycięstwa ekipy z Wiecznego Miasta w Pucharze Ligi, turnieju, w którym rywalizują kluby z amerykańskiej MLS i meksykańskiej najwyższej klasy rozgrywkowej. Więcej o wyczynie Lewandowskiego w wiadomościach o 7:00. Hit dla Widzewa. Piłkarze łódzkiego klubu pokonali na wyjeździe Jagiellonię Białystok 2-0 w meczu trzeciej kolejki Ekstraklasy. Jaga po 2 spotkaniach miała komplet punktów. Widzew 2 remisy. W Białymstoku goście po zmianie stron w niespełna 120 sekund zadali 2 śmiertelne ciosy. W 52 minucie trafił Bergier, a w 54 wynik ustalił Alvarez.
4: Zależało nam na tym, żeby to zwycięstwo można było poświęcić niedawno zmarłemu Tadeuszowi Gapińskiemu, legendzie klubu, którego pożegnaliśmy, i to zwycięstwo jest dla niego.
2: Mówił szkoleniowiec Widzewa Aleksander Wukowicz. W pozostałych wczorajszych meczach Lech rozbił Piasta 3-0, bezbramkowy remis padł w starciu Śląska z Krakowią. Na koniec tenis. Włoch Jannik Sinner nie zagra w turnieju rangi 1000 w amerykańskim Cincinnati. Lider światowego rankingu przekazał, że wciąż nie jest gotowy do gry z powodu kontuzji kolana, ale powinien wrócić na wielkoszlemowy US Open.
24: Dzisiaj od 11 do 20 poza Pomorzem Zachodnim w całym kraju obowiązują alerty przed upałami. Od 26 do 28 stopni na Pomorzu, a także na Warmii i Mazurach.
25: No. Ale to 31, to jaki to upał?
24: To właśnie to żaden upał,
25: przyjemny,
24: prawda?
25: Przyjemny chłodek, no.
24: Tam 32 na Dolnym Śląsku.
25: To mów, no, że to od 11 do 19 bryza.
24: Do 20.
25: Za 26, 7.
24: Wyciutka.

0: Dawid Podsiadło.
1: Niemożliwe staje się możliwe. Wakacyjna żądza pieniądza.
2: Wakacyjna żądza pieniądza. W Radiu Z.
3: Przepraszam, wymówiłeś coś.
4: Zdążyłem.
3: Dawid Podsiadło.
4: 19 do 7. Dzień dobry, kochani. A na dobry początek tygodnia, w poniedziałek, w naszych walizkach super nagrody, m.in. 50 tysięcy złotych i nawet 500 000 złotych. A ty, Marek, jakbyś wygrał 100 tysięcy, to jaki byś był?
3: Byłbym umięśniony, gdyż kupiłbym sobie karnet na siłownię.
4: A Danusia?
5: Po prostu jestem oszołomiona. Ja w ogóle nie mogę w to uwierzyć. Jeszcze w życiu nigdy nie wygrałam w ogóle żadnych pieniędzy, a już takich to już w ogóle. Ojejku.
3: No właśnie, idźcie w ślady Danusi. Słuchajcie, 500 000 dzisiaj złotych nawet do wygrania i teraz pierwszy dzisiaj włączamy super bonus w grze. Od tego momentu do godziny 7 przez najbliższe 18 minut tak. Każdego waszego SMS-a pomnożymy razy 10 tysięcy.
4: Niesamowite. Ja odliczam, a wyślijcie. Radio Z pod 7353.
2: Radio Z i już.
6: Reklama. Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: kategorię z laurem klienta. Od poniedziałku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. Tak, schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Po reklamie.
1: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Wstajecie z Radiem Z w samym środeczku wakacji, a teraz uwaga, Gliwice. Gliwice już obudzone, bo Gliwice to jest takie miasto, bohater tego weekendu. Przenosimy się na ulicę Rybacką. Najsłynniejsza ulica w Polsce, słuchajcie, bo tam rolnik wjechał ciągnikiem na nowo wyremontowaną drogę i pługiem zniszczył około 200 metrów świeżego asfaltu.
1: Ja byłem taki wyłączony trochę przez weekend. 200 metrów to sporo, Marek, chyba, co? A niby dlaczego?
0: Ale nie, no z taksówkarzem, który wie, gdzie mieszkasz, to nie jest tak daleko. No i słuchajcie, i po prostu, dlaczego on to zrobił, to jest pytanie. Tam jest taki spór o miedzę, trochę jak między Kargulem a Pawlakiem, bo on twierdzi, ten pan, który zniszczył tę drogę, że to jest jego droga.
1: Aha, miasto twierdzi, to jest nasza droga.
0: Tak, tak, tak. No.
1: Mieszkańcy, z tego co czytam, czekali na ten remont od lat.
0: No nie? Tak, dlatego teraz jest oburzenie w ogóle. Sprawą zajmują się odpowiednie służby, tej odpowiedzialność karna.
1: A, oburzenie, rolnik zaorał. I kto jest zdziwiony?
0: Witajcie w Polsce, czego nie rozumiecie. Za 10:07.
1: Ale wam zagramy teraz, Wiktor Waligura.

0: Morandi Angels, to my, Norbert Bieńkowski, dwa aniołki i Marek Starybrat. Słuchajcie, hello. O 7 już za chwilkę w wiadomości i tam powiemy o tym, że będą kary za unikanie odbierania mandatu.
1: To trochę skomplikowane, to tak jakbyśmy dostali dwa razy mandat, nie?
0: No właśnie.
1: Raz za przekroczenie, raz za to, że go nie odbierasz.
0: A unikasz odbierania mandatów?
1: No.
0: Szczegóły za chwilkę w wiadomościach Radia Z, punktualnie o 7.
1: Ups.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
3: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
6: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer 1 od Radia Z.
5: Nie masz pomysłu na lato?
6: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Krynicy Morskiej.
7: Udanych podróży i wspaniałej zabawy z Koleo Kids życzy Koleo. Największy sprzedawca biletów kolejowych w Polsce.
8: Sponsorem akcji są diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
9: Polecam. Ewa Swoboda.
10: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
11: Marian, okazja jest.
12: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
11: Ale to mega okazja w Media Expert.
12: A nie, no to już wróciłem.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999.

0: Ekstra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Ekstra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Zamurowało mnie, zostałam bez słowa.
6: Tego lata w Radiu Z każdy dzień może przynieść coś wyjątkowego.
7: Wakacyjna żądza pieniądza.
6: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z.
8: To moje szczęście w takim razie jest bardzo duże.
6: Ogromne pieniądze już dziś. A w wielkim wakacyjnym finale nowa Honda ZRV. Spełni z nami swoje wakacyjne marzenia. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł.
9: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
10: Po reklamie.
11: Słuchacie Radio Z, za chwilę 7. Paula Michalik i Michał Adamiak w studiu. To czas na wiadomości. Zapraszamy.
12: Kargul zaorał miedzę, rolnik z Gliwic asfalt. Jest areszt i zagrożenie więzieniem.
13: Będą kary za unikanie odbierania mandatów. Rząd uszczelnia przepisy drogowe.
12: Lewandowski strzela gole dla Chicago, a my porozmawiamy o tych amerykańskich ligach.
11: 7.
12: 3 miesiące aresztu dla rolnika, który zaorał asfalt. Wjechał ciągnikiem na drogę, bo twierdzi, że to jego własność. Zniszczył 200 metrów świeżo położonej nawierzchni.
13: 60-latkowi spod Gliwic grozi do 10 lat więzienia.
12: Reporter Radia Z Jan Kielak z nami.
13: Tak
12: Janko,
13: jest.
12: Skąd ryzyko aż tak wysokiej kary?
14: Bo rolnik usłyszał zarzut zniszczenia mienia o znacznej wartości. Gliwicki Zarząd Dróg Miejskich szacuje straty na blisko 400 tysięcy złotych, a prezydentka miasta Katarzyna Kuczyńska-Budka przekazała, że to nie pierwszy raz, gdy 60-latek zniszczył własność publiczną. Zamieściła też nagranie ze zdarzenia. Według rolnika miasto buduje drogę częściowo na jego ziemi. Urzędnicy jednak dementują te informacje.
13: Ciągnik został odholowany na policyjny parking. Pojazd nie miał ważnego OC.
12: Unikanie mandatu z fotoradaru będzie trudniejsze. Rząd szykuje zmiany w przepisach o ruchu drogowym.
13: Co zmieni tak zwana nowa ustawa fotoradarowa? O tym reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
15: Nowe przepisy wprowadzają dodatkowe kary, jeśli ktoś po prostu nie odbiera urzędowej korespondencji, nie odpowiada na pisma Inspekcji Transportu Drogowego. Nowością jest też tak zwane zawiadomienie o zarejestrowaniu naruszenia. Będzie wysyłane do właściciela auta. Brak odpowiedzi ma oznaczać opłatę administracyjną kilkukrotnie wyższą niż sam mandat karny. Projekt wprowadza też centralny rejestr naruszeń, który ma zbierać dane o wykroczeniach kierowców aut zarejestrowanych poza Polską. Takim kierowcom niepłacącym mandatów będzie można w przypadku kontroli granicznej zabronić wjazdu lub wyjazdu z Polski. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
13: Projekt zakłada też korektę pomiaru prędkości.
12: Dobre prognozy dla stacji benzynowych w tym tygodniu. Według analityków biura Reflex będzie taniej.
13: Spadki cen mają objąć wszystkie rodzaje paliw. Olej napędowy może być tańszy średnio o 10 groszy, mówi Radiu Z Urszula Cieślak.
16: Podobnie w przypadku benzyn spodziewamy się korekty do 20 groszy na litrze, a więc wtedy ten średni poziom cen spadłby do poziomu 7,30 zł.
13: Tańszy ma być też autogaz.
12: Dno Wisły w Warszawie coraz bardziej widoczne. Na stacji Bulwary były wczoraj 103 cm poziomu rzeki. Stan hydrologiczny jest fatalny w całym kraju. IMGW wydał prawie 80 ostrzeżeń.
13: Sytuacji nie poprawią też zapowiadane burze. Mogą nawet przynieść więcej szkody niż pożytku. Wysycha cała zachodnia Europa. Czerwiec i lipiec były dwoma najgorętszymi miesiącami w historii pomiarów na kontynencie. Średnia temperatura sięgnęła 21,6 stopnia Celsjusza. Pobity został rekord sprzed 4 lat.
12: Europa jest najszybciej nagrzewającym się kontynentem na świecie. Także oceany nigdy wcześniej nie były tak gorące jak teraz. Ich średnia temperatura w lipcu sięgnęła niemal 21 stopni. Robert Lewandowski zachwyca w Chicago Fire. Polski napastnik strzelił trzecią bramkę w nowych barwach.
13: Strażacy pokonali Santos Laguna w Pucharze Ligi 3-1.
12: Dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza z nami.
2: Obecny.
12: Mateusz, na czym polegają te rozgrywki i co daje zwycięstwo drużyny Lewandowskiego?
2: W MLS trwa teraz krótka przerwa w rozgrywkach na rzecz League's Cup. To turniej między amerykańskimi zespołami, a tymi z Ligi Meksykańskiej. Obecnie trwa faza grupowa, która jest podzielona na obie ligi, a Chicago Fire po dwóch kolejkach może pochwalić się kompletem zwycięstw i na kolejkę przed końcem zajmuje trzecie miejsce. To o tyle ważne, że do ćwierćfinałów awansują po cztery najlepsze ekipy z każdego kraju. Jeśli zespół Lewandowskiego wygra w czwartek swój ostatni mecz, to zakwalifikuje się do fazy pucharowej, która odbędzie się na przełomie sierpnia oraz września.
12: Wtedy Lewandowski będzie mógł powalczyć o swoje pierwsze trofeum z Chicago Fire. Więcej wiadomości sportowych w Radiu Z za pół godziny.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
17: Sponsorem programu jest Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
18: Jaki piękny dzień. Patrzcie i podziwiajcie. 32 stopnie.
11: No,
18: maksymalnie. Nie będzie już 38, tak jak ostatnio. Nie. 32 całkiem w porządku. Mhm. Jak jest lato, panie kierowniku, to co?
11: Jest gorąco.
18: No, to musi być gorąco. Tak. W centrum 30, na północy 26. Po południu przyjemny deszczyk od zachodu. No nie ma się, no, mucha nie siada, no.
17: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.

0: Czyż może być przyjemniej? Są wakacje, jest Radio Z, piękna pogoda, cudowny, fantastyczny poranek. Ekstra towarzystwo, bo z wami, czyli z najlepszymi słuchaczami na świecie, 12 po 7, kochani, w Złotoryi jedna pani znalazła w restauracji plecak. To jest szczęście, prawda? Plecak z paszportami i tam było w środku 1500 euro w gotówce.
1: No tak na polskie, co z 6000,
0: wow. No i pani zabrała.
1: No i co, pewnie zniknęła.
0: Czmychła.
1: Tak?
0: No. Znaczy, następnego dnia oddała ten plecak na policję.
1: Brawo,
0: ale twierdziła, że był pusty. Tylko problem w tym, że policja miała nagranie z monitoringu i tam paszporty się znalazły od razu jednak.
1: Dobra, paszporty. A ta gotówa?
0: A, była schowana. Schowana była. Nie zgadniesz gdzie.
1: Dobra, czekaj, myślę. No gdzie?
0: No w bieliźnie.
1: Marek, w bieliźnie to się raczej klejnoty chowa. No nie gotówkę.

0: 18 po 7, tu dzień dobry bardzo w Radio Z. Być może nie wiecie, ale my z Markiem znamy się od lat, lubimy razem spędzać czas.
1: Chodzimy razem na grzyby.
0: Właśnie, tak. I co tam robimy? Ostatnio jak byliśmy, co żeśmy zobaczyli?
1: Słuchajcie, to niewiarygodne, ale wchodzimy do lasu i o kurka. Rzeczywiście już są w polskich lasach kurki, patrzcie. Są kurki. A wiesz, jak najlepiej się zbiera kurki w polskich lasach?
0: No.
1: Stajesz na środku lasu i wołasz cip, cip, cip, cip, cip i one sam, patrz, same przechodzą. Cip, cip, cip, cip.
0: A wiesz, jak wchodzisz do lasu w piątek wieczorem, jest impreza i wtedy kurki, wiesz, jak śpiewają?
1: O kurka! Pozdrawiamy serdecznie wszystkich grzybiarzy. Pamiętajcie, że po kurki się nie trzeba wcale schylać. Wystarczy zawołać cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip. Borowiki nie, tu nie podchodźcie, ale kurki chodźcie. Cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip.

0: 23 po 7. Dzień dobry bardzo, słuchacie Radia Z. Z nami w studiu już jest Beata Lubecka.
1: Dzień dobry bardzo.
0: Co tak skrzypi? To w krzyżu, czy to...
1: Tak, w krzyżu, tak. Nie, ja bardziej kolana, rzeczywiście tak. Krzyż jest okej, okay, ale... kręgosłup.
0: No, każdy ma swój krzyż, kręgosłup i kolana.
1: Tak.
2: Beata, mam pytanie, czy zjadłabyś może, bo mam borówki i jogurt... Ci przygotowałem tak przed rozmową, żebyś
1: nie wierzę,
2: miała.
1: Nie wierzę, że to dla mnie, bo to dla ciebie, ale borówki tak jak najbardziej, tak, borówka amerykańska jak najbardziej, tak jest bardzo zdrowa, trzeba.
2: Świetnie, widzisz,
0: ale wiecie, że to jest po prostu wywali wam świat do góry nogami.
2: Jak zjemy borówki?
0: Nie, wiecie, że borówka amerykańska jest polska?
1: No i dobrze, no nie będzie polska, amerykańska
2: super.
1: Jest zdrowa.
2: Tak.
1: Jeżyny są jeszcze wskazane.
2: Doń, przepraszam, nie mam dzisiaj jeżyn, ale na jutro przyniosę.
1: Dobrze, trzymam cię za słowo.
0: A skoro jesteśmy w temacie przyrody, to Fundusz i Polityka Regionalna. Jan Szyszko dzisiaj gościem będzie.
1: No to tak do przyrody to tak niekoniecznie, bo to raczej chyba mam miło z klimatem.
0: Ale mianownik to co Szyszka, dopełniasz Szyszki, woła Szyszka.
1: Ja mam zasadę, że ja sobie nie dworuję z nazwisk.
0: No my też nie, no po prostu odmieniamy przez przypadki.
1: No jasne, oczywiście.
0: Beata Lubecka, 8:02, gość Radia Z. Zapraszamy.

Pralka Electrolux Sensi Care 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1950. Teraz za 1600 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: sprawdziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
1: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
1: Biohispan Max, bo to maksymalna dawka biosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
1: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohispanie Max. Biohispan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza.

0: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do wtorku winogrona jasne bezpestkowe na wagę 9,99 za kilogram, a do tego pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Gabinet masażu, słucham.
4: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: Cześć, a co się dzieje?
4: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
4: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
9: W poniedziałek i wtorek kawy Chibo Exclusive, druga tańsza 70% taniej. A skyr piątnica, różne rodzaje, kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa gratis, 8 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
11: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
12: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
11: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
12: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
5: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
13: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
14: Po reklamie.
15: Punktualnie 7.30, jest poniedziałek, 10 sierpnia. Wiadomości Radia Z. Paula Michalik i Michał Adamiok.
16: Od północy i zachodu wlewa się do Polski kolejna fala upału. Pomarańczowe alerty drugiego stopnia są dla Warmii i Mazur oraz północy Mazowsza, do tego dla ściany zachodniej aż po Wrocław.
17: Łagodniejsze, żółte ostrzeżenia obejmują w zasadzie cały kraj poza wybrzeżem i górami. Obowiązują na ten moment do dzisiejszego wieczora.
16: Tajwan nadal ćwiczy odpieranie ataku Chin. 10-dniowe ćwiczenia zaczęły się w zeszłym tygodniu.
17: Dziś trenowany jest scenariusz desantu powietrznego wroga. Po raz pierwszy władze ograniczą działanie mobilnego internetu, by przyzwyczajać ludzi do możliwej sytuacji kryzysowej.
16: Kończą się żniwa, ale nie znika zagrożenie dla dzieci, które często pomagają w pracach polowych. Służby przypominają, by właśnie teraz szczególnie zadbać o ich bezpieczeństwo.
17: Bo spiętrzenie sezonowych prac w gospodarstwie zwiększa ryzyko wypadków, mówi Radiu Z Mateusz Piliński z łódzkiej policji.
18: Gospodarstwo rolne to miejsce pracy, w którym występuje wiele zagrożeń, szczególnie dla dzieci, które nie zawsze dostrzegają niebezpieczeństwo. Dlatego apelujemy do dorosłych. Nie pozostawiajcie dzieci bez opieki, nie pozwalajcie im obsługiwać maszyn rolniczych, nie angażujcie ich w niebezpieczne prace.
17: W gospodarstwie rolnym nie można powierzać dzieciom zajęć ponad ich wiek i możliwości. Nie mogą obsługiwać maszyn i urządzeń rolniczych czy kierować ciągnikami.
16: 1 000 000 euro przyniosła aukcja koni arabskich Pride of Poland w Janowie Podlaskim. Tym razem sprzedano 16 koni.
17: Najwyższą cenę na licytacji, 160 tysięcy euro, osiągnęła klacz Pila z janowskiej stadniny. Wylicytował ją kupujący z Belgii.
16: W Radiu Z wiadomości sportowe i Mateusz Ligenza.
19: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
20: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
14: Mistrz Polski wrócił na właściwe tory. Piłkarze Lecha Poznań pokonali u siebie Piasta Gliwice 3-0 w meczu trzeciej kolejki Ekstraklasy. Kolejorz przez godzinę męczył się z rywalem, ale trener Nils Frederiksen dokonał kapitalnych zmian. Dwie minuty po wejściu na murawę wynik otworzył Mikael Iszak. W 79 minucie podwyższył 18-letni debiutant Karol Delikat. W swym pierwszym kontakcie z piłką w doliczonym czasie gry bramkę zdobył trzeci z rezerwowych, Sayed Manesz.
21: Szczególnie ta pierwsza połowa była taka, że zasłużyliśmy na coś więcej. W drugiej połowie popełniliśmy trochę zbyt wiele błędów jak na jakość przeciwnika i tutaj też się kłania jego konsekwencja.
14: Komentował szkoleniowiec Piasta Daniel Myśliwiec. W pozostałych wczorajszych meczach Jagiellonia przegrała u siebie z Widzewem 0-2, a Śląsk zremisował z Krakowią 0-0. Marco Brenner został triumfatorem 83. kolarskiego wyścigu Tour de Pologne. Niemiec był siódmy w jeździe indywidualnej na czas w Wieliczce, a to wystarczyło mu do zwycięstwa. Zaliczył spektakularny awans z czwartego miejsca w generalce. Katarzyna Niewiadoma Fini zajęła drugie miejsce w kobiecym Tour de France. Polska kolarka po 9 etapach rywalizacji musiała tylko uznać wyższość Holenderki Demi Vollering.
20: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
22: Uwaga, prezentuję aktualne temperatury. Nowy Sącz, Zakopane 13 stopni.
23: Teraz?
22: Mhm. Tutaj najchłodniej, znacznie cieplej.
23: Zimno.
22: W Zielonej Górze 21. Tutaj najcieplej teraz. A za chwilę może padać. Na Pomorzu Zachodnim Puck, Łeba, Słupsk, te okolice, a później opady pojawią się także na Warmii i Mazurach.
23: A wiesz, Puck to jest bardzo fajna miejscowość.
22: Czemu?
23: Tam jak do sąsiada pukasz, to nie robisz puk-puk, tylko jak?
22: Puck!
23: Pozdrawiamy Puck za 27.
22: Puck rządzi.
23: 8.

0: Jest energia.
1: Ale
0: jest,
1: jak my zagramy, kurczę, no, Pitbull.
0: Są wakacje. Pitbull, Neo, Afro, Jackie, Neyer. Give me everything. Wymieniłem
1: bardzo
0: wszystkie.
1: Ładnie, Marek, szóstka.
0: Słuchajcie, za 28 mamy ranking pierwszych dam z wirtualnej Polski. Okay. I tutaj bez niespodzianek najlepszą pierwszą damą w historii zdaniem Polaków jest Jolanta Kwaśniewska.
1: Gratulacje.
0: Która zdecydowanie wyprzedza pozostałe pierwsze damy, czyli panią Marię Kaczyńską na drugim oraz obecną pierwszą damę Martę Nawrocką na trzecim.
1: Ja myślę, Marek, że ja bym był świetną pierwszą damą.
0: Tak, a czemu?
1: Ładnie się uśmiecham i wiem, jak jeść bezę.
0: Ale co ty gadasz, to przecież ty, Norbert. No bycie pierwszą damą to nie tylko uśmiechanie się i jedzenie bezy.
1: Tak, a co jeszcze niby?
0: No teraz co? Tak na szybko ci nie powiem, bo mnie zaskoczyłeś, ale na pewno coś jeszcze jest.

piekarnik do zabudowy Whirlpool. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2299. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 11 sierpnia.

0: Sąsiadko, witam.
1: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
0: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
2: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
1: Sylwester, mój kicisz wrócił.
0: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
1: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
2: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
5: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
4: Pamiętałem o wszystkim.
5: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
4: Dokładnie, kochanie.
5: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
4: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
5: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
6: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka sztuka mięsa Megapaka po Dudzie lub Udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Castorama!
9: Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
10: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Kamper spakowany? Jedziemy?
12: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
11: Znowu? Przecież już brałeś.
12: Ale działała za słabo i za krótko.
13: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
14: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: No i jak twój kręgosłup?
16: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
17: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2% z polskiej mleczarni. 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl. To się opłaca.
20: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
21: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
20: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
22: Marian, okazja jest.
23: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
22: Ale to mega okazja w Media Expert.
23: A nie, no to już wróciłem.
24: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
25: Media Expert.
26: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
27: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
26: Pieskie życie ma smak!
27: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
28: Po reklamie.
29: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Gramy dzisiaj z Markiem na różowo, a to oczywiście Pink, Trustful w Radiu Z, 7 minut do 8. Tymczasem sensacyjne wiadomości z flagowego polskiego wyścigu kolarskiego, czyli Tour de Pologne.
1: Tak.
0: Wyścig ten wygrał w tym roku Niemiec z imieniem Marco Brünner.
1: Niemiec wygrał Tour de Pologne?
0: Tak.
1: Brünner. Dziś słyszałem to nazwisko już gdzieś.
0: No. Najlepszy z Polaków, Michał Kwiatkowski, był dopiero 31, wiesz? Strata 36 sekund, no niestety sporo.
1: Do tego Brünnera?
0: Tak.
1: No to posłuchajmy, jak Polak rozmawiał na mecie z kolegą z Niemiec.
2: Nikt ci nie uwierzy. Schowaj pistolet, Brünner. Schowaj tę pukawkę, durniu, dopóki mam ochotę jeszcze z tobą rozmawiać.
1: Ale proszę pana, to nie pukawka.
0: To co?
1: To bidon. Radio Z i już. Za 7-8.
0: Może być lepiej?
1: Nie ze mną te numery.
0: No.

0: Ależ my gramy. Tu Radio Z. Same dobre numery za 4/8. Kochani, dzisiaj w wakacyjnej rządzy pieniądza nawet czeka na was 500 000 złotych i teraz coś specjalnego. Lepszej okazji o poranku nie będzie. Włączamy super ekstra bonus.
1: Każdy, kto zagra właśnie teraz, zyskuje, uwaga, 13,5 tysiąca losów. 13 500. Trzeba słać SMS o treści Radio Z pod 7353.
0: Tak, zostało mało czasu, tylko 3,5 minuty do 8. Radio Z pod 7353. Płacicie za jednego SMS-a, macie 13,5 tysiąca szans na 500 000 złotych.
1: Zdążysz, Marek, wysłać teraz?
0: Sure, of course, absolutely.
1: Radio Z 7353.
2: Radio Z i już.
3: Reklama. Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
6: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
8: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A kawa ziarnista Dallmayr kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen. Słuchaj, Marian.
4: No?
11: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
4: Uh-huh.
11: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
11: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
11: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
12: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
13: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
14: Skąd ta piana, kochanie?
13: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
15: Po reklamie.
1: Tu Radio Z, dochodzi 8. To czas na wiadomości, które mają dla was Paula Michalik i Michał Adamiuk.
16: Mapa Polski znów tętni alertami. Idą upał i burze, ale jest też biała plama.
17: Zimny prysznic dla rządu Donalda Tuska. Mamy wyniki sondażu.
16: Gościem Radia Z jest wiceminister funduszy Jan Szyszko z Polski 2050.
1: 8.
16: Ulga w pogodzie była krótka, upały i burze wracają.
17: Żółte i pomarańczowe alerty obejmują prawie cały kraj, z wyjątkiem północno-zachodniego skrawka.
16: Z najświeższymi prognozami reporter Radia Z Jan Kielak. Janku, gdzie trzeba dziś szczególnie uważać?
18: Największe upały będą na zachodzie kraju. Tam słupki termometrów mogą pokazać nawet 33 stopnia. Susza trwa. Poziom wody na warszawskim odcinku Wisły jest rekordowo niski. Dramatyczna sytuacja jest też na Zalewie Sulejowskim w województwie łódzkim, mówi Radiu Z ekohydrolog Sebastian Szklarek.
19: Woda tam się już cofnę na tyle, że niektóre przystanie łodzie stoją na brzegu, na mule.
18: Sytuacji hydrologicznej nie poprawią burze, które pojawią się dziś w centralnej i północnej Polsce. Przyniosą za to silny wiatr, w porywach nawet do 100 km na godzinę.
17: Jutro pogoda ma się znów uspokoić. Zrobi się chłodniej aż do weekendu, kiedy nadciągnie nad Polskę kolejna fala upałów.
16: Dziś decyzja, co dalej z hotelem Manor w Olsztynie. Jak wiecie z Radia Z, w sobotni wieczór ewakuowano z niego ponad 230 osób, w tym dzieci, które były tu na obozie piłkarskim.
17: Było to konieczne, bo boczna ściana budynku zaczęła osuwać się do wykopu. Jak to się stało? O tym reporter Radia Z Marcin Friedrich.
14: Głęboki wykop bez odpowiedniego zabezpieczenia tuż obok ściany budynku. To musiało skończyć się pęknięciami i częściowym zawaleniem. Decyzja mogła być tylko jedna: ewakuacja i tymczasowe wyłączenie obiektu z użytkowania. 130 dzieci z dwóch kolonii musiało wcześniej zakończyć wakacyjny wypoczynek i wrócić do domów. Z hotelu ewakuowano także pozostałych gości i personel. W sumie ponad 230 osób. Oględziny rozpoczęły się jeszcze w sobotę. Dziś nadzór budowlany wyda już decyzję na piśmie, co dalej czeka obiekt. Marcin Friedrich, Radio Z.
17: Strażaków zaalarmował jeden z hotelowych gości. Nikomu nic się nie stało.
16: Polacy niezadowoleni z rządu premiera Donalda Tuska. Krytycznie ocenia ten gabinet 58% respondentów.
17: Lepszego zdania jest prawie 40% uczestników badania dla Wirtualnej Polski. 6% nie ma zdania.
16: Teraz pytania do gościa Radia Z. Zadaje Beata Lubecka.
20: Dzień dobry, z nami jest Jan Szyszko z Polski 2050, wiceminister funduszy i polityki regionalnej. Dzień dobry, panie ministrze.
21: Dzień dobry, bardzo miło, dziękuję za zaproszenie.
20: Bardzo proszę, pytanie numer jeden, krótkie i krótka odpowiedź. Czy Szymon Hołownia wejdzie do rządu, tak czy nie?
21: Nie wiem.
20: A powinien?
21: To jest pytanie do premiera i do Szymona Hołowni. Ja mu bardzo kibicuję, żeby znalazł dobrą dla siebie drogę zawodową, polityczną na przyszłość. Nie wiem, czy jakiekolwiek decyzje podjął w tej sprawie.
20: Sonda na naszej stronie oczywiście. Czy Szymon Hołownia wejdzie do rządu? Czekamy na wasze opinie, na wasze głosy. Bardzo jestem ciekawa, co odpowiedzą nasi słuchacze i internauci na radioz.pl. I wynik tej sądy oczywiście pod koniec części radiowej. Czyli pan uważa, że Szymon Hołownia powinien się jakoś, że tak powiem... No bo rzeczywiście na razie się schował, można powiedzieć, jest w totalnej defensywie, ale chodzą słuchy, że to jest bardzo prawdopodobny scenariusz, że on wejdzie do rządu. Co więcej, chce być wicepremierem i ministrem kultury.
21: Ja trochę wiem o tym też, jak oczywiście wszystkie rozmowy i takie historie przebiegają, jak takie rzeczy się dzieją, więc ja bym nie wierzył do końca tym pogłoskom i tym informacjom, które pojawiają się w mediach co do innego. Ciężko by było sobie też z takiej praktyki politycznej wyobrazić, żeby ten scenariusz jakoś miał się ziścić.
20: Ale dlaczego?
21: No, mamy ministrę kultury, która dobrze sprawuje swoje obowiązki, która ma zaufanie zarówno partii, jak i pana premiera, więc ciężko by było sobie wyobrazić.
20: Ale znalazłaby tutaj też jakichś oponentów. Myślę, że może niekoniecznie w rządzie, ale poza rządem na pewno tak. Jest wiele głosów krytycznych, ale dla pana rozumiem, że to jest absolutnie scenariusz, który się nie ziści?
21: Wydaje mi się bardzo mało prawdopodobny i ja też nie słyszałem o tym, żeby takie rozmowy w jakimkolwiek stopniu były toczone i były prowadzone.
20: No media spekulują, że jednak w rządzie jest jakieś takie przyzwolenie na to, czy no może entuzjazm za dużo powiedziane, bo nie jest tajemnicą, że pan premier nie jest entuzjastą i sympatykiem Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Bo gdyby Hołownia wszedł do rządu, no to wtedy można powiedzieć, że to jest koniec w rządzie Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz.
21: Rząd nie jest od tego, żeby się przyjaźnić, tylko żeby pracować i robić dobrą robotę dla Polski. Ja zauważyłem natomiast pewną prawidłowość. Otóż za każdym razem, kiedy Polska 2050 i Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz walczy o jakąś konkretną sprawę przez ostatnich parę miesięcy, to pojawiają się anonimowe przecieki od koalicjantów do mediów. I cofnę się do maja, do początku, czyli do podniesienia przez nas sprawy drugiego progu podatkowego i podniesienia tegoż progu podatkowego. Wówczas zaczęły się i przecieki do mediów, i działania w Sejmie ze strony polityków naszych koalicjantów, największego koalicjanta, próbujące bezskutecznie oczywiście, ale podkupić, przekupić, przekonać naszych posłów do tego, żeby opuścili i rozbili nasz klub parlamentarny.
20: No dobrze, ale...
21: Później,
20: a teraz co takiego chciałaby wdrożyć?
21: Później mamy sytuację, która dzieje się przez lato aż do dzisiaj, dotyczące najmu krótkoterminowego i ustawy o Airbnb. W sytuacji, w której podnieśliśmy ten sprzeciw publicznie, po tym jak niestety zostały zerwane negocjacje wewnątrz rządu, no to wypowiada się szef jednego z klubów parlamentarnych, szef klubu parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego, nawołujący do tego, żeby dokonać jakiej zmiany w klubie parlamentarnym Polski 2050. W sytuacji, w której ten sprzeciw okazuje się skuteczny i te negocjacje trwają i ta walka trwa, pojawiają się przecieki do mediów na temat jakichś zmian w klubie parlamentarnym Polski 2050. Też wszystkie anonimowe, proszę zauważyć, też wszystkie z innych partii koalicyjnych. A fakty są takie, że mieliśmy w lipcu trzy posiedzenia Sejmu, jeżeli się nie mylę, trzy. To było dosyć intensywne. Lipiec i tak jak Paweł Ślis był szefem klubu parlamentarnego, tak jest, tak deklaruje, że dalej.
20: No ale chodzą słuchy właśnie, że na początek Hołownia chciał przejąć klub i chciałby zostać szefem klubu parlamentarnego.
21: No więc tak jak mówię, były trzy posiedzenia klubu parlamentarnego Polski 2050, trzy posiedzenia Sejmu w lipcu. Gdyby coś miało się wydarzyć, wydarzyłoby się w lipcu. Nie wydarzyło się, więc
20: wydaje mi się, że... No bo Szymon Hołownia jest jeszcze na wakacjach, z tego co donoszą media.
21: Teraz mamy wakacje, natomiast te plotki pojawiły się już kilka tygodni temu, więc jeżeli rzeczywiście coś by miało się wydarzyć, to by się wydarzyło w lipcu. Deklaracje Pawła Ślizy są takie, że on zostaje jako szef klubu parlamentarnego. Mam wrażenie, że te plotki są wysyłane po to, żeby w jakiś sposób osłabić Polskę 2050 i Katarzynę Pełczyńską, nawet przed negocjacjami budżetowymi.
20: Czyli koalicjanci wam źle życzą, tak?
21: Wydaje mi się, że to jest prawdopodobny cel takiego rozsiewania takich plotek, by osłabić naszą przewodniczącą i Polskę 2050 przed negocjacjami budżetowymi na nowy rok, a to są negocjacje, w których
20: nie lubią w tej koalicji w takim razie.
21: Bardzo twardo w tych negocjacjach stawiać kwestie ulgi podatkowej dla klasy średniej, jakim jest odmrożenie drugiego progu podatkowego. Będziemy bardzo twardo stawiać kwestie ustawy o najmie krótkoterminowym i innych rzeczy, które uważamy za fundamentalne dla ambitnego rozwoju Polski, tak jak wprowadzenie na przykład podatku cyfrowego. Mówimy o tym jasno, mówimy o tym publicznie i słyszymy też anonimowe wypowiedzi naszych koalicjantów, że stawianie spraw im się nie podoba. No trudno.
20: A pani Pełczyńska Nałęcz, pani minister, będzie też jakoś forsować ten pomysł, żeby zrównać wiek emerytalny kobiet, które nie mają dzieci, z wiekiem emerytalnym mężczyzn?
21: Zauważę tylko, że pani przewodnicząca nigdy w życiu nie wysunęła takiej propozycji, natomiast rozpoczęła debatę na ten temat, zauważając, że coś z wiekiem emerytalnym, czy z wiekiem, w którym Polacy przechodzą na emeryturę, należy począć, ponieważ dysproporcja między kobietami a mężczyznami jest największa w Unii Europejskiej, ponieważ emerytury w Polsce są rekordowo niskie, a emerytury kobiet są najbardziej rekordowo niskie, bo są dużo niższe jeszcze nawet niż mężczyzn w Polsce.
20: Ale wie pan generalnie, że ten temat, to po prostu to rząd od tego ucieka jak diabeł od święconej wody, że nie ma takiej możliwości, dlatego że Platforma Obywatelska między innymi dzięki temu, że podwyższyła wiek emerytalny, przegrała wybory w 2015 roku, między innymi przez to.
21: No, ja akurat jestem zdania, że jeżeli jest realny problem i wszyscy sobie zdają sprawę, że jest problem, to on nie zniknie przez to, że zasłonimy uszy, zasłonimy oczy i powiemy nie trzeba podnosić wieku emerytalnego, nic się nie dzieje, na pewno wszystko będzie okej. Okay. To tak nie działa. Jeżeli jest jakiś problem, to trzeba próbować przynajmniej rozpocząć debatę o tym, jak go rozwiązać. Jeżeli nie ma zgody na to, żeby zrównywać jakoś wiek emerytalny albo zmieniać wiek emerytalny, to należy pomyśleć, jak tworzyć efektywne systemy zachęt do tego, żeby Polacy chcieli pracować dłużej, bo po prostu w sytuacji demograficznej, w której mamy najniższy wiek emerytalny w Europie, w której coraz więcej osób będzie w wieku demografia leży, coś trzeba zrobić, bo po prostu tego nie udźwigniemy. No taka jest brutalna prawda i należy o tym rozmawiać, a nie rozmowy ucinać, że nie będziemy o tym rozmawiać, bo 12 lat temu ktoś z tego powodu przegrał wybory. No tak się odpowiedzialnej polityki nie robi.
20: 58% Polaków krytycznie ocenia dotychczasowe rządy koalicji pod kierownictwem premiera Donalda Tuska. Skąd taka surowa ocena?
21: Myślę, że to wynika z kilku przyczyn. Na pewno czasy, w których przyszło przynosić, sprawować te rządy są wymagające, to oczywiście, ale też trzeba powiedzieć jasno, że jest obszar, czy są całe obszary reform, czy dużych zmian, które powinny się wydarzyć, a które się nie wydarzyły. I to są właśnie obszary, o których my mówimy w Polsce 2050, że powinny się wydarzyć.
20: Czyli Polacy uważają, że te zaniechania po prostu, tak? To są, rozumiem, te powodują, że to jest taka, nie inna surowa ocena Polaków.
21: Ciężko to zdecydowanie ocenić, natomiast fakty są takie, że były obietnice przeprowadzenia sprawiedliwej
20: zmiany. 100 konkretów było na 100 dni.
21: To są akurat obietnice Koalicji Obywatelskiej, ja nie będę za nie z nich się rozliczał, natomiast prawda jest taka, że chyba każde ugrupowanie, które współtworzy naszą koalicję, obiecywało sprawiedliwą zmianę podatkową. My jako Polska 2050 taką sprawiedliwą zmianę podatkową oferujemy i mówimy jasno, że jeżeli to się nie wydarzy teraz, no to będzie to wybory będą przegrane i będziemy mieli za rok w Polsce BBC, o którym nikt nigdy nie śnił, czyli rządy Brauna, Bosaka i Czarnka. No, to jest realna alternatywa przed którą stoimy.
20: Morawiecki jest jeszcze.
21: Dlatego w tym momencie trzeba wziąć się do roboty, przeprowadzić trudne, duże reformy.
20: Ale co jeszcze przeprowadzić? Jakie trudne reformy jeszcze przed wyborami?
21: Sprawiedliwa zmiana podatkowa, czyli odmrożenie drugiego progu podatkowego. Podatek cyfrowy, żeby ją sfinansować, czyli spowodowanie, żeby wielkie cyfrowe korporacje, które zarabiają na naszych danych, na naszym użytkowaniu, pracowały u nas, płaciły u nas w podatki. Bo to nie jest dobre, że największe firmy cyfrowe zagraniczne płacą w Polsce mniejsze podatki niż ich polscy konkurenci. No tak nie może być, to jest niesprawiedliwe. Z czegoś musimy ten rozwój
20: no i co jeszcze?
21: Finansować. Do tego kwestia przeznaczenia akcyzy na alkohol na zdrowie, na system ochrony zdrowia.
20: Wydaje się, że jest bardzo podatku?
21: Ważne. Kwota wolna od podatku jest obietnicą wyborczą, która kosztuje bez mała 60 miliardów złotych. Podniesienie drugiego progu podatkowego to jest 9 miliardów złotych. Jeżeli mamy pieniądze na kwotę wolną od podatku, no to oczywiście możemy o tym rozmawiać. Ale jeżeli minister finansów tak bardzo mówi, że nie ma pieniędzy, tych 9 miliardów złotych na drugi próg podatkowy, no to ja rozumiem z tego, że tym bardziej nie ma 60 miliardów na kwotę wolną, a chciałbym zaznaczyć jasno, że niedobre będą takie rozwiązania, w których, nie wiem, powiemy, że kwotę wolną w tym roku podniesiemy o 1000, a w kolejnym jeszcze o 3, a w kolejnym o 5, a w kolejnym jeszcze o 3. Zmiana podatkowa, jeżeli ma być sprawiedliwa, musi być odczuwalna. I to daje właśnie
20: podniesienie. A nie po kropelce. Czy Szymon Hołownia wejdzie do rządu? Tak, odpowiedziało 19%, nie 81%, czyli nasi słuchacze, internauci znali, że to też jest po prostu scenariusz raczej science fiction, political fiction, o tak bym powiedziała. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie, na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Rubecka, serdecznie zapraszam. A komentarz w części pozaradiowej.
16: Mamy ministra kultury, która dobrze sprawuje swoje obowiązki. Szymon Hołownia w jej miejsce? Wydaje mi się to bardzo mało prawdopodobne, mówi w Radiu Z Jan Szyszko z Polski 2050.
0: Zauważyłem pewną prawidłowość. Za każdym razem, gdy Polska 2050 chce coś zrobić, zaczynają się przecieki do mediów ze strony koalicjantów, przyznaje wiceszef resortu funduszy i polityki regionalnej.
16: Nie było takiej propozycji. Pełszyńska-Nałęcz zaczęła tylko debatę na ten temat. Tak gość Radia Z odpowiada na pytanie o ewentualne zrównanie wieku emerytalnego bezdzietnych kobiet z wiekiem mężczyzn.
0: Sprawiedliwa zmiana podatkowa, czyli odmrożenie drugiego progu, podatek cyfrowy, żeby to sfinansować. Do tego przeznaczenie akcyzy alkoholowej na system ochrony zdrowia. To zdaniem Jana Szyszki najpilniej potrzebne zmiany.
16: Ciąg dalszej rozmowy w internetowych kanałach Radia Z.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
22: Pogoda się uspokoiła, ale tylko na chwilę. Dzisiaj co prawda bez takich ekstremalnych upałów jak ostatnio, czyli maksymalnie 32 stopnie na południu, w centrum 30, na północy 26, ale po południu od zachodu bardzo groźne deszcze i burze nawet z gradem.
23: Takie kule będą wielkie.
22: Takie, zobacz. Pokazujemy do kamery numer 1. O, takie, takie.
24: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
23: Marek, to już 13 po 8?
22: Tak, 13 i pół nawet, no.
23: Niesamowite, jak ten czas leci rano. Prawda? Z Radiem Z, no.

0: wakacje z Radiem Z są najlepsze, kochani. No przecież, kurczę, pokazujemy wam w tym sezonie, jaka ta nasza Polska jest piękna.
1: Najpiękniejsze polskie atrakcje turystyczne. Już panowie chyba byli wszędzie. Albo prawie.
0: Hubert Radzikowski i Birgun Arjun Bata.
1: Tak, dokładnie. Nasz sprawdzony duet.
0: Jest ciekawostka, bo zauważyłeś, że przez cały rok Bogdan Rymanowski, jak się wita z gośćmi, to mówi dzień dobry, dzień dobry.
1: Tak, ja jak dzisiaj przyszedłem do studia, to odpowiedziałeś mi
0: dzień dobry, dzień
1: właśnie,
0: dobry.
1: No.
0: A ty mi na to?
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: A ja dzień dobry, dzień dobry. To się w ogóle wszystkim udziela tutaj w Radiu Z. Zobaczcie, Hubert ma to samo. Hubert, dzień dobry, dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Miniony tydzień wakacyjnego bingo Radia Z to była naprawdę niezła wycieczka, bo był wodospad Kamieńczyka, były karkonoskie widoki, tajemnice zamku Czocha i trochę kilometrów w nogach i za kółkiem. No czyli jak zwykle, odpoczywałem w wakacje bardzo intensywnie. Ale nowy tydzień to czas ruszyć dalej i tym razem obieram kierunek zdecydowanie bardziej soczysty, mogę powiedzieć, bo jadę w okolice Grójca, czyli do miejsca, które słynie z naszego polskiego złota, tyle że nie tego, które trzeba wykopać z ziemi, ale tego, które rośnie na drzewach. Oczywiście chodzi o jabłka. I dzisiaj zamierzam sprawdzić je naprawdę dokładnie, gdzie rosną najlepsze.

0: ze mną.
1: Brzmi świetnie, a pewnie Hubert to wie, ale nie wiem, czy Marek, znasz to przysłowie polskie. Kto codziennie jabłko zjada, tego lekarz rzadko bada.
2: O, to nie znałem. No,
1: tak.
2: Nie, ja znam, kto rano wstaje.
1: Temu co?
2: No, temu kilo jabłek na łeb.

0: A za chwilkę u nas wiadomości Radia Z, punktualnie o 8.30, a tam niepokojące wieści z Głuszycy. Złodziej kabli telekomunikacyjnych został przyłapany na gorącym uczynku.
1: Wziął, uciął i zwiał.
0: No właśnie. Ciekawe, kto go...
1: Kablował.
0: Podkablował.
2: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com. Reklama.
3: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij dwa kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład odkurzacz pionowy Tefal X-Force Flex 1460 Aqua. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1499 zł. Taniej o 300 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz.

0: Widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
1: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 8,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
6: Marian, okazja jest.
0: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
0: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
8: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na Audi.pl.
9: Po reklamie.
10: 8.30 punkt, jest poniedziałek, 10 sierpnia, wiadomości Radia Z, Paula Michalik i Michał Adamiuk.
11: Na rok przed wyborami koalicjant ostrzega, jeśli nie przeprowadzimy zmiany podatkowej teraz, to je przegramy, mówi w Radiu Z Jan Szyszko z Polski 2050.
12: Wiceminister funduszy apeluje, że trzeba wziąć się do roboty i przeprowadzić duże reformy.
13: Sprawiedliwa zmiana podatkowa, czyli odmrożenie drugiego progu podatkowego. Podatek cyfrowy, żeby ją sfinansować, czyli spowodowanie, żeby wielkie cyfrowe korporacje, które zarabiają na naszych danych, płaciły u nas podatki. Do tego kwestia przeznaczenia akcyzy na alkohol, na system ochrony zdrowia.
12: Jeśli minister finansów twierdzi, że nie ma pieniędzy na podniesienie drugiego progu podatkowego, to tym bardziej nie ma ich na kwotę wolną od podatku, uważa Jan Szyszko.
11: Korea Północna tworzy sztuczną inteligencję do ataków hakerskich. Nad takimi narzędziami pracuje jedna z grup cyberprzestępców powiązanych z reżimem, ostrzegają przed tym specjaliści z Korei Południowej.
12: Narzędzia AI mają pomóc hakerom z północy w automatyzacji ataków, analizie wykradanych informacji i prowadzeniu kampanii cyberoszustw. Reżim od lat wykorzystuje państwowe jednostki do prowadzenia tego typu działalności.
11: To nie był haker, ale też mógł pozbawić ludzi kontaktu. 27-latek z Głuszycy na Dolnym Śląsku próbował ukraść kable ze studzienki telekomunikacyjnej. Wszedł do środka uzbrojony w sekator i zaczął wycinać przewody.
12: Zabrać ich nie zdążył. Policja złapała go na gorącym uczynku. Grozi mu do 8 lat więzienia.
11: Nie wchodzić do stawów ani do potoków, przypomina Tatrzański Park Narodowy, bo takie przypadki ciągle się zdarzają, zwłaszcza w upalne dni. W górach nie wolno wchodzić do wody, a złamanie zakazu kosztuje.
12: Mandat po polskiej stronie Tatr do 1000 zł, po słowackiej do 300 euro.
11: I na tym może się nie skończyć, bo w przypadku postępowania o wykroczenie to może być nawet 3000 euro.
14: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
15: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi. Pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
17: No słuchajcie, ale będą grzyby. Dzisiaj gorąco, a jutro w ciągu dnia idealna pogoda na spacer do lasu. Mamy tak, 19 stopni w Trójmieście, 21 w Olsztynie, 23 w Warszawie czy Lublinie, do 25 Wrocław, Opole czy Kraków, 26 w Rzeszowie. Padać będzie tylko na północy, bez burz.
10: A, czyli są kurki w polskich lasach, tak?
17: A jak się woła kurki?
10: No.
16: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
15: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
10: Dzień dobry bardzo, w wakacje Norbert Jankowski.
17: Marek, stary brat.
10: Za 28 drzwi.
17: Hej.

0: Dua Lipa w Radiu Z i od razu wszystkim żonatym mężczyznom chcemy powiedzieć, że nie ma niczego złego, jeśli podoba wam się Dua Lipa. To jest nie absolutnie ma. Normalne.
1: Wystarczy sobie często powtarzać w duchu, jestem żonaty.
0: To działa. Tak. 20 minut do 9. Uwaga, pytanie. Czy wiesz, Marek, kto z show biznesu, ale polskiego, nie zagranicznego, odprowadza chyba najwyższą składkę ZUS w Polsce?
1: Dawid Podsiadło.
0: No wyobraź sobie, że nie.
1: Nie? Marla Rodowicz.
0: Jeszcze jeden strzał.
1: Doda.
0: Nie. Zenon nie? Martyniuk.
1: Co ty?
0: Sam przyznał, że co miesiąc wpłaca, uwaga, 4000 złotych składki.
1: 4000 złotych składki to jest bardzo dużo.
0: Tak, wyliczyli mu, wyobraź sobie, emeryturę miesięcznie 5000 złotych.
1: No, a jakieś takie porównanie do bieżących, do normalnych?
0: No
1: takich?
0: To pewnie ludzie słyszeli, też słyszałeś na pewno, Krzysztof Cugowski, kiedyś Budka Suflera, skarżył się, że 570 złotych ma emerytury, a Maryla, o której mówiłeś, tysiak.
1: A, to w takim razie Zenek zrobił sobie najlepszą inwestycję w karierze. Lepszą niż nie jeden hit, prawda?
0: Tak, i jak go pytają, czy się o tę emeryturę martwi, to odpowiada krótko.
2: Na pewno, pewnie, jasne. Zobaczymy, czas pokaże.
1: Ale on tak na wszystko odpowiada.
3: Radio Z i już. Reklama. Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
4: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już w najbliższy piątek i sobotę widzimy się w Szczytnie na plaży miejskiej. Przebojowe lato z Radiem Z.
5: Partnerem wydarzenia jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
6: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
7: W lodówce tej nowej!
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera. Volkswagen.
10: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
11: To Lego Pikachu!
10: Nie.
11: Ha? Jak to?
10: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
12: Boli, swędzi,
13: piecze, a do tego nawraca.
14: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy,

0: wzbudzająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu karkówka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 45% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 18,49. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 49 przy zakupie 12. Butelka z kaucją. Najniższa cena z 30 dni 2,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Po reklamie.
6: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: budzi się kolejny wakacyjny dzień z Radiem Z. No czasami wam zazdroszczę, jak my was, słuchacze, słuchajcie, rozpieszczamy. Bo uwaga, uwaga!
1: Stajemy na głowie.
0: Za 9.9. przed nami jedno z największych wydarzeń sportowych tego roku w tej części Europy. Już w najbliższą sobotę na Tarczyńskiej Arenie we Wrocławiu naprzeciw siebie staną dwie absolutne legendy światowego futbolu. Uwaga, super mecz w sobotę we Wrocławiu. Manchester United kontra AC Milan.
1: Mamy dla was coś niesamowitego. VIP-owskie wejściówki na ten super mecz. Przypominamy, Manchester United, AC Milan. Każda warta 2,5 tysiąca złotych.
0: Przecież Manchester United to jest ten klub, gdzie zaczynał Cristiano Ronaldo, odkrył go Sir Alex Ferguson.
1: A w Milanie kto grał?
0: Marco Van Basten kiedyś chyba nawet grał.
1: Ale Marek, to było dawno temu.
0: Słuchajcie, tuż po dziewiątej ktoś udaje, że tego nie słyszałem. Tuż po dziewiątej ktoś z was zawalczy o tę absolutnie fantastyczną nagrodę. VIP-owskie zaproszenia, 4 na głowę, jak się uda.
1: Tak.
0: Na ten super mecz. Nagroda o wartości 10 tysięcy złotych.
1: Bo 2,5 razy 4 to 10.
0: Aha, bądźcie z nami.

0: Już za chwilkę wiadomości Radia Z o 9:00, a tam informacja o tym, że cała Polska po weekendzie dochodzi do siebie i nagle się okazuje, co wszyscy w ten weekend robiliśmy. Na przykład jeden pan w Gliwicach wziął traktor i zaorał świeżo wyłożoną drogę asfaltem.
1: No i teraz grozi mu spora kara, no niestety.
0: Uważajcie, jak się bawicie. Szczegóły już za chwilę.

Pralka Electrolux SensiCare 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1950. Teraz za 1600 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
1: Ale chyba nie włosów.
0: Akurat włosy wypadają mi garściami.
1: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
0: Ale łysienia u ciebie nie widać.
1: No właśnie.
2: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
3: DX2 Lek Max. Minoxydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. W poniedziałek i wtorek banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a papryka czerwona 5,99 za kilogram. Tak, papryka czerwona 5,99 za kilogram. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A nektarynki teraz w promocji aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
10: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Już od środy aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa od 12 do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Marian, okazja jest.
15: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
14: Ale to mega okazja w Media Expert.
15: A nie, no to już wróciłem.
16: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
17: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Po reklamie.
20: Słuchacie Radia Z, za chwilę 9:00. Zapraszamy na najnowsze wydanie wiadomości. Mają je dla Was Paula Michalik i Michał Adamiuk.
21: Zmiany w wieku emerytalnym. Trzeba o tym rozmawiać, nalega w Radiu Z Polityk Polski 2050.
22: Areszt dla rolnika, który zaorał asfalt. Sprawa jest poważna, grożą mu lata więzienia.
21: Wisła dramatycznie płytka w Warszawie. Pytamy o szansę na poprawę sytuacji.
20: 9:00.
21: Polska 2050 z nowym pomysłem na wiek emerytalny w Polsce. Bezdzietne kobiety miałyby pracować podobnie jak mężczyźni do 65 roku życia.
22: Starzejemy się, mówiąc wprost, demografia leży, coś trzeba zrobić, bo po prostu tego nie udźwigniemy, mówi w Radiu Z wiceminister funduszy Jan Szyszko.
21: Beata Lubecka po rozmowie z politykiem Polski 2050.
23: Dzień dobry.
21: W koalicji na taką reformę?
23: Rok przed wyborami? No w życiu. Żart jakiś. Politycy koalicji rządzącej poza Polską 2050 unikają tego tematu jak diabeł święconej wody, a koalicja obywatelska, wcześniej Platforma Obywatelska, sparzyła się na podwyższeniu wieku emerytalnego ponad 10 lat temu, kiedy współrządziła z PSL.
24: Należy o tym rozmawiać, a nie rozmowy ucinać, że nie będziemy o tym rozmawiać, bo 12 lat temu ktoś z tego powodu przegrał wybory. No tak się odpowiedzialnej polityki nie robi.
23: Postuluje wiceminister Szyszko z Polski 2050. Na razie są to tylko takie pogadanki, a pomysł, żeby podwyższyć wiek emerytalny dla kobiet, które nie mają dzieci, Zirytował w koalicji, ale żeby było jasne, to był taki naprawdę luźno rzucony pomysł. Być może pani minister Pełczyńska na mecz zainspirowała się tym, że do kancelarii prezydenta wpłynęła petycja obywatelska w tej sprawie.
21: Zarzuty, 3-miesięczny areszt i groźba do 10 lat więzienia. To dla rolnika spod Gliwic, który zniszczył 200 metrów świeżo położonego asfaltu.
22: Zrobił to, bo twierdzi, że droga biegnie po jego gruncie. Co dokładnie się stało, o tym reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr.
0: 60-latek miał wjechać ciągnikiem na plac budowy, rozłożyć pług i zaorać nowy asfalt na odcinku 200 metrów. Chodzi o dzielnicę Ostropa, która zachowała w Gliwicach swój częściowo rolniczy charakter. Straty idą w setki tysięcy złotych, stąd zarzut zniszczenia mienia o wielkiej wartości. Według rolnika miasto buduje drogę częściowo na jego ziemi. Urzędnicy stanowczo zaprzeczają i według prokuratury nie ma dowodów na to, by poprzeć stanowisko podejrzanego. Grażyna Wiatr, Radio Z.
22: Ciągnik podejrzanego trafił na policyjny parking, bo nie ma obowiązkowego OC.
21: Wisła w Warszawie niemal wyschła. Wodowskaz bulwary pokazuje 104 centymetry.
22: To tylko o centymetr więcej od najniższego poziomu w historii pomiarów ustanowionego w zeszły czwartek. Na rzekę wciąż nie wróciły promy turystyczne.
21: Reporter Radia Z, Jan Kielak z nami. Rozmawiałeś z pełnomocnikiem Warszawy do spraw Wisły. Jest szansa na poprawę tej dramatycznej sytuacji w rzece?
1: Bardzo niewielka. Co prawda dziś wieczorem w Warszawie mają pojawić się burze z deszczem, ale do podniesienia poziomu rzeki potrzebne są długotrwałe opady na południu Polski. To już kolejny rok z niskim stanem Wisły w stolicy, a sytuację nie poprawiła nawet mroźna zima, mówi warszawski pełnomocnik do spraw rzeki Jan Piotrowski.
7: Mogło nam się wydawać, że tego śniegu było więcej, natomiast to był śnieg, który spadł, a potem utrzymywał się bardzo długo mróz. Nam potrzebne są roztopy, nam potrzebne są opady śniegu stałe, które pojawiają się, potem one topnieją i dostarczają tej wody.
1: Z niskich stanów cieszą się jedynie archeolodzy, bo Wisła odsłania przed nimi artefakty i zabytki, które przez lata były ukryte.
22: Susza jest w zasadzie w całej Europie, wysychają główne rzeki jak Dunaj, Ren i Loara.
21: Polscy siatkarze po chwili odpoczynku wracają do treningów przed Mistrzostwami Europy. Zawodnicy zjeżdżają dziś do Zakopanego, by szlifować formę na najważniejszy turniej w tym sezonie.
22: Z Radia Z wiecie o sprawie klimatyzatorów, o które prosił Tomasz Fornal i które faktycznie pojawiły się w Centralnym Ośrodku Sportu na Podhalu.
21: Z nami dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza. Rozmawiałeś o tym z zawodnikiem.
18: Tak.
21: Jakie są kulisy tej sprawy?
18: Ministerstwo Sportu i Turystyki błyskawicznie zareagowało na słowa MVP turnieju finałowego Ligi Narodów i pokoje zostały wyposażone w urządzenia chłodzące. W ubiegłym tygodniu, gdy złoci medaliści tych rozgrywek brali udział w konferencji prasowej, świętując swój kolejny wielki sukces, Fornal zwrócił się do wiceministra tego resortu, Piotra Borysa, z prośbą o montaż klimatyzacji. Przypomniał, że w zeszłym roku nie dało się wytrzymać za zamkniętymi drzwiami.
19: Poradziliśmy sobie jakoś z tym problemem w tamtym momencie z Kubą Kochanowskim. Pojechaliśmy do elektronicznego jakiegoś sklepu, kupiliśmy dwa wiatraki i chodziły 24, trochę spalenic nam już dawało po trzech dniach, bo chciały odpocząć.
18: W pokojach upał nie będzie już doskwierał, gorąco ma być już tylko na treningach.
21: Mistrzostwa Europy zaczynają się za miesiąc, 9 września. Triumfator imprezy zapewni sobie kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
25: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
26: Zaczyna się bardzo fajny pogodowo tydzień. Dzisiaj na południu 32 stopnie, w centrum 30, na północy 26 i od zachodu po południu burze nawet z gradem, ale od jutra wypogodzi się w całej Polsce, już nie będzie upałów. Znaczy takie przyjemne 25-28 góra stopni.
20: Wiesz, że teraz nie smarujemy się kremem do opalania, tylko SPF-em?
25: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Panował Marek, jakbyś tak jak Szagi coś powiedział.
1: No potrafię, no właśnie powiedziałeś. Ała. Panie i panowie, słuchacie Radia Z. Przed nami jedno z największych wydarzeń sportowych tego roku w Polsce. No bo to już w sobotę wyjątkowy mecz.
0: Tak, we Wrocławiu na Tarczyński Arena Wrocław zagrają Manchester United i AC Milan.
1: Tak jest. I na naszym Facebooku nagrywaliście przyśpiewki o waszej ulubionej drużynie. A tak się składa, że jest z nami teraz zawodnik Patryk z Wałbrzycha. Dzień dobry, Patryku.
2: Cześć, dzień dobry bardzo. Hej.
1: Słuchaj, Patryk, już jedna dobra wiadomość jest taka, że masz jeden VIP-owski bilet na ten mecz. Już to masz w kieszeni. Bilet o wartości 2,5 tysiąca złotych dla ciebie, kochany.
2: Wow, nie wypada nie powiedzieć dziękuję.
1: No jeszcze nie, bo chyba jeszcze będzie więcej okazji, bo teraz uwaga, zaczyna się cała zabawa. Jeden bilet masz, ale tak samemu na trybunach, no to wiesz, no to trochę lipa, nie?
0: Masz pomysł, kogo byś zabrał ze sobą, gdybyś wygrał kolejne bilety?
2: Serce podpowiada, że tutaj cały czas trzeba przekonywać żonę, jak to wspaniały sportem, jakim wspaniałym sportem jest piłka nożna, prawda?
1: No właśnie.
0: Byleby nie zapytała cię, nasi grają w których koszulkach.
1: Patryku, masz jeszcze teraz tak, szansę na 3 bilety. Weźmiesz ekipę 3-osobową plus ty, pod warunkiem, że odpowiesz na 3 pytania. Masz 3 sekundy na odpowiedź, odpowiedzi A, B, C. Pytania zadaje siedzący tu koło mnie Norbert Bieńkowski. Gotowy jesteś, Patryku?
2: Tak jest.
1: Bardzo proszę, pytanie numer 1.
0: Brzmi: goalkeeper to po polsku A. napastnik, B. bramkarz, C. król strzelców.
2: B. bramkarz.
0: Pięknie.
1: Jest kolejny bilet, już masz 2 bilety.
0: Żona już jedzie.
1: Już jedzie żona, kto następny? Kolejne pytanie.
0: Jadąc na mecz do Wrocławia, wybierasz się na A. Górny Śląsk, B. na północ od Szczecina, czy C. na Dolny Śląsk.
2: C. Dolny Śląsk.
1: Pięknie. Już masz 2 bilety.
3: To jest łatwe.
1: Czyli w sumie już 3 bilety i ostatni, 4. Uwaga.
0: Wybierając gotówkę z bankomatu, wbijasz PIN i zatwierdzasz przyciskiem. A. zielonym, B. białym, czy może C. żółtym.
2: A jak zielona murawa.
1: Na super mecz Manchester United AC Milan w sobotę, Wrocław, Tarczyński Arena. Nagroda o wartości 10 tysięcy złotych, bo to są 4 VIP-owskie zaproszenia. Gratulacje.
3: Polski Patryk.
2: Bardzo dziękuję.
1: No i pozdrów żonę. Mam nadzieję, że jak wrócisz z żoną z tego meczu, to już będzie wiedziała, co to jest spalony.
2: Moja kochana Paulinko, szkolenie dopiero zaczynamy. Od nowa, także nie mogę się doczekać.
1: Trzymaj się, chłopie, dziękujemy bardzo.
0: Gratulacje.
1: I bądźcie czujni, bo jutro kolejne bilety specjalnie dla was na tej antenie.
0: Pytania będą troszkę trudniejsze.
1: No, obiecujesz? Dobra. Tu Radio Z, 16 po 9.
0: Dajcie trochę mrozu.

0: tak się tańczy do takich pieniędzy, Marek Warzo. Tu lata wypięta.
1: No rzeczywiście.
0: 500 000 złotych dzisiaj ja tak, na was czeka. Pół miliona!
1: Ja tak nie potrafię tańczyć jak ty.
0: Ach, bo nie masz czym. 500 000 złotych, moi drodzy. Tyle do wyciągnięcia dzisiaj z naszych wakacyjnych walizek.
2: Jak tak zrobię, to zobacz, no to
0: trochę widać.
2: Trochę widać.
1: Ile tam do wygrania dzisiaj?
0: 500 000 złotych.
1: No, kochani, no to wysyłajcie SMS o treści Radio Z na 7353. Taki SMS kosztuje 3,69 zł. A fajne jest to, że gracie podwójnie, bo raz o te 500 000 dzisiaj, a dwa osłuchajcie o samochód, o Honda ZR-V na sam koniec wakacji.
0: Niesamowite to fura, słuchajcie, o mocy 184 koni mechanicznych, duży bagażnik, przestronne wnętrze, no i SUV, wiadomo, można wszędzie wjechać.
1: Tak, to jest taki samochód, że jak stoicie na światłach i obok stoi inny samochód, dopuszczacie szybę i mówicie spokojnie, z pewnością siebie w głosie, ty, ścigamy się.
0: Zimny łokieć do tego, pasuje.
1: Radio Z pod 7353 za 3,69, ekstra bonus.
0: No zróbmy, 5000 losów w grze o 500 000. Regulamin na radioz.pl. To co, gramy, Marek?
1: No pewnie, wyślijcie SMS o treści Radio Z pod 7353. Powodzenia, Radio Z 7353.
3: Radio Z i już.
4: Reklama.
5: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
6: Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2299. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 11 sierpnia.

0: żeby tak rzucić wszystko i jechać nad morze.
1: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
0: Nie masz pomysłu na lato?
1: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Krynicy Morskiej.
2: Sponsorem akcji jest importer Hondy HR-V. Efektownie stylizowanego i paliwo oszczędnego SUV-a z napędem pełnej hybrydy.
3: Na małe chwile wielkiej przyjemności zaprasza Tesori d'Oriente, producent kosmetyków do ciała i domu. Tesori d'Oriente.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Tego lata w Radiu Z niemożliwe staje się możliwe.
8: Jasne!
7: Czyli wszystko jest możliwe.
9: Wakacyjna żądza pieniądza.
7: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z. Wyślij SMS-a o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 VAT i wejdź do gry o 500 000 zł.
8: Wow! Super!
10: Doczekałam się! Dziękuję serdecznie!
7: Ty też możesz wygrać.
11: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
6: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my to już praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
13: Wygrałem.
12: Słucham?
13: Z bankiem wygrałem. W sądzie. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
12: No tu nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
14: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0%.

0: Marek, czy zostaniesz moim księciem?
1: Nie wiem, taki...
0: Zastanów się, do jutra masz czas.
1: Zaskoczyłeś mnie, nie mogę się zdecydować.
0: No weź.
1: To była Sylwia Grzeszczak, kochani, księżniczka w Radiu Z. Za nami 57. aukcja Pride of Poland w Janowie Podlaskim. To jest miejsce, gdzie pojawiają się absolutnie najpiękniejsze i... Masz tu cukru, hold your horses. Najpiękniejsze, najdroższe polskie konie słynne na cały świat.
0: Przeczytaliśmy z Markiem, że w tym roku sprzedano 16 koni za łącznie 1 000 000 euro.
1: Ale 16 koni za 1 000 000 euro, to strasznie dużo, to przepłacili, nie?
0: Przepłacili, bo mój sąsiad Mati ma 160 koni, napęd na tył i stówkę tylko zapłacił.
2: Reklama. Sąsiadko, witam.
3: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
2: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
4: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
3: Sylwester, mój kicić wrócił.
2: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
3: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
4: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
7: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
6: Pamiętałem o wszystkim.
7: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
6: Dokładnie, kochanie.
7: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
6: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
7: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
8: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
9: Zamurowało mnie, zostałam bez słowa.
10: Tego lata w Radiu Z każdy dzień może przynieść coś wyjątkowego.
11: Wakacyjna żądza pieniądza.
10: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z.
12: To moje szczęście w takim razie jest bardzo duże.
10: Ogromne pieniądze już dziś. A w wielkim wakacyjnym finale nowa Honda ZR-V. Spełnij z nami swoje wakacyjne marzenia. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł.
13: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
14: Boli, swędzi,
15: piecze, a do tego nawraca.
16: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Marian, okazja jest.
18: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
17: Ale to mega okazja w Media Expert.
18: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
19: Jeszcze nie śpisz?
20: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
19: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
20: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
21: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
22: Po reklamie.
23: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: niczym.
1: Ale tylko koa im nie śpiewa.
2: Tak, bo tam jest, to jest takie zwierzę, koala.
1: Koa im nie. Mhm.
2: Zalia, nowość w Radiu Z, bardzo nam się podoba, 5 minut do godziny 10.
1: A ty koasz Zalię?
2: Koam.
1: Ja też ją koam.
2: A najbardziej koam pieniądze.
1: A, to pieniądze wiadomo, słuchajcie, 500 000 zł, Radiu Z wyślijcie pod 7353 za 3,69. Do 10 przez najbliższe 4 minuty super bonus, każdy SMS razy 5000, jakie hasło?
2: Radio Z. Jaki wysyłamy numer? Pod 7353. Ile
1: dziękuję
2: kosztuje?
1: 3,69. Wad, regulamin na radioz.pl. Hasło Radio Z pod 7353. Wszystko?
2: Tak jest.
1: Dziękuję, reszty nie trzeba.
3: Radio Z i już.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład odkurzacz pionowy Tefal X-Force Flex 1460 Aqua. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1499 zł. Taniej o 300 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
6: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
10: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
11: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
10: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
11: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
10: Czyli?
11: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
16: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
17: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
16: W poniedziałek i wtorek mleka UHT 3,2%, kup 3 z Kaufland Kart Extra, 3 najtańsze gratis, 12 na osobę. I artykuły Velvet, kup 1 z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
18: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
19: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
18: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
19: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
15: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
0: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Po reklamie.
2: Dochodzi 10, tu Radio Z. Najnowsze wydanie wiadomości mają dla Was Paula Michalik i Michał Adamiuk. Zapraszamy.
4: Są błędy, ale wciąż do naprawienia. Wiceminister Szyszko w Radiu Z o systemie kaucyjnym.
20: Żniwa na finiszu, służby apelują o pilnowanie dzieci w pobliżu maszyn rolniczych.
4: Ale na początek ogromny pożar pod Warszawą. Wielki dym nad Piastowem.
2: Dziesiąta.
4: Płonie dom jednorodzinny w podwarszawskim Piastowie. Z ogniem walczy 11 zastępów Straży Pożarnej.
20: Słup dymu widać z kilku kilometrów.
4: Informacje zbiera i weryfikuje dziennikarz Radia Z Krzysztof Kiryczuk.
21: Dzień dobry.
4: Co
21: tak
4: tam
21: jest.
4: Się stało? Co wiemy na tę chwilę?
21: Ogień pojawił się około 8 rano. To jeden z budynków z częścią usługową położony na Ogrodowej 28. W tym pomieszczeniu miała mieścić się komora normobaryczna. Przed chwilą rozmawiałem ze strażakami. Mówili mi, że pożar nie został jeszcze zlokalizowany, że cały czas walczą z nim. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
20: W związku z tą akcją strażaków zablokowane są ulice wokół Ogrodowej w Piastowie.
4: System kaucyjny w ogniu krytyki nie tylko opozycji. Według Jana Szyszki z Polski 2050 cierpi na brak uszczelnienia.
20: Wiceminister funduszy mówi jednak w Radiu Z, że błędy popełnione podczas wdrażania systemu wciąż da się naprawić.
4: Reporter Radia Z Jan Kielak z nami. O jakie konkretnie błędy chodzi?
22: A według wiceministra funduszy, sklepom wielkopowierzchniowym zwyczajnie opłaca się, żeby automaty na opakowania zwrotne nie działały sprawnie, a to powoduje szereg utrudnień dla konsumentów. Jan Szyszko proponuje też rozwiązanie tego problemu.
23: System powinien być ustawiony tak, że w momencie, w którym butelki kupione w danym supermarkecie nie są zwrócone, no to koszt braku tego zwrotu na przykład spada na ten sklep, a nie de facto jest podwyżką opłaconą przez konsumenta.
22: To nie pierwsze głosy krytyki systemu kaucyjnego ze strony obozu rządzącego. Wcześniej gromy na reformę ciskał poseł KO Robert Dowhan. Zrobiliśmy z ludzi śmieciarzy, napisał w interpelacji do resortu klimatu.
20: Projekt ustawy o likwidacji systemu kaucyjnego złożyła do Sejmu w zeszłym tygodniu Konfederacja.
4: Centralne Biuro Antykorupcyjne kontroluje przyznawanie funduszy popowodziowych i robi to od kwietnia, informuje rzecznik ministra koordynatora spec-służb. CBA sprawdza, czy przestrzegane są procedury w przyznawaniu pieniędzy przedsiębiorcom poszkodowanym przez powódź 2 lata temu.
20: Rzecznik odpowiada w ten sposób na artykuł w Wirtualnej Polsce. Portal podaje, że 4,5 miliona złotych z Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego trafiło do 3 podmiotów z jednej okolicy. Choć jak twierdzą 4 niezależne źródła, nie ucierpiały one w powodzi. Są za to powiązane z wiceprezes agencji działaczką Koalicji Obywatelskiej.
4: Żniwa na finiszu. Służby co rok muszą apelować o szczególną ostrożność, bo w tych okolicznościach wciąż zdarzają się bardzo poważne wypadki z udziałem dzieci.
20: Na co w wakacje narażeni są w gospodarstwach najmłodsi? O tym reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
24: Dzieci nie są często świadome zagrożeń związanych z pracą maszyn rolniczych, obecnością zwierząt gospodarskich czy dostępem do wykorzystywanej w rolnictwie chemii. Dlatego tak ważne jest to, by dorośli zadbali o ich bezpieczeństwo. Apelujemy, by nie pozwalać najmłodszym obsługiwać maszyn i nie angażować dzieci do wykonywania niebezpiecznych prac polowych. Mówił mi młodszy aspirant Mateusz Piliński z policji.
25: Nie pozostawiajcie dzieci bez opieki, nie pozwalajcie im obsługiwać maszyn rolniczych, nie angażujcie ich w niebezpieczne prace.
24: A przed uruchomieniem maszyny zawsze warto upewnić się, że w jej pobliżu nie ma dzieci. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
4: To nie ucieszy kierowców w Krakowie. Powiększa się strefa płatnego parkowania w mieście.
20: I znalazły się w niej popularne miejsca, gdzie do tej pory zostawiało się samochód za darmo. To między innymi okolice krakowskich Błoń. Tu właśnie jest reporter Radia Z Przemek Tarenek. To o jaki obszar poszerza się strefa?
26: Wszystkie ulice wokół Błoń zostały włączone do strefy C, a część ulicy 3 Maja pomiędzy Błoniami a Parkiem Jordana dodatkowo do strefy B. To bardzo popularne wśród krakowian tereny rekreacyjne, ale parkują tutaj także turyści, bo jest blisko do rynku głównego i na Wawel. Strefa C została też powiększona ulicę wokół cmentarza Podgórskiego i Ronda Matecznego. Władze miasta tłumaczą, że o te zmiany zabiegali sami mieszkańcy. Mają wymusić większą rotację samochodów i zwiększyć dostępność miejsc parkingowych. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
20: Za godzinny postój w strefach A, B i C w Krakowie trzeba zapłacić odpowiednio 9, 8 i 7 zł. Każda kolejna godzina kosztuje o złotówkę więcej.
4: Lepsze wieści w wiadomościach ekonomicznych Radia Z przynosi je Iwona Kutyna.
27: Dzień dobry. Zapraszam.
28: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
29: Na stacjach w tym tygodniu powinno być taniej. Według prognoz analityków rynku 95 może kosztować między 7,21 a 7,36 za litr, a diesel między 7,99 a 8,19. W tym tygodniu także być może zapadnie decyzja rządu dotycząca przywrócenia programu osłonowego dla cen paliw. Liczba kradzieży sklepowych w pierwszym półroczu spadła niemal o 19%. Mniej jest wykroczeń, rośnie jednak znaczenie przestępstw, pisze Rzecz. Rzeczpospolita. Duże sklepy nadal zdecydowanie dominują w statystykach, to 83% wszystkich kradzieży. Prawie 90% wszystkich płatności kartą w punktach sprzedaży to płatności zbliżeniowe. To o prawie 12% więcej rok do roku, poinformował Polski Instytut Ekonomiczny. Za większość płatności bezgotówkowych odpowiadają płatności kartą. Przelewy to 23%, polecenia zapłaty 12%. Za 1 000 000 euro sprzedane zostały konie podczas aukcji Pride of Poland w stadninie w Janowie Podlaskim. Najwyższą cenę 160 tysięcy euro osiągnęła klacz Pila. Konie pochodziły z państwowych stadnin w Janowie, Michałowie i Białce, a kupcy przyjechali z Belgii, Iraku, Czech, Kataru, Arabii Saudyjskiej, Francji, Łotwy, Szwecji, a także z Polski.
28: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Piękny letni dzień, 32 stopnie na południu, w centrum 30, na północy 26, po południu od zachodu burze. Tyle, jeżeli chodzi o pogodę.
2: A jeżeli mamy taką pogodę, to sprzyja to kurkom. Nie wiem, czy Ewela, wiesz, że są kurki już w lesie.
3: A, wiesz, jak się co znoszą jajka?
2: No właśnie.
1: No przykładasz do ściółki ucho, tak, i słuchasz. Są kurki.
2: To są kureczki. I sobie tak tańczą.
3: To lubię. Taka jajecznica.
2: Z takich tańczących kurek? Wow.
3: Miam.
28: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.

Day or Another. To panowie z One Direction w Radiu Z. Mamy 16 minut po 10. Dzień dobry, 10 sierpnia w kalendarzu. Dzisiaj jest Światowy Dzień Lwa. I to nie może być przypadek, że to święto wypada w poniedziałek. No to co, zaczynamy tydzień od nowa? No dobra, jeśli wasz poniedziałek nie był idealny, to ja proponuję, dokonajmy wspólnie reasumpcji, a za chwilę podpowiadam, jak doładować swoje konto w te wakacje, nie wychodząc z domu.

Pieniądze Radia Z. O co dzisiaj gracie? O 500 000 złotych, bo tyle czeka w walizkach. I od teraz specjalna okazja. Specjalny mnożnik. Każdy SMS o treści Radio Z pod 7353 wpada do gry 5500 razy. No i myślę, że jak wchodzić do gry, to właśnie teraz. 3,69 zł. Ta inwestycja może się wrócić. Radio Z 7353. Gracie też na radioz.pl.

Pralka Electrolux SensiCare 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1950. Teraz za 1600 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
4: Odkryj sekrety tropikalnej wyspy. Psi Patrol rusza na ratunek i poznaje niezwykłego przewodnika, pieska Rexa. Małe pieski, wielkie dinozaury i wspaniała przygoda, która porwie całą rodzinę. Czy zdążą przed erupcją wulkanu? Przekonaj się. Psi Patrol i dinozaury w kinach od 7 sierpnia. Poleca Radio Z.
5: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
2: Marian, o czym myślisz?
1: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
1: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Remont w planie? Zakupy w Brico Marché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Po reklamie.
12: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: is a ghost.
1: Adam Lambert, Ghost Town w Radiu Z. A my wracamy na trasę.
2: Wakacyjne bingo w Radiu Z.
1: Dzisiaj nasz piękny kraj przemierza od samiuśkiego rana Hubert Radzikowski. Jak tam, Hubert, przygotowania do celu?
3: Dzień dobry. Dzień w ten dobry. Wyjątkowy, piękny dzień. Poniedziałek. Korzystając z komunikacji miejskiej, tradycyjnie opóźnionej, podążam już w stronę czerwonego samochodu Radia Z, żeby za chwilę wsiąść do niego i podążyć w fantastyczną podróż. Ale podczas romantycznego ciągnięcia walichy, co zapewne Państwo słyszą, mam pewne głębokie przemyślenia. Dotykamy filozoficznej niemal materii dzisiaj. Jabłko to jest, proszę Państwa, owoc zdecydowanie niedoceniany. A przecież jedno podobno spadło Newtonowi na głowę i pomogło zmienić nasze myślenie o świecie. Kilkaset lat później Steve Jobs też docenił jabłko i dzisiaj pół świata chodzi z nim w kieszeni. A ja, no ja wczoraj w Radiu Z wykorzystałem jabłko do czegoś znacznie bardziej niebezpiecznego. Mało nie wywołałem narodowej awantury pytaniem: szarlotka czy jabłecznik? Czy to samo, czy czymś się różni? Okazało się, że w tej sprawie każdy ma swoje zdanie, najczęściej odziedziczone po mamie albo babci i absolutnie nienegocjowalne. Dlatego dzisiaj postanowiłem udać się prosto do źródła. W wakacyjnym bingo Radia Z jadę do Grójca, krainy polskich jabłek. Sprawdzę, jak się je uprawia, jak się zbiera, które są najlepsze, co można z nich zrobić i oczywiście z czym to wszystko się je. Newton dzięki jabłku odkrył grawitację, Jobs zbudował imperium, a ja jadę do Grójca. No, presja jest, nie powiem.
1: Oj, zapowiada się misja specjalna. Oczywiście, że będziemy śledzić odkrycia naszego Huberta. Zostańcie z

0: 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę Moja Biedronka. A do tego wszystkie produkty Persil. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G 87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie. Po reklamie.
8: Hey, it's Teddy Swims and this is Radio Zect.

0: Imię deszczu i mafia w Radiu Z. Za chwilę 11 i wiadomość.
1: Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Media Expert, taniej masz. Starcie.

0: Organizacja turystyczna Port Lotniczy Wrocław, Trutex oraz Cocon Out. Partnerami wydarzenia są Sport.pl oraz Radio Z. Bilety i szczegóły na supermecz.pl.
1: Castorama!
2: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
3: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
0: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
5: Nie masz pomysłu na lato?
0: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Krynicy Morskiej.
6: Partnerem akcji jest Rekopol, organizator kampanii Gdzie to wyrzucić? Szkło Must Go On oraz Dzień Bez Śmiecenia.
7: Słuchaj, Marian.
8: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
8: Aha.
7: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
10: Po reklamie.
11: Prawie 11, a to oznacza, że pora na wiadomości w Radiu Z. Iwona Kutyna, słuchamy.
12: Zbiórka krwi dla rannego nastolatka to po ataku nożownika w Kamiennej Górze. Bogucki za Czarnka, dyskusja na temat kandydata na kandydata. Gruźlica w Warszawie, nowe zachorowania w jednym z przedszkoli.
11: Jedenasta. 16-latek w schronisku dla nieletnich po brutalnym ataku w Kamiennej Górze. Chłopak spędzi tam 3 miesiące, zdecydował sąd rodzinny. To na czas prowadzonego postępowania. W wiadomościach reporterka Radia Z Grażyna Wiatr. Co z rannym 15-latkiem?
13: Jest po operacji ratującej życie. Stracił bardzo dużo krwi. 15-latek to młody zawodnik MMA. Lokalny klub w Kamiennej Górze zorganizował na dzisiaj akcję oddawania dla niego krwi. Jest podstawiony w mieście specjalny krwiobóz. Co do zatrzymanego 16-latka, to sąd rodzinny umieścił go w schronisku dla nieletnich, ale przed sądem jeszcze pozostaje decyzja, czy nastolatek będzie odpowiadał tylko w ten sposób, czy jednak jak dorosły. Grażyna Wiatr, Radio Z.
11: Według ustaleń policji chłopcy się znali, ale nie wiadomo, dlaczego starszy zaatakował. Politycy Prawa i Sprawiedliwości z prezesem na czele ucinają spekulacje o możliwej wymianie kandydata na premiera. Są jednak głosy z szeregów partii, że taki scenariusz brany jest pod uwagę na giełdzie potencjalnych następców Przemysława Czarnka, Tobiasz Boheński i Zbigniew Bogucki. O szczegółach reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Mark.
14: Fakty są takie, że spodziewanego efektu Czarnka nie ma, a tym samym przełomu w partyjnych sondażach też nie. Stąd coraz głośniej słychać o rozważanej opcji wymiany kandydata i tu najczęściej typowany jest Zbigniew Bogucki. Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker mówi jednak krótko, nic o tym nie wiem.
15: Minister Zbigniew Bogucki jest szefem kancelarii prezydenta. Planuje dalej pełnić funkcję.
14: Jeśli nie Bogucki, to może Boheński. Według polityków obozu władzy to i tak bez znaczenia, bo ich zdaniem PiS nie ma żadnych szans, by rządzić.
11: Ostatnie sondaże już po rozłamie dają Prawu i Sprawiedliwości nieco ponad 17% poparcia. Co najmniej 12 osób zginęło, 39 zostało rannych w ukraińskim ataku dronowym na Rosję. Bezzałogowce zaatakowały cele przemysłowe i cywilne w Tatarstanie, republice wchodzącej w skład Federacji Rosyjskiej. W ataku ucierpiała rafineria, jedna z najbardziej zaawansowanych technologicznie. Dron uderzył w budynek, w którym zakwaterowani byli pracownicy. Nowe przypadki gruźlicy w Warszawie. Zachorowała pracownica przedszkola, jedno dziecko. W sprawie trwa dochodzenie epidemiologiczne. O szczegółach reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
16: Dotąd chorobę potwierdzono u pracownicy przedszkola jednego z dzieci. Troje kolejnych nie ma aktywnej postaci choroby. Wszystkie osoby, które miały kontakt z chorą i wymagają dalszej diagnostyki, zostały objęte badaniami. Sanepid jednak uspokaja i podkreśla, że samo zakażenie nie oznacza jeszcze choroby. Po wykryciu zakażenia przedszkole zostało już dwukrotnie skontrolowane i zdezynfekowane. Sytuacja jest tu jednak nadal monitorowana. Mateusz Kasiak, Radio Z.
11: Gruźlica to ciężka choroba bakteryjna płuc. Częste objawy to silny i długi kaszel czy gorączka. Choroba może także rozwijać się bez objawów przez wiele lat. Etna znów daje znać o sobie i paraliżuje lotnisko w Katanii. Z powodu erupcji wulkanu wstrzymane zostały przyloty. Popiół wulkaniczny przedostał się do przestrzeni powietrznej wokół lotniska. Na razie przyloty zawieszone są do godziny 17. Sycylijska Etna jest jednym z najbardziej aktywnych wulkanów na świecie. Często zakłóca ruch lotniczy w Katanii, głównym lotnisku wyspy.
6: Radio
1: Z. Pierwsze źródło informacji.
2: Sponsorem programu jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
10: Na program zaprasza sponsor. Dystrybutor włoskich płynów do płukania Tesori d'Oriente. tesoridoriente.pl.
17: Upalnie, chociaż nie wszędzie, i deszczowo, a nawet burzowo. Najwyższa temperatura dzisiaj na południu 32 stopnie i na zachodzie kraju, tam też 32 na mapach, troszkę mniej na północy, 24 nad morzem, 26 na Warmii i Mazurach. Najsilniejsze burze dzisiaj późnym popołudniem i wieczorem.
2: Sponsorem programu był właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
10: Na program zaprosił sponsor. Dystrybutor włoskich płynów do płukania Tesori d'Oriente. tesoridoriente.pl.
17: A u nas Italo Disco.

0: Nelly Kelly Rowland. A my wracamy na trasę.
1: Wakacyjne bingo w Radiu Z.
0: Tak jest. Są prawdy życiowe, z którymi nie sposób dywagować. Najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny. Prawda, prawda. A najlepsze jabłka na świecie są z Grójca. Prawda? No chyba prawda. Hubert Drazikowski coś o tym
2: ale
0: wie.
2: Ale jaki chyba. Oczywiście, że są najlepsze. Uwaga, witajcie w największym sadzie w Europie. Grójec. I to nie jest hasło wymyślone przez tutejszy Wydział Promocji, tylko po prostu tak jest. No. 40% wszystkich polskich jabłek pochodzi stąd. Czyli statystycznie, jeżeli macie w domu 5 polskich jabłek, to 2 mogą być stąd. Panie są, zdaje się, z Grójca, tak?
3: Tak.
2: A pani lubi jabłka?
3: Oczywiście.
2: A pani też?
3: Tak, oczywiście.
2: A ja to myślałem, że jak się przez całe życie mieszka w sadzie, to się tych jabłek już nie je. A proszę bardzo, można, no ale nic dziwnego, bo historia tych jabłek ma 500 lat. Tutaj jabłkowe Imperium Grójeckie powstało dzięki królowej Ponie w 1545 roku. Dostała tutaj ziemię, no i wymyśliła sobie, dobra, będą jabłuszka. I tak się wszyscy z nią zgodzili, że te jabłka są do dzisiaj, ale my teraz będziemy powoli zbliżali się do Mekki absolutnej, do sadu, bo tam Tchajnun, czyli w samo południe, będziemy mieli okazję stanąć oko w oko z jabłkami. Najlepszymi. Ale uprzedzam, pierwsze dla mnie, dobra?
0: Naturalnie. Napięcie rośnie dzięki. Słyszymy się niebawem ponownie z Hubertem. No a już teraz u nas Bledka i Dwa Dni. Miłego słuchania.

0: Oh yeah.
1: Trochę gitar na drugie śniadanie w sam raz. Sunrise Avenue, Hollywood Hills na antenie Radia Z i 22 minuty po 11. A ze smaczków już za chwilę znany wam doskonale przebój, który pojawił się w filmie Dirty Dancing. Autor Eric Carmen, zanim zaczął grać rock'n'rolla, 6 lat uczył się gry na skrzypcach na pianinie, no i ten utwór podobno jest inspirowany koncertem fortepianowym C-moll Rachmaninowa. No to przekonacie się za chwilę, czy to się da połączyć. Chyba tak, wyszło dobrze.

piekarnik do zabudowy Whirlpool. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2299. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 11 sierpnia.

0: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na Lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już w najbliższy piątek i sobotę widzimy się w Szczytnie na plaży miejskiej. Przebojowe lato z Radiem Z.
1: Partnerem wydarzenia jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
4: Marian, a gdzie mogę kupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel

0: wzory i wielkości. Już od 79,90 za sztukę. A przybory do pisania pilot, różne rodzaje i kolory tuszu już od 7,99 za opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
1: Tego lata w Radiu Z niemożliwe staje się możliwe.
2: Czyli wszystko jest możliwe.
3: Wakacyjna żądza pieniądza.
1: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z. Wyślij SMS-a o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT i wejdź do gry o 500 000 złotych.
4: Wow, super.
5: Doczekałam się, dziękuję serdecznie.
1: Ty też możesz wygrać.
6: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
10: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
11: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
10: W poniedziałek i wtorek filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A 10 jaj od kury zielononóżki 9,99 za opakowanie. 3 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland. Po reklamie.
12: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Oj tak, Legendary, naturalnie Welshly Arms. Bardzo dobry numer. Aż ma się ciarki. 20 minut do południa, tutaj Radio Z. No ja wiem, że poniedziałek, że ocean obowiązków, a może właśnie wróciliście z urlopu i lekko nie jest. Tutaj nie trzeba cudów, kochani. Tutaj trzeba zastrzyku gotówki i wtedy można planować kolejne wczasy.
1: Hurra, wygrałem 50 tysięcy w Radio Z.
2: Zapchnęło mnie przez moment, nie wierzyłam, że to naprawdę się dzieje.
3: Oj, warto, jeszcze się trzęsę. Jeszcze nie dowierzę chyba. Jeszcze raz w życiu coś wygrałem.
0: Tak powiem ci, którzy spróbowali, zagrali i wygrali. A dzisiaj w naszych walizkach różne kwoty, 50 tysięcy, 500 000 złotych. Wchodźcie do gry, bo wystarczy SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 W. A od teraz mnożymy wasze szanse. Każde zgłoszenie wpada do gry 5555 razy, ale tylko do południa. Ta oferta nie trwa wiecznie. Korzystajcie. Radio Z 7353. Radio Z.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
8: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
9: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słuchu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
12: Ale chyba nie włosów.
11: Akurat włosy wypadają mi garściami.
12: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
11: Ale łysienia u ciebie nie widać.
12: No właśnie.
13: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
14: DX2 Lek Max. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Po reklamie.
17: Hello, this is Brian Adams and you're listening to Radio Z.

fluid schowała depresję. Noc z dziewczynami na mieście, bo chciałaby poczuć to coś. A demon nie pyta, kim jesteś, i miesza się powoli z tłem. Tak chyba wygląda codzienność, a myślę znów o niej przed snem. I to jest mój lek na bezsenność.

0: Został Metzner, kim jestem, nasza nowość. I dokładnie 4,5 minuty do południa, czyli tyle właśnie zostało, żeby mnożyć wasze szanse na 500 000 złotych w dzisiejszym finale. 5555 szans. Jednym SMS-em o treści Radio Z pod 7353, tylko do południa. 369 W, grajcie i wygrywajcie. Radio Z 7353.
1: Reklama. RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład odkurzacz pionowy Tefal X-Force Flex 1460 Aqua. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1499 zł. Taniej o 300 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kanter spakowany? Jedziemy?
3: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
2: Znowu? Przecież już brałeś.
3: Ale działała za słabo i za krótko.
4: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
5: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych, gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: No i jak twój kręgosłup?
7: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
8: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
9: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do piątku. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja

0: taniej. Oraz wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
4: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
5: He's psycho.
4: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
6: Hello?
4: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A czereśnie luzem cena przed obniżką 19,99. Teraz jedyne 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
10: Po reklamie.
11: I to już prawie południe. Mamy poniedziałek, 10 sierpnia. Iwona Kutyna i wiadomości Radia Z.
12: Rekordowo niskie poziomy, polskie rzeki wysychają. Rekordowy także lipiec. Skwar dotknął 900 milionów ludzi na całym świecie. Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce. Sprawdzimy szanse Polaków. Tak źle w tym roku jeszcze nie było. Poziom wody w ponad 340 stacjach pomiarowych polskich rzek spadł poniżej normy dla niskiego przepływu. Wody brakuje m.in. w Wiśle, Warcie i Bugu. W wiadomościach reporter Radia Z Jan Kielak.
13: Tak jest.
12: Czy są szanse na poprawę tej sytuacji?
13: Niestety bardzo małe. Według hydrologów w tym tygodniu poziom wody w rzekach będzie się utrzymywał lub jeszcze spadał. Jedynie dziś po deszczu woda może zasilić rzeki na północnym wschodzie kraju, ale to zaledwie kropla w morzu potrzeb. W Warszawie poziom Wisły wciąż jest alarmująco niski. Wodowskaz na bulwarach pokazuje rekordowe 102 cm, a niepokoją też same przepływy, mówi mi warszawski pełnomocnik do spraw rzeki Jan Piotrowski.
14: 150 metrów sześciennych na sekundę to świadczy o tym, że faktycznie tej wody jest w całej zlewni i we wszystkich rzeczach po prostu bardzo mało.
13: Jak dodaje, sytuację na warszawskim odcinku Wisły mogą poprawić jedynie długotrwałe opady na południu Polski.
12: Susza także na innych rzekach Europy. Wysychają m.in. Dunaj, Ren i Loara. Afera z milionami złotych na wsparcie dla firm, które poniosły straty podczas powodzi w Jeleniej Górze. Pieniądze dostały osoby i przedsiębiorstwa, które związane są z wiceszefową instytucji przyznającej fundusze na usuwanie szkód. Kobieta to znana w regionie polityczka Koalicji Obywatelskiej. W studiu wiadomości Radia Z nasz reporter Tomasz Kubat. Co w tej sprawie bulwersuje najbardziej?
15: Zdaniem dziennikarzy Wirtualnej Polski, która o aferze dziś pisze, z danych Straży Pożarnej i systemów satelitarnych nie wynika, by nieruchomości, na które poszło w sumie ponad 4 miliony złotych pożyczek, w ogóle znalazły się pod wodą. Dwa lata temu potężne deszcze zniszczyły lub uszkodziły całą masę domów czy firm w okolicach Jeleniej Góry, ale żaden z trzech biznesów, na które poszło wsparcie, nie ucierpiał. Za to wszyscy ich właściciele to albo sąsiedzi, wiceprezes agencji, która dzieliła pomoc, albo wręcz jej mąż. Ona sama nie odpowiedziała jeszcze publicznie na zarzuty.
12: Jest za to odpowiedź ze strony CBA, która prowadzi kontrolę rozliczania wsparcia dla przedsiębiorców z Karkonoszy i okolic. Milion mieszkańców ewakuowały Chiny w związku z nadciągającą potężną burzą tropikalną. Żywioł sprowadził powodzie i sparaliżował Szanghaj. Odwołano setki lotów, wstrzymano ruch na 4 liniach metra. Woda wdarła się na osiedla mieszkalne oraz ulice. Władze zaapelowały do mieszkańców, by pracowali z domu. Obecnie tajfun przesuwa się na północny zachód. 5 dzielnic Pekinu objęto już czerwonym alertem. Regiony zamieszkane przez 900 milionów ludzi doświadczyły najgorętszego lipca w historii pomiarów. To ponad 30 krajów. W samej Afryce fala ze skrajnymi temperaturami objęła prawie 400 milionów ludzi. Dotknęła m.in. Niger, Burkina Faso, Sudan, Kenię, Etiopię czy Czad. Bezprecedensowe upały były w Ameryce Środkowej i Północnej części Ameryki Południowej. Najgorętszy lipiec w historii był także w Europie. Odczuło to na własnej skórze 120 milionów mieszkańców Starego Kontynentu. Rekordy odnotowano głównie w południowej Wielkiej Brytanii, zachodniej Francji oraz północnej i wschodniej Hiszpanii. Rozpoczęły się lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy w Birmingham. Przed nami pierwsza konkurencja. Ze mną dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza. Polska reprezentacja ma 74 osoby. Na ile medali powinniśmy liczyć?
5: Na podobny wynik co przed 2 laty w Rzymie. Wówczas cieszyliśmy się z 6 medali. Największą gwiazdą jest Natalia Bukowiecka, która nie schodzi z podium najważniejszych imprez od lat i będzie faworytką do złota w biegu na 400 metrów. Mocna będzie także żeńska sztafeta z nią w składzie, wzmocniona przez aktualną mistrzynię świata do lat 20. Jest tu Anastazję Kuś, która niebawem dotrze do Birmingham z amerykańskiego Eugene.
6: Chciałabym zdążyć się zregenerować jak najlepiej, bo jednak te 3 biegi kosztowały mnie dużo i psychicznie, i fizycznie.
5: Indywidualnie liczymy bardzo na sprinterkę Ewę Swobodę czy młociarza Pawła Fajtka. W biegu przez płotki mocna powinna być Pia Skrzyszowska.
12: Impreza potrwa do niedzieli, a w Radiu Z już teraz wiadomości kulturalne. Michał Adamiuk.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
10: Polak dostanie studenckiego Oscara. Leon Korzyński z Warszawskiej Szkoły Filmowej zdobył Student Academy Award. Nagrodę przyznaje ta sama akademia, która wręcza Oscary.
16: Ja dostałem maila kilka dni temu z zaproszeniem na taką rozmowę z nimi. Dołączyłem na tego Zooma, no i tam właśnie na początku nas tam popytali, jak to jest być finalistą. Powiedzieli, że mamy do was jeszcze tam ostatnie pytanie, jak się czujecie z tym, że jesteście laureatami studenckiego Oscara, no i my wszyscy myśleliśmy, że to jest, nie wiem, żart.
10: Film Kamathipura Express opowiada historię młodego Polaka mieszkającego w slumsach Mumbai, jego miłości do nastoletniej tancerki i poszukiwaniu własnej życiowej drogi. Autorem zdjęć jest Witold Prokopczyk. Nadchodzi Godzilla, najdłuższa w historii. Film będzie miał 2 godziny i 15 minut, czego dowiadujemy się po festiwalowej premierze w Nowym Jorku. Ta światowa kinowa będzie 26 września, w Polsce dopiero 6 listopada. Akcja osadzona będzie w Japonii tuż po II wojnie światowej.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent 100% soków NFC.
11: Sporo dzisiaj ostrzeżeń przed upałami oraz burzami, przede wszystkim najgoręcej na Dolnym Śląsku, ale wysoka temperatura także w Małopolsce powyżej 32 stopni. Poza tym dzisiaj może pokropić, a na pewno zagrzmi przede wszystkim w południowych województwach i na północy. Morze i Warmia.
4: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Oryginalny Sok, producent 100% soków NFC.
3: Radio Z i już. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
11: I to już 6 minut po południu. Ewelina Pacyna, dzień dobry. Tu Radio Z, tu wakacyjne bingo. Oczywiście będziemy się łączyć z naszym Hubertem, który dzisiaj w Grójcu, ale za chwilę o ślubie tygodnia.

0: Ed Sheeran w Radio Z. On często przyjeżdża do Polski, ale czy był tam, gdzie dzisiaj jest nasz Hubert?
1: Wakacyjne bingo w Radio Z.
0: Kto go tam wie? Hubert Radzikowski ponownie dzisiaj nadaje z Grójca.
2: Dzień dobry. No w życiu dobry, Romana. On tam, Ed Sheeran był w Zamku Czocha i owszem, ale w Sadach Grójeckich nie ma mowy, bo to jest miejsce dla wybranych. To jest jabłkowy Hogwart. A ze mną w związku z tym jest Hermiona Granger, czarodziejka, która potrafi z jabłkami zrobić wszystko. Magdalena Wrotek-Figarska ze Stowarzyszenia Sady Grójeckie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Witam serdecznie.
2: Jak jest tak dużo słońca, to dla jabłek jest dzień dobry?
3: Dla jabłek jest dzień dobry, jak pada, jak jest słonko. Najważniejsze, żeby te nasze jabłuszka były dobrze zadbane, zaopiekowane, a pogoda nie płatała nam wielkich figli w postaci gradów i innych ciekawostek typu przymrozki na wiosnę. I wtedy wszystko jest okej.
2: Proszę pani, a ja słyszałem, że podobno tutejsze jabłko jest najlepszym jabłkiem na świecie, a nie wiadomo czy i nie dalej.
3: Nasze jabłka grójeckie z chronionym oznaczeniem geograficznym na pewno są najlepsze na świecie, bo produkują je najlepsi producenci na świecie. Tacy, którzy mają już ponad 500 lat tradycji, bo królowa Bona przywiozła tutaj sadzonki jabłonek. Stwierdziła, że będzie sobie sprawdzała, gdzie najlepiej rosną. No i się okazało, że tutaj. Więc od 500 lat ponad nasi gospodarze, sadownicy sprawdzają, co jeszcze można więcej z tych jabłek wycisnąć i robią to najlepiej na świecie.
2: No, słyszałaś Ewelino, gdzie
0: słyszałam.
2: My tu jesteśmy?
0: Jestem zszokowana.
2: A to dopiero początek naszej podróży. Ja wycisnę, nomen omen, z naszej gospodyni, co z jabłek można zrobić. Co ją najbardziej zdziwiło z tych przetworów jabłkowych, ale także to, gdzie na świecie te jabłka możemy spotkać. A możemy je spotkać bardzo, bardzo daleko.
3: Właściwie jabłka, polskie jabłka, możemy spotkać na całym świecie. Jeżeli nie jest to jabłko deserowe, bo na przykład nie pozwala nam na eksport tych jabłek jakieś embargo, na pewno spotkamy jabłko w formie przetworzonej w postaci soku, koncentratu, przecieru, czy jakiejkolwiek innej postaci przetworzonej. Ale ja jestem przekonana, że każdy zakątek na świecie ma polskie jabłko.
2: No, jeden zakątek mój też ma, mój żołądek. Już jedno wpadło. Pycha.
0: Oj, narobiłeś nam, Hubercie, smaka. Wracamy do Grójca niebawem, a już teraz Enrique Iglesias, Duen Corazon. Tu Radio Z, mamy 20 minut po południu.

0: Girls Don't Cry w Radio Z i 26 minut po południu. Setki ciekawskich osób zebrało się w sobotę przed katedrą Funchal na Maderze w nadziei, że zobaczą Cristiano Ronaldo i jego świeżo poślubioną małżonkę, a w katedrze rzeczywiście odbywał się ślub, ale nie tej pary. Za to setki osób zgromadzonych przed kościołem przeżyły ogromne zaskoczenie, bo z kościoła wyszła nie ta para, co trzeba. No, wyobraźmy sobie, jak czuła się ta para przypadkowych małżonków po wyjściu ze świątyni, która zobaczyła takie tłumy. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że właściwie to nie wiadomo, czy Ronaldo w ogóle wziął ślub w ten weekend.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Reklama.
3: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
4: W lodówce tej nowej!
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz, tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
7: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
8: Nie masz pomysłu na lato?
7: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Krynicy Morskiej.
9: Udanych podróży i wspaniałej zabawy z Koleo Kids życzy Koleo. Największy sprzedawca biletów kolejowych w Polsce.
10: Sponsorem akcji są diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
11: Polecam. Ewa Swoboda.
12: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła.

0: obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl lekka, wytrzymała rakieta do padla marki Griffith. Aż 50% taniej. Tylko 39,99. Najniższa cena z 30 dni 79,99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na Lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już w najbliższy piątek i sobotę widzimy się w Szczytnie na plaży miejskiej. Przebojowe lato z Radiem Z.
4: Sponsorem akcji są Diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
5: Polecam. Ewa Swoboda.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: W Media Ekspert wyprzedaj.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. Tak, schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Po reklamie. Radio Z
2: i już. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Nito Back Lullaby na antenie Radio Z, 18 minut do 13. A ja tylko przypomnę, że dzisiaj w naszym finale wakacyjnej rządzę pieniądze do wzięcia z walizek. 500 000 złotych to jest główna nagroda, do której wchodzicie jednym SMS-em o treści Radio Z pod 7353. I właśnie wchodząc do gry teraz, tym jednym SMS-em gracie również o wielki finał pod koniec wakacji, w którym do wygrania Honda ZR-V, piękny SUV z klasycznymi pokrętłami klimatyzacji, wygodny z przestronnym wnętrzem, bardzo dużym bagażnikiem, pełna hybryda o mocy 184 koni mechanicznych. No i od teraz do 13 mam dla Was coś ekstra. Każde zgłoszenie wpada do gry 6,5 tysiąca razy. Korzystajcie. 3,69 W, tyle to kosztuje. Radio Z 7353.
1: Radio Z. Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
2: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
3: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
4: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24, 39.
8: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
10: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
11: Weź Ibuprom Zatoki.
9: Ibuprom Zatoki?
11: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
9: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
12: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prim Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
13: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Po reklamie.
14: Radio Z.
15: Na program zaprasza sponsor, właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.

0: To Piggy Becky G w Radiu Z. Czy będzie nocna prohibicja w całej Polsce? Odpowiedź w wiadomościach Radio Z o 13. Radio Z
1: i już. Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
2: Reklama. Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
3: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
2: To ty nie jedziesz pociągiem?
3: No nie.
2: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na A2.
3: Coś tam słyszałem.
2: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
3: Naprawdę?
2: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
3: Ale autem to chyba szybciej.
2: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
3: Przekonałaś mnie.
2: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo. Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
6: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto oszczędzać? Wyobraź sobie, masz te 2000, na co byś wydała?
7: Na nowy rower. Fajnie by było zmienić coś na bardziej zwinny. Tak się marzy gravel.
6: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
8: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
9: W poniedziałek i wtorek kawy Chibo Exclusive, druga tańsza 70% taniej. A skyr piątnica, różne rodzaje, kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa gratis, 8 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
12: Wszystko, czego dziś chcę.
13: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak winogrono białe, kilogram, tylko 7,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram, 7,99.
14: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
15: Zamurowało mnie, zostałam bez słowa.
16: Tego lata w Radiu Z każdy dzień może przynieść coś wyjątkowego.
17: Wakacyjna żądza pieniądza.
16: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z.
18: To moje szczęście w takim razie jest bardzo duże.
16: Ogromne pieniądze już dziś. A w wielkim wakacyjnym finale nowa Honda ZR-V. Spełnij z nami swoje wakacyjne marzenia. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł.
19: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
2: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
20: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
21: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
20: Nie masz pomysłu na lato?
21: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Krynicy Morskiej.
22: Sponsorem akcji jest importer Hondy HR-V. Efektownie stylizowanego i paliwooszczędnego SUV-a z napędem pełnej hybrydy.
23: Na małe chwile wielkiej przyjemności zaprasza Tesori d'Oriente, producent kosmetyków do ciała i domu. Tesori d'Oriente.
2: Po reklamie.
0: Na zegarach prawie 13. Iwona Kutyna w studiu Radia Z. Zapraszamy na te najważniejsze wiadomości.
24: Nie chcą rozszerzenia tranzytu ukraińskiego zboża. Polscy rolnicy protestują. Nocna prohibicja w całej Polsce, jest polityczna zgoda. Zaorał asfalt, grozi mu 10 lat więzienia, rolnik w areszcie.
0: Trzynasta.
24: Polscy rolnicy przeciwni rozszerzeniu tranzytu ukraińskiego zboża ze względu na rosyjskie ataki na Morzu Czarnym i coraz większą suszę. Kijów ma problem z transportem swojego ziarna. Jednym z rozwiązań jest otwarcie nowych kanałów lądowych w Polsce. Rolnicy widzą w tym zagrożenie dla polskiej produkcji. Ze szczegółami reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
1: Rolnicy podkreślają, że każdy transport zboża musi być szczelny. Tymczasem już teraz mają być problemy z kontrolami. Otwarcie nowych korytarzy lądowych to furtka do patologii, mówi mi Gustaw Jędrajek z Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych.
3: Skoro w mniejszych ilościach tranzyt zostawał w Polsce, są ogromne obawy, że zostanie po zwiększeniu tego tranzytu w większych ilościach w Polsce.
1: Dlatego rolnicy chcą wiedzieć, w jaki sposób zboże z Ukrainy będzie kontrolowane i gdzie konkretnie będzie trafiać. Mateusz Kasiak, Radio Z.
24: Na temat otwarcia nowych tras dla ukraińskiego zboża w Polsce rozmowy z Kijowem prowadzą resorty spraw zagranicznych i infrastruktury. Koniec z szeroką dostępnością alkoholu. Wszystko wskazuje na to, że będzie zakaz nocnej sprzedaży i to w całej Polsce. To na razie efekt politycznych rozmów i komisyjnych prac nad poselskim projektem ustawy. Potrzeba jeszcze kropki nad i, czyli decyzji Sejmu. O szczegółach reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
6: To brzmi jak spora rewolucja i choć przepisy wciąż jeszcze są na etapie sejmowych prac, to ze strony wiceszefowej Komisji Zdrowia Violetty Tomczak z Polski 2050 już pada bardzo ważna deklaracja.
7: Mamy ponad polityczną zgodę na nocne ograniczenie sprzedaży alkoholu na terenie całego kraju. Także będzie obowiązywało na terenie stacji benzynowych.
6: A to oznacza, że szykuje się potężna zmiana. Na razie przepisy są jeszcze przed drugim czytaniem w Sejmie. Kluczowa będzie ta ostateczna decyzja Izby, najpewniej jesienią.
24: Oprócz zakazu nocnej sprzedaży, poselski projekt przewiduje zakaz reklamy i promocji alkoholu, także napojów 0%. Dwa niedźwiedzie zginęły w ostatnim czasie na drogach powiatu tatrzańskiego. W niedzielę w Zakopanem młody niedźwiedź wbiegł na jezdnię wprost przed nadjeżdżający bus. Zwierzę zginęło na miejscu. Dwa tygodnie temu w rejonie Doliny Kościeliskiej osobówka potrąciła niedźwiedzia. Zwierzę również nie przeżyło. Do wypadków z udziałem dzikich zwierząt najczęściej dochodzi między Zmierzchem a Świtem. Policja przypomina i apeluje. Kierowcy powinni w tym czasie zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza na drogach w lesie. Sprawa rolnika z Gliwic budzi duże emocje. Mężczyzna zaorał pługiem 200 metrów asfaltu, twierdząc, że droga została zbudowana na jego terenie. Dostał za to 3-miesięczny areszt. Choć zdaniem części prawników tak surowy środek to jak strzelanie do muchy z armaty, ocenia karnista profesor Szymon Tarapata z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
8: No jeśli w tego rodzaju przypadkach człowieka zamyka się do więzienia, no to ja mogę być tylko załamany i głęboko zaniepokojony.
24: Rolnik usłyszał zarzut zniszczenia mienia o znacznej wartości, grozi mu za to 10 lat więzienia. Polscy siatkarze zaczynają przygotowania do Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni zjeżdżają się do Zakopanego, gdzie od jutra będą trenować w Centralnym Ośrodku Sportu. To kluczowy etap przygotowań do najważniejszej imprezy tego roku. Złoci medaliści Ligi Narodów mieli kilka dni wolnego. Teraz trener Nikola Grbić znów dokręci śrubę. Gwiazda naszej kadry Tomasz Fornal przyznaje, że cel jest jasny.
25: No my musimy być gotowi i gdzieś pozostać na ziemi i ciężko trenować Zakopanem i przygotować się maksymalnie jak się da do tych Mistrzostw Europy, żeby sytuacja z poprzedniego roku się nie powtórzyła, tylko żeby zdobyć złoty medal na tej głównej imprezie.
24: W poprzednim sezonie imprezą docelową były Mistrzostwa Świata. Na Filipinach Polacy zajęli trzecie miejsce. A Mistrzostwa Europy rozpoczną się za miesiąc. Zwycięzca zapewni sobie udział w Igrzyskach w Los Angeles w 2028 roku.
26: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
0: Najcieplej w tym momencie we Wrocławiu 32 stopnie, 30 w okolicach Krakowa, a najniższa temperatura tam, gdzie zwykle hel, tylko 17, ale to jest bardzo przyjemne 17, poza tym na helu to się pogoda zmienia z godziny na godzinę. Oczywiście dzisiaj też deszcze i burze.
26: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
27: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
0: 5 minut po 13:00, za chwilę wracamy na trasę wakacyjnego bingo, a teraz Brodka w Radiu Z.

0: końcówka jest wyjątkowa. All the Right Moves i One Republic w Radiu Z, a my wracamy do Grójca.
1: Wakacyjne bingo w Radiu Z.
0: Dzisiaj Hubert Radzikowski od rana zajada jabłka w Grójcu. Och, nawet nie będąc tam, ja już widzę oczyma wyobraźni te cudowne owoce i te cudowne zapachy.
2: Jedno z najcudowniejszych miejsc na świecie, w którym można się znaleźć obecnie. Grójeckie sady. No, jest pięknie. Cudowne jabłka obok mnie i jeszcze szefowa tych jabłek. No, Magdalena Wrotek-Figarska ze Stowarzyszenia Sady Grójeckie. Ja domyślam się, że ciebie trudno zaskoczyć w temacie jabłek. Czy spotkałaś się z czymś, z przetworem, ze sposobem podejścia do jabłka, który faktycznie spowodował to, że stanęłaś jak wryta?
3: Wiesz co, może nie tyle mnie zaskoczyło, co ja próbuję zaskakiwać konsumentów, dlatego że my z jabłek grójeckich chronionym oznaczeniem geograficznym próbujemy robić takie rzeczy, których jeszcze nie było. Na przykład zrobiliśmy z browarnikiem rzemieślnikiem jabłko chmielone, czyli...
2: Ale to czekaj, można o tym przed 23?
3: Tak, dlatego że jest to sok jabłkowy ważony z chmielem, ale bez alkoholu, czyli takie, powiedzmy, bardzo naturalne piwko bezalkoholowe o smaku jabłka. Do tego jeszcze robię krówkę z jabłkiem grójeckim, słuchajcie.
2: Jak to krówkę z jabłkiem? Przepraszam, to mi nie konweniuje zupełnie.
3: Ale my potrafimy tutaj w grójeckim sadach naprawdę zrobić różne ciekawe rzeczy i mamy właśnie cukierka krówkę z musem jabłkowym w środku, takim wymieszanym, więc naprawdę, jeżeli chodzi o jabłko, można z niego zrobić w sumie chyba wszystko i na słodko, i na słono, i na wytrawnie.
2: A wakacyjne bingo z Radiem Z musi jechać dalej, ale jeszcze spotkamy się za godzinę, bo jest jeszcze parę kwestii, które chciałbym poruszyć i wyjaśnić z tobą. Na razie to ja idę w jabłka. No, do usłyszenia.
0: Bardzo jesteśmy ciekawi, co tam się wydarzy. Dlatego wracamy niebawem do Grójca i do Huberta, a już teraz wasze ulubione, tegoroczne męskie granie.

0: Jeszcze tylko kilka godzin i też będziemy mogli sobie gwizdać na to wszystko. Po pracy 22 minuty po 13. John Mama, Nikita za nami, a za chwilę coś dla fanów syntezatorów z potężną nutą nostalgii. Eurythmics, Sweet Dreams w Radio Z. Radio Z.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl. Reklama.
2: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
4: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. W Media Expert.
8: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom, modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół Ciebie na fenikskultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Feniks 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
9: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
9: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
5: Sprytnie.
9: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Ach, ta drżąca powieka.
10: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag.

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
0: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Już od środy aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa od 12 do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Po reklamie.
5: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Fin, doktorze, w Radiu Z i 22 minuty do godziny 14. A z arcyważnych wiadomości, dzisiaj w popołudniowym programie do wygrania 500 000 złotych. Taka nagroda w wakacyjnej rządze pieniądza, a sięgacie po nią tylko jednym SMS-em o treści Radiu Z pod 7353, który kosztuje 3,69 zł. Od teraz do godziny 14 każde zgłoszenie wpada do gry 13 tysięcy razy, to będzie szczęśliwa trzynastka. A czy warto wysyłać SMS-y?
1: Cześć, tu Karolina z Gdańska. Wysłałam dosłownie jednego SMS-a i wygrałam dzisiaj 50 tysięcy.
2: Dzisiaj wysłałam tylko jeden SMS, więc zupełnie się nie spodziewałam, że coś się może wydarzyć.
3: Wysyłajcie SMS-y do Radia Z 7353, ale to są emocje.
0: 13 tysięcy szans na 500 000 złotych do godziny 14 jednym SMS-em o treści Radio Z pod 7353. Powodzenia! Radio Z i
4: już. Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
5: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
7: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
11: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
12: 18,47, 12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
13: To ja też chcę! 24,39.
14: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
16: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
15: Pamiętałem o wszystkim.
16: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
15: Dokładnie, kochanie.
16: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
15: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
16: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
17: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
18: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są...

0: Wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę oraz z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 8,99 za kilogram. Biedronka.
1: Sąsiadko, witam.
2: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
1: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
3: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
2: Sylwester, mój kicić wrócił.
1: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
2: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
3: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
4: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto oszczędzać? Wyobraź sobie, masz te 2000, na co byś wydała?
5: Na nowy rower. Fajnie by było zmienić coś na bardziej zwinny. Tak się marzy gravel.
4: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie Ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
6: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
7: Po reklamie.

0: Wiktoria Kida, Księga Żywiołów w Radio Z, a wy macie jeszcze 4,5 minuty, żeby zagrać o 500 000 złotych, mnożąc szansę aż 13 tysięcy razy. Jak wysyłając SMS o treści Radio Z pod 7353, który kosztuje 3,69 zł, możecie grać także online na radioz.pl, a szybciutko można zagrać SMS-em Radio Z 7353. Radio Z.
1: Reklama. Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
2: Roman, skąd ty takie auto wytrzasnąłeś? Przecież jeszcze rok temu jeździłeś takim gruzem.
3: Stać mnie, to sobie sprawiłem. Pomyślałem, że młodych do ślubu trzeba godnie zawieść.
2: Tak, ciebie stać.
3: No jak? Z bankiem wygrałem. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care prześwietliło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd potwierdził, że były w niej błędy i bank musiał oddać wszystko, co nadpłaciłem. Starczyło na auto, jeszcze na porządny remont zostanie.
2: Dasz mi do nich numer? Tak wiesz, na wszelki wypadek.
4: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz dochodzić swoich roszczeń wobec banku. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
9: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
8: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
9: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
10: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
11: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. W poniedziałek i wtorek banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a papryka czerwona 5,99 za kilogram. Tak, papryka czerwona 5,99 za kilogram. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
13: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
12: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
13: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
12: Czyli?
13: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
14: Słuchaj, Marian.
15: No?
14: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
15: Ta.
14: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
15: No i co, Barbara, i co?
14: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
15: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
16: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
11: Po reklamie.
0: I to już prawie 14. Wracamy do studia wiadomości Radia Z. Iwona Kutyna ponownie.
17: Rosyjska rafineria zniszczona, ukraińskie ataki na rosyjską infrastrukturę. Puma w powiecie ciechanowskim. Lokalne władze apelują o czujność. Fontanny pełne wody i drobną strojów lepiej nie wchodzić.
0: Czternasta.
17: Kolejna rosyjska rafineria przeszła do historii. Według tamtejszych mediów ukraińskie drony zniszczyły zakład paliwowy w Tatarstanie, ponad 1000 km od linii frontu. Zaatakowane miały być też inne obiekty w różnych częściach Rosji. Sytuację śledzi reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. Wiadomo, co jeszcze było celem?
18: Na pewno drony leciały w stronę Moskwy. Kolejne bezzałogowce miały uderzać także na okupowanym Krymie. Atak trwa dalej. Niedawno w rosyjskich mediach społecznościowych pojawiła się informacja, że wybuchy słychać w Kursku, gdzie znajdują się zakłady chemiczne. Według rosyjskiego Ministerstwa Obrony zestrzelono blisko 500 ukraińskich dronów. Ile doleciało do celu, tego już Rosjanie nie zdradzają. W ataku zginąć miało 12 osób, kilkadziesiąt zostało rannych.
17: Ataki na rosyjskie rafinerie są częścią planu tak zwanych dalekosiężnych sankcji, które mają skłonić Kreml do rozmów pokojowych. Jest kontrola Ministerstwa Rozwoju i śledztwo CBA w sprawie pożyczek dla Powodzian. Wirtualna Polska napisała o rzekomych nieprawidłowościach i pożyczkach dla męża i sąsiadów wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego działaczki Koalicji Obywatelskiej na nieruchomości, które nie zostały zalane. Kobieta została zawieszona w partii. Zleciłem kontrolę wszystkich pożyczek, mówi reporterce Radia Z Michał Jaros, wiceminister rozwoju.
19: Nie może być tak, że grupka indywidualnych cwaniaczków, którzy po prostu wykorzystują sytuację, no przykryli całą tą i pomoc. Takie prymitywne i chciwe zachowania będą przez nas piętnowane.
20: Znajdzie pan więcej takich cwaniaczków?
19: Jesteśmy w trakcie.
17: Kontrola ministerstwa obejmuje decyzję o pożyczkach, ale także rzeczoznawców, bo to ich decyzje były podstawą do wypłat pieniędzy. Puma znów widziana, tym razem w okolicach wsi Osiek-Wólka w Mazowieckiem. Jest apel, żeby zachować ostrożność i nie wchodzić do lasów. Służby już działają, mówi Karol Szczepaniak z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Ciechanowie.
21: Teraz służby gminne w porozumieniu ze Strażą Leśną udają się w miejsce, w którym była prawdopodobnie zaobserwowana ta puma. Będą zakładać fotopułapki, żeby potwierdzić, czy to zwierzę nadal znajduje się w tej okolicy, czy też już nie ma żadnego zagrożenia.
17: W przypadku zauważenia pumy najlepiej powiadomić służby, dzwoniąc pod numer 112. Krakowski sanepid ostrzega przed kąpielami w miejskich fontannach. W trakcie upałów korzystają z nich głównie dzieci, a to bardzo ryzykowne. Łączymy się z naszym reporterem Przemkiem Tarankiem. Wyjaśnij dlaczego.
22: Ponieważ woda w tych miejskich fontannach krąży w obiegu zamkniętym, nie jest chlorowana. Wygląda na czystą, ale w upale namnażają się w niej bardzo groźne drobnoustroje, ostrzega Dominika Łatak z krakowskiego sanepidu.
23: Paciorkowce, gronkowce, legionella, escherichia coli, czyli kałowe bakterie, no różne rodzaje grzybów. Tam może być naprawdę wszystko.
22: Sanepid radzi schładzać się w miejskich kąpieliskach. Listę tych dopuszczonych do użytku, gdzie woda jest na bieżąco badana, można znaleźć w serwisie kąpieliskowym Inspekcji Sanitarnej. Kraków, Przemek Taran. Radio Z.
17: W najbliższych dniach nie będzie ekstremalnych upałów, ale będzie bardzo ciepło. Pod koniec tygodnia temperatura wzrośnie do 30 stopni. Wielki mecz przed Igą Świątek. Polska tenisistka powalczy awans do półfinału prestiżowego tysięcznika na twardych kortach w Toronto. Jej rywalką będzie Rosjanka Diana Schneider. Świątek w poprzedniej rundzie spisała się znakomicie. Wygrała z wysoko notowaną Ukrainką Martą Kostiuk w trzech setach.
24: Po
17: prostu byłam z siebie dumna i zadowolona z występu. To był naprawdę intensywny mecz. Mimo, że wynik, powiedzmy, nie był taki wyrównany, to walczyłyśmy do końca o każdy punkt. Cieszę się, że to ja byłam solidniejsza i poprawiłam swoją grę. A początek meczu o pierwszej w nocy.
25: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Uf, jak gorąco. Rekordy dzisiaj głównie na Dolnym i Górnym Śląsku po 32 stopnie. No i jeśli chodzi o rejony Polski, które są bardzo przyjemne temperaturowo, no to cały pas od Szczecina przez Koszalin, Słupsk, tam od 18 do 22 stopni. Burzowo dzisiaj.
26: Na program zaprasza sponsor, właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
0: 5:14, w tle męskie granie Orkiestra 2021, a za chwilę kolejna stacja wakacyjnego Bingo.

0: ależ się przy tym fantastycznie podróżuje. Sigma Nobody to Love. Prosto do samochodu od nas dla was.
1: Wakacyjne bingo w Radiu Z.
0: A od rana podróżuje nasz niestrudzony Hubert Radzikowski. Dzisiaj celem wakacyjnego bingo Polska Mekka Jabłek, prawda?
2: Wakacyjne bingo z Radiem Z. Podróżujemy. Nasza podróż dzisiaj na etapie Sadów Grójeckich. Przepyszny jest to etap, muszę przyznać. No i do tego fantastyczna przewodniczka. Człowiek, który o jabłkach wie wszystko albo jeszcze więcej. Magdalena Wrotek-Figarska ze Stowarzyszenia Sady Grójeckie. Magdaleno, ja to jestem z tego pokolenia, co to się na wakacje dorabiało. Czy do was można przyjechać i na przykład jak są zbiory jabłek, to sobie dorobić parę złotych?
3: Każda para rąk do pracy jest na wagę złota. Oczywiście zapraszam do tego, żeby przyjechać, zobaczyć jak te nasze jabłka rosną i jak się je zbiera, bo cały czas jednak zbiera się je ręcznie. Choć rzeczywiście trwają prace nad tym, żeby zbudować jakiś specjalny kombajn do zbioru jabłek.
2: Czekaj, nie przyjmij narracji, bo ja mam wolne popołudnie dzisiaj i tak pomyślałem, że w związku z tym...
3: Słuchaj, oczywiście możesz zostać. My, jeżeli chodzi o jabłko grójeckie z chronionym oznaczeniem geograficznym, mamy 44 odmiany plus sporty. Zapraszam, możemy trochę popracować. Oczywiście w ogóle w sadzie pracuje się przez cały rok. Oczywiście wspomagamy się różnymi nowinkami technicznymi i technologicznymi. Na przykład mamy taki traktor, co sam jeździ.
2: Taki, co chce mnie pozbawić roboty.
3: Robota jest, bo zawsze jest potrzebny ktoś, kto będzie zrywał te jabłka.
2: Albo tankował ten traktor.
3: Też, ktoś musi go zaprogramować, tak?
2: Mhm. I dzisiejsze popołudnie spędzę w Sadach Grójeckich, zrywając jabłuszka. Dorobię sobie na dalszy etap podróży, bo ten przed nami. Ale to jutro, a dzisiaj jabłuszka i same przyjemności. Magdo, dzięki wielkie.
3: Dziękuję bardzo.
0: Pozdrawiamy, no i smacznego chrupania. A w Radiu Z panowie, którzy podniosą, mam nadzieję, trochę naszą energię. Imagine Dragons!

0: Neslowic, mieć czy być w Radiu Z. I bardzo ciekawy raport Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w prasie, z którego wynika, że różnice w płacach kobiet i mężczyzn są oczywiście uzależnione od branży, ale największe są w finansach, gdzie mężczyźni zarabiają o prawie 30% więcej niż kobiety na tych samych stanowiskach. Ale na drugim biegunie jest, kochani, budownictwo, w którym to kobiety zarabiają aż o 37% więcej od mężczyzn. Oczywiście ma to związek z tym, że kobiety pracują zazwyczaj na stanowiskach związanych z inżynierią albo projektowaniem, ale kolejna ciekawostka polega na tym, że autorzy tego badania wyliczyli, że premie i nagrody, które otrzymują w różnych zawodach mężczyźni, są zazwyczaj wyższe niż premie i nagrody przyznawane kobietom. Dlatego do dzieła, drogie panie, za chwilę podpowiemy w Radiu Z, jak sobie zastrzyk gotówki załatwić samemu w godzinach pracy, rzecz jasna. Radio Z i
1: już. Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: O, cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399.

0: dążą przed erupcją wulkanu. Przekonaj się. Psi, patrol i dinozaury w kinach od 7 sierpnia. Poleca Radio Z.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lekka, wytrzymała rakieta do padla marki Krivit. Aż 50% taniej. Tylko 39,99. Najniższa cena z 30 dni 79,99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
4: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
9: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na Lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już w najbliższy piątek i sobotę widzimy się w Szczytnie na plaży miejskiej. Przebojowe lato z Radiem Z.
10: Partnerem wydarzenia jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
11: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze, bo lody Grycan od 480 do 500 ml w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia.
12: Carrefour w sumie najlepszy jest.
13: Po reklamie.
12: Radio Z i już.
14: Sponsorem programu jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.

0: Smash Mouth i 20 minut do godziny 15. Chciałam wam przedstawić naszego słuchacza.
1: Cześć, tu Krzysztof z Gliwic. Właśnie wygrałem 50 tysięcy w Radio Z. Wystarczy wysłać SMS-a. Ja wysłałem 2. Zrób to samo co ja i możesz też wygrać.
0: To był Krzysztof z Gliwic, a dzisiaj w naszych walizkach różne kwoty. 50 tysięcy też jest, ale jest przede wszystkim 500 000 złotych. Grajcie, wchodząc do gry SMS-em o treści Radio Z pod 7353, bo ten SMS gra również o wielki finał pod koniec wakacji, w którym do wzięcia Honda ZR-V, pełna hybryda o mocy 184 koni mechanicznych z bardzo dużym przestronnym wnętrzem i bagażnikiem. Od teraz do 15. Mnożę wasze szanse. 15 500 szans jednym SMS-em o treści Radio Z pod 7353. Gracie o 500 000 złotych i o Hondę.
2: Radio Z i już. Sponsorem programu był właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
3: Reklama. A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
4: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer 1 od Radia Z.
3: Nie masz pomysłu na lato?
4: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Krynicy Morskiej.
5: Partnerem akcji jest Rekopol, organizator kampanii Gdzie to wyrzucić? Szkło Must Go On oraz Dzień Bez Śmiecenia.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Kanter spakowany? Jedziemy?
10: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
9: Znowu? Przecież już brałeś.
10: Ale działała za słabo i za krótko.
11: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
12: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: No i jak twój kręgosłup?
14: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
15: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
16: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
17: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
18: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
19: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
20: Boli, swędzi,
21: piecze, a do tego nawraca.
22: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
23: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
24: W Media Expert wyprzedaj.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Sprawdź super ceny CeraVe w drogeriach Superfarm i na superfarm.pl.
2: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: gazet, a za chwilę 15 wiadomości.
1: Reklama.
2: Pralka Electrolux Sensi Care 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1950. Teraz za 1600 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
2: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
3: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
2: To ty nie jedziesz pociągiem?
3: No nie.
2: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
3: Coś tam słyszałem.
2: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
3: Naprawdę?
2: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
3: Ale autem to chyba szybciej.
2: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
3: Przekonałaś mnie.
2: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce. Przybory i akcesoria szkolne Kajet i Moontail by Julia Żugaj już od 12,99 za sztukę lub opakowanie, a zeszyty A5, 60 kartek, różne rodzaje, już od 49 groszy za sztukę. Do tego przybory do pisania, kolorowania i wymazywania Pentel tylko 11,99 za sztukę lub opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie
6: ceny. Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
8: Po reklamie.
9: Ogłoszenie płatne.
10: Jest poniedziałkowe popołudnie, pora na kolejny finał konkursu Moc Oszczędności z BYD. Sprawdźmy, czy można jeździć za mniej. Razem ze słuchaczami porównujemy, ile kosztuje 1000 km za kierownicą własnego auta i ile zapłaciliby za tę samą trasę, jadąc samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Jest z nami Dominik ze Szczecina. Powiedz mi na początek, jaki jest Twój sposób jazdy na co dzień?
11: A raczej spokojny, raczej ekonomiczny.
10: Ile pokonujesz kilometrów?
11: W skali roku około 10 tysięcy.
10: Spośród dostępnych modeli przeliczyłeś koszty dla BYD Silio DMI. Powiedz, dlaczego właśnie ten samochód wybrałeś?
11: Ta marka mi się bardzo podoba, jest to rodzinny samochód, a przy rodzinie 2 plus 2 hybryda zmniejszyłaby to spalanie.
10: Zerknijmy do kalkulatora oszczędności. Przesiadasz się do BYD Silio DMI i ile zostaje ci w kieszeni?
11: Rocznie w granicach 3000 zł.
10: Na co je przeznaczasz, te zaoszczędzone pieniądze?
11: Moim hobby jest udział w wyjazdach przeszkodowych.
10: Aha.
11: Te pieniądze przeznaczyłbym na zawody albo na sprzęt, który mi w tych zawodach pomoże.
10: Dominiku, zdobywasz medal za oszczędzanie. Wygrywasz 2000 zł.
11: Super, ale się cieszę.
10: To są oszczędności, które możesz uzyskać w kilka miesięcy, jeżdżąc samochodem hybrydowym BYD.
11: Super.
10: Dominik udowodnił, że można jeździć za mniej. Ty też sprawdź na radioz.pl, ile możesz zaoszczędzić i zgłoś się do konkursu Moc Oszczędności z BYD.
12: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
9: Ogłoszenie płatne.
13: I to już prawie 15. Dyżur rozpoczyna Idalia Tomczak. Dzień dobry, zapraszamy do wiadomości Radia Z.
14: Tysiące żołnierzy Rosomaki, Abramsy i F-35. Wojsko gotowe na defiladę. Będą nowe miejsca pracy. Gigant zainwestuje na Dolnym Śląsku. Grób z Gretka ważniejszy niż kabel przesyłu energii. Magia Harry'ego Pottera na koniec wiadomości.
13: 15.
14: Armia przygotowuje defiladę. Ma to być wyjątkowe święto Wojska Polskiego. W sobotę przez centrum stolicy przejdą i przejadą tysiące żołnierzy i ich najnowszy sprzęt. Obok mnie reporter Radia Z Tomasz Kubat. Tomku, co będzie można zobaczyć?
15: No sporo. Ponad 300 jednostek sprzętu lądowego. Wszystko, co najlepsze, ma obecnie na składzie nasza armia.
16: Będzie bardzo dużo sprzętu. Czołgi, K2, Abramsy, Leopardy, będą nasze kraby, Rosomaki, będzie też Borsuk.
15: Wylicza wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda, który podkreślał, że ma być to pokaz siły naszej zmodernizowanej armii. Dlatego też na niebie zobaczymy 60 statków powietrznych, w tym najnowsze myśliwce F-35, a także śmigłowce bojowe. W przygotowaniu defilady uczestniczy około 9 tysięcy mundurowych. Osobiście pokażą się w niej prawie 2 tysiące żołnierzy, w tym 103 kobiety.
14: A w tym samym czasie w Gdyni odbywać się będzie parada morska. Weźmie w niej udział ponad 20 jednostek pływających, w tym polskie fregaty, korwety, okręty hydrograficzne czy niszczyciele min, a także okręty z Estonii, Litwy czy Szwecji. Przyszłość obecnego kandydata na premiera z ramienia PiSu pod znakiem zapytania. Zamiast Przemysława Czarnka może nim być Zbigniew Bogucki lub Tobiasz Bucheński. I choć czołowi politycy partii ucinają spekulacje, są i tacy, którzy mówią wprost o konieczności zmiany. Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker mówi krótko: nic o tym nie wiem.
1: Minister Zbigniew Bogucki jest szefem kancelarii prezydenta i z tego, co mi wiadomo, planuje dalej pełnić funkcję szefa kancelarii.
14: Wicepremier Krzysztof Gawkowski z Lewicy mówi, że Jarosław Kaczyński już wielokrotnie zaskakiwał, ale dziś PiS jest w trudnej sytuacji.
17: To znaczy nie ma żadnych dzisiaj szans na to, żeby PiS rządziło. Wydaje się, że ma większy problem z tym, że atakują go z prawa przedstawiciele obu konfederacji. Dzisiaj Kaczyński musi się bardziej zastanowić nad tym, jak utrzymać sam władzę, a nie jak zmieniać kandydata na premiera.
14: W sondażach efektu Czarnka nie widać, a wręcz przeciwnie. Według ostatnich badań już po rozpadzie poparcie dla partii mocno spada i dziś wynosi nieco ponad 17%. Dolny Śląsk przygotowuje się do inwestycji tajwańskiego giganta technologicznego. Chodzi o produkcję serwerów sztucznej inteligencji i komponentów do samochodów elektrycznych. W planie jest rozbudowa infrastruktury wokół fabryk w Miękini pod Wrocławiem. Ma powstać miasteczko z 40 tysiącami miejsc pracy, mówi wiceminister rozwoju Michał Jaros.
18: Te miasta technologiczne charakteryzują się tym, że w tej bliskiej okolicy fabryk powstają miasta, czyli pewnie i ośrodek zdrowia, i szkoła, i pewnie budynki mieszkalne, i pewnie budynki z usługami dla tych pracowników. To jest oczywiście zmiana takiego myślenia w Polsce, musi nastąpić o tych inwestycjach i inwestorach.
14: Dzisiaj ministerstwo przeprowadziło serię rozmów z samorządowcami z regionu, by przygotować się do tej inwestycji. Moc książki okazała się większa od mocy elektrowni. Projektanci węzła energetycznego, który łączy Irlandię z Wielką Brytanią, musieli zmienić planowaną trasę. To dlatego, że kabel do przesyłu energii słonecznej i wiatrowej miał przechodzić przez miejsce filmowego pochówku z Gretka, fikcyjnej postaci z serii książek o Harrym Potterze, co nie spodobało się fanom sagi. O szczegółach tej historii reporter Radia Z Jan Kielak.
19: Kabel miał przechodzić przez plażę Freshwater West, czyli miejsce, gdzie nakręcono scenę pochówku wolnego z krzata domowego. To kultowy punkt dla miłośników serii, gdzie od lat zostawiają kamienie z wymalowanymi słowami kierowanymi właśnie do Gretka. Gdy fani dowiedzieli się o planach budowy węzła energetycznego, zalali projektantów lawiną telefonów. Pod ich presją trasa została zmieniona. Ostatecznie podziemny kabel omija umowny grób z Gretka, zahacza za to o niedawno odkryte miejsce pochówku człowieka, jeszcze z czasów epoki brązu. Jan Kielak, Radio Z.
14: Zgodę na funkcjonowanie filmowego grobu z Gretka 4 lata temu wydała organizacja zajmująca się ochroną przyrody, dziedzictwa i krajobrazu. Zaapelowała jednak do odwiedzających, by nie zostawiali tam skarpetek. W powieści z Gretek został uwolniony dzięki temu elementowi garderoby. W Radio Z wiadomości ekonomiczne. Iwona Kutyna.
20: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
21: Rosną pensje w porównaniu do zeszłego roku. W drugim kwartale tego przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 5,5% i wyniosło 9233 zł. Obawy o bezpieczeństwo to jeden z głównych powodów, dlaczego nie korzystamy z aplikacji bankowej. Z badania Ibrisu wynika, że co trzecia osoba nie chce instalować na swoim telefonie dodatkowego oprogramowania. Dla 19% aplikacje są zbyt skomplikowane w obsłudze. Również 19% nie wie, jak zacząć korzystać z takich rozwiązań. W lipcu sprzedaż mieszkań w największych aglomeracjach wzrosła o 36% rok do roku. Tak wynika z danych portalu Tabela Ofert. Największa zmiana jest w Poznaniu. Klienci kupili tam w lipcu ponad 2 razy więcej nowych mieszkań niż miesiąc wcześniej. Większy obszar płatnego parkowania od dzisiaj w Krakowie to m.in. okolice Błoń. Mieszkańcy z kartą krakowską za parkowanie płacą od 4 do 8 zł za godzinę w zależności od strefy. Dla osób spoza Krakowa stawki są wyższe od 8 do 11 zł.
22: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
13: ciągu 2 godzin popadać może przede wszystkim w okolicach Koszalina, Gdańska i Suwałk. Natomiast dzisiaj burze generalnie także na południu kraju i oczywiście na południu i na zachodzie. Upalnie, nawet do 32 stopni, ale do upałów to już przywykliśmy, to wszystko potrwa do środy. I Kasia Wilk z nami, dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Myślę, że 28-30 to nie są upały. My po tych 40 to przy 28 powinniśmy chodzić w futrze.
22: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: A to ostatnie 20 z hakiem z dni wakacji, więc korzystajmy, póki możemy. Michael Jackson w Radiu za 3 minut po 15.

I takich właśnie numerów nam trzeba w poniedziałek. Loko Loko w Radiu Z, można się poczuć jak na wakacjach, nawet jak ktoś właśnie wyrabia nadgodzinę w pracy. Ale to jest poniedziałek i to jest dobra wiadomość, bo z każdym kolejnym dniem tego dnia będzie już łatwiej, będzie lżej. A co się stanie, jak ktoś nie doceni gniewu 2-3-latka? Jak to może zmienić los podróży wakacyjnej? A może o tym na pewno powiem wam jeszcze przed godziną 16. To już mrozu, nie ma miejsca jak dom w Radiu Z.

0: przed chwilą ktoś w redakcji powiedział mi: oj, chyba ciśnie nie leci, no halo, nie przy takich dźwiękach. Out of Touch w Radiu Z, 18 minut po godzinie 15, a poznajcie Marcina.
1: Wow, mam, wygrałam 50 tysięcy.
0: Kto chce wygrać kasę jak Marcin? Najbliższa okazja dzisiaj po godzinie 17. Pół miliona złotych czeka w jednej z naszych walizek. A na dobry początek tego programu ogłaszam start super godziny w wakacyjnej rządzy Pieniądze Radia Z. To jest taka szczęśliwa 15 godzina. I od tej chwili każdy wasz SMS to 15 tysięcy losów. Za każdy wysłany SMS pod numer 7353 o treści Radio Z ja daję wam 15 tysięcy losów. Ale tak, takie czary tylko do godziny 16. Inwestujecie 3,69, dostajecie 15 tysięcy losów. Fajnie, prawda? Ale trzeba się spieszyć. Hasło Radio Z wysyłacie pod 7353.

0: tak spokojnie. U was za parawanem, w pracy, w domu, na drogach niestety nie. I o tym więcej w wiadomościach Radia Z punktualnie o 15.30. Bądźcie z nami.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład

0: ostatnio na głowie.
1: Ale chyba nie włosów.
0: Akurat włosy wypadają mi garściami.
1: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
0: Ale łysienia u ciebie nie widać.
1: No właśnie.
2: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy. DX2 Lek Max. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
3: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
8: taniej masz. Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto oszczędzać, jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
9: Moim hobby jest udział w wyścigach przeszkodowych. Te pieniądze przeznaczyłbym na zawody albo na sprzęt.
8: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie Ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
10: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
11: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno. A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
12: Weź Ibuprom Zatoki.
11: Ibuprom Zatoki?
12: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
11: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożności zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
13: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. Tak, schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Po reklamie.
14: Mamy poniedziałek, 10 dzień sierpnia, na zegarach już 15:30, czas na wiadomości w Radiu Z. I Dalia Tomczak, zapraszamy.
15: Padli podejrzani o podpalenie łódek wartych 650 tysięcy złotych. Do pożaru doszło pod koniec lipca w Gdańsku. Po analizie nagrań z monitoringu policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn. Obaj są pod dozorem policji. Grozi im do 10 lat więzienia. Rada adwokacka będzie wyznaczać zastępstwa dla klientów Ernesta Z. Znany na Dolnym Śląsku adwokat jest tymczasowo aresztowany. Według prokuratury adwokat miał podrabiać dokumenty tak, by pieniądze trafiały na jego konto, a nie na konta klientów. Reporterka Radia Z Grażyna Wiatr rozmawiała z Anną Zimoląg z prokuratury regionalnej we Wrocławiu.
16: Ogłoszono mu zarzuty popełnienia 10 przestępstw. Są to najogólniej rzecz biorąc przestępstwa oszustwa. Są to na razie pierwsze zarzuty, jakie stawiamy.
17: Rozumiem, że może nie ostatnie, bo też jest apel o zgłaszanie się innych jego klientów.
16: Tak, prosimy pokrzywdzonych ewentualnych o zgłaszanie się.
15: Ernestowi Z. grozi do 12 lat więzienia. Rekord na Zakopiance. Tunelem pod Luboniem Małym na S7 w niedzielę przejechało 54 829 samochodów. Poprzedni rekord ustanowiony rok temu został pobity o ponad 1500. W Radiu Z sprawdzamy, co aktualnie dzieje się na drogach. Zapraszam na wiadomości dla kierowców.
18: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
15: Zablokowane dwa pasy S8 w Warszawie w kierunku Białegostoku. Po zderzeniu trzech aut problemy są za węzłem Wisłostrada. Częściowo nieprzejezdna jest ekspresowa piątka w Wielkopolsce. Na jezdni w stronę Wrocławia za węzłem Leszno Południe zderzyły się dwa auta. Dwa pasy są wyłączone z ruchu. 4 kilometry ma korek na S7 w Warmińsko-Mazurskiem. Za Nidzicą w stronę Gdańska na jezdni pracują drogowcy.

0: Uważajcie też na A4 przy węźle Rzeszów Wschód. Pali się osobówka. Zablokowana jest łącznica wjazdowa z Krajowej 97. Służby są już na miejscu. Dajcie nam znać, jeśli widzicie utrudnienia.
1: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
2: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
3: Gorąco dzisiaj prawie wszędzie, ale niestety coraz więcej chmur na niebie i prawie wszędzie będzie też dzisiaj padać. Sporo burz się również pojawi. I jeżeli myślicie, że od nich odpoczniemy w nocy, to owszem, ale jedynie na zachodzie i północy kraju. W nocy też ciepło, od 13 do maksymalnie 19 stopni, ale te chmury to będą nam towarzyszyć jeszcze przez jakiś czas.
2: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
3: Ale po kilku dniach upałów taki deszcz to czysta przyjemność. 27 minut do godziny 16, Depeche Mode w Radiu Z.

0: Tu Radio Z, a teraz taka historia, no myślę, ku przestrodze dla wszystkich, przed którymi w te wakacje jeszcze podróż samolotem i to z dzieckiem. Trzymam za was kciuki, bo głośno dzisiaj o chłopcu, który podróżował z bliskimi po Kanadzie samolotem, ale nie chciał zapiąć pasów bezpieczeństwa. Chłopiec stał na fotelu, wiecie, była po prostu awantura. Rodzice prosili, błagali, załoga tak samo, ale wszyscy rodzice wiedzą, że jak maluch się uprze, to po prostu koniec. I rzeczywiście samolot został odwołany. Pasażerowie odlecieli dopiero następnego dnia, ale umówmy się, mogło być gorzej. Gdyby stewardesa maluchowi pokroiła banana zamiast podać go w całości, to płacz byłby taki, że nie dolecieliby nawet na święta.
1: Radio Z i już. Reklama. Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie. Starcie

0: organizacja turystyczna Port Lotniczy Wrocław, Trutex oraz Coco Naut. Partnerami wydarzenia są Sport.pl oraz Radio Zet. Bilety i szczegóły na supermecz.pl.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie.
5: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: uwaga, bo to są ostatnie chwile szczęśliwej godziny 15. Tylko przez 4 minuty każdy SMS to 15 tysięcy szans na finał, na 500 000 złotych. Śmiało, śmiało telefony w dłoń wysyłamy, byle szybko. Hasło Radio Z wysyłamy pod 7353.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
2: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Już od środy aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa od 12 do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: No Marek, zaszaleliście z tymi Karaibami? Odważnie. Przecież przy tych waszych ratach kredytu w euro, to ja myślałem, że wy raczej na działkę pod Grójec, a nie pod Palmy.
10: Odważną decyzją, Roman, było płacić takie wysokie raty przez 10 lat. Teraz po prostu odbieram swoje.
9: Odbierasz? Nie rozumiem. Bank sam pieniędzy nie rozdaje.
10: Może nie, ale za błędy w umowach już tak. Votum Consumer Care przeanalizowało umowę i znaleźli błędy banku. A potem jakoś to poszło i sąd uwolnił nas od wadliwego kredytu w euro.
11: Umowa kredytu w euro może zawierać klauzule niedozwolone. Zrób pierwszy krok i przekaż umowę do analizy. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care spółka z siedzibą we Wrocławiu.
12: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
13: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
14: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
15: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
16: W lodówce tej nowej!
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
17: Tego lata w Radiu Z niemożliwe staje się możliwe.
18: Jasne!
17: Czyli wszystko jest możliwe.
19: Wakacyjna żądza pieniądza.
17: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z. Wyślij SMS-a o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 VAT i wejdź do gry o 500 000 złotych.
18: Wow! Super!
20: Doczekałam się! Dziękuję serdecznie!
17: Ty też możesz wygrać.
21: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
6: Po reklamie.
0: To poniedziałkowe późne popołudnie. Słuchacie Radia Z. Zbliża się godzina 16. Czas na najnowsze wydanie wiadomości. I Dalia Tomczak.
22: Rolnicy boją się strat, nie chcą większego przesyłu zboża z Ukrainy przez Polskę. Nadciągają burze, wieczór i noc mogą być niebezpieczne. Lewy legendą Barcelony. Klub docenił naszego piłkarza.
0: Czas na
22: polscy rolnicy nie zgadzają się na zwiększenie transportu ukraińskiego zboża przez nasz kraj. Piszą w tej sprawie do Krajowej Administracji Skarbowej. Kijów ma problem z eksportem zbóż z powodu rosyjskich ataków na Morzu Czarnym. W grze jest więc otwarcie nowych kanałów lądowych w Polsce i przesył za granicę. Po rozmowie z rolnikami jest reporter Radia Z Mateusz Kasiak. Mateuszu, czego się dowiedziałeś?
1: Rolnicy podkreślają, że już teraz brakuje czytelnych kontroli ukraińskiego zboża. Dochodzić ma też do błędów w dokumentacji, przez co towar po prostu zostaje w Polsce, mówi mi Gustaw Jędrejek z Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych.
2: Szeroki tor kończy się w Kielcach. Tam są pobudowane duże magazyny. Te magazyny są załadowane towarami z Ukrainy, a nie opuściły Polski.
1: Przepływ jeszcze większych ilości zboża przez Polskę według rolników wywołać może nie tylko chaos, ale też stratę w produkcji. Mateusz Kasiak, Radio Z.
22: Na temat otwarcia nowych tras rozmowy z Ukrainą prowadzą Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Infrastruktury. 9-letni chłopiec, który 2 dni temu topił się w basenie przeciwpożarowym w Szczecinie, wciąż jest w stanie krytycznym. Lekarze wprowadzili go w stan śpiączki farmakologicznej, mówi rzeczniczka szpitala Magdalena Knop.
3: 9-latek jest zaintubowany, wymaga wspomagania oddechu przy użyciu respiratora i hospitalizowany jest na oddziale intensywnej terapii dla dzieci. Na tym etapie specjaliści nie wypowiadają się na temat rokowań.
22: Bracia przeszli przez płot do zamkniętego basenu przeciwpożarowego. Jeden z nich wpadł do wody, drugi chciał mu pomóc. Stan drugiego dziecka poprawia się. Upały i burze czekają nas w najbliższych godzinach. Synoptycy ostrzegają prawie cały kraj. Szczególnie ciepło do wieczora będzie w większej części województwa lubuskiego, dolnośląskiego i zachodniopomorskiego. Z kolei zagrzmi najmocniej na Warmii i Mazurach, na Pomorzu, w Kujawsko-Pomorskiem, na Mazowszu i na Podlasiu. Tam ostrzeżenia wysłało RCB. Burze i deszcz opuszczą nas dopiero w nocy. Operatorzy sieci energetycznych przygotowują się na zaćmienie słońca. Dojdzie do niego w środę. W Polsce będziemy widzieć je częściowo. Zaćmienie może wpłynąć na pracę fotowoltaiki, jednak nie powinno zagrozić dostawom energii. O czym więcej reporter Radia Z Daniel Wrzos.
23: Do częściowego zaćmienia słońca dojdzie nad Polską po godzinie 19. O tej porze fotowoltaika nie dostarcza już dużo mocy. Natomiast w całym europejskim systemie zaćmienie słońca będzie odczuwalne, mówi Maciej Wapiński z polskich sieci elektroenergetycznych.
24: Tutaj od wielu miesięcy trwają przygotowania do tego, żeby zapewnić bezpieczną pracę połączonych systemów w czasie zaćmienia.
23: Zaćmienie słońca będzie najbardziej odczuwalne dla sieci energetycznych na południu Europy.
22: Całkowite zaćmienie słońca będzie można zobaczyć w Hiszpanii i Portugalii. Powiększyła się strefa płatnego parkowania w Krakowie. Od dzisiaj trzeba płacić za postój także przy krakowskich Błoniach, Cmentarzu Podgórskim i w pobliżu Ronda Matecznego. Władze miasta przypominają kierowcom, by zwracali uwagę na nowe oznakowanie. To zmiany wprowadzone na wniosek samych mieszkańców, tłumaczy Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg.
25: Te 3 obszary, o których mówiliśmy, one trochę funkcjonowały na zasadzie takiego trochę darmowego park and ride'u. Po prostu ktoś, kto przyjeżdżał do Krakowa, zostawiał tam swoje samochody i dalej kontynuował podróż komunikacją miejską i w związku z tym ta rotacja miejsc parkingowych była mała i mieszkańcy po prostu nie mieli gdzie w tych miejscach zaparkować.
22: W Krakowie są 3 strefy parkingowe, A, B i C. Ich dokładny obszar możecie sprawdzić na stronie Zarządu Dróg. Barcelona nie zapomina o Robercie Lewandowskim. Kataloński klub umieścił polskiego snajpera w gronie klubowych legend. Więcej na ten temat wie Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z.
26: Lewy znalazł się w gronie wybitnych piłkarzy, takich jak Leo Messi, Andres Iniesta, Xavi i Carles Puyol. Lewandowski to jeden z najlepszych napastników w historii piłki nożnej. Czytamy na stronie Barsy. Duma Katalonii opisuje całą historię naszego snajpera, ale najwięcej uwagi poświęca oczywiście jego dokonaniom w barwach Blaugrany. To 3 tytuły mistrzowskie, Puchar Króla i 3 superpuchary Hiszpanii. 120 bramek plasuje go na 14. miejscu wśród najskuteczniejszych strzelców Barsy. Czytamy na stronie.
22: Lewy opuścił Barcelonę po ostatnim sezonie. Teraz reprezentuje barwy Chicago Fire, dla którego strzelił już 3 gole.
27: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
28: Sponsorem programu jest Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
0: A pamiętacie, jak jeszcze 2 tygodnie temu mówiliśmy, o rany, rany, ale zimno, a kilka dni temu, o jejku, jejku, jak gorąco, to wygląda na to, że jutro wszyscy będą zadowoleni. Temperatura idealnie umiarkowana, od 25 na zachodzie, po 20 na północy, na przemian chmury, słońce, a deszcz, jeżeli się pojawi, to wyłącznie na północy kraju.
28: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
29: Radio Z i już.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: A teraz, jeżeli jesteście w samochodzie, to poszukajcie sobie tej gałeczki i przekręćcie ją nieco w prawą stronę, bo tego numeru naprawdę nie wolno słuchać cicho. Queen i Show Must Go On w Radiu Z. 5 minut po godzinie 16. Kasia Wilk, dzień dobry, nisko się kłaniam. Jeszcze trochę w prawo. Jeszcze. O, i mamy to.

To jest numer, który koi absolutnie wszystkie nerwy po długim i męczącym dniu w pracy. A umówmy się, że poniedziałek to jest najtrudniejszy z tych wszystkich dni. Kuba i Kuba, Strynie Lato w Radiu Z, 11 minut po godzinie 16. Jest afera, a lubimy takie afery, wakacyjna afera modowa. Nie chodzi tym razem o sandały i skarpety. Polski polityk pojawił się na moment w telewizji informacyjnej w stylizacji, która poruszyła internautów. A dlaczego, to wam wyjaśnię jeszcze przed godziną 17.

0: to jak to jest z tymi SMS-ami? Warto grać z Radiem Z?
1: Na pewno warto, bo to, co się dzisiaj wydarzyło, jest niesamowite. Po prostu pod chwilą emocji wysłałam tego SMS-a i później kolejnego, bo to były tylko dwa SMS-y. I po prostu udało się. Rewelacyjnie.
0: To Bożena ze Starachowic, która wygrała już 10 tysięcy złotych. A dzisiaj szansa nawet na 500 000 złotych. I znowu dla kogoś z was to będzie rewelacyjny dzień. No i to podwójnie, bo każdy wasz SMS to również szansa na nową Honda ZR-V, na hybrydę z takim konkretnym silnikiem i jeszcze większym bagażnikiem. No i żeby było łatwiej wygrać, to teraz rekordowy dzisiaj mnożnik w tym wyścigu po nagrody. Rekordowy i ostatni. Od tej chwili. Wysyłając SMS o treści Radio Z pod 7353 zyskujecie 18 tysięcy szans na wygraną. Ale zegar tyka. Tak SMS-y mnożymy tylko do 17. 500 000 czeka, 18 tysięcy szans za jeden SMS. Ślemy Radio Z pod 7353.

0: The Last Good Night, Pictures of You w Radiu Z. Jeżeli jesteście właśnie w samochodzie, w drodze na zakupy, to błagam, pamiętajcie o czereśniach, bo to już ostatnie w tym roku. Tak mi dzisiaj pan na bazarze powiedział rano, jak byłam na zakupach. Więcej po prostu nie będzie. A jak jedziecie, to żeby nie stać korkach w drodze, słuchajcie uważnie wiadomości Radia Z, które u nas o 16.30 powiemy o tym, co dzieje się w trasie.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
2: W euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz, kupuj.
3: Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2299. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 11 sierpnia.

0: bezdyskontowe. Asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.

0: Info.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
0: na ten... Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
0: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
0: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
3: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera. Volkswagen.
4: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
5: Kolego Pikachu!
4: Nie.
5: Ha? Jak to?
4: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
6: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto oszczędzać? Wyobraź sobie, masz te 2000, na co byś wydała?
7: Na nowy rower. Fajnie by było zmienić coś na bardziej zwinny. Tak mi się marzy gravel.
6: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
8: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
1: Marian, o czym myślisz?
0: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
0: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
13: Po reklamie.
14: Słuchacie Radia Z, już 16.30 na zegarach. Pora na najnowsze wydanie wiadomości Radia Z. I Dalia Tomczak. Zapraszamy.
15: Gruzin poszukiwany europejskim nakazem aresztowania, zatrzymany w Warszawie. Mężczyzna wpadł wczoraj na lotnisku Chopina po przylocie z Tbilisi. 28-latek podejrzany jest o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która zajmuje się przemytem ludzi. Ścigała go policja w Austrii. Grecja znowu walczy z pożarami. Nowe zarzewie pojawiło się w pobliżu Aten. Akcję gaśniczą utrudnia silny wiatr. Z jego powodu samoloty i śmigłowce nie mogą latać nad strefą ognia. Tego lata Grecy borykają się z falą upałów, suszą i licznymi pożarami. Ogień strawił tysiące hektarów w różnych częściach kraju, w tym na wyspach Kreta i Paros. Fala upałów dotarła także do Birmingham w Wielkiej Brytanii. Polscy sportowcy zaczynają tam walkę o medale w lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy. Zdaniem kapitan naszej reprezentacji, Natalii Bukowieckiej, upał może wręcz sprzyjać naszym sprinterom.
16: I myślę, że w ogóle większości zespołów taka pogoda odpowiada. No zdecydowanie większość ludzi woli biegać w ciepłym. To też pozwoli, myślę, że osiągnąć lepsze rezultaty.
15: Polska reprezentacja liczy 74 osoby. Impreza potrwa do niedzieli. My przenosimy się na drogi. Posłuchajcie wiadomości dla kierowców.
17: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
15: Zablokowana S8 na Podlasiu w stronę Warszawy. Dwa tiry zderzyły się w Szumowie, to między Ostrowią Mazowiecką a Zambrowem. Objedziecie utrudnienia jadąc drogami lokalnymi przez Szumowo. Duży ruch na A4 na Dolnym Śląsku. Korkuje się od Katowic w stronę Wrocławia. Ciasno robi się od węzła Wrocław Wschód aż do węzła Południe. Autostrada A1 na Pomorzu stoi za węzłami Nowe Marzy i Kopytkowo. Na jezdni w stronę Gdańska pracują drogowcy. W Warszawie ciągle największy korek na S8 w stronę Białegostoku. Zwolnicie od węzła Bemowo aż do Wisłostrady. Powodem duży ruch i zderzenie trzech osobówek. Cały czas czekamy na wasze sygnały z dróg.
17: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
8: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair. Producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
14: przed momentem rozmawiałam z koleżankami z redakcji, że coś ciśnie, nie leci. Rzeczywiście tak jest. Sporo chmur na niebie. Z nich będzie padać aż do samego rana. W nocy od 13 stopni na zachodzie i północy po maksymalnie 19 na południu.

0: południu wszędzie bez wyjątku chmury, a opady oszczędzą jedynie zachód i samą północ kraju.
1: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
2: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: pisarz. On potrafi malować klimat somber. W Radiu Zer 19 minut do godziny 17. Marek Suski pojawił się w telewizji informacyjnej i wywołał burzę jeszcze zanim się odezwał, bo zaprezentował się w garniturze i okularach przeciwsłonecznych. No takich jak z Matrixa, może pamiętacie, to są tak zwane szybkie okulary. I na to wszystko odezwał się internetowy ekspert modowy, który powiedział, że takie zestawienie futurystycznych okularów z eleganckim ubiorem to jest po prostu błąd i tak się nie robi, tak nie można. Ja nie wiem, czy pan ekspert modowy oglądał kiedyś posiedzenia Sejmu, ale decyzje dotyczące mody to naprawdę nie są te najgorsze, które mają w zwyczaju podejmować polscy politycy. Na serio.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Reklama.
3: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
7: Aha.
6: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
9: Boli, swędzi,
10: piecze, a do tego nawraca.
11: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Odkryj sekrety tropikalnej wyspy. Psi Patrol rusza na ratunek i poznaje niezwykłego przewodnika, pieska Rexa. Małe pieski, wielkie dinozaury i wspaniała przygoda, która porwie całą rodzinę. Czy zdążą przed erupcją wulkanu? Przekonaj się. Psi Patrol i dinozaury w kinach od 7 sierpnia. Poleca Radio Z.
13: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A kawa ziarnista Dallmayr kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Spójrz, Roman. Góry, jezioro, porządek. Szwajcaria to jednak klasa.
16: Klasa klasą, ale ja do szwajcarskich rzeczy mam ograniczone zaufanie.
15: Nawet tutaj musisz.
16: Marek, frank też był szwajcarski, ale nerwy już polskie.
15: A sprawdziłeś w końcu swoją umowę frankową? Bank ci coś oddał?
16: Oddał. Widzisz wózek małego? Ma lepsze zawieszenie niż moje auto.
17: Spłacony kredyt frankowy? Sprawdź umowę w Votum Consumer Care. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
2: Po reklamie.
18: Radio Z. Muzyka numer 1.

ostatni dzień lata i naprawdę ostatnie chwile, żeby załapać się na największy i ostatni bonus tego dnia. O godzinie 17 losujemy numer i ktoś z Was zagra o 500 000 zł. Jeden SMS to jeszcze przez 7 minut 18 tysięcy szans na finał. Ja odliczam do 17, a wyślijcie hasło Radio Z pod 7353. 500 000 czeka.

0: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład odkurzacz pionowy Tefal X-Force Flex 1460 Aqua. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1499 zł. Taniej o 300 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Sąsiadko, witam.
2: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
1: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
3: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
2: Sylwester, mój kicić wrócił.
1: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
2: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
3: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy,

0: Zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
1: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
0: Poniedziałek i wtorek mleka UHT 3,2%, kup 3 z Kaufland Card Extra, 3 najtańsze gratis, 12 na osobę. I artykuły Velvet, kup 1 z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
3: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
3: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
9: Po reklamie.
10: To poniedziałek, 10 dzień sierpnia, na zegarach już prawie godzina 17, czas na wiadomości w Radiu Z. I Dalia Tomczak, dajmy głośniej i posłuchajmy.
11: Karetka i osobówka zderzyły się w Poznaniu, są ranni. Rolnik zaorał asfalt, prawnicy komentują jego aresztowanie. Zamiast mielonego, kotlet z fasoli. Od września zmiany w szkolnych stołówkach.
10: 17.
11: Poważny wypadek w centrum Poznania. Karetka jadąca na sygnale zderzyła się z samochodem osobowym na skrzyżowaniu ulic Hetmańskiej i Głogowskiej. Wiadomości na temat tego zdarzenia zbiera reporter Radia Z Tomasz Kubat. Tomku, co wiadomo?
12: Wszystko stało się tuż przed 14. Przyczyny wypadku nie są jeszcze jednoznacznie ustalone. Na szczęście obyło się bez tragicznych konsekwencji.
13: W wyniku tego zdarzenia dwie osoby zostały ranne. Są to kierowcy obu pojazdów. Zostali oni przetransportowani do szpitala. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
12: Mówi sierżant Michał Wiśniowski z poznańskiej policji. Na miejscu, gdzie krzyżują się też dwie ważne trasy tramwajowe, nie przywrócono jeszcze normalnego ruchu pojazdów.
11: Na razie nie wiadomo, kiedy uda się przywrócić ruch. Nawet 10 lat więzienia grozi rolnikowi, który zaorał świeżo wylany asfalt w Gliwicach. Mężczyzna trafił do aresztu na 3 miesiące. 60-latek twierdzi, że jest właścicielem fragmentu drogi, a prowadzone tam prace są nielegalne. Jego zatrzymanie wywołało komentarze polityków i prawników, które zebrał reporter Radia Z Daniel Wrzos.
14: Miasto wyliczyło szkody na 400 tysięcy złotych. Gliwice twierdzą, że nieprawdą jest to, że droga w połowie należy do samorządu i w połowie do rolnika. Część polityków uważa, że mężczyzna został potraktowany jak niebezpieczny przestępca. Z kolei Piotr Kładoczny z Fundacji Helsińskiej twierdzi, że nie ma podstaw do tymczasowego aresztu.
15: Są konkretne przesłanki określone w kodeksie postępowania karnego, które wskazują, kiedy można aresztować człowieka i moim zdaniem one tutaj zupełnie nie zachodzą i myślę, że prokurator i sąd doskonale o tym wiedzą.
14: Rolnik był trzeźwy, a ciągnik nie miał obowiązkowego ubezpieczenia.
11: Mężczyzna usłyszał zarzut zniszczenia mienia o znacznej wartości. Miliardy złotych z KPO dla Polski o krok od wypłaty. Komisja Europejska dała zielone światło na przelew 33 miliardów złotych. Żeby dostać te pieniądze, Polska musiała spełnić warunek. Przekazać bony na zakup laptopów dla ponad 500 000 nauczycieli. Być może w tym tygodniu zapadnie decyzja o ewentualnym ponownym uruchomieniu rządowego programu osłonowego Ceny paliwa niżej. To po zapowiedziach premiera, który nie wykluczył wprowadzenia pewnych ulg dla kierowców na 2 ostatnie tygodnie wakacji. Wiceszef kancelarii szefa rządu Jakub Stefaniak potwierdza, że pewne prace trwają.
16: Takie rozwiązanie jest szykowane, znaczy tożsame. Natomiast proszę pamiętać o tym, że gdyby nie złośliwe weto prezydenta do ustawy o zyskach spółek Skarbu Państwa, to już dzisiaj dawno Polacy płaciliby mniej za paliwo.
11: Według analityków rynku w tym tygodniu wszystkie rodzaje paliw na stacjach będą tańsze niż w zeszłym. Incydent z uzbrojonym dronem kilka dni temu na lotnisku w Lipsku był zaplanowaną operacją wojskową, podają dziś niemieckie media. Ich zdaniem celem akcji było zniszczenie ukraińskiego samolotu transportowego. Z Berlina korespondent Radia Z Wojciech Hernes.
17: W operacji uczestniczyły dwa drony, jeden z ładunkiem wybuchowym, drugi koordynował zamach z powietrza. Dron z bombą uderzył w skrzydło stojącego na pasie startowym ukraińskiego samolotu, co doprowadziło do uszkodzenia zapalnika bomby i do eksplozji nie doszło. Drugi dron zderzył się 400 metrów nad ziemią z innym samolotem, który z powodu alarmu nie mógł lądować w Lipsku i został w ostatniej chwili przekierowany na inne lotnisko. Ta maszyna wylądowała bezpiecznie w Hanowerze. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
11: Na lotnisku w Lipsku jest centrum logistyczne z wojskową pomocą dla Ukrainy. Fasola, bób i soczewica zagoszczą na szkolnych stołówkach. Od września obowiązywać będą nowe wytyczne żywieniowe. W menu ma być mniej mięsa i mniej cukru, a więcej strączków. Mówi Agnieszka Nowacka z Sanepidu w rozmowie z reporterem Radia Z Miłoszem Gocłowskim.
18: To można zrobić z roślin strączkowych, tak żeby dzieci chciały to zjeść.
19: Wszystko, dokładnie. Rośliny strączkowe to jest bardzo dobre źródło białka i można je podać w bardzo różny sposób. Pasty, pasztety, można zrobić kotlety, potrawy różnego rodzaju.
18: Macie jakieś przygotowane już przykładowe menu dla szkół, co można, z czego będzie można korzystać, się inspirować, jeśli chodzi o te posiłki dla dzieci?
19: Polecam stronę dedykowaną między innymi również szkołom, stronę Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej.
11: Sanepid zapowiada kontrolę w szkołach, sprawdzi, czy nowe menu zostało wprowadzone. Tu schabowy będzie na pewno. Wars wychodzi z pociągów i otwiera własny hotel w Warszawie. Od września pokój w Centrum Konferencyjno-Noclegowym przy ulicy Puławskiej będzie mógł zarezerwować każdy. W obiekcie ma działać też restauracja, mówi Michał Wrzosek, rzecznik Wars.
20: Będziemy na pewno serwować to, co jest lubiane i to, co jest popularne rzeczywiście i znane z pociągów, ale będziemy też dopasowywać się do potrzeb klientów. Klienci mają różne potrzeby, różne wymagania. Jesteśmy pewnie gotowi sprostać przeróżnym wyzwaniom kulinarnym.
11: Wars podpisuje już pierwsze umowy na organizację wydarzeń.
21: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
10: Dzisiaj jeszcze upalnie w wielu miejscach powyżej 30 stopni, sporo chmur i z nich może popadać, ale od jutra czeka nas kilka dni z nieco chłodniejszą aurą. Jutro około 22-23 stopni w całym kraju, opady mogą pojawić się na północy, a upały wrócą, ale dopiero na weekend.
22: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.

0: Bon Jovi, 11 minut po 17.
1: Niemożliwe staje się możliwe. Wakacyjna żądza pieniądza.
2: Wakacyjna żądza pieniądza. W Radiu Z.
0: Dam wam jeszcze chwilę, ale to są ostatnie momenty na to, żeby zlokalizować swój telefon, bo numer do tego szczęśliwca jest już wylosowany i dzwonimy do kogoś, żeby odmienić być może jego życie. No jest taka możliwość, jak się wygra 500 000 zł w Radiu Z, to naprawdę wiele może się wydarzyć, ale żeby tak się stało, to pierwszy krok jest taki, że trzeba wysłać SMS, a drugi, żeby odebrać od nas telefon w trakcie tych 5 regulaminowych sygnałów, a to już trzeci. I tradycyjnie to jest ten moment, kiedy ja już zaczynam się niepokoić. Halo, to twój telefon. Słuchaczu, słuchaczko, odbierz. Kasa czeka. I to był 5 sygnał. Ostatni. No mam 1000 zł nagrody gwarantowanej. Jest to bardzo przyjemna kasa, którą można przytulić za to, że telefonu się nie odebrało. Ale no umówmy się, apetyt był na więcej, bo to miał być poniedziałek, w którym ktoś z was wygrał 500 000 zł. I ja wam zawsze przypominam, błagam, pilnujcie tych telefonów. Nawet w wakacje trzeba dźwięki mieć włączone. Spróbuję jutro raz jeszcze. Jutro po południu znowu telefon gdzieś w Polsce się rozdzwoni, ale to będzie telefon wart 600 000 zł. Pamiętajcie też, że przez całe wakacje każdy wasz jeden SMS grał również w wielkim finale. Pod koniec sierpnia ktoś z was wygra nowiutką Hondę ZRV, a do gry można wejść już teraz. Tylko umówmy się, że będziecie odbierać telefony. Wysyłamy hasło Radio Z pod 7353.
1: Niemożliwe staje się możliwe. Wakacyjna żądza pieniądza. Regulamin na radioz.pl.

0: Przed nami długi weekend. O tym, kto piątek będzie w piątek, będzie mógł odpoczywać, powiemy w wiadomościach Radia Z o 17.30. Bądźcie blisko radia.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl. Reklama.
2: Euro na wszystko cię stać, Eurorama ty masz, kupuj.
3: Pralka Electrolux SensiCare, 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1950. Teraz za 1600 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780.

0: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
1: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
2: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
3: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
4: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
3: Pamiętałem o wszystkim.
4: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
3: Dokładnie, kochanie.
4: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
3: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
4: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
2: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
8: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: W Media Ekspert wyprzedaj.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto oszczędzać, jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
2: Mamy kupione bilety do Chin, wszystkie atrakcje, bilety wstępu na Wielki Mur i do Zakazanego Miasta. No, sporo tych rzeczy.
1: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
3: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD. Po reklamie.
4: To poniedziałkowe popołudnie, na zegarach już 17.30, czas na najnowsze wydanie Wiadomości Radia Z. I Dalia Tomczak, zapraszamy.
5: Jest śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku na skuterze wodnym w Warmińsko-Mazurskiem. Wczoraj na jeziorze Jagodne 16-latek zderzył się z łodzią motorową. Płynęło nią małżeństwo. Mężczyzna miał patent sternika, był trzeźwy. Na dwóch oddzielnych skuterach pływali nastolatek i jego ojciec. Przebieg wypadku ustalają policjanci pod nadzorem prokuratury z Giżycka. 10 punktów karnych, 1500 zł mandatu i zatrzymane prawo jazdy za driftowanie na przysklepowym parkingu. Policja w Zawierciu ukarała 18-latka w BMW. Mundurowi przypominają, że od marca obowiązują przepisy zakazujące celowego wprowadzania auta w poślizg. W piątek nie załatwicie nic w urzędach skarbowych i izbach administracji skarbowej. Instytucje będą nieczynne, bo piątek został wyznaczony jako dzień wolny od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę. 15 dnia sierpnia w Polsce obchodzimy święto Wojska Polskiego oraz wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Powieść Olgi Tokarczuk na liście 50 książek wszechczasów według Daily Telegraph. Są na niej takie dzieła jak Iliada, Alicja w Krainie Czarów czy Ulises. Wybór powieści Tokarczuk jest nietypowy, bo to niekonwencjonalna zagadka kryminalna. Prowadź swój pług przez kości umarłych. Według gazety oferuje czytelnikowi nowy, radykalny sposób patrzenia na świat. My patrzymy teraz na drogi. Posłuchajcie wiadomości dla kierowców.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
7: Na program zaprasza sponsor, właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
5: Korkuje się południowa obwodnica Warszawy. Za węzłem Krakowska zderzyły się 3 auta. Zablokowany jest jeden pas w stronę Terespola. Stoicie też na zablokowanej drodze krajowej 59 w Warmińsko-Mazurskiem. We wsi Brejdyny, to odcinek Mrągowo-Piecki, także zderzyły się 3 samochody. Utrudnienia też na krajowej 22 na Pomorzu. We wsi Kończewice między Czarlinem a Malborkiem tir wpadł do rowu. Jeden pas w stronę Elbląga jest nieprzejezdny. Jeszcze obwodnica Trójmiasta. Korkuje się trasa w stronę Rumi za węzłem Gdynia Wielki Kack. Zderzyły się 2 osobówki. Uważajcie i dajcie znać, jeśli widzicie, że coś dzieje się na waszej trasie.
6: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
7: Sponsorem programu był właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
3: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu.

0: mieszkania. rotenso.com.
1: IMGW wydaje ostrzeżenia przed burzami dla prawie całego kraju. One oszczędzą jedynie okolice Bałtyku. Jutro bardzo przyjemnie, około 22-23 stopni, dużo słońca, odpoczniemy od upałów, ale jeżeli liczycie na to, że w lato jeszcze się trochę przysmażycie, to spokojnie, wartości 30 na termometrach wrócą w weekend.
0: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. rotenso.com. Radio Z
2: i już. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
1: I wygląda na to, że w tygodniu będzie około 20, w weekend 30, zwykle bywa odwrotnie. Bardzo trzymamy kciuki za te prognozy. Zanieś

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: A to w Radiu Z. Mówiliśmy chwilę temu w wiadomościach Radia Z, że od 1 września w szkolnych stołówkach pojawi się sporo zmian. W menu ma być mniej mięsa, znacznie więcej strączków i dlatego pojawią się na przykład kotlety z soczewicy, pasztet z groszku. Jeżeli obawiacie się, co na to wszystko dzieci, to uspokajam. Moim zdaniem, a mam kilkuletnie doświadczenie w byciu mamą, to kluczem do sukcesu jest po prostu odpowiedni marketing. U mnie w domu rodzynki udają żelki od kilku lat. Nikt się jeszcze nie zorientował, że coś tu jest nie tak. Jestem ciekawa, jak jest u was. Jak wy naginacie rzeczywistość dla swoich dzieci? To jest ten moment. Wyznajcie swoje rodzicielskie grzeszki. U mnie one będą bezpieczne. Czekam na wasze telefony. 321-321-321.
1: Radio Z. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
2: Reklama.
3: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
9: Marian, o czym myślisz?
10: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
9: O mega okazjach w Media Expert.
10: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Po reklamie.
1: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Czysty Czar i Pomwa Psanach w Radiu Z. Już za chwilę 18 i nasze wiadomości. Bądźcie blisko radia.
1: Radio Z i już.
0: Reklama.
2: Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2299. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 11 sierpnia.

0: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na Lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już w najbliższy piątek i sobotę widzimy się w Szczytnie na plaży miejskiej. Przebojowe lato z Radiem Z.
1: Partnerem wydarzenia jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
5: Kanter spakowany? Jedziemy?
6: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
5: Znowu? Przecież już brałeś.
6: Ale działała za słabo i za krótko.
7: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
8: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: No i jak twój kręgosłup?
10: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
11: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu karkówka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 45% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 18,49. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 49 przy zakupie 12. Butelka z kaucją. Najniższa cena z 30 dni 2,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Jeszcze nie śpisz?
14: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
13: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
14: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
8: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: 2% z polskiej mleczarni. 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
2: Przenosimy się do studia Wiadomości Radia Z. Zbliża się godzina 18. Najnowsze informacje z kraju i świata ma dla nas Idalia Tomczak.
3: Afera na Dolnym Śląsku. Chodzi o miliony dla powodzian. Jedna recepta w kilku aptekach. Sprawdzamy, jak działa nowa usługa. Chińczycy oburzeni słowami polskiego siatkarza. Posłuchajcie, co powiedział Tomasz Fornal.
2: Osiemnasta.
3: Pieniądze dla powodzian trafiły do męża byłej już działaczki Koalicji Obywatelskiej i jej sąsiadów. CBA zajęło się sprawą. Chodzi o wiceszefową Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Annę Konieczyńską. Wirtualna Polska napisała, że 4,5 miliona złotych pomocy dla poszkodowanych w powodzi trafiło do podmiotów z miejscowości, gdzie mieszka Konieczyńska. Firma jej męża dostała 200 tysięcy złotych, jednak nie ma dowodów, że szkody powstały w wyniku powodzi. Szczegóły ustala reporter Radia Z Daniel Wrzos.
4: W trzech firmach trudno stwierdzić, czy doszło do szkód powodziowych. Najwięcej ponad 3 miliony złotych dostała spółka sąsiadów Konieczyńskiej, która prowadziła salę zabaw dla dzieci, ale nigdy nie została otwarta. Rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński wyjaśnia, że CBA sprawdza, czy nie doszło do złamania prawa.
5: Nie ma żadnego pobłażania dla osób, które wyciągają ręce po nie swoje pieniądze.
4: Konieczyńska została już zawieszona w partii, czeka ją sąd Koleżeński.
3: Do sprawy odniósł się Przemysław Czarnek, który napisał, że to skandal i prawdziwe oblicze Koalicji Obywatelskiej. Marszałek Sejmu apeluje do Polaków i Ukraińców o zgodę i obniżenie temperatury sporu. Włodzimierz Czarzasty i przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Rusłan Stefanczuk w Szczawnicy rozmawiali na temat napiętych relacji między naszymi krajami. Jak mówi Czarzasty, była to rozmowa trudna, ale bez takich nigdy nie dojdzie do pojednania między narodami.
6: W złych czasach trzeba mówić uczciwie, co się myśli, bez względu na to, czy zostanę jutro przez Konfederację, pana Brauna, przez pana Nawrockiego, pana prezydenta, czy przez pana Kaczyńskiego, czy przez Czarnka opluty.
3: Według Czarzastego, niezależnie od historii obu narodów, granic nie zmienimy i jako sąsiedzi musimy myśleć o przyszłości. Coraz więcej pacjentów może realizować jedną receptę w kilku aptekach. Na Lubelszczyźnie jest 600 takich punktów. To ważne, kiedy leków brakuje, mówi Magdalena Musiatowicz z lubelskiego oddziału NFZ.
7: W jednej aptece brakuje części leków. Pacjent może wykupić dostępne pozycje, a pozostałe zrealizować w innej placówce. Podobnie w sytuacji, jeżeli jego apteka jest zamknięta lub nieczynna. Jeśli na przykład jesteśmy na wakacjach, można wykupić część leków, której akurat potrzebujemy, tam, gdzie spędzamy urlop.
3: System działa od lipca. Mapę aptek znajdziecie na pacjent.gov.pl. Koalicja Obywatelska nie będzie finansować kampanii wyborczej swojej kandydatki w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa. To efekt decyzji samej Moniki Piątkowskiej, która zarejestrowała komitet wyborców, a nie zrobiła tego jej partia. Dlaczego senator Piątkowska postanowiła schować partyjny szyld? O tym krakowski reporter Radia Z Przemek Taranek.
8: Piątkowska nadal jest kandydatką Koalicji Obywatelskiej i PSL-u, ale liczy na szersze poparcie i tym tłumaczy fakt, że startuje z własnego komitetu.
9: Chciałabym, żeby ten komitet wspierali mieszkańcy Krakowa. Chcę mieć zobowiązania tylko i wyłącznie w stosunku do mieszkańców naszego miasta, a nie do żadnej partii politycznej.
8: Swój własny komitet zarejestrował też kandydat Konfederacji Bartosz Boheńczak. On też nie będzie mógł korzystać z partyjnych pieniędzy na kampanię. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
3: Pierwsza tura przedterminowych wyborów w Krakowie 27 września. Do tej pory zgłosiło się 15 komitetów wyborczych. Można je zgłaszać do 17 sierpnia. Tomasz Fornal podpadł Chińczykom. Chodzi o komentarze, które siatkarz wygłasza na swoim kanale w internecie podczas turnieju finałowego Ligi Narodów w Ningbo. Miasto nazwał slumsami. Więcej na ten temat wie Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. Krzysztofie, jak reagują Chińczycy?
10: Pojawił się artykuł, który odpowiada na słowa siatkarza. Wypowiedzi Fornala są pełne arogancji i uprzedzeń. Czytamy na portalu newskuku.com. Według jego dziennikarzy slumsy, o których mówi nasz reprezentant, to opuszczona dzielnica handlowa, która przechodzi transformację i nie reprezentuje całego miasta. Do tego przypomnieli zawodnicy, że że podczas ostatniego turnieju Chińczycy wspierali naszą kadrę, a kiedy on sam odbierał nagrodę MVP, głośno wywiatowali. Fornal, raniąc uczucia Chińczyków, zaszkodził też własnemu wizerunkowi, czytamy na portalu.
11: Fornal razem z kadrą zaczął dzisiaj w Zakopanem przygotowania do Mistrzostw Europy. Impreza zacznie się 9 września. A za pół godziny kolejne wiadomości w Radiu Z. Zaprasza Marcin Grzebielucha.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Jeżeli po tych upalnych dniach schowaliście cieplejsze kołdry i wyciągnęliście znowu koce, to teraz znowu pora na zamiankę, bo noc nie będzie najcieplejsza. Około 12-13 stopni. Ciepło jedynie na południu, tam 19 to prawie tropikalna się trafi. Sporo opadów, sporo burz, głównie w centrum i na północy kraju. Opady nie pojawią się na zachodzie.
12: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.

0: wiem, nie wiem, że to jeszcze wakacje, że nie można o tym co we wrześniu, no ale jednak, bo od 1 września szkolne stołówki będą serwować więcej strączkowych potraw, na przykład kotlety z soczewicy. I dlatego pytałam was o to, jak wy, rodzice, naginacie rzeczywistość dla swoich dzieci? No po prostu, jak czasem okłamujemy nasze maluchy. 321-321-321, halo?
1: U mnie, jak dziecko było małe, każde mięso to był kurczaczek, bo ona chciała jeść tylko kurczaczka. Więc łosoś to był różowy kurczaczek, hamburgery to był brązowy kurczaczek, dorsz to był biały kurczaczek i przychodziło wszystko.
0: Wspaniałe, zapamiętuję, będę wykorzystywać. To co, oficjalnie otwieramy klub niegrzecznych rodziców? Kto się zapisuje?

Grzegorz Markowski w Radiu Zet 18 minut po godzinie 18. Znowu o diecie, bo czytam, że dietetycy byli w błędzie. Są nowe badania i chudy twaróg ich zdaniem jest niezdrowy. Lepiej wybierać ten tłusty. Ciekawe, a nie mogliby tak jeszcze raz dla pewności zbadać czekolady? Tak, wiecie, dla koleżanki pytam.

0: O czym najlepiej się rozmawia w poniedziałek? O nadchodzącym długim weekendzie. Co szykuje Polska Kolej, to sprawdzimy o 18.30. Bądźcie blisko radia.
1: Radio Set i już.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład odkurzacz pionowy Tefal X-Force Flex 1460 Aqua. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1499 zł. Taniej o 300 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały zagaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze, bo wszystkie soki marki Carrefour w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia.
9: Carrefour w sumie najlepszy jest.
10: Remont w planie? Zakupy w Brico Marché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
11: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z

0: Nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Po reklamie.
7: Już 18.30 na zegarach, mamy poniedziałek, 10 dzień sierpnia, pora na wiadomości w Radiu Z. Marcin Grzebierucha, dzień dobry.
8: Zgadza się, dzień dobry. 21-latek utonął na dzikim kąpielisku pod Legnicą. Mężczyzna z Ukrainy razem ze znajomymi imprezował na plaży i wszedł do wody po alkoholu. Nie potrafił pływać. Świadek wyciągnął mężczyznę z wody i po 40 minutach reanimacji udało się przywrócić mu akcję serca. Mówi Radio Z Anna Tersa z policji w Legnicy.
9: W bardzo ciężkim stanie został przetransportowany do szpitala. Niestety dzisiaj otrzymaliśmy informację, że 21-latek zmarł. Ta tragedia pokazuje, jak cienka może być granica między pozornie niewinnym wejściem do wody, a dramatem, którego nie da się już odwrócić.
8: Od czerwca w Polsce utonęło już 115 osób. Co najmniej 20 osób zginęło w trzęsieniu ziemi, które nawiedziło zachodnią Kolumbię. Zawaliły się budynki, w których uwięzieni są ludzie. Wciąż trwa akcja ratunkowa. Kolumbijska służba geologiczna podała, że wstrząsy miały magnitudę powyżej 7. Epicentrum znajdowało się około 300 km na zachód od stolicy kraju, Bogoty. Polska Kolej szykuje się na długi weekend. Od 13 do 17 sierpnia na tory wyjadą dodatkowe wagony. Będzie to wsparcie na popularnych trasach, m.in. nad morze. Wydłużone zostaną składy 46 pociągów. A teraz z torów przechodzimy na drogi. Wiadomości dla kierowców.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
11: Sponsorem programu jest właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
8: Utrudnienia na ekspresowej dwójce w Warszawie. Za węzłem lotnisko, zepsuta osobówka blokuje jeden pas w stronę Poznania. Wciąż są także zatory w stronę Terespola po zderzeniu trzech aut za węzłem Krakowska. 7 km ma korek na obwodnicy Trójmiasta. Za węzłem Gdynia Wielki Kack zderzyły się dwa auta. Zablokowany jest jeden pas w stronę Rumi. Kłopoty są też na Krajowej Siódemce, czyli Zakopiance. W Głogoczowie stoi zepsuty tir. Jeden pas w stronę Myślenic jest nieprzejezdny. Niewielki zator także na ekspresowej 17 niedaleko Lublina. Przez prace drogowe stoicie przed Świdnikiem jadąc od Zamościa. Dzwońcie, jeśli obok was dzieje się coś ważnego.
10: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
11: Sponsorem programu był właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
7: A macie czasami tak, że wychodzicie na zewnątrz i mówicie: o, dzisiaj jest tak idealnie, tak w sam raz, nie za ciepło, nie za zimno. To jutro tak właśnie będzie. 25 stopni najcieplej na Dolnym Śląsku i w okolicy, w pozostałych miejscach ciepło, 20, no może gdzieś nad Bałtykiem nieco chłodniej, tam 18, ale dużo słońca przez cały dzień, niewiele opadów, one pojawią się tylko na północy.

0: Bojowe lato w Radiu Z, kwadrans do godziny 19. Teraz lokalna historia z zachodniopomorskiego. Historia, o której głośno w całej Polsce. Chodzi o wiadukt w Połczynie Zdroju. On od 20 lat wymagał remontu. Doszło do tego, że groził zawaleniem. I zamiast remontu urzędnicy się zebrali i zdecydowali, że najlepiej to go w ogóle zamurować. No i mieszkańcy protestują, muszą jeździć objazdami. Ale jak doszło do podjęcia takiej mało logicznej decyzji? Mamy nagranie z obrad.
1: Szyny były złe, a podwozie też było złe. Radio Z
2: i już. Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść.
6: Aha.
5: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
9: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
10: Ale chyba nie włosów.
9: Akurat włosy wypadają mi garściami.
10: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
9: Ale łysienia u ciebie nie widać.
10: No właśnie.
11: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
12: DX2 Lek Max. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
15: Kolego Pikachu!
14: Nie!
15: Ha? Jak to?
14: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
16: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
17: Po reklamie.
18: Cześć, tu Doda. Radio Z, muzyka numer 1.

0: Gdzie?
1: Halo, halo, tu Radio Z, za chwilę 19 i nasze wiadomości, bądźcie blisko radia.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
7: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Odkryj sekrety tropikalnej wyspy. Psi Patrol rusza na ratunek i poznaje niezwykłego przewodnika, pieska Rexa. Małe pieski, wielkie dinozaury i wspaniała przygoda, która porwie całą rodzinę. Czy zdążą przed erupcją wulkanu? Przekonaj się. Psi Patrol i dinozaury w kinach od 7 sierpnia. Poleca Radio Z.
10: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Gabinet masażu, słucham.
13: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
12: Cześć, a co się dzieje?
13: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
12: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
13: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
12: Kochana, sam go stosuję.
14: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
15: Marian, okazja jest.
16: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
15: Ale to mega okazja w Media Expert.
16: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
15: Media Expert.
17: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
18: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer 1 od Radia Z.
17: Nie masz pomysłu na lato?
18: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Krynicy Morskiej.
19: Faster.
18: Sponsorem akcji jest importer zupełnie nowej, w pełni hybrydowej Hondy ZRV. SUV-a z prawdziwie sportowym DNA.
20: Sponsorem akcji jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent 100% soków NFC.
21: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
22: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
21: To w ogóle możliwe?
22: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
11: Po reklamie.
1: Najlepiej poinformowany człowiek w kraju już w studiu. Marcin Grzebielucha. Zbliża się 19. Czas na wiadomości w Radiu Z.
23: Gościa Radia Z uważa, że reforma podatków zadecyduje o wynikach wyborów. Ukraina chce przesyłać przez Polskę jeszcze więcej swojego zboża. Zaćmienie słońca w środę, sprawdzamy, czy wpłynie na dostawy energii.
1: Dziewiętnasta.
23: Albo reforma podatków, albo przegrana w następnych wyborach. Gość Radia Z, Jan Szyszko z Polski 2050, apeluje do swoich koalicjantów o zmianę w systemie podatkowym. Według wiceministra funduszy na obecnych notowaniach rządu ciąży brak realizacji dużych reform. W wiadomościach reporter Radia Z Jan Kielak. Janku, o których reformach mowa?
0: O podniesieniu drugiego progu podatkowego do 140 tysięcy złotych, a także wprowadzeniu podatku cyfrowego dla internetowych gigantów. Musimy działać teraz, bo inaczej przegramy następne wybory, grzmi wiceminister funduszy Jan Szyszko.
2: Będziemy mieli za rok w Polsce BBC, o którym nikt nigdy nie śnił, czyli rządy Brauna, Bosaka i Czarnka, no.
0: Jak dodaje, rząd powinien też zacząć rozmowy o zrównaniu wieku emerytalnego mężczyzn i kobiet lub przynajmniej o nowych zachętach dla Polaków, żeby pracowali dłużej. Jan Kielak, Radio Z.
23: Według Polski 2050 podniesienie drugiego progu podatkowego kosztowałoby 9 miliardów złotych rocznie. Według resortu finansów prawie 12 miliardów. Przez Polskę już wkrótce może przejeżdżać więcej ukraińskiego zboża. Jak wiecie z Radia Z, przez rosyjskie bombardowania na Morzu Czarnym i susze, Kijów ma problem z transportem. Przeciwni są jednak polscy rolnicy. Jak mówi Radio Z, Gustaw Jędrzejek z Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych, już teraz ukraińskie zboże nie jest kontrolowane.
3: Jest tranzyt kolejowy i transport samochodów ciężarowych. Jest zabezpieczany elektronicznie. Dokumenty jadą do innego kraju, odbezpieczane są i tranzyt zostaje w Polsce.
23: Na temat otwarcia nowych tras dla ukraińskiego ziarna w Polsce rozmowy z Ukrainą prowadzą Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Infrastruktury. Wielka defilada i wielkie problemy komunikacyjne w stolicy. Weekend będzie wyjątkowo trudny dla wszystkich warszawiaków i kierowców przejeżdżających przez centrum miasta. O skali szykowanych zmian w ruchu reporter Radia Z Tomasz Kubat.
19: Jedna jezdnia Wisłostrady na wysokości Starego Miasta już jest zwężona. Od 16 w piątek ta najważniejsza miejska trasa biegnąca z północy na południe będzie zamknięta przez 24 godziny. Od mostu Marii Kijów-Skłodowskiej do ulicy Gagarina.
24: Kierowcy mogą ominąć Wisłostradę ulicami Modlińską i Jagiellońską, a dalej wybrzeżem Helskim.
19: Doradza prezydent stolicy Rafał Trzaskowski przypomina, że w sobotę w trakcie samej defilady będzie jeszcze trudniej.
24: W godzinach 11:30-13:30 zostanie całkowicie wstrzymany ruch na mostach Gdańskim i Śląsko-Dąbrowskim.
19: Zmienią się też oczywiście trasy autobusów i tramwajów.
23: Ruch będzie stopniowo wracał do normy od wczesnego sobotniego popołudnia. Wisłostrada w pełni przejezdna ma być dopiero od 20 sierpnia. Środowe zaćmienie słońca wpłynie na produkcję energii z fotowoltaiki. Jednak nie powinno to zagrozić dostawom energii. Zaćmienie nad Polską będzie częściowe. Najbardziej odczują je sieci energetyczne na południu Europy, ale są na to gotowe. Mówi Maciej Wapiński z polskich sieci elektroenergetycznych.
25: To zaćmienie tegoroczne jest o tyle specyficzne, że będzie miało miejsce dosyć późno, po godzinie 19, kiedy generacja źródeł fotowoltaicznych i tak spada, jest już stosunkowo niska. Natomiast jak najbardziej w skali całego systemu europejskiego będzie to odczuwalne.
23: Słońce zostanie zakryte w Polsce w różnym stopniu, w zależności od regionu. Przeważnie będzie to 80%. Zjawisko będzie najlepiej widoczne w środę około 20. A teraz zapraszam na wiadomości ze świata kultury.
26: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
23: Przebój lata Radia Z i Polsatu powraca. To wieczór, w trakcie którego hucznie pożegnamy lato. Na muzyczne święto pełne najlepszych hitów, topowych artystów i pozytywnej energii zaprasza m.in. Leroy. I przy okazji opowiada, dlaczego dla niego kadzielnia jest wyjątkowa.
27: To klimat związany z ludźmi, publiczność jest niesamowita. Dane mi było tutaj grać parę razy, zacząć swoją w sumie karierę całą muzyczną. To tutaj ta jakby była iskra, która potem spowodowała ten cały płomień. Więc ta scena ma u mnie w sercu, ma bardzo szczególne miejsce.
23: Zapiszcie 30 sierpnia Amfiteatr Kadzielnia w Kielcach. Polak ze studenckim Oscarem, Leon Korzyński z Warszawskiej Szkoły Filmowej, zbiera gratulacje. Prestiżowe wyróżnienie przyznaje to samo gremium, które wręcza Oscary, mówi autor zdjęć Witold Prokopczuk.
28: Na pewno w jakimś stopniu jestem z tego zadowolony. Wydaje mi się, że najbardziej zadowolony jestem tego, że jakby Leon zrobił to razem ze mną, a ja zrobiłem to razem z Leonem. I zadowolony jestem na pewno z tego, że zrobiłem to z ekipą ludzi, którzy są niesamowicie oddani swojej pasji. Więc można powiedzieć, że jestem szczęśliwy, ale mam nadzieję, że to jest po prostu początek filmowej przygody dla mnie i dla Leona, takiej wspólnej. I dla całej naszej grupy.
23: Film opowiada historię młodego Polaka mieszkającego w slumsach, jego miłości do nastoletniej tancerki oraz poszukiwaniu własnej drogi życiowej.
20: Sponsorem programu jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
29: A
1: ależ to będzie fajny wtorek. Jutro około 24-23 stopni, najcieplej 25 na Podkarpaciu i Dolnym Śląsku. Opady mogą gdzieś tam pojawić się na plaży nad Bałtykiem, ale te chmury, które pojawią się w nocy, z powodzeniem będzie przeganiać Michał Korościel. Prawda, Michał? Dzień dobry.
4: Będę przeganiał przy pomocy listy przebojów. Lubię to w Radiu Z. Zapraszam serdecznie.
20: Sponsorem programu był właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
5: Radio Z i już. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
4: Na miejscu 10 tej listy będzie Mrozu, który to Mrozu wystąpi na festiwalu Bittersweet w Poznaniu. Ten festiwal już w najbliższy czwartek, a Mrozu śpiewa Nie ma miejsca jak dom.

Mrozu nie ma miejsca jak dom. To 10. miejsce listy przebojów. Lubię to w Radio Z. A teraz będzie propozycja do tej listy. Można głosować na radioz.pl. A piosenka nazywa się Sorry Papi.

Ed Sheeran i Martin Garrix w Radiu Z. To było miejsce 9 listy przebojów. Lubię to. Czy państwo są gotowi na miejsce 8? Bo ja owszem. To jest Somber. My body isn't ready. Miejsce 8.

0: Sylwia Grzeszczak, piosenka Mango. To jest propozycja do listy przebojów Lubię to w Radiu Z. Za chwilę będzie miejsce siódme i to będzie pani, która ma na imię Wiktoria, ale nie powiem jak ma na nazwisko, ale mogę wam powiedzieć, że rymuje się z bida. Za chwilę rozwiązanie tej niezwykłej zagadki.
1: Radio Z i już. Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka. Z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
4: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
3: To ty nie jedziesz pociągiem?
4: No nie.
3: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
4: Coś tam słyszałem.
3: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
4: Naprawdę?
3: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
4: Ale autem to chyba szybciej.
3: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
4: Przekonałaś mnie.
3: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
5: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
6: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
5: ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
7: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
9: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 8,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
11: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
12: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
11: To w ogóle możliwe?
12: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
13: Po reklamie.

0: Sarsa. Czy będziemy się pamiętać tym singlem? Proszę Państwa, Sarsa będzie walczyć o wygraną w plebiscycie przebój lata Radia Z i Polsatu 2026. Rozwiązanie 30 sierpnia w Kielcach. A teraz w liście przebojów Lubię To w Radio Z będzie premiera Karol G, Bruno Mars, Steel.
1: Premiera w Radiu Z.

0: Ostatni dzień lata, to jest miejsce piąte. Listy przebojów, lubię to w Radiu Z. Do ostatniego dnia lata zostało, proszę Państwa, dokładnie 3 tygodnie, czyli jeszcze ho, ho, ho, jak to się mówi. Za chwilę miejsce czwarte, piosenka zatytułowana Talk to You.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już w najbliższy piątek i sobotę widzimy się w Szczytnie na plaży miejskiej. Przebojowe lato z Radiem Z.
3: Rodzinne chwile podczas aktywnie na lato zapewnia sponsor, producent kawy Edusho Family.
4: Sponsorem akcji są diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
5: Polecam. Ewa Swoboda.
6: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
7: W lodówce tej nowej!
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: 18, 47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
10: To ja też chcę. 24, 39.
11: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Marek, ja coś ci powiem. Ja się tych franków wstydziłem.
13: Oj, Roman, przy rodzinnym spotkaniu. Taki rachunek sumienia.
12: Nie rachunek sumienia, tylko rachunek bankowy. Spłaciłem, schowałem papiery i udawałem, że mnie to nie rusza.
13: Znam ten sposób. Kosztowny.
12: Dlatego sprawdziłem umowę. Bank oddał.
13: To dlatego taka koperta.
12: A coś ty myślał, że od życzeń utyła, Marek? Niech wnuk ma po dziadku coś więcej niż zdjęcie w ramce.
14: Votum Consumer Care. Pomagamy uwolnić się od wadliwych kredytów. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
15: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto oszczędzać? Jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
16: Moim hobby jest udział w wyjazdach przeszkodowych. Te pieniądze przeznaczyłbym na zawody albo na sprzęt.
15: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
17: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
18: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
18: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
6: Sprytnie.
18: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
2: Letnie przeboje, które kochacie. Radio Z. Muzyka numer jeden.

Oceana Sunshine. To jest propozycja do listy przebojów. Lubię to w Radiu Z. Za 13 minut, godzina 20. Wchodzimy, proszę Państwa, na podium tegoż notowania, tej listy. Na miejscu trzecim tego podium polski akcent. Kuba i Kuba. Stygnie lato.

Run, Run River. Miejsce drugiej listy przebojów Lubię to w Radiu Z i to jest gwiazda Bittersweet Festiwalu, który już w ten czwartek rozpocznie się w Poznaniu i Radio Z tam będzie, proszę Państwa, proszę nas wypatrywać, a tak nawiasem mówiąc, ten Run, Run River to dla mnie przebój lata. To jest oczywiście subiektywna opinia i nie trzeba się z nią liczyć, a nawet nie zalecałbym liczyć się z nią, bo ja się tym nie znam za bardzo. Mówię o subiektywnych odczuciach. No ale dosyć tego. Proszę Państwa, spotkaliśmy się tu po to, żeby poznać numer jeden wakacyjnej listy przebojów Radia Z. Lubię to i dzisiaj, 10 sierpnia, to jest Marisa, piosenka Odkochaj.

0: Reklama.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24,39.
3: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
7: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
9: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
11: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer 1 od Radia Z.
10: Nie masz pomysłu na lato?
11: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Krynicy Morskiej.
12: Partnerem akcji jest Rekopol, organizator kampanii Gdzie to wyrzucić? Szkło must go on oraz Dzień bez śmiecenia.
13: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
14: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego, gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: Starcie gigantyczne.

0: Organizacja turystyczna Port Lotniczy Wrocław, Trutex oraz Cocon Out. Partnerami wydarzenia są Sport.pl oraz Radio Z. Bilety i szczegóły na supermecz.pl.
1: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Lato świeci mocniej z Wezin. Odkryj kolekcję Rivera Blow i skorzystaj z Summer Sale do minus 80%. Wezin to biżuteria, którą tysiące kobiet pokochały za jakość i komfort noszenia. Wezin. Hipoalergiczna, designerska, twoja. Po reklamie.
4: Zbliżamy się do 20. Jesteśmy w Polsce i słuchamy Radia Z. Czas na wiadomości, które przedstawi Marcin Grzebielucha.
5: Kolejne miliardy dla Polski z KPO. Jest zielone światło. Ukraiński patostreamer nie wjedzie do Polski. Zakaz podtrzymany. Kluczowa rzeka Europy jest zagrożona. Susza może oznaczać drożyznę.
4: Dwudziesta.
5: Do Polski popłyną miliardy euro. Komisja Europejska zaakceptowała dziś kolejny wniosek o płatność w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Chodzi o naprawdę sporą kwotę. W przeliczeniu to 33 miliardy złotych. Tematem zajmuje się Tomasz Kubat. Pytanie przewrotne. Na co wydamy te pieniądze?
6: One już zostały wydane z naszych podatków, m.in. na program Laptop dla nauczyciela czy kupno 88 tramwajów dla Wrocławia, Krakowa i Poznania. Przelane na polskie konta miliardy teraz te wydatki zrekompensują bądź zmniejszą. Bo tak działa KPO. Pieniądze są wypłacane za zrealizowane już reformy czy inwestycje. To już piąty wysłany przez nas, a zaakceptowany przez Brukselę wniosek. W sumie z najnowszą transzą otrzymaliśmy już ponad 75% funduszy obiecanych nam w formie pożyczek i bezzwrotnych dotacji.
5: Jeśli zrealizujemy wszystkie tak zwane kamienie milowe i wnioski o zwrot poniesionych kosztów zostaną potwierdzone, Polska powinna się wzbogacić o prawie 30 miliardów euro pożyczek i ponad 25 miliardów euro dotacji. Termin realizacji całego planu KPO mija w tym roku. Ukraiński patostreamer z 10-letnim zakazem wjazdu do Polski. Władysław O. złożył skargę kasacyjną, ale przegrał. Naczelny Sąd Administracyjny utrzymał decyzję w tej sprawie. Ukrainiec wielokrotnie zakłócał porządek i atakował przypadkowych przechodniów. Wszystko wrzucał do sieci. Mógł też działać przeciwko Polsce, twierdzi rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
7: Istniało uzasadnione podejrzenie, że może działać szpiegowsko przeciwko Polsce. Walczył Władysław O. z Polską, z polskim prawem. Ten mężczyzna więcej do Polski w przeciągu najbliższych 10 lat i do strefy Schengen na pewno nie wjedzie.
5: Władysław O. został deportowany z Polski w 2024 roku. Susza paraliżuje Europę. Możliwe, że już za kilka dni żegluga na całej długości Renu od Szwajcarii do ujścia w Holandii będzie niemożliwa. Ren to najważniejsza europejska arteria transportu wodnego. Specjaliści z niemieckiego Federalnego Zrzeszenia Żeglugi Śródlądowej alarmują o tym z Berlina Wojciech Hernes.
8: Wszystkie stacje pomiarowe na Renie meldują już od wielu dni rekordowo niskie stany wody. Krytyczna sytuacja jest w miejscowości Kaup na południe od Koblencji. Eksperci tamtejszej stacji hydrologicznej przewidują konieczność całkowitego wstrzymania żeglugi na dużym, bardzo płytkim odcinku środkowego Renu o długości około 40 kilometrów. Zupełnie niemożliwy będzie tam zarówno transport towarów barkami, jak i rejsy statków hotelowych i wycieczkowych. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
5: Jeśli stan wody jeszcze opadnie, skutki boleśnie odczujemy na przykład na stacjach benzynowych. Wilanów wciąż nie może uporać się z użytkownikami jednośladów typu Cross. Na tych pojazdach często jeżdżą nieletni, a maszyny są przez nich nielegalnie modyfikowane. Interwencje są codziennie, mówi w rozmowie z reporterem Piotrem Gawrońskim Marta Haberska z policji w Wilanowie.
9: Wszystko zależy od tego, jakie zostało popełnione przewinienie.
10: Kilka tych urządzeń zostało zarekwirowanych po prostu.
9: Tak, zostały one zabezpieczone celem tutaj zbadania, czy nie było ingerencji na przykład w celu tego, żeby szybciej jeździły.
5: Maszyny te często nie mają homologacji, a ich moc pozwala poruszać się nawet 100 km na godzinę. A teraz świat sportu, Krzysztof Wilanowski.
11: Zapraszam.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
2: Niestety nie najlepiej zaczęły się dla nas lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy w Birmingham. Wojciech Nowicki odpadł już w kwalifikacjach do rzutu młotem. Chciałbym rzucać dalej, fizycznie jestem przygotowany, ale szwankuje technika. Nie mam odpowiedniego czucia, to smutne, ale muszę to przełknąć z pokorą, mówił Nowicki w rozmowie z TVP Sport. Nasz reprezentant w Anglii miał bronić tytułu. O złoto może jeszcze powalczyć Paweł Fajdek, który awansował z 5. miejsca. Finał rzutu młotem jutro o 20:10. A w piłkarskiej ekstraklasie Korona pobiła swój rekord transferowy. Ekipa z Kielc po roku sprzedała Tamara Svetlina. Słoweński pomocnik będzie teraz występował na zapleczu francuskiej ekstraklasy w zespole Saint-Étienne. Według nieoficjalnych informacji Korona zarobiła na tym transferze około 3 milionów euro, a to najwyższy transfer wychodzący z kieleckiego klubu. Na zapleczu ekstraklasy pachnie niespodzianką. Po pierwszej połowie Beniaminek pierwszej ligi Unia Skierniewice prowadzi ze spadkowiczem z ekstraklasy Arką Gdynia 2-0. Bramki zdobyli Damian Gąska i Kamil Sabiło.
12: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
4: Jutro będzie dość chłodno, biorąc pod uwagę, z jakimi upałami mierzyliśmy się w te wakacje. 18 na Suwalszczyźnie, 20 w Olsztynie, 22 w Toruniu, 23 w Kielcach, a najcieplejsze znowu będzie Podkarpacie. W tym roku tam idą na rekord 25 stopni w Rzeszowie.
12: A program zaprasza sponsor, właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez

Ja nie będę, a nie. Vito Bambino w Radiu Z. Tenże Vito Bambino, proszę państwa, będzie w Olsztynie niedługo. Zapytacie po co? A no po to, że już w ten piątek zaczynamy 12. edycję Olsztyn Green Festivalu, który potrwa aż do niedzieli. 3 sceny, ponad 30 koncertów, a wśród gwiazd m.in. rzeczony Vito Bambino. Więc co, widzimy się w Olsztynie nad jeziorem Ukiel. Zapraszamy serdecznie.

0: Wyobrażam sobie, że ktoś siedzi teraz na plaży, woda szumi, słońce zachodzi powoli albo już zaszło i słucha sobie Let Her Go. Ten Passenger naprawdę potrafi zrobić klimat, co nie? Za moment będzie piosenka w trochę innym klimacie, ale też może być romantycznie, jak odpowiednio będziecie tego słuchać. To będą strachy na lachy. Dzień dobry, kocham cię. Radio
1: Z i już. Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
5: To ja też chcę. 24, 39.
3: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Ekspert wyprzedaż.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Najlepsze wakacje w życiu? To oryginalne miejsca, oryginalni ludzie i oryginalne smaki. Oryginalny sok, 100% soku NFC, z najlepszych owoców bez dodatków. Oryginalny sok to oryginalny smak natury. Wyciśnij z lata 100%. Tak smakuje oryginalność. 100% soku bez kompromisów. Oryginalnysok.pl.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom, modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół Ciebie na fenikskultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Fenix 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
2: Marian, a gdzie mogę kupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Po reklamie.
8: Radio Z i już.
9: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi. Pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.

Shakira w Radiu Z, kiedyś żona piłkarza, Piqué, ale jak to się mówi, coś nie pikło. No nic, proszę państwa, teraz będzie propozycja do listy przebojów Lubię To. Można głosować na radioz.pl. Piosenka o nieco przewrotnym tytule Happiness is so sad, czyli szczęście jest takie smutne. Licky Lee i Swedish House Mafia w Radiu Z.

0: Damiano David, the first time we met w Radio Z. Za 20 minut, godzina 21. Proszę Państwa, mam bardzo dobre informacje dla fanów Roberta Lewandowskiego. I nie są to informacje związane z jego aktualnym klubem, czyli Chicago Fire, tylko z jego poprzednim klubem FC Barcelona. Na stronie fcbarcelona.com jest zakładka legendy klubu i w tej zakładce można już zobaczyć Roberta Lewandowskiego. Naprawdę go docenili, tam są takie nazwiska jak Ronaldo, ten brazylijski Ronaldo, który tam grał, on zresztą grał i w Barcelonie, i w Realu, i Ronaldinho, i Leo Messi, wiadomo, i teraz w tym gronie jest Robert Lewandowski. Naprawdę nieźle, nieźle nam się wylosowało z tym piłkarzem. Za chwilę będzie Toto, taki zespół, i Afryka, taka piosenka.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl. Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz.

0: expert.pl.
1: Sąsiadko, witam.
2: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
1: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
3: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
2: Sylwester, mój kicisz wrócił.
1: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
2: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
3: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24,39.
6: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
10: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom, modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół Ciebie na fenikskultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Feniks 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
11: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
12: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
14: Po reklamie.
15: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Alex Warren, Passenger w Radiu Z. Za 5 minut, godzina 21, będą wiadomości, również te sportowe. Zapraszamy.
1: Radio Z i już. Tego lata Radio Z zamienia Polskę w planszę pełną niespodzianek. Hubert Radzikowski i Bilbun Arjun Batar ruszają w trasę, by odkrywać miejsca, które naprawdę warto zobaczyć.
2: Odhaczymy wszystkie najważniejsze wakacyjne punkty.
3: Nie możecie trafić lepiej.
1: To wakacyjne bingo Radia Z. Każda lokalizacja to nowa historia, nowa energia i kolejny powód, żeby spakować się i ruszyć przed siebie. Słuchaj Radia Z i bądź z nami w drodze. Radio Z. Muzyka numer 1.
4: Reklama.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
6: To ja też chcę. 24,39.
7: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
11: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
13: Boli, swędzi,
14: piecze, a do tego nawraca.
15: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Tak zakręconej loteriady.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Kanter spakowany? Jedziemy?
2: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
1: Znowu? Przecież już brałeś.
2: Ale działała za słabo i za krótko.
3: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
4: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: No i jak twój kręgosłup?
5: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
6: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
9: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
8: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
9: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
10: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
11: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
12: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
11: Pamiętałem o wszystkim.
12: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
11: Dokładnie, kochanie.
12: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
11: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
12: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
13: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
14: Po reklamie.
15: Poniedziałek, 10 dzień sierpnia. Tu Radio Z. Czas na wieczorne wiadomości, które ma dla nas Marcin Grzebielucha.
16: Nocny zakaz sprzedaży alkoholu w całej Polsce coraz bliżej. Kraków powiększył strefę płatnego parkowania. Zwiedzaj Lublin bez biletu, darmowe wstępy do muzeów.
15: Dwudziesta pierwsza.
16: Prawdopodobnie koniec z dostępnością alkoholu zawsze i wszędzie, bo wszystko wskazuje na to, że jednak będzie odgórny zakaz nocnej sprzedaży w całej Polsce. To na razie efekt politycznych rozmów i komisyjnych prac nad poselskim projektem ustawy. Potrzebna jest jeszcze kropka nad i, czyli decyzja Sejmu. O szczegółach reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
17: To brzmi jak spora rewolucja i choć przepisy wciąż jeszcze są na etapie sejmowych prac, to ze strony wiceszefowej Komisji Zdrowia Violetty Tomczak z Polski 2050 już pada bardzo ważna deklaracja.
18: Mamy ponadpolityczną zgodę na nocne ograniczenie sprzedaży alkoholu na terenie całego kraju. Także będzie obowiązywało na terenie stacji benzynowych.
17: A to oznacza, że szykuje się potężna zmiana. Na razie przepisy są jeszcze przed drugim czytaniem w Sejmie. Kluczowa będzie ta ostateczna decyzja Izby, najpewniej jesienią.
16: Oprócz zakazu nocnej sprzedaży poselski projekt przewiduje też zakaz reklamy i promocji alkoholu, także trunków 0%. 9-letni chłopczyk, który 2 dni temu topił się w basenie przeciwpożarowym w Szczecinie, jest wciąż w stanie krytycznym. Lekarze wprowadzili go w stan śpiączki farmakologicznej. Jak mówi rzeczniczka szpitala przy Unii Lubelskiej w Szczecinie Magdalena Knop, na razie ciężko mówić o rokowaniach.
19: 9-latek jest zaintubowany, wymaga wspomagania oddechu przy użyciu respiratora i hospitalizowany jest na oddziale intensywnej terapii dla dzieci. Na tym etapie specjaliści nie wypowiadają się na temat rokowań.
16: Chłopiec razem ze swoim bratem przeszedł przez płot do zamkniętego basenu przeciwpożarowego. Jeden z nich wpadł do wody, a drugi ruszył mu na pomoc. Stan drugiego chłopca się poprawia. Dzisiaj powiększyła się strefa płatnego parkowania w Krakowie. Teraz trzeba płacić za postój także przy krakowskich Błoniach, cmentarzu podgórskim i w pobliżu ronda matecznego. Władze miasta przypominają kierowcom, żeby zwracali uwagę na nowe oznakowania. Jak tłumaczy Krzysztof Wojtowski z krakowskiego zarządu dróg, to zmiany wprowadzane na wniosek samych mieszkańców.
20: Te 3 obszary, o których mówiliśmy, one trochę funkcjonowały na zasadzie takiego trochę darmowego park and ride'u. Po prostu ktoś, kto przyjeżdżał do Krakowa, zostawiał tam swoje samochody i dalej kontynuował podróż komunikacją miejską i w związku z tym ta rotacja miejsc parkingowych była mała i mieszkańcy po prostu nie mieli gdzie w tych miejscach zaparkować.
16: W Krakowie są trzy strefy parkingowe A, B i C. Najdroższa jest strefa A, tam za godzinę trzeba zapłacić 9 zł. Tydzień muzeów szykuje się w Lublinie. Muzeum Wsi Lubelskiej zaprasza na moc atrakcji. Co i kiedy jest do zobaczenia, o tym Mateusz Kasiak.
14: Już w środę za darmo można odwiedzić Muzeum Narodowe w Lublinie na Lubelskim Zamku, a tam do zobaczenia m.in. malarstwo europejskie, sztuka zdobnicza i Galeria Malarstwa Polskiego. W środę warto też poznać samo miasto i zajrzeć do Muzeum Historii Lublina w Bramie Krakowskiej. Dla miłośników historii i literatury z kolei już w czwartek swoje drzwi otwierają Muzeum Józefa Czechowicza, Wincentego Pola oraz Muzeum Martyrologii pod Zegarem. W piątek zaprasza Państwowe Muzeum na Majdanku. Lublin, Mateusz Kasiak, Radio Z.
16: Warto zarezerwować więcej czasu, bo do muzeów ustawiają się długie kolejki. Sprawdzamy, co w sporcie, a to najlepiej wie Krzysztof Wilanowski.
21: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
22: Największy tego lata transfer w piłkarskiej ekstraklasie, jeśli chodzi o stanowisko dyrektorskie, stał się faktem. Łukasz Masłowski, który w ostatnich latach był współodpowiedzialny za sukcesy Jagiellonii, przeniósł się do Widzewa. W Łodzi, jak zapowiada, będzie pracował nad stabilizacją w drużynie, choć można spodziewać się zmian.
23: Bardzo ważne jest to, żeby po prostu dyrektor sportowy miał poczucie, jak chce, żeby ta drużyna wyglądała. Ja wiem, jak chce ona wyglądała. Dzisiaj o tej drużynie nie mogę powiedzieć, że ona tak wygląda, ale to nie znaczy, że tu będzie rewolucja.
22: Mówił Masłowski, który jeszcze jako dyrektor sportowy Jagi świętował m.in. Mistrzostwo Polski i awans do ćwierćfinału Ligi Konferencji. Niespodzianka. Na zapleczu Ekstraklasy Unia Skierniewica z pierwszym zwycięstwem po awansie do pierwszej ligi. Beniaminek 2-0 pokonał Spadkowicza z Ekstraklasy Arkę Gdynia. To dzięki bramkom Damiana Gąski i Kamila Sabiło. Unia po tym meczu jest na 13. miejscu, Arka na 5. A dzisiaj w nocy Iga Świątek będzie walczyć o awans do półfinału turnieju w Toronto. Więcej o tym meczu w wiadomościach sportowych Radia Z za godzinę.
15: No i jutro będzie troszkę chłodniej, proszę Państwa. Nie trzeba będzie się chować przed słońcem, będzie można wyjść na spacerek, bo najcieplej na Podkarpaciu 25 to jest idealna pogoda, żeby ruszyć w Bieszczady. Reszta kraju też przyjemnie, 23 w Kielcach, 22 w Łodzi. Nad morzem najzimniej, no ale to żadna niespodzianka w lecie. 18 w Kołobrzegu, 20 w Trójmieście, także parawan to możecie zostawić w domu wyjątkowo i nad morzem też popada. 4 minuty po 21. Michał Korościel, dobry wieczór. The Sound of Silence, teraz w Radiu Z.

All right, Velvet Chemistry w Radiu Z. 15 minut po 21. Proszę Państwa, są wakacje, więc nie ma co się przejmować, że to jest poniedziałek. No bo domyślam się, że część z Polaków ma wolne. Ci, którzy pracują, to też jakoś lepiej chyba znoszą ten czas. Co? Korków nie ma. U Was też nie ma korków na wakacje? Także to jest jakiś plus. Nawet jak jesteś w robocie, to szybciej tam dojeżdżasz i ludzie są bardziej uśmiechnięci i opaleni. No nic. Dla odpoczywających, ale również tych pracujących. Shawn Mendes, Treat You Better teraz w Radiu Z.

0: Fire in your eyes, ogień w oczach. Jak jest człowiek młody i się zakochuje, to ma taki ogień w oczach i wydaje mu się, że ta osoba, w której się zakochał, też ma taki ogień w oczach. Później czasami ten ogień gaśnie, ale są takie pary, że im nie gaśnie i właśnie chciałbym wam życzyć, żeby wam nigdy ten ogień nie gasł. Mówię to nieprzypadkowo teraz, no bo na wakacje to się ludzie często zakochują, nie? Za chwilę będzie piosenka dla zakochanych Another Day in Paradise, Phil Collins w Radiu Z.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom, modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół Ciebie na fenikskultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Fenix 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24,39.
9: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Pot leje się z Ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na ten... mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
11: Odkryj sekrety tropikalnej wyspy. Psi Patrol rusza na ratunek i poznaje niezwykłego przewodnika, pieska Rexa. Małe pieski, wielkie dinozaury i wspaniała przygoda, która porwie całą rodzinę. Czy zdążą przed erupcją wulkanu? Przekonaj się. Psi Patrol i dinozaury w kinach od 7 sierpnia. Poleca Radio Z.
12: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.
13: Radio Z. Muzyka numer 1.

Enrique Iglesias w Radiu Z. Za 25 minut godzina 22. Teraz będzie, proszę Państwa, piosenka artysty, który nazywa się Metzner. Piosenka zatytułowana Kim jestem. To jest po pierwsze propozycja do listy przebojów Lubię to w Radiu Z. Można głosować na radioz.pl. A po drugie, tą właśnie piosenką Kim jestem, Metzner będzie walczył w plebiscycie Przebój Lata Radia Z i Polsatu 2026. Rozwiązanie w Kielcach 30 sierpnia. Proszę posłuchać, czy ta piosenka zasługuje na Przebój Lata.

0: Mam nadzieję, że ktoś z Państwa jeszcze bo jest kolacja, co nie? Elton John, I'm Still Standing. Nie podobał Ci się żart, Dawid? Proszę Państwa, mam producenta i on się krzywi, że ja powiedziałem ten żart. Rety, powiedz lepszy! Ci się nie podoba? Kurczę, Hozier, Take Me to Church, to za moment. Nie wiem, czy jeszcze wrócę, bo to będzie awantura zaraz.
1: Reklama. 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
2: To ja też chcę. 24,39.
3: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom, modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół Ciebie na fenikskultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Feniks 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
5: Po reklamie.

0: całą drogę jechałam do ciebie. I drove all night, śpiewa Celine Dion w Radiu Z. Za 3 minuty będzie 22 i będą wiadomości, już teraz zapraszam.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze, na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
4: To ja też chcę. 24,39.
5: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
7: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: Kto? No wiadomo.
7: Ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
10: Ale chyba nie włosów.
9: Akurat włosy wypadają mi garściami.
10: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
9: Ale łysienia u ciebie nie widać.
10: No właśnie.
9: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
11: DX2 Lek Max. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
13: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
14: Neomag Cardio, więcej niż magnes. Wyciąg skłoku wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
1: Po reklamie.
0: Tu Radio Z w poniedziałek. Sprawdzamy, co dzieje się w kraju i na świecie. Na wiadomości zaprasza Marcin Grzebielucha.
15: RCB ostrzega przed burzami, powiemy, gdzie zagrzmi tej nocy. Polska i kraje bałtyckie przygotowują się na rosyjską prowokację. Afera na Dolnym Śląsku, miliony dla powodzian wydane bezprawnie. Kolejna niespokojna noc w Polsce. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami pierwszego i drugiego stopnia dla 11 województw. To głównie centralna i północno-wschodnia Polska. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało też SMS z ostrzeżeniem do odbiorców w warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim, lubelskim, podlaskim i mazowieckim. Kraje bałtyckie obawiają się rosyjskiej prowokacji. Według doniesień Reutera Rosja może przeprowadzić atak pod fałszywą flagą, wykorzystując ukraińskie drony. Dlatego w regionie zdecydowano o zwiększeniu ochrony infrastruktury krytycznej. Według służb wywiadowczych państw bałtyckich także Polska brana jest za cel prowokacji. O szczegółach Daniel Brzos.
16: Litwa skierowała wojsko do wsparcia policji w ochronie terminalu LNG oraz instalacji naftowych i kluczowego połączenia energetycznego z Polską. Pod wzmożoną kontrolą jest też jedna z elektrowni na południu kraju, gdzie jest prawie 100% rezerw energii Litwy. Z kolei premier Łotwy ogłosił zwiększenie ochrony całej infrastruktury krytycznej, w tym tamy na rzece w pobliżu Rygi czy podziemnego magazynu gazu. Według władz Łotwy potencjalne zagrożenie hybrydowe jest bardziej prawdopodobne niż wcześniej.
15: Kreml, odpowiadając na te obawy, twierdzi, że Zachód kieruje się Rusofobią. CBA wyjaśnia sprawę wypłaty pomocy finansowej dla powodzian. Chodzi o wiceszefową Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i byłą już działaczkę Koalicji Obywatelskiej. Jak donosi Wirtualna Polska, 200 tysięcy złotych miała dostać firma męża Anny Konieczyńskiej. Jednak nie stwierdzono tam szkód z powodu powodzi. W sumie wypłacono 4,5 miliona złotych, które trafiły także do spółek sąsiadów Konieczyńskiej. Sprawę od kwietnia bada Centralne Biuro Antykorupcyjne. Mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
17: Nie ma przyzwolenia na to, żeby ktokolwiek wyciągał swoje ręce po czyjeś pieniądze i dostawał te pieniądze niezgodnie z prawem. To zostanie do końca bardzo wnikliwie i skrupulatnie wyjaśnione.
15: Konieczyńska została już zawieszona w partii i czeka na sąd koleżeński. Armia będzie się chwalić najnowszym sprzętem. Już w sobotę, w samo południe, przez centrum stolicy przejdzie wielka defilada wojsk lądowych, a w Gdyni odbędzie się parada morska. W obu miastach na niebie pojawią się także samoloty i śmigłowce bojowe. W całym kraju mają stanąć telebimy z relacją z obu imprez. Wszystkich serdecznie zapraszamy na to wyjątkowe święto, mówi wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda.
18: Z 300 jednostek pojazdów lądowych, to jest ponad 60 statków powietrznych, to jest ponad 20 różnego rodzaju korwet, fregat, okrętów szkoleniowych i rozpoznania.
15: W przygotowaniu defilady uczestniczy około 9 tysięcy mundurowych. Osobiście pokaże się w niej prawie 2 tysiące żołnierzy. Rewolucja żywieniowa w szkołach. Od nowego roku zmieniają się zasady żywienia w przedszkolach i szkolnych stołówkach. Zgodnie z nowymi zaleceniami, co najmniej raz w tygodniu dzieci zjedzą posiłek z roślin strączkowych. Ma być też mniej cukru i przetworzonych produktów. Ze szczegółami Miłosz Gosłowski.
19: Koniec z kiełbasą czy mortadelą na stoły w stołówkach szkolnych. Wiadomo, fasolki szparagowe, kotlety sojowe czy pierogi z ciecierzycą. Do tego mniej smażonego, więcej świeżych produktów, mówi Agnieszka Nowacka z Sanepidu.
20: Rośliny strączkowe to jest bardzo dobre źródło białka i można je podać w bardzo różny sposób. Pasty, pasztety, można zrobić kotlety, potrawki różnego rodzaju, także można zrobić naprawdę wszystko.
19: Zmieni się też asortyment w szkolnych sklepikach i automatach. Zamiast batoników i chipsów, świeże owoce i warzywa. Szczecin, Miłosz Gosłowski, Radio Z.
15: Od nowego roku Sanepid będzie przeprowadzać kontrolę, jak w praktyce sprawdzają się zapisy nowego rozporządzenia. W Radio Z mikrofon przejmuje Krzysztof Wilanowski.
21: Jestem.
15: Czas na wiadomości sportowe.
22: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
23: Awans do półfinału turnieju w Toronto jest najbliższym celem Igi Świątek. Nasza tenisistka zagra z 17 w światowym rankingu Dianą Schneider. Iga musi mieć się na baczności, bo Rosjanka pokazała już moc na kanadyjskich kortach. W poprzedniej rundzie w dwóch setach ograła trzecią rakietę świata Jessica Pegula. Z Igą ostatni raz grała rok temu na turnieju w Madrycie. Górą 2-1 była wtedy Polka. Dzisiaj ich pojedynek zacznie się około pierwszej. Ewa Swoboda pokazała moc w Birmingham. Nasza sprinterka bez najmniejszego problemu awansowała do finału biegu na 100 metrów. To oczywiście na Mistrzostwach Europy. Polka wygrała swój bieg z czasem 11 sekund i 4 setnych. W klasyfikacji łącznej dało jej to trzecie miejsce. Finał jeszcze dzisiaj o 22.50. Legia ma nowego napastnika. Stołecznie ogłosili transfer Jana Kuchty. Czeski snajper przenosi się do Warszawy ze Sparty Praga na zasadzie wypożyczenia. Kuchta to trzykrotny mistrz Czech, był też królem strzelców tamtejszej ligi. Jest też reprezentantem swojego kraju. Polskiej kadry rozegrał 31 meczów.
0: Jutro bez upałów, szanowni państwo, bo najcieplej będzie na Podkarpaciu 25 stopni, a najchłodniej na zachodnim Pomorzu 18. Popada delikatnie na północy kraju, centrum i południe powinny być suche. Ogólnie przyjemny dzień, taki spacerowy, powiedziałbym. Michał Korościel, dobry wieczór. To jest Radio Z w poniedziałek, 5 minut po 22. The Calling, Wherever You Will Go.

Runaway Train w Radiu Z. 16 minut po godzinie 22. Jak tam na nadmorskich potańcówkach? To działa w ogóle jeszcze? Jak ja byłem mały, jeździliśmy nad morze do Pobierowa z rodzicami albo do Rewala, to o 22 czasami rodzice zostawiali nas z ciocią i szli na jakąś potańcówkę, że grała jakaś lokalna orkiestra, tam ktoś jadł rybę, ktoś szaszłykiem się ubrudził, cały keczup na całym czole, a inni tam tańczą. Strasznie mi się to podobało, bo czasami szliśmy z nimi. Są to jeszcze potańcówki, nie są? Jakby ktoś wiedział, był, to proszę dać znać. Numer 321-321-321. Ja nie wiem, czy do tej piosenki, do tej. Czy da się jakoś tańczyć? Pewnie się da, jak ktoś umie tańczyć. To Kuba i Kuba, Stygnie lato, teraz w Radiu Z.

0: Rocket w Radiu Z. 23 minuty po godzinie 22. Zastanawiałem się przed chwilą, czy nad morzem na wakacje są jeszcze takie potańcówki, że się przychodzi potańczyć, jakiś tam chłop śpiewa, jeden gra na gitarze, drugi na keyboardzie, czasem śpiewają fajnie, czasem mniej, ale atmosfera ogólnie jest przyjemna. I okazuje się, że są takie potańcówki i to we wszystkich nadmorskich miejscowościach.
1: Cześć, tu Karolina z Pucka. Chciałam powiedzieć, że u nas w Pucku są potańcówki.
0: O, nawet w Pucku są potańcówki, także bardzo fajnie. Proszę z tego korzystać. Nawet kalorie da się spalić jakieś po tym szaszłyku, co nie? Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero. To za moment w Radiu Z.
2: Reklama.
3: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom, modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół Ciebie na fenikskultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Feniks 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
4: Odkryj sekrety tropikalnej wyspy. Psi Patrol rusza na ratunek i poznaje niezwykłego przewodnika, pieska Rexa. Małe pieski, wielkie dinozaury i wspaniała przygoda, która porwie całą rodzinę. Czy zdążą przed erupcją wulkanu? Przekonaj się. Psi Patrol i dinozaury w kinach od 7 sierpnia. Poleca Radio Z.
2: Po reklamie.
5: Radio Z. Muzyka numer 1.

Avicii, Wake Me Up, to jest wakacyjne granie w Radiu Z. Za 25 minut będzie 23. Pamiętamy o liście przebojów, lubię to w Radiu Z. Codziennie tę listę prezentujemy, a na radioz.pl są propozycje do tej listy, na przykład Bledka i piosenka Tańcz, którą już teraz słuchamy w Radiu Z.

0: Liquido i narkotyk w Radiu Z za 25 minut, godzina 23. Jakiś telefon tu się urywa. Halo, halo, o co się rozchodzi?
1: Cześć, nazywam się Dawid. Mieszkam w Sieradzu, ale teraz jestem na wakacjach w Krynicy Morskiej.
0: Ekstra.
1: Mam nadzieję, że mi pozdrowicie.
0: No jasne, że cię pozdrowimy, Dawid. Czekaliśmy na twój telefon. Pozdrawiamy ciebie i całą Krynicę Morską i Sieradz jeszcze. Tones and I, Dance Monkey w Radiu Z teraz.

No i gitara, i to gra Sorry Papi w Radiu Z. Za 4 minuty, godzina 23. Proszę Państwa, mam ważne ogłoszenie. Słyszeliście o czymś takim, co się nazywa Festiwal Bittersweet? To już w najbliższy czwartek, potrwa do soboty włącznie, czyli 3 dni, jak łatwo policzyć. A Radio Z będzie miało tam swoją strefę, do której będziecie mogli wpadać, chłodzić się i pogadać na antenie. Ale chłodzimy się kulturalnie, wodą, ewentualnie gazowanym jakimś, nie wiem, lemoniadą, wiatrakiem. No jakoś kulturalnie. A jeżeli mówimy o Bittersweecie, to będzie tam też Oki. Wiecie, kto to jest Oki? Oki to jest, kochani, taki raper, który obchodzi dzisiaj urodziny. I taka spontaniczna akcja się pojawiła. Otóż na naszych socialach pojawił się taki konkurs. Jeżeli napiszecie 10 tysięcy komentarzy pod takim konkretnym postem, no to zagramy nową piosenkę Okiego w Radiu Z, chociaż zwykle nie gramy tego typu piosenek. Ale pomyśleliśmy sobie, Oki ma urodziny. Oki, zagramy mu to, co nie? I to jest piosenka Okiego z O co chodzim. O co chodzi to też jest wokalista. Piosenka jest zatytułowana Więcej nieba. No i jest te 10 tysięcy komentarzy, więc gramy, kochani. A 15 sierpnia słyszymy się, widzimy na Bittersweet Festival. Oto Oki i O co chodzi w Radiu Z.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Po reklamie.
2: Godzina do północy, tu Radio Z. Czas na ostatnie poniedziałkowe wiadomości, które ma dla nas Marcin Grzebielucha. Zapraszamy.
3: Rośnie śmiertelny bilans trzęsienia ziemi w Kolumbii. To już ponad 100 ofiar. Polscy rolnicy mówią nie dla większego tranzytu ukraińskiego zboża. Ewa Swoboda z medalem Mistrzostw Świata. Do 111 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi, które nawiedziło zachodnią Kolumbię. Cały czas trwa akcja ratownicza w kraju, ogłoszono stan wyjątkowy. Wstrząsy miały magnitudę powyżej 7. Były odczuwalne również w Panamie, Ekwadorze i Wenezueli. W miastach położonych na zachodzie Kolumbii zawaliły się dziesiątki budynków. Mieszkańcy i ekipy ratunkowe przeszukują teraz gruzy, dlatego liczba ofiar najpewniej wzrośnie. Polscy rolnicy są przeciwni rozszerzeniu tranzytu ukraińskiego zboża w Polsce. Ze względu na rosyjskie ataki na Morzu Czarnym i coraz większą suszę, Kijów ma problemy z transportem. Jednym z rozwiązań jest właśnie otwarcie nowych kanałów w Polsce. Rolnicy widzą w tym jednak zagrożenie. Ze szczegółami Mateusz Kasiak.
4: Rolnicy podkreślają, że każdy transport zboża musi być szczelny. Tymczasem już teraz mają być problemy z kontrolami. Otwarcie nowych korytarzy lądowych to furtka do patologii, mówi mi Gustaw Jędrajek z Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych.
5: Skoro w mniejszych ilościach tranzyt zostawał w Polsce, są ogromne obawy, że zostanie po zwiększeniu tego tranzytu w większych ilościach w Polsce.
4: Dlatego rolnicy chcą wiedzieć, w jaki sposób zboże z Ukrainy będzie kontrolowane i gdzie konkretnie będzie trafiać. Mateusz Kasiak, Radio Z.
3: Na temat otwarcia nowych tras dla ukraińskiego ziarna w Polsce rozmowy z Ukrainą prowadzą Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Infrastruktury. Nie ma wątpliwości, incydent z dronem uzbrojonym w bombę w Lipsku był zaplanowaną operacją wojskową Rosji. Jak podają niemieckie media, celem akcji było zniszczenie ukraińskiego samolotu transportowego. Więcej o tym z Berlina Wojciech Hernes.
6: W operacji uczestniczyły dwa drony, jeden z ładunkiem wybuchowym, drugi koordynował zamach z powietrza. Dron z bombą uderzył w skrzydło stojącego na pasie startowym ukraińskiego samolotu, co doprowadziło do uszkodzenia zapalnika bomby i do eksplozji nie doszło. Drugi dron zderzył się 400 metrów nad ziemią z innym samolotem, który z powodu alarmu nie mógł lądować w Lipsku i został w ostatniej chwili przekierowany na inne lotnisko. Ta maszyna wylądowała bezpiecznie w Hanowerze. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
3: Na lotnisku w Lipsku jest ważne centrum logistyczne, z którego transportowana jest wojskowa pomoc dla Ukrainy. Być może w tym tygodniu zapadnie decyzja o ewentualnym ponownym uruchomieniu rządowego programu osłonowego Ceny paliw niżej. To po zapowiedziach premiera, który nie wykluczył wprowadzenia pewnych ulg dla kierowców na dwa ostatnie tygodnie wakacji. Wiceszef kancelarii szefa rządu Jakub Stefaniak potwierdza, że pewne prace trwają.
7: Takie rozwiązanie jest szykowane, znaczy tożsame. Natomiast proszę pamiętać o tym, że gdyby nie złośliwe weto prezydenta do ustawy o zyskach spółek Skarbu Państwa, to już dzisiaj dawno Polacy płaciliby mniej za paliwo.
3: W tym tygodniu według prognoz e-petrol.pl za litr 95 trzeba będzie zapłacić maksymalnie 7 zł 36 groszy, za litr oleju napędowego 8 zł 19 groszy. Nie same fabryki, ale całe miasteczko technologiczne. Tak ma wyglądać inwestycja tajwańskiego koncernu pod Wrocławiem. Samorządowcy z regionu spotkali się z przedstawicielami rządu różnych instytucji i uczelni, by zacząć przygotowania pod inwestycje. Tajwańskie firmy to liderzy w produkcji serwerów sztucznej inteligencji i półprzewodników. Więcej wie reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
8: Burmistrz Małej Miękini pod Wrocławiem, gdzie powstanie to miasteczko technologiczne z fabrykami, Jan Grzegorczyn, mówi o potrzebie ogromnego wsparcia.
9: Jak nie będziemy takim zespołem, to wówczas nic się nie uda, żadnej inwestycji.
8: Dlatego do stołu wspólnie usiedli teraz samorządowcy i zaczęli przygotowania.
10: Tak, żebyśmy po prostu nie musieli się wstydzić.
8: Przyznaje marszałek województwa Paweł Gancarz, chociaż na razie plany tego miasteczka z fabrykami i zapleczem są ogólne. Wrocław, Grażyna Wiatr, Radio Z.
3: Tajwański koncern ma zdradzić szczegóły jesienią. Do końca roku chce podpisać ostateczne dokumenty i potem dalej 20 miesięcy na pierwszy etap budowy. Krakowski sanepid ostrzega przed kąpielami w miejskich fontannach. W trakcie upałów korzystają z nich głównie dzieci. Tymczasem jest to bardzo ryzykowne. Dlaczego o tym Przemek Taranek?
1: Ponieważ woda w tych miejskich fontannach krąży w obiegu zamkniętym, nie jest chlorowana, wygląda na czystą, ale w upale namnażają się w niej bardzo groźne drobnoustroje, ostrzega Dominika Łatak z krakowskiego sanepidu.
11: Paciorkowce, gronkowce, legionella, escherichia coli, czyli kałowe bakterie, no różne rodzaje grzybów, tam może być naprawdę wszystko.
1: Sanepid radzi schładzać się w miejskich kąpieliskach. Listę tych dopuszczonych do użytku, gdzie woda jest na bieżąco badana, można znaleźć w serwisie kąpieliskowym Inspekcji Sanitarnej. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
3: Na szczęście w najbliższych dniach nie będzie ekstremalnych upałów. Według IMGW dopiero pod koniec tygodnia temperatura wzrośnie do około 30 stopni. Jeszcze świat sportu, bo mamy medal lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Ewa Swoboda zdobyła srebro w biegu na 100 metrów. To pierwszy medal biało-czerwonych na tej imprezie. Złoto zgarnęła Brytyjka Emmy Hunt. A więcej informacji już o północy. Przywita się z wami Michał Krasucki.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
12: Sponsorem programu jest właściciel marki CeraVe. Producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
2: Jak już jesteśmy w Birmingham, to pamiętajcie, don't mess with the Peaky Blinders. Jutro, proszę Państwa, będzie raczej chłodno, to za dużo powiedziane, ale nie będzie upałów. Od 18 stopni w Kołobrzegu do 25 w Rzeszowie. Podkarpacie znowu będzie najcieplejsze. Na północy jutro może pokropić deszczyk.
12: Sponsorem programu był właściciel marki CeraVe. Producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.

0: północ. Wtorek, 11 sierpnia, Michał Krasucki, dobry wieczór. Zapraszam na pierwsze dziś wydanie wiadomości Radia Z. To niespokojna noc w Polsce. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami pierwszego i drugiego stopnia dla 11 województw. To głównie centralna i północno-wschodnia Polska. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało też SMS z ostrzeżeniem do odbiorców w warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim, lubelskim, podlaskim i mazowieckim. Uwaga kierowcy na Krajowej 60 na Mazowszu. W pobliżu miejscowości Karniewo, to na trasie Maków Mazowiecki Ciechanów, drogę blokuje słup energetyczny. Wprowadzono objazd drogami lokalnymi. Uwaga, utrudnienia mogą potrwać nawet 6 godzin. Politycy obozu władzy zapowiadają wyjaśnienie sprawy przydziału pożyczek dla powodzian. Chodzi m.in. o 4,5 miliona złotych, które według Wirtualnej Polski trafiły do trzech podmiotów, a jednym z beneficjentów była firma męża wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, działaczki KO. Problem w tym, że tu nieruchomości miały nie ucierpieć. Odpowiednie służby prowadzą czynności od dawna, mówi wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak z PSL.
1: W tym rządzie, tej koalicji, nie ma zgody na jakiekolwiek, przepraszam za wyrażenie, wałki. Wielokrotnie to udowadnialiśmy, że jakby wprowadzamy na różnych polach nowe standardy. Jeżeli ktokolwiek będzie miał coś, mówiąc kolokwialnie, za uszami, no to na pewno będą wyciągnięte konsekwencje.
0: Sprawą zajmuje się m.in. CBA, a działaczka Koalicji Obywatelskiej została już zawieszona w prawach członka partii. Politycy Prawa i Sprawiedliwości z prezesem na czele ucinają spekulacje o możliwej wymianie kandydata na premiera. Są jednak głosy z szeregów partii, że taki scenariusz brany jest pod uwagę. Na giełdzie potencjalnych następców Przemysława Czarnka, Tobiasz Bocheński i Zbigniew Bogucki. O szczegółach reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
2: Fakty są takie, że spodziewanego efektu Czarnka nie ma, a tym samym przełomu w partyjnych sondażach też nie. Stąd coraz głośniej słychać o rozważanej opcji wymiany kandydata i tu najczęściej typowany jest Zbigniew Bogucki. Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker mówi jednak krótko, nic o tym nie wiem.
3: Minister Zbigniew Bogucki jest szefem kancelarii prezydenta. Planuje dalej pełnić funkcję.
2: Jeśli nie Bogucki, to może Bocheński. Według polityków obozu władzy to i tak bez znaczenia, bo ich zdaniem PiS nie ma żadnych szans, by rządzić.
0: Ostatnie sondaże już po rozłamie dają Prawu i Sprawiedliwości nieco ponad 17% poparcia. Koalicja Obywatelska nie będzie finansować kampanii wyborczej swojej kandydatki w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa. To efekt decyzji samej Moniki Piątkowskiej, która zarejestrowała komitet wyborców, a nie zrobiła tego jej partia. Dlaczego senator Piątkowska postanowiła schować partyjny szyld? O tym krakowski reporter Radia Z, Przemek Taranek.
4: Piątkowska nadal jest kandydatką Koalicji Obywatelskiej i PSL-u, ale liczy na szersze poparcie i tym tłumaczy fakt, że startuje z własnego komitetu.
5: Chciałabym, żeby ten komitet wspierali mieszkańcy Krakowa. Chcę mieć zobowiązania tylko i wyłącznie w stosunku do mieszkańców naszego miasta, a nie do żadnej partii politycznej.
4: Swój własny komitet zarejestrował też kandydat Konfederacji, Bartosz Boheńczak. On też nie będzie mógł korzystać z partyjnych pieniędzy na kampanię. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
0: Pierwsza tura przedterminowych wyborów w Krakowie 27 września. Do tej pory zgłosiło się 15 komitetów wyborczych. Można je zgłaszać do 17 sierpnia. Koalicyjny kompromis w ważnej sprawie. Wszystko wskazuje na to, że będzie zakaz sprzedaży alkoholu między 22 a 6 rano, odgórny w całej Polsce. To na razie efekt politycznych rozmów i komisyjnych prac nad poselskim projektem ustawy. Mieliśmy bardzo wysokie poparcie społeczne dla potrzeby zmian, mówi wiceszefowa Komisji Zdrowia Wioleta Tomczak z Polski 2050.
6: Mamy ponad polityczną zgodę na nocne ograniczenie sprzedaży alkoholu na terenie całego kraju, który także będzie obowiązywało na terenie stacji benzynowych, czyli wszędzie w Polsce, nie tylko w tych 200 gminach, które już wprowadziło takie wyłączenie.
0: A to, jak mówi, oznacza potężną rewolucję. Na razie jednak przepisy są jeszcze przed drugim czytaniem w Sejmie. Kluczowa będzie więc ta ostateczna decyzja Izby, najpewniej jesienią. Nowe przypadki gruźlicy w Warszawie. Zachorowała pracownica przedszkola i jedno dziecko. W sprawie trwa dochodzenie epidemiologiczne. O szczegółach reporter Radia Gazet, Mateusz Kasiak.
7: Dotąd chorobę potwierdzono pracownicy przedszkola jednego z dzieci. Troje kolejnych nie ma aktywnej postaci choroby. Wszystkie osoby, które miały kontakt z chorą i wymagają dalszej diagnostyki, zostały objęte badaniami. Sanepid jednak uspokaja i podkreśla, że samo zakażenie nie oznacza jeszcze choroby. Po wykryciu zakażenia przedszkole zostało już dwukrotnie skontrolowane i zdezynfekowane. Sytuacja jest tu jednak nadal monitorowana. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Gruźlica to ciężka choroba bakteryjna płuc. Częste objawy to silny i długi kaszel czy gorączka. Choroba może także rozwijać się bez objawów i przez wiele lat. Fasola, bób i soczewica zagoszczą na szkolnych stołówkach. Od września obowiązywać będą nowe wytyczne żywieniowe. W menu ma być mniej mięsa i mniej cukru, a więcej strączków. Mówi Agnieszka Nowacka z Sanepidu w rozmowie z reporterem Radia Z Miłoszem Gocławskim.
8: To można zrobić z roślin strączkowych, tak żeby dzieci chciały to zjeść.
9: Wszystko, dokładnie. Rośliny strączkowe to jest bardzo dobre źródło białka i można je podać w bardzo różny sposób. Pasty, pasztety, można zrobić kotlety, potrawki różnego rodzaju.
8: Macie jakieś przygotowane już przykładowe menu dla szkół, co można, z czego będzie można korzystać, się inspirować, jeśli chodzi o te posiłki dla dzieci?
9: Polecam stronę dedykowaną między innymi również szkołom, stronę Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej.
0: Sanepid zapowiada kontrolę w szkołach, sprawdzi, czy nowe menu zostało wprowadzone. Tusk Hubowy będzie na pewno. Wars wychodzi z pociągów i otwiera własny hotel w Warszawie. Od września pokój w centrum konferencyjno-noclegowym przy ulicy Puławskiej będzie mógł zarezerwować każdy. W obiekcie ma działać też restauracja, mówi Michał Wrzosek, rzecznik Wars.
10: Będziemy na pewno serwować to, co jest lubiane i to, co jest popularne rzeczywiście i znane z pociągów, ale będziemy też dopasowywać się do potrzeb klientów. Klienci mają różne potrzeby, różne wymagania. Jesteśmy pewnie gotowi sprostać przeróżnym wyzwaniom kulinarnym.
0: W hotelu będzie 50 pokojów. Wars podpisuje już pierwsze umowy na organizację wydarzeń. Polska Kolej szykuje się na długi weekend. Od 13 do 17 sierpnia na tory wyjadą dodatkowe wagony. Będzie to wsparcie na popularnych trasach, między innymi nad morze. Wydłużone zostaną składy 46 pociągów. Teraz to wszystko, a na kolejne wydanie wiadomości Radia Z zapraszam punktualnie o pierwszej.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: pierwsza. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. A zaczynamy od sportu. Wielki mecz przed Igą Świątek. Polska tenisistka powalczy o awans do półfinału prestiżowego tysięcznika na twardych kortach w Toronto. Jej rywalką będzie Rosjanka Diana Schneider. W Świątek w poprzedniej rundzie spisała się znakomicie. Wygrała z wysoko notowaną Ukrainką Martą Kostiuk w trzech setach. Po prostu byłam z siebie dumna i zadowolona z występu. To był naprawdę intensywny mecz. Mimo że wynik, powiedzmy, nie był taki wyrównany, to walczyłyśmy do końca o każdy punkt. Cieszę się, że to ja byłam solidniejsza i poprawiłam swoją grę. Mecz właśnie się rozpoczyna. Mamy medal lekkoatletycznych mistrzostw Europy w Birmingham. Ewa Swoboda zdobyła srebrny krążek w biegu na 100 metrów. Wygrała Brytyjka Amy Hunt, a trzecie miejsce zajęła Belgijka Delphine Nkansa. Swoboda drugi raz z rzędu została wicemistrzynią Europy w biegu na 100 metrów. Dwa lata temu w Rzymie również zajęła drugie miejsce. Srebro Swobody to jedyny medal Polaków podczas pierwszego dnia czempionatu w Birmingham. Wojciech Nowicki odpadł już w kwalifikacjach do rzutu młotem. Chciałbym rzucać dalej, fizycznie jestem przygotowany, ale szwankuje technika, nie mam odpowiedniego czucia. To smutne, ale muszę to przełknąć z pokorą, mówił Nowicki w rozmowie z TVP Sport. Nasz reprezentant w Anglii miał bronić tytułu. O złoto może jeszcze powalczyć Paweł Fajdek, który awansował z piątego miejsca. Finał rzutu młotem dziś o 20:10. Armia przygotowuje defiladę. Ma to być wyjątkowe święto Wojska Polskiego. W sobotę przez centrum stolicy przejadą i przejdą tysiące żołnierzy i ich najnowszy sprzęt. Będzie można zobaczyć ponad 300 jednostek sprzętu lądowego. Wszystko, co najlepsze, ma obecnie na składzie nasza armia.
1: Będzie bardzo dużo sprzętu. Czołgi, K2, Abramsy, Leopardy, będą nasze kraby, rosomaki, będzie też borsuk.
0: Wylicza wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda, który podkreślał, że ma być to pokaz siły naszej zmodernizowanej armii. Dlatego też na niebie zobaczymy 60 statków powietrznych, w tym najnowsze myśliwce F-35, a także śmigłowce bojowe. W przygotowaniu defilady uczestniczy około 9 tysięcy mundurowych. Osobiście pokażą się w niej prawie 2 tysiące żołnierzy, w tym 103 kobiety. W tym samym czasie w Gdyni odbywać się będzie parada morska. Weźmie w niej udział ponad 20 jednostek pływających, w tym polskie fregaty, korwety, okręty hydrologiczne czy niszczyciele min, a także okręty z Estonii, Litwy czy Szwecji. Incydenty z uzbrojonym dronem kilka dni temu na lotnisku w Lipsku był zaplanowaną operacją wojskową, podają niemieckie media. Ich zdaniem celem akcji było zniszczenie ukraińskiego samolotu transportowego. Z Berlina korespondent Radia Z Wojciech Hernes.
2: W operacji uczestniczyły dwa drony, jeden z ładunkiem wybuchowym, drugi koordynował zamach z powietrza. Dron z bombą uderzył w skrzydło stojącego na pasie startowym ukraińskiego samolotu, co doprowadziło do uszkodzenia zapalnika bomby i do eksplozji nie doszło. Drugi dron zderzył się 400 metrów nad ziemią z innym samolotem, który z powodu alarmu nie mógł lądować w Lipsku i został w ostatniej chwili przekierowany na inne lotnisko. Ta maszyna wylądowała bezpiecznie w Hanowerze. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
0: Na lotnisku w Lipsku jest centrum logistyczne z wojskową pomocą dla Ukrainy. Marszałek Sejmu apeluje do Polaków i Ukraińców o zgodę i obniżenie temperatury sporu. Włodzimierz Czarzasty i przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Rusłan Stefanczuk w Szczewnicy rozmawiali na temat napiętych relacji między naszymi krajami. Jak mówi Czarzasty, była to rozmowa trudna, ale bez takich nigdy nie dojdzie do pojednania między narodami.
3: W złych czasach trzeba mówić uczciwie, co się myśli, bez względu na to, czy zostanę jutro przez Konfederację, pana Brauna, przez pana Nawrockiego, pana prezydenta, czy przez pana Kaczyńskiego, czy przez Czarnka opluty.
0: Według Czarzastego, niezależnie od historii obu narodów, granic nie zmienimy. Jako sąsiedzi musimy myśleć o przyszłości. Polscy rolnicy przeciwni rozszerzeniu tranzytu ukraińskiego zboża. Ze względu na rosyjskie ataki na Morzu Czarnym i coraz większą suszę, Kijów ma problem z transportem swojego ziarna. Jednym z rozwiązań jest otwarcie nowych kanałów lądowych w Polsce. Rolnicy widzą w tym zagrożenie dla polskiej produkcji. Ze szczegółami reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
4: Rolnicy podkreślają, że każdy transport zboża musi być szczelny. Tymczasem już teraz mają być problemy z kontrolami. Otwarcie nowych korytarzy lądowych to furtka do klimatologii, mówi mi Gustaw Jędrajek z Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych.
5: Skoro w mniejszych ilościach tranzyt zostawa w Polsce, są ogromne obawy, że zostanie po zwiększeniu tego tranzytu w większych ilościach w Polsce.
4: Dlatego rolnicy chcą wiedzieć, w jaki sposób zboże z Ukrainy będzie kontrolowane i gdzie konkretnie będzie trafiać. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Na temat otwarcia nowych tras dla ukraińskiego zboża w Polsce rozmowy z Kijowem prowadzą resorty spraw zagranicznych i infrastruktury. Dolny Śląsk przygotowuje się do inwestycji tajwańskiego giganta technologicznego. Chodzi o produkcję serwerów sztucznej inteligencji i komponentów do samochodów elektrycznych. W planie jest rozbudowa infrastruktury wokół fabryk w Miękini pod Wrocławiem. Ma powstać miasteczko z 40 tysiącami miejsc pracy, mówi wiceminister rozwoju Michał Jaros.
6: Te miasta technologiczne charakteryzują się tym, że w tej bliskiej okolicy fabryk powstają miasta, czyli pewnie i ośrodek zdrowia, i szkoła, i pewnie budynki mieszkalne i pewnie budynki z usługami dla tych pracowników. To jest oczywiście zmiana takiego myślenia w Polsce, musi nastąpić o tych inwestycjach i inwestorach.
0: Ministerstwo przeprowadziło serię rozmów z samorządowcami z regionu, by przygotować się do tej inwestycji. Nie wchodzić do stawów ani do potoków, przypomina Tatrzański Park Narodowy, bo takie przypadki ciągle się zdarzają, zwłaszcza w upalne dni. W górach nie wolno wchodzić do wody, a złamanie zakazu kosztuje. Mandat po polskiej stronie Tatr do 1000 zł, po słowackiej 300 euro. I na tym może się nie skończyć, bo w przypadku postępowania o wykroczenie to może być nawet 3000 euro. Teraz to wszystko, a na kolejne wydanie wiadomości Radia Z zapraszam o drugiej.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: druga. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. 5 osób zginęło, kolejnych 20 zostało rannych w rosyjskim ataku na Zaporoże w południowo-wschodniej Ukrainie. Przekazał na Telegramie Iwan Fiedorow, szef obwodowej administracji wojskowej. Te liczby prawdopodobnie wzrosną. Nocny atak sił rosyjskich na Kijów. Mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko przekazał w mediach społecznościowych, że Rosja atakuje miasto rakietami balistycznymi. W ogniu stanęły magazyny. W ostatnich tygodniach Moskwa zintensyfikowała ataki pociskami balistycznymi, które są w stanie przechwycić tylko niektóre systemy obrony powietrznej, w tym amerykańskie rakiety Patriot. Niedobór pocisków przechwytujących dla tych baterii pogłębił się od czasu wojny, którą Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczęły z Iranem pod koniec lutego. Jednocześnie, jak pisze agencja AFP, Ukraina nasila ataki na rosyjskie miasta położone daleko od granicy. Do Polski popłyną miliardy euro. Komisja Europejska zaakceptowała kolejny wniosek o płatność w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Chodzi o naprawdę sporą kwotę. W przeliczeniu to 33 miliardy złotych. Na co wydamy te pieniądze? Tematem zajmuje się Tomasz Kubat.
1: One już zostały wydane z naszych podatków, m.in. na program Laptop dla nauczyciela czy kupno 88 tramwajów dla Wrocławia, Krakowa i Poznania. Przelane na polskie konta miliardy teraz te wydatki zrekompensują bądź zmniejszą. Bo tak działa KPO. Pieniądze są wypłacane za zrealizowane już reformy czy inwestycje. To już piąty wysłany przez nas, a zaakceptowany przez Brukselę wniosek. W sumie z najnowszą transzą otrzymaliśmy już ponad 75% funduszy obiecanych nam w formie pożyczek i bezzwrotnych dotacji.
0: Jeśli zrealizujemy wszystkie tak zwane kamienie milowe i wnioski o zwrot poniesionych kosztów zostaną potwierdzone, Polska powinna się wzbogacić o prawie 30 miliardów euro pożyczek i ponad 25 miliardów euro dotacji. Termin realizacji całego planu KPO mija w tym roku. Albo duże reformy podatkowe, albo przegrana w wyborach parlamentarnych. Gość Radia Z, Jan Szyszko z Polski 2050, apeluje do swoich koalicjantów o odważne zmiany. Według wiceministra funduszy tylko zreformowanie systemu podatkowego pozwoli koalicji rządzącej zwyciężyć w wyborach w przyszłym roku.
2: Sprawiedliwa zmiana podatkowa, czyli odmrożenie drugiego progu podatkowego. Podatek cyfrowy, żeby ją sfinansować.